Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.

0: Tak, jestem.
1: Zakochaj się.

0: dom, monsieur dom, monsieur dom. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur dom.
1: Nazywam się Tomasz Raczek i życzę Państwu bardzo miłego czasu podczas słuchania radio.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny.

mało lata i do kina puszczają na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły? Rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

0: Mówi Emilia Krakowska. Słuchacie państwo Radio Pogoda.
1: O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam duch holde kunst.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Została ostatnia reklama.
4: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzęc, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
0: Reklama.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
5: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz czas na dłuższą rozmowę. Dziś w moim studio zagościła
6: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Witam serdecznie.
7: Blisko mieszkańców.
5: Jesiennie się zrobiło w Poznaniu i nie tylko, i to na całego.
6: Tak, jesień już zagościła, rozpoczął się rok akademicki, więc wracamy do takiego trybu szkolnego, ale też właśnie jesień, więc trochę zmienia nam się przyroda. I w związku z tym my w zamku w tym roku mocno przyrodniczo trwa wystawa Światek Zielnik, którą można oglądać do 6 grudnia i zachęcamy serdecznie i do odwiedzenia tej wystawy, zobaczenia jak od XVII do XXI wieku przedstawiano właśnie przyrodę w sztuce, zarówno rośliny, jak i zwierzęta, więc flora i fauna. Po eksploracji miasta i zobaczeniu tego, jak zmienia się nam przyroda, jak

0: liście żółkno ma, część czerwienieje, bo zamek jest opleciony pięknym winobluszczem, który od dziedzińca różanego, jak państwo podejdziecie, to zobaczycie, jak zmienia swoje kolory. Można wejść do zamku, do sali wystaw i tam właśnie przyjrzeć się tej sztuce i tym, jak natura była przedstawiana przez te kilka wieków, a poza zwiedzaniem wystawy oczywiście program towarzyszący, więc zapraszamy na warsztaty, ale też na oprowadzania po tej wystawie. Oczywiście adresujemy je do dzieci, do seniorów. Mamy też oprowadzania w polskim języku migowym, a jeżeli chodzi o oprowadzania, no to klasycznie oprowadzania po zamku, zwiedzenia z latarkami, ale w tym miesiącu zapraszamy też 9 października na oprowadzanie w języku angielskim. I tak jak mówiłam, rozpoczął się rok akademicki, więc jeżeli macie kolegów, koleżanki, którzy przyjechali z zagranicy, a wiemy, że takich studentów jest w Poznaniu dużo na wszystkich uniwersytetach i akademiach, to koniecznie przekażcie im, że mogą właśnie eksplorować miasto, również zwiedzając zamek w języku angielskim. Także otwieramy nasz zabytek na wszystkich poznaniaków, poznanianki, również tych nowych.
1: Ale powróćmy jeszcze do tej wystawy, o której była mowa na początku. Wystawa jest nie tylko dla miłośników przyrody, bo może to, co powiedzieliśmy, przyjść każdy.
0: Tak, wystawa jest oczywiście dla miłośników przyrody, ale tak jak mówisz, nie tylko, bo jest to przede wszystkim wystawa sztuki. Więc jeżeli chcecie państwo zobaczyć świetne akwarele, sztukę japońską, malarstwo europejskie, polskie i też dzieła takie bioartu, sztuki najnowszej, no to jest świetna okazja, żeby zagłębić się w ten świat sztuki, który akurat w przypadku tej wystawy przedstawia tę przyrodę. A takim wątkiem kuratorskim kurator Anny Król było pokazanie i zastanowienie się nad tym, czy w sztuce możemy dostrzec to, jak w ogóle zmienia się przyroda, między innymi w związku ze zmianami klimatycznymi. Więc ta wystawa jest przede wszystkim, oczywiście możemy tam zobaczyć piękne dzieła sztuki polskiej, europejskiej, ale też zastanowić się na takim właśnie głębszym namysłem, jak ta przyroda się będzie zmieniać i czy to widać w ogóle w sztuce na przestrzeni tych czterech wieków.
1: A na początku wystawy też instalacja, na początku, gdy wchodzimy do pierwszej sali.
0: Pierwsze prace znajdują się zaraz przy wejściu do zamku, więc jak tylko państwo wejdziecie głównym wejściem, to polecam popatrzeć na lewo, a reszta wystawy znajduje się rzeczywiście w dwóch salach wystaw. Jak państwo wejdziecie do tej pierwszej z tych sal, to na dzień dobry spotka was duża instalacja, taka przestrzenna rzeźba właśnie tej sztuki współczesnej oraz takiej pracy zielnikowej. Jeżeli mówimy o tym, że mamy wystawę zielnikową, zielnik jak świat, no to musimy też zobaczyć prawdziwe karty zielnikowe. Na tej wystawie też ciekawym wątkiem, myślę, który jest interesujący, jest sztuka kobiet. Między innymi pracę Marii Sybili Merian, która była taką dokumentatorką właśnie przyrody. Ona robiła ilustracje, które zobaczycie na plakacie reklamującym tę wystawę. Łączyła i rośliny, i zwierzęta. I to są takie właśnie konkretnie owady. To są takie specjalne ilustracje entomologiczne. Więc rzeczywiście polecam też, będąc na wystawie, patrzeć w takie nieoczywiste miejsca, bo tam w różnych przestrzeniach są schowane różne niespodzianki, nie tylko malarskie.
1: Zachęcamy więc wszystkich radiosłuchaczy, by właśnie spoglądali uważnie na to, co powiedzieliśmy. A tak a propos jesieni, przejeżdżałem w okolicach zamku, tam również czuć już jesień, mówię o tych wszystkich krzewach, drzewach, robi się kolorowo.
0: Robi się kolorowo, czekamy jeszcze, aż ruszą do końca modrzewie, jak ruszą do końca miłożąby japońskie, ale u nas jeszcze rośliny kwitną, więc można jeszcze trochę posmakować końcówki lata, ale tak, przyroda już tam się przygotowuje do zimy, niemniej jeszcze czekamy na pełen rozkwit jesieni, na to, aż wszystko zrobi się złote i kolorowe, ale jeszcze można pod drzewem usiąść i odpocząć.
1: A co można jeszcze w samym zamku zrobić, co można zobaczyć, powiedzmy, o tych wszystkich wydarzeniach jesiennych?
0: Tak, zaczynamy w październiku Aleję Praw Kobiet, cykl spotkań literackich, który jest inspirowany Aleją Praw Kobiet, która w 2022 roku powstała w Poznaniu i to są takie spotkania właśnie związane z tematami feministycznymi, związanymi z literaturą. Pierwsze spotkanie z Anną Brzezińską, autorką książki Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet, czyli temat nawiązujący do historii, temat historyczny, ale właśnie mówiący o codziennym codziennym życiu, nie wprowadzamy tu narracji królów, królowych czy wielkich bitew, ale to, co jest interesujące, zastanawiamy się właśnie często, jak to w tym średniowieczu było, jak żyli po prostu normalnie ludzie, ponieważ istnieje dużo takich stereotypów i myślę, że to spotkanie je przełamie. Spotkanie będzie też tłumaczone na polski język migowy, więc zapraszamy też osoby ze specjalnymi potrzebami. Jest to oczywiście pierwsze spotkanie z tego cyklu. Wydarzenia będą trwały aż do grudnia, między innymi też warsztaty. Zapraszamy również do kina pałacowego. Myślę, że takim hitem teraz i tematem, o którym absolutnie mówią wszyscy, on się pojawia wszędzie, jest oczywiście Lalka Bolesława Prusa i ekranizację, a pod koniec miesiąca spotykamy się w takim klimacie grozy, bo pokażemy trzy filmy, Azjatycka Noc Grozy, właśnie tak nazywa się ten cykl, i zobaczymy tam trzy filmy, które nas trochę przestraszą przed Halloween, w temacie też takich dziadów, więc to, co lubimy w tym okresie jesieni, to jest taka propozycja dla jesieniar, ale takich, które lubią się bać. Azjatycka Noc Grozy, 31 października pokażemy filmy Mag, Niewidzialną Połówkę i Nową Grupę. Zapraszamy serdecznie. W zamku jeszcze oczywiście poza tą naszą dużą wystawą Świat jak Zielnik zapraszamy też do Galerii PF na wystawę Linia Cięcia, fotografię Joanny Szpak-Ostachowskiej, ale też swoją wystawę pokazuje u nas Kładir Yatal, rezydent rezydencji naszych artystycznych w zamku, który przygotował wystawę Rzeka. Więc taki temat też przyrodniczo wodny. No i zapraszamy też dzieciaki. Dzieciaki do strefy zabawy, na warsztaty artystyczne, między innymi na spotkanie witrażyki, gdzie dzieci będą mogły spróbować tej niezwykłej sztuki robienia właśnie witraży. Myślę, że to taki już bardziej profesjonalny temat, ale chcemy, żeby nie tylko dorośli, ale również dzieci mogły spróbować swoich sił w tym działaniu. No i na koniec Zamek Czyta, czyli wracamy już naprawdę literacko od jesieni po letniej trochę przerwie. Poza Aleją Praw Kobiet i spotkaniami właśnie z tego cyklu spotkamy się również na spotkaniu z autorskim, z Michałem Witkowskim, promującym jego książkę Substancja. Michał Witkowski, laureat w zeszłym roku Poznańskiej Nagrody Literackiej, znowu nas odwiedza. Tym razem będzie mówił o swojej najnowszej książce, więc warto przyjść, posłuchać. Ja tylko jeszcze dodam, że część spotkań z naszych literackich można też oglądać na żywo w ramach transmisji w serwisie Facebook, więc jeżeli ktoś z Państwa nie może dotrzeć, jesteście poza Poznaniem albo po prostu nie możecie dotrzeć do zamków, to zachęcamy do sprawdzania na naszej stronie wydarzeń, które dzieją się też online.
1: Mówimy sporo o tym, co w październiku, a w listopadzie Wielkie Święto.
0: W listopadzie Wielkie Święto, niebawem ogłosimy program wydarzenia, oczywiście mówimy o imieniu na ulicy Święty Marcin, na który zapraszamy poznaniaków, poznanianki, ale też ludzi z całej Polski, bo to takie wydarzenie, które przyciąga wszystkich. No w Poznaniu świętujemy Święto Niepodległości podwójnie, właśnie z jednej strony patriotycznie, oczywiście typowo Święto Niepodległości, a z drugiej strony Święto ulicy Święty Marcin, no i oczywiście wiemy, co wtedy będziemy robić, objadać się rogalami świętomarcińskimi, więc my od początku listopada przygotowujemy się już na zwiększoną ilość cukru, pysznych bakali, no i białego maku, który jest kluczowym elementem tego rogala świętomarcińskiego. Zachęcamy już dzisiaj, no i zapraszamy na wszystkie wydarzenia, które w Centrum Kultury Zamek odbędą się. Cały program znajdziecie na stronie ckzamek.pl.
1: Żeby na koniec zrobiło się nam tak naprawdę słodko, no to powiedz, lubisz te nasze poznańskie rogale, czy omijasz je szerokim łukiem?
0: Ja muszę powiedzieć, że jako, że uwielbiam mak, to te rogale świętomarcińskie, jak przyjechałam do Poznania, jestem zachwycona. Jak tylko jadę do domu na Śląsk, to zawsze biorę rodzicom i muszę przyznać, że zaskoczyły mnie te rogale, bo tak jak na Śląsku i w całej reszcie Polski je się ten czarny mak klasyczny, to ten biały mak to był taką jeszcze wisienką na torcie, jeżeli chodzi o kwestie cukiernicze. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam wcześniej, że taki mak można kupić i można jeść. Także rogale świętomarcińskie, absolutny rarytas.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
3: Kamil Bekier. Na początek dobre informacje dla poznańskich cyklistów. Zakończyły się prace na drodze dla rowerów na Dolnej Wildzie, mówi Bartosz Szczepaniak z ZDM.
4: Prace objęły wymianę nawierzchni na brakujących fragmentach przy dwóch zatokach postojowych. Jedna z nich znajduje się w rejonie skrzyżowania z ulicą Błogosławionej Poznańskiej Piątki, a druga około 500 metrów dalej w kierunku centrum. Droga dla rowerów została wykonana z masy bitumicznej, a chodnik z płyt betonowych 50 na 50 cm.
3: Remont został zrealizowany w ramach projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. A skoro o budżecie obywatelskim mowa, w Poznaniu ruszyło głosowanie na projekty na 2027 rok. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 158 propozycji. Na ich realizację miasto przeznaczy 33,5 miliona złotych. Głosować można nie tylko w Poznaniu. Trzy atrakcje z Wielkopolski znalazły się wśród nominowanych w rankingu polskich zamków i pałaców. To zamek w Gołuchowie oraz pałace w Antoninie i Rogalinie. Ranking organizuje magazyn Travelist we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Poznań chce odzyskać Halę Arena. Miasto podpisało umowę na dokumentację przebudowy obiektu. Projekt ma unowocześnić jego wnętrze. Po remoncie arena pomieści nawet 4,5 tysiąca osób. Teraz zaglądamy na Stary Rynek. Tam po 11 miesiącach przerwy na wieżę ratusza wrócił hejnalista.
5: Przez prawie rok to było niemożliwe z powodu rusztowań, które były na wieży ratuszowej, stąd nasz hejnalista wchodził na lodżię i grał hejnał tylko w jedną stronę, w taki sposób, że wyraźnie słyszeli ten hejnał ci, którzy podziwiali trykające się koziołki, ale już nikt inny.
3: Mówił Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Poznański hejnał jest odgrywany raz dziennie w południe. Pora na sport. Poznański maraton już za nami, a na mecie jako pierwszy zameldował się Etiopczyk Barecha Geleto. Wśród kobiet wygrała Kenijka Betty Chepkwony. Najlepszymi Polakami byli Mateusz Lipiński oraz Monika Brzozowska. Teraz mamy ważną informację dla pasażerów komunikacji. Autobusy w końcu wróciły na perony pętli na Górczynie. Po kilku miesiącach znów możemy korzystać z normalnej organizacji przystanków. W poznańskich restauracjach kranówka może być na koszt lokalu. Aquanet ruszył z kampanią, która zachęca restauratorów do podawania gościom darmowej wody z kranu. Wiele lokali już to robi, a wodociągi chcą przekonać kolejnych.
6: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki.
3: Mówił rzecznik spółki Przemysław Ciupka. W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na Świerczewie przy ulicy Buczka powstaje kompleks sportowo-rekreacyjny. Będą tam boiska do piłki nożnej i badmintona, kort tenisowy, stół do ping-ponga oraz siłownia plenerowa. Poznań pomaga seniorom przygotować groby bliskich na Wszystkich Świętych. Osoby po 80 roku życia spełniające określone warunki mogą skorzystać z bezpłatnego sprzątania nagrobków na Miłostowie i Unikowie. Zgłoszenia przyjmuje Miejskie Call Center Poznań. Sezon na dynie oficjalnie się rozpoczął. W Poznaniu wyhodowano nawet prawdziwego giganta, dynię ważącą około 300 kg i mającą ponad 3 metry obwodu. Jak mówi dr Jolanta Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego, ocieplenie klimatu sprzyja rozwojowi tych warzyw.
7: Dyniowate pochodzą z subtropików i tropików, w związku z tym ciepłego klimatu potrzebują.
3: Jesienią dynię warto też włączyć do jadłospisu. Są źródłem witamin wspierających odporność.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. Mam jak zawsze garść tematów z Poznania, a to wydanie magazynu zaczniemy od poznańskiej kranówki. Tak, tak, od poznańskiej kranówki. O szczegółach akcji mówi Przemysław Ciupka z poznańskiego Aquanetu.
2: Eko Poznań.
6: Tym razem startujemy z nową akcją, kampanią Kranówka Poznańska. W tym momencie w centrum jest branża gastronomiczna. Chcemy upowszechniać ten prosty, dobry zwyczaj. Po pierwsze, picia wody z kranu. Po drugie, serwowania darmowej kranówki klientom w lokalach gastronomicznych. Wiele z nich, między innymi ten, w którym teraz rozmawiamy, na Jeżycach, już to robi i to robi od lat, ale możemy to zebrać tak naprawdę w jedną całość, promować to wspólnie i my jako wodociągi i branża gastronomiczna mamy już przygotowaną stronę internetową z pewną mapą interaktywną, która będzie zbierała te lokalizacje, które w Poznaniu darmową kranówkę serwują, które chcą dołączyć do tej akcji. Jeżeli dołączą, to będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych w Poznaniu i w aglomeracji aglomeracji poznańskiej zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, czy to na karafkach, czy to na szklankach, czy to na serwetkach w tych lokalach, czy to na wlepkach, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się Kranówki, a Kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów. Wykonujemy rocznie ponad 80, rok 2025 to jest ponad 80 tysięcy badań na ponad 5 tysiącach próbek. Te próbki są pobierane na każdym etapie, od ujęcia aż do kranu. Jesteśmy pewni tego, że Kranówka jest świetną, bezpieczną wodą. To jest tak naprawdę pewna idea, w którą przedsiębiorcy sami chcą się włączać, bo chcą pokazywać po pierwsze, że są świadomi, chcą promować wśród swoich gości, mieszkańców dobre nawyki, a przy okazji też znaleźć się w jakiejś szerszej grupie, takim ruchu, nazwijmy to bardzo szumnie, tej Kranówki Poznańskiej. To jest też pewna lokalność. To jest nasza woda, tutaj pozyskiwana. Ona nie musi być pakowana w plastik, nie musi być dostarczana z drugiego końca kraju albo z zagranicy. W związku z czym jest tu wiele plusów, które przemawiają za tym, żeby Kranówka Poznańska stała się naszą codziennością, nie tylko w domach, również kiedy wychodzimy na miasto. Jest wiele lokali gastronomicznych w Poznaniu, które serwuje darmową Kranówkę, niezależnie od tego, czy my ruszamy z jakąś kampanią, czy też nie. Natomiast już na start mamy kilkanaścioro partnerów, no i wierzymy w to, że ta akcja będzie nabierała rozpędu. To nie jest tak, że my chcemy teraz występować jakoś przeciwko każdej butelce. Oczywiście każdy może mieć wybór i ten wybór jest ważny, świetnie, żeby móc tę decyzję podjąć samemu i świadomie.
1: Rafał Orłowicz, właściciel jednej z poznańskich restauracji, przyznaje.
9: No akcja jakby jest dość mi znana, bo my tą wodę rozdajemy od zawsze, od 10 lat już w restauracjach, więc jakby to jest to poparcie, co myślę o akcji. Przede wszystkim jest to nam znany dość proces, bo my od 10 lat tą wodę rozdajemy do jedzenia, do całości, więc to jest jakby poparcie naszej działalności wieloletniej. Dlatego do akcji dołączyliśmy jako pierwsi i wspieramy Aquanet w tym, co będzie zaraz robił.
2: Blisko mieszkańców.
9: Ludzie często też wybierają miejsce pod względem tego, czy tą wodę mają za darmo. To pytanie pada w mailach przy rezerwacjach grupowych. Ludzie chcą jednak wiedzieć, czy to miejsce jest dla nich, czy nie. I jest smaczna. Ja piję na co dzień, nie mam z nią w ogóle problemu. Jakby piłem gorsze w innych miastach, i nasza jest niezła. Znaczy, my też dajemy wybór gościom. Może kupić butelkowaną wodę, może wziąć tą za darmo. Jak ktoś chce pić z butelki, bo ma takie wymagania, to się dostanie. Znaczy, muszą za nią zapłacić oczywiście.
1: Przypomnę, miejsca serwujące darmową Kranówkę będą oznaczone na mapie. Wystarczy wejść na stronę Kranówka Poznańska. W naszym magazynie czas na kolejny temat, sportowy temat. Pozwolicie, to powrócę do minionego weekendu.
10: No to był weekend, w którym Poznań tętni życiem, takim życiem sportowym. Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Ponieważ tysiące biegaczek i biegaczy przyjeżdża do Poznania po to, żeby wziąć udział w Poznań Maratonie.
2: Sport w Poznaniu.
10: Mieliśmy w tym roku 25. Lotto Poznań Maraton, a więc taki jubileusz, srebrny jubileusz maratonów w Poznaniu. Do tego oczywiście cały weekend biegowy, bo Poznań 5, czyli ten bieg na 5 kilometrów, który poprzedza maraton. I biegi dla dzieci, ponad 1000 tych najmłodszych uczestników wzięło udział w Phoenix Kids maratonie. Biegały te dzieci od takich niemowlaków aż po młodzież na dystansach od 100 metrów do kilometra.
1: To powiedzmy o tym największym sportowym wydarzeniu.
10: 25. Poznań Maraton imienia Macieja Frankiewicza. To bieg, na którego starcie stanęło prawie 5 tysięcy osób. Zapisało się jeszcze więcej, ale zawsze mamy tak, że troszeczkę mniej się przychodzi na start niż tych, którzy się zapisali. No i mieliśmy całkowicie nową trasę w tym roku maratonu, a więc ci nasi, te prawie 5 tysięcy maratończyków przebiegło przez najbardziej rozpoznawalne punkty Poznania, ponieważ po 18 latach wróciliśmy między innymi na Plac Wolności, na Stary Rynek. Były także takie stałe punkty na trasie maratonu jak Malta, jak na stadion, czyli można powiedzieć, że arena, na której rozgrywa swoje spotkania aktualny mistrz Polski, Lech Poznań. No i w tym roku także powróciliśmy w okolice Cytadeli, także trasa była naprawdę atrakcyjna, szybka, ale no myślę, że święto biegania naprawdę było wielkie. W Poznaniu bardzo dziękuję nie tylko biegaczom i biegaczkom, ale także tym tysiącom poznaniaków, poznanianek, którzy przybyli na trasę i dopingowali tych biegaczy, bo Poznań jest z tego znany, że bardzo, bardzo wspiera startujących w maratonie i to było widać praktycznie na każdym kilometrze, maratonu. Mieliśmy ponad 20 punktów kibica, kolorowych, głośnych, pełnych muzyki, pełnych dopingu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli i wspierali naszych zawodników.
1: To powiedzmy o tych najlepszych.
10: No, wiadomo, że na te największe maratony w Polsce, a poznański maraton jest w trójce największych polskich maratonów, zawsze przyjeżdża elita międzynarodowa. Wiadomo od dawna, że tutaj najlepsze osiągnięcia w biegach maratońskich mają zawodnicy z Afryki, no i podobnie było w Poznaniu. W miniony weekend zwycięzcę mieliśmy z Etiopii. Etiopczyk Dzeleto wygrał tegoroczny maraton i tutaj taka ciekawostka, 25. Poznań Maraton wygrał 25-latek, więc tak się fajnie złożyło. Natomiast najlepszą z pań była Kenijka Betty Chepkwony. Ona już zapowiedziała, tak jej się podobało, że chce powrócić do Poznania i spróbować pobić rekord naszego maratonu, także trzymamy kciuki za nią i zapraszamy serdecznie za rok. Bardzo dobrze także zaprezentowali się Polacy. Czwarte miejsce zdobyła Monika Brzozowska, także panowie również stanęli na wysokości zadania, ale także po prostu wszyscy ci, którzy amatorsko biegają i dla których nie ten wynik sportowy, to miejsce na podium się liczyło, tylko po prostu zmaganie z tą naprawdę wymagającą odległością 42 km 195 metrów i to wielkie osiągnięcie, żeby taki dystans przebiec w tym regulaminowym czasie 6 godzin, więc tym wszystkim, którym się to udało, bardzo serdecznie gratuluję.
1: A za rok 26. maraton imienia Macieja Frankiewicza, a czy jeszcze w tym sezonie jakieś biegowe imprezy czekają na poznajanki, poznajaków?
10: Ja zapraszam na stronę internetową Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, tam mamy kalendarz wydarzeń, te rzeczy, które dzieją się na naszych obiektach lub organizowane przez nas są tam na bieżąco umieszczane w tym kalendarzu. Powoli ten sezon, bo jesteśmy już w październiku, ten sezon powoli dobiega końca biegowy w Poznaniu. No i rozpoczniemy niebawem takie aktywności bardziej zimowe. Także na stronie internetowej POSIR, jeżeli ktoś zagląda, lub w naszych social mediach, będziemy niedługo, myślę, że około połowy października, ogłaszać otwarcie lodowisk sezonowych. Mamy takie dwa obiekty sezonowe, czyli lodowisko Malta przy starcie toru regatowego i lodowisko w hali sportowej Wilda. Ono właśnie się przygotowuje, ponieważ latem służyło jako rolkowisko, jako hala do gry w badmintona. Teraz zmieniamy funkcję, zamrażamy tafle. Jak ona będzie gotowa, to powiadomimy wszystkich poznaniaków, poznanianki i zaprosimy na łyżwy.
1: A jesień to taki czas, odnoszę wrażenie, że coraz więcej osób powraca na poznańskie pływalnie, na poznańskie baseny.
10: Dokładnie tak, bo we wrześniu już wystartowała nasza Phoenix Akademia Pływania, czyli nie tylko osoby, które indywidualnie przychodzą na basen, mogą korzystać po prostu z tych obiektów, ale także można u nas na przykład nauczyć się pływać albo udoskonalić swoje pływanie. Na nasze zajęcia przychodzą rodzice z niemowlętami, już takimi półrocznymi, ale tak naprawdę w tych zorganizowanych zajęciach może uczestniczyć każdy i jesień to jest ten moment, kiedy mamy naprawdę bardzo dużo chętnych, no bo rozpoczynamy właśnie te zbiorowe, grupowe zajęcia.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
10: Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo.
2: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
1: W naszym programie zupełnie zmieniamy temat. Sezon grzybowy w pełni, ale nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
11: Trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem po prostu się śmiertelnie zatruł. Także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
1: A jeśli mamy wątpliwości do grzybów, które zebraliśmy, pamiętajmy, że zawsze możemy udać się do wielkopolskiego sanepidu.
11: Tak jest. Właśnie to jest instytucja, w której pracują osoby, które się specjalizują, które mają dyżury wykwalifikowanych grzyboznawców, organizują kursy, także jak najbardziej to jest właściwe miejsce.
1: Ja przypomnę, że znajduję się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Rozmawiam z Tomaszem Maćkowiakiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów. Było o grzybach, ale na te grzyby musimy się jakoś dostać i często jeździmy samochodami i tutaj też ważne wskazówki dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
11: Tak, zgadza się. Tutaj apelujemy podczas tego sezonu grzybowego, by auto, czy też pojazd silnikowy, bo to nie musi być samochód, to może być motocykl, quad, no, zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na parkingu leśnym, miejscu postoju pojazdów. Takich miejsc jest wiele. Nie wjeżdżajmy do lasów. W zasadzie możemy tylko wjechać do lasu, jak widzimy znak droga udostępniona dla ruchu. To wtedy możemy jechać pojazdem, ale inaczej, jak takiego znaku nie ma, no to jesteśmy, możemy być pewni, że to jest droga leśna, czyli nie możemy tam się poruszać takim środkiem lokomocji.
2: To warto wiedzieć.
11: No pamiętajmy też, by nie zastawiać szlabanów tych, które no, jeszcze są w lasach, na tych głównych drogach, ponieważ zdarzało nam się w ubiegłych latach, że nie mogły dojechać służby ratunkowe właśnie, ktoś potrzebował pomocy i karetka nie mogła dojechać, nasi strażnicy pomogli, no bo właśnie auto zastawiało szlaban. Także to jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać samochodów. Nasi strażnicy leśni właśnie w tym okresie teraz grzybobrania też są w lesie, są widoczni. W ogóle służba leśna i też zwracają na to uwagę, edukują no właśnie w ten sposób, żeby był porządek w lesie, żeby też było bezpiecznie. Strażnicy leśni to też osoby i w ogóle służba leśna, która może nam pomóc w sytuacji, kiedy będziemy tego wymagali, bo pamiętajmy, że to są osoby przeszkolone, mają też torbę medyczną, chociażby R1 i w latach ubiegłych no, mieliśmy sytuację, gdzie osoby gdzieś zaginęły na grzybobraniu i też mamy specjalistyczny sprzęt, drony z termowizją. Udało się takiego starszego pana rok temu w nadleśnictwie Przedborów uratować, który właśnie zabłądził. Także tutaj też warto pamiętać, by mieć zainstalowaną aplikację na telefonie MBDL, Mobilny Bank Danych o Lasach, bo tam mamy mapę i możemy się w tym lesie zlokalizować. Nie zgubimy się po prostu, także o to też apelujemy.
1: O to też apelujecie. A teraz może o świecie zwierząt. Jesteśmy na grzybach i pamiętajmy, że to my jesteśmy tam gośćmi, a w lesie są również zwierzęta. Co dzieje się w świecie zwierząt teraz, gdy nadchodzi jesień?
11: No teraz w świecie zwierząt następuje, jeśli chodzi o jelenie chociażby, to rykowisko już teraz rozpoczyna się. No i tutaj też ważny apel do właścicieli psów. Każdy z nas i leśników też ma psa. My jak widzimy, że ktoś w lesie z tym psem po prostu spaceruje, biega beztrosko, to też apelujemy, mówimy, żeby pies chodził na smyczy, na otoku, też ze względu na bezpieczeństwo psa, no bo teraz jak mamy tej zwierzyny w lesie więcej, to czasami no, zdarza się, że pies pogoni za taką zwierzyną albo gdzieś się zagubi, dlatego mówimy i edukujemy, żeby pies też był gdzieś na jakiejś dłuższej smyczy, był bezpieczny, no ale tak, rzeczywiście jesień to jest czas bardzo ważny, czas, okres godów, no, jeleni chociażby, no one teraz właśnie mają ten okres zwany rykowiskiem, także będzie w lesie dosyć głośno.
1: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie na początek zajrzymy na poznańską Wildę. Rusza tam kolejna inwestycja, gdzie dokładnie o tym Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
12: Przekazaliśmy wykonawcy teren budowy na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej, Madalińskiego i Prądzyńskiego. W związku z tym zmieni się organizacja ruchu.
2: Co słychać w twojej dzielnicy?
12: W pierwszej kolejności zmodernizowana zostanie sieć gazowa w rejonie skrzyżowania. Prace te przeprowadzi gestor sieci. Następnie rozpoczną się zasadnicze roboty budowlane, których koniec zaplanowany jest w pierwszej połowie stycznia. Skrzyżowania zostaną przebudowane tak, aby zapewnić czytelny układ jezdni. Z modernizacji skorzystają piesi dzięki wymianie nawierzchni na chodnikach oraz wyznaczeniu przejść dla pieszych bliżej wlotów jezdni na skrzyżowania. Przejścia dla pieszych dodatkowo zostaną doświetlone, co poprawi widoczność widoczność po zmroku. Aby ułatwić poruszanie osobom niewidomym i słabowidzącym, zamontowane zostaną fakturowe oznaczenia nawierzchni. Projekt zakłada również odbrukowanie utwardzonych nawierzchni i nasadzenia zieleni, 15 drzew i prawie 600 sadzonych krzewów. Zieleń zostanie posadzona wiosną przyszłego roku. Całkowity koszt inwestycji, który obejmuje również roczną pielęgnację zieleni, wyniesie ponad 1 milion złotych. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących ze strefy płatnego parkowania. Po zakończeniu przebudowy miejsce pozyska nową zieleń, układ jezdni, chodników i przejść dla pieszych stanie się bardziej czytelny. Aby zmniejszyć uciążliwość, przebudowa skrzyżowania została podzielona na etapy. W pierwszym etapie zamknięte zostanie połączenie ulic Fabrycznej i Prądzyńskiego. Ograniczony zostanie również ruch na ulicy Fabrycznej, natomiast ruch pieszy odbywać się będzie drugą stroną ulicy. W późniejszym etapie część skrzyżowania na połączeniu ulic Madalińskiego i Fabrycznej zostanie zamknięta, natomiast zostanie przywrócony przejazd w osi ulic Fabryczna i Prądzyńskiego.
2: Blisko mieszkańców.
12: Ruch pieszy w rejonie prowadzonych prac będzie odbywał się z ograniczeniami, będzie dostosowywany do postępu prac. Prosimy o zwracanie na zmieniające się oznakowanie w rejonie prowadzonych robót. Zmieni się również kursowanie autobusu linii numer 171.
2: O tym się mówi.
13: Przez wiele lat w arenie odbywały się imprezy sportowe, koncerty i inne wydarzenia masowe. W planach miasta jest inwestycja, dzięki której ponownie będzie to możliwe.
14: Podpisaliśmy właśnie umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji przebudowy obiektu. To są dokumenty przedprojektowe, które będą podstawą do wniosku o dofinansowanie zewnętrzne oraz do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem biura projektowego jest również uzyskanie warunków, opinii czy też uzgodnień niezbędnych na tym etapie prac. Dzięki inwestycji ta hala będzie zgodna ze współczesnymi normami bezpieczeństwa i standardami. Oczywiście z zewnątrz ta charakterystyczna bryła areny pozostanie niezmieniona. Inwestycja więc podniesie standard technologiczny, funkcjonalny czy też estetyczny areny, ma także poprawić efektywność energetyczną, zapewnić zgodność obiektu z obowiązującymi przepisami i normami, zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz dostosować budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
13: A mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Zupełnie zmieniamy temat, przeniesiemy się w okolice Poznania.
15: Policjant z Komisariatu Policji w Puszczykowie w czasie wolnym od służby, spacerując ulicami Mosiny, w pewnym momencie zwrócił uwagę na kobietę, której wizerunek wydał mu się znajomy. Mundurowy szybko skojarzył, że jest to osoba poszukiwana przez organy ścigania. Policjant najpierw powiadomił o tym zdarzeniu będących w służbie funkcjonariuszy z Puszczykowa, którzy po tym zdarzeniu, po tej wiadomości natychmiast udali się we wskazane miejsce, a sam udał się za tą kobietą. Ta osoba szybko zorientowała się, że ma do czynienia z funkcjonariuszem, mimo to, że nasz policjant był w ubraniu cywilnym, rozpoznała go i rzuciła się do pieszej ucieczki. Policjant bez chwili namysłu ruszył za nią w pościg. W trakcie ucieczki kobieta, próbując zgubić policjanta i uniknąć zasądzonej odsiadki, wbiegła w gęste zarośla. Funkcjonariusz, przedzierając się przez krzaki, na moment stracił ją z pola widzenia. Po chwili jednak ciszę przerwał kobiecy krzyk oraz wołanie o pomoc. Gdy policjant dotarł na miejsce, okazało się, że uciekinierka wpadła do zbiornika retencyjnego i nie potrafiła o własnych siłach się z niego wydostać. Sytuacja zagrażała jej życiu i zdrowiu. Funkcjonariusz nie wahał się ani sekundy i natychmiast ruszył z pomocą. Chwycił kobietę i bezpiecznie wyciągnął ją z wody. W tym czasie na miejsce dotarł zaalarmowany wcześniej patrol, który przejął wyciągniętą ze zbiornika 46-latkę. Po upewnieniu się, że kobieta nie wymaga natychmiastowej hospitalizacji, policjanci sprawdzili ją w policyjnych systemach informacyjnych. Tam potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia naszego kolegi. Kobieta ta była poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości na podstawie nakazu doprowadzenia do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego zakazu sądowego. Najbliższe pół roku spędzi teraz w zakładzie karnym.
13: Mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. W naszym programie teraz Katedra Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Będzie o naprawdę wielkiej dyni.
16: Z tej strony nie będzie miała pewnie metra, a tu będzie miała więcej niż metr, czyli średnio możemy przyjąć, że ma około metra. Jolanta Lisiecka, pracuję w Katedrze Warzywnictwa, Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Bo w zeszłym roku uczestniczyliśmy w Powsinie w konkursie na największą dynię w Ogrodzie Botanicznym i zajęliśmy 3. miejsce. Dynia miała na imię Jola. Miała być Reginą, ale nie wiem, czy została nazwana. Nie została skierowana do konkursu, więc nie ma imienia. No nie wiem, co z Jacek z nią zrobi. No uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów, bo dynia lubi sobie i wypić, i pojeść. Poza tym no musi mieć ciepło, ta jest zabezpieczona, widzimy owoce zabezpieczone są przed zagniewaniem, czyli jest paleta, cienka warstwa styropianu, jest ten piasek, żeby miała sucho od spodu. Była też przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, czy taką specjalną, czy włókniną taką, która chroni przed przemarznięciem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stref. No w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne. To są specjalne nasiona, to nie jest taka dynia, której nasiona kupimy w sklepie. To są specjalne nasiona, które mają jakby certyfikat. Wysiewamy nasiona, następnie produkujemy rozsadę i rozsadę sadzimy do tunelu. Także w zasadzie, no w tunelu to możemy już na początku maja, ale najbezpieczniej to jest po połowie maja, czyli po zimnej zośce, kiedy skończą się przymrozki wiosenne. No ale oczywiście konkurentki były likwidowane, że tak powiem, czyli nie wszystkie owoce, które zawiązały się na roślinie, zostały. No chodziło o to, żeby roślina skupiła się na kilku wybranych i żeby rzeczywiście wszystko, co ona produkuje, czyli cukry w procesie fotosyntezy, przekazywała, karmiła tylko te wybrane. Dyniowate pochodzą z subtropików i tropików, w związku z tym ciepłego klimatu potrzebują. Natomiast no, brak opadów to będzie problem. Nasza dynia rosła w tunelu, w związku z tym miała tutaj system nawadniania zamontowany, także była tutaj zasilana wodą. Natomiast no, w polu, jeżeli nie ma systemu do nawadniania, to może być różnie, a dużo wody potrzeba, żeby takiej wielkości owoce wytworzyć. Poza tym proszę zobaczyć, jakie to są mięsiste pędy. Nawet ogonki liściowe są bardzo grube i zawierają dużo wody. Powierzchnia liści jest duża, w związku z tym parowanie też jest duże. Ona potrzebuje, żeby po prostu ta woda była i w pędach, i w liściach, w owocach też, no i żeby wyrównać te straty, które następują na skutek transpiracji, czyli parowania wody z powierzchni, dużej powierzchni liści.
1: A to jest dobry sezon dyniowy?
16: Myślę, że tak. U nas się dynie w polu bardzo udały. Teraz to już wiadomo, jest końcówka, są chłodne noce, więc liście zamierają. Owoce jeszcze pięknie wyglądają na polu. Natomiast no, myślę, że tak. I tych gospodarstw, farm dyniowych wręcz jest coraz więcej, bo to zainteresowanie dynią jest. Ta moda na Halloween myślę, że spowodowała zainteresowanie dynią, ale też dynię zaczęliśmy włączać do naszego jadłospisu. Tej dyni naprawdę pod różnymi postaciami jest całe mnóstwo, bo nie tylko zupy i to na różne sposoby. Ja ostatnio jadłam na przykład zupę z masłem orzechowym, dyniową, fajnie przyprawioną. Placuszki, różne kluseczki, pire z dyni możemy robić. No na wszelkie sposoby ona, niech są takie dynie, które mają bardziej wyrazisty smak, ale są takie, które mają smak taki neutralny, w związku z tym dobierając różne przyprawy korzenne, na przykład cynamon, gałkę muszkatołową, możemy taki smak wydobyć z tej dyni, jaki chcemy. A konsystencja też jest bardzo fajna i zróżnicowana, ponieważ po ugotowaniu praktycznie prawie każda dynia ma trochę inną konsystencję. Już o kolorze nie wspomnę, bo ten kolor bywa różny. Są żółte, są kremowe, ciemno-pomarańczowe, miąższe, także bardzo różnie to wygląda, ale właśnie ten smak możemy wydobyć. Także to jest fantastyczne warzywo, bardzo zdrowe.
2: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
1: Zna pan jakieś przepisy poznańskie na dania z dyni?
17: Z dyni zupę dyniową, ale to mam spisane wszystko, to nie, także, ale robię od czasu do czasu sobie taką zupkę.
1: Dobra, poznańska?
17: Poznańska, pyszna, pyszna.
1: I za co pan lubi dynię?
17: Proszę? No za wartości, które posiada dynia, prozdrowotne, także.
1: W Poznaniu sporo takich dyń można znaleźć na bazarach?
17: To znaczy się można, ale w sezonie, jak są dynie, nie? Bo
1: a teraz sezon w pełni.
17: W pełni jest, tak, tak. Tylko nieraz właśnie fajnie sobie zjeść zimą taką zupkę dyniową, nie?
2: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Czy znają panie jakieś poznańskie dania z dyni?
18: Zupa dyniowa, kotlety z dyni. No, mąka, jajko, tak, prędzej ziemniaczana.
2: Zdrowy Poznań.
16: Dynie są tak niskokaloryczne, no chyba, że dodamy, nie wiem, jakich dodatków masła orzechowego, które wspomniałam, to wtedy ta kaloryczność się podniesie i są zasadotwórcze. To jest bardzo ważne.
2: Przydatne dla mieszkańców Poznania.
16: Wiele pokarmów, które spożywamy, działają zakwaszająco na nasz organizm, a to osłabia na przykład naszą odporność, stany zapalne może powodować,
7: powodować. O raku nie wspomnę, takie silne zakwaszenie i stałe. One działają zasadotwórczo, w związku z tym bardzo dobrze na nasz organizm. Zawierają karotenoidy, czyli żółte barwniki, pomarańczowe barwniki, które działają dobrze na oczy, na kolory skóry, na naszą odporność również. No i dyniowate, dynia, to jest błonnik. Błonnik to z kolei prawidłowo funkcjonujący układ pokarmowy. A jak prawidłowo funkcjonuje układ pokarmowy? To jesteśmy odporni, bo to się jedno z drugim bardzo, bardzo wiąże. Także jak najbardziej te dynie z tego względu polecam. To pewnie się w najbliższym czasie okaże, co z nią zrobimy. Bardzo duża. No w zeszłym roku ta dynia Jola, która podróżowała do Warszawy na aucie takim odkrytym, to zdjęcia były po drodze robione, bo rzeczywiście prezentowała się niesamowicie. Ona była inna niż ta, miała inną kolorystykę, była lekko nakrapiana, naprawdę śliczna i wzbudzała duże zainteresowanie. Tych odmian samych dyń jest ponad około 30 różnych gatunków, a w obrębie gatunków mamy odmiany różnych smaków również. Także to jest przebogaty, przecudny świat i ten kolor żółty czy pomarańczowy w takie jesienne dni, to jest pełen optymizmu. Takie podstawowe gatunki dyni, to jest dynia olbrzymia, to jest dynia zwyczajna i tu mamy kabaczek, cukinie, patisony, które doskonale znamy. Mamy dynię też piżmową. Jest też taka fajna dynia, o której może niewiele osób wie, makaronowa. To jest dynia nieduża, taka podłużna i jak ją ugotujemy w całości albo nawet przekrojoną, ja gotuję zwykle na parze, nie w wodzie i po ugotowaniu poruszymy widelcem miąższ w tej dyni, to robi nam się takie super spaghetti wegańskie zupełnie. Także super dynia. Też polecam właśnie te dynie. Jest też dynia oleista. Olej z pestek dyni, bo to olej nie jest z każdej dyni. Oczywiście można pozyskać, ale ten, który kupujemy w sklepie, jest produkowany z dyni tak zwanej oleistej. Też dynie, które służą jako podkładki do szczepienia ogórków, bo możemy szczepić ogórki, żeby były odporniejsze na stresy różne, na choroby, na szkodniki i wtedy ogóreczek, ta szczytowa część rośliny jest szczepiony po prostu z korzeniem. I bardzo się cieszę, że staje się tak popularna, bo jest to jedno z najwcześniej udomowionych przez człowieka warzyw. Dynia przybyła do nas z Ameryki. Ameryka została dopiero odkryta przez Kolumba w 1492 roku. I zaczęły się podróże nie tylko ludzi, tych dobrych i tych złych, ale zaczęły się też podróże roślin. Rośliny z kontynentu europejskiego wędrowały do Ameryki, do Ameryk właściwie, a stamtąd przyjeżdżały do nas rośliny takie jak dynia, a dla rdzennych mieszkańców Ameryki dynia była jedną z podstawowych roślin takich, zapewniały pożywienie.
1: Którą dynię poleca pani najbardziej poznaniakom, którą warto włączyć do swojej diety?
7: Ja Hokkaido. Jest, piękny ma kolor, jest nieduża, nie potrzebujemy, nie wymaga obierania, co jest bardzo w przypadku dyni, no czasami trudne, kiedy ta skórka już jest twarda. Także ja wykorzystuję i bardzo lubię Hokkaido, lubię też dynię piżmową. Proponuję popróbować różnych dyń. Fajna jest właśnie ta makaronowa, o której wspominałam, dlatego, że one naprawdę nam się wydaje, dynia, no dynia jak dynia, tak? Ale jak przekroimy, to ten miąższ, czy na surowo, czy po ugotowaniu, on ma zupełnie różną konsystencję, o smaku nie wspomnę. I tak jak powiedziałam, możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko, również możemy przetwory, także dżemy robiłam z dyni, z dodatkiem owoców, czy z dodatkiem właśnie jakiejś przypraw takich korzennych, cynamonu na przykład, czy imbiru. To działa fajnie wtedy zimą, już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda. Także polecam jak najbardziej. W sklepach jeszcze dosyć długo będą. Zwłaszcza jeżeli dynia jest gdzieś uszkodzona, to w tym miejscu no, zdarzy się, że będzie na przykład zagniwać, to już nam się na pewno nie uda jej zebrać. Ale takie skórki dyni są dosyć odporne na różne czynniki. Ja sama mam taką niewielką dynię, po prostu wyschła i jest na okapie kuchennym ze mną kilkanaście lat. No bo te ozdobne dynie, one też są jadalne, tyle tylko, że one są zwykle, mają grubą skórę, no to żeby służyły ku ozdobie dosyć długo.
1: Ozdobne dynie królują teraz między innymi na poznańskich bazarach. Jak się okazuje, cieszą się sporą popularnością.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Naukowcy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego oficjalnie rozpoczęli nowy rok akademicki. Tegoroczna inauguracja była wyjątkowa. Odbyła się w roku jubileuszu 75-lecia uczelni. Historia uczelni sięga jednak znacznie dalej. Jej korzenie związane są z rozwojem szkolnictwa rolniczego i przyrodniczego w Poznaniu, którego tradycje sięgają XIX wieku. Dziś Uniwersytet Przyrodniczy łączy tradycyjne dziedziny z nowoczesnymi technologiami. Weterynaria, leśnictwo, zootechnika, technologia żywności czy rolnictwo rozwijają się obok biotechnologii, analizy danych, inżynierii i ochrony środowiska.
2: Co słychać w tym? Twojej dzielnicy.
13: Poznańskie Świerczewo, budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy ulicy Buczka jest coraz bardziej zaawansowana.
14: Na tym etapie niemal gotowe jest boisko do piłki nożnej. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Ułożona została na nim nowa nawierzchnia ze sztucznej trawy, widać też linie wyznaczające pole gry. Dobiega końca również budowa boiska do badmintona, do tego wybudowany zostanie jeszcze kort tenisowy oraz ustawiony stół do gry w tenisa stołowego. Wykonawca przygotowuje też podłoże, na którym zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej, a oprócz infrastruktury sportowej postępuje też budowa nowej infrastruktury pieszo-rowerowej. Pojawią się również elementy małej architektury, czyli ławki, kosze, tablice informacyjne czy stojaki rowerowe. Do tego planowane jest również posadzenie 13 drzew. Całość stanowić będzie właśnie taki spójny, ogólnodostępny kompleks sportowo-rekreacyjny.
13: Jak mogliśmy usłyszeć, budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy ulicy Buczka jest coraz bardziej zaawansowana. Czas na poznański rynek, a tam...
5: Znowu po... prawie rocznej przerwie hejnalista wrócił na wieżę ratusza i gra hejnał na cztery strony świata.
13: Mówi Paweł Oses, rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu.
5: Przez prawie rok to było niemożliwe z powodu rusztowań, które były na wieży ratuszowej, stąd nasz hejnalista wchodził na lodzie i grał, hejnał tylko w jedną stronę, w taki sposób, że wyraźnie słyszeli ten hejnał ci, którzy podziwiali trykające się koziołki, ale już nikt inny. Poznański hejnał należy do jednego z najstarszych w Polsce. Prawdopodobnie jest trzecim najstarszym hejnałem w kraju, po Krakowie i Lublinie. Pierwsze wzmianki o tym, że on był wykonywany w Poznaniu, pochodzą z XV wieku. My znamy imię pierwszego hejnalisty poznańskiego, wiemy, że był to Jerzy. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że w tamtych czasach hejnalista miał zupełnie inne zadanie niż to, które ma dzisiaj. Dawniej hejnaliści urzędowali na najwyższych punktach miasta, w praktyce właśnie na wieżach. Właściwie przez cały dzień i noc oni pilnowali, czy gdzieś się nie pali pożar i oczywiście natychmiast dawali znać, gdy zauważyli, że dzieje się coś złego, ale też na przykład dawali różnego rodzaju sygnały dźwiękowe, które wyznaczały rytm miasta. To, co mnie ujęło najbardziej, to informacja, że hejnaliści wyznaczali godziny, w których możliwy był handel, czyli zaznaczali początek tego czasu, kiedy można było startować, i koniec, kiedy już kramy trzeba było zwijać. Ale to oczywiście były zapewne również inne sytuacje. Natomiast dzisiaj hejnał jest wygrywany tylko raz dziennie, zawsze w południe, i ma znaczenie tylko symboliczne. Myślę, że nie ma żadnej przesady w takim stwierdzeniu, że jest to jeden z elementów tożsamości miasta.
13: Było o tym, co na Starym Rynku, a teraz o pewnym pokazie.
5: W naszych magazynach znajdują się prace na papierze wielu naprawdę wspaniałych artystów. W gabinecie rycin i rysunków, który obchodzi właśnie stulecie istnienia, mamy 52 tysiące różnych obiektów. Wśród nich Rubens, Rembrandt, Dürer, Munch. To są nazwiska doskonale znane każdemu miłośnikowi sztuki. Ze względu na pewną specyfikę materiału, na których te prace są, nie wolno ich pokazywać, ponieważ one są bardzo wrażliwe na światło. Niektóre są również bardzo wrażliwe nawet na sam proces, my mówimy, relokacji czy zmiany miejsca, transportu, więc niektóre nawet nie są w ogóle wypożyczane. Teraz pojawiła się taka okoliczność, by troszeczkę poluzować te zasady. Raz na jakiś czas można. Tą okolicznością jest stulecie gabinetu rycin i rysunków. To jest wspaniały jubileusz, chcemy się pochwalić tym, co mamy najlepsze w tym gabinecie. Zatem pośród tych 52 tysięcy prac koleżanki, czyli Agnieszka Salamon-Radecka i Danuta Rościszewska, wybrały 57 prac, które będą prezentowane naszej publiczności w Galerii Sztuki Polskiej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Są tam prace Rembrandta, Dürera, Muncha, Józefa Pankiewicza, Marii Jaremy, Tadeusza Kantora. Nie ma Rubensa, nie chcę zdradzać zbyt wiele. Będzie za jakiś czas okazja również, by zobaczyć naszego Rubensa. To jest niepowtarzalna okazja, ponieważ te prace wyciągane są raz co najmniej na kilkanaście lat, a niektóre z nich nie były już prezentowane przez kilkadziesiąt lat. Więc naprawdę warto się wybrać. To jest takie miejsce, miejsce ekspozycji, do którego na przykład nie dociera dzienne światło. To jest też takie miejsce ekspozycji, gdzie oświetlenie nie jest szczególnie, no powiem, jaskrawe, nasycone, bardzo mocne. Ono jest stonowane. Nawet to może stworzyć być może dla kogoś pewien dyskomfort, ponieważ no to nie jest tak, jakbyśmy w pierwszym odruchu chcieli oglądać te prace, ale inaczej nie można, ponieważ one są wrażliwe na światło i światło je niszczy. Zatem pokazujemy je tylko przez miesiąc, dosłownie przez miesiąc. Nie będzie możliwości dłużej. Przez cały październik i to jest też kolejne ograniczenie. Te prace mają też to do siebie, że nie są duże. To są malutkie prace, trzeba do nich podejść, trzeba się zbliżyć, trzeba na chwilę się zatrzymać, czasem nawet schylić. Ja wiem, że to jest takie działanie troszeczkę podprogowe i nawet być może nie było takiej intencji przy projektowaniu tego pokazu, ale to wymusza rodzaj zaangażowania na naszych gościach. Ja sam po sobie poznaję, że gdy oglądam takie małe prace, to skupienie, ta uwaga jest zupełnie inna niż wtedy, kiedy stoję, dajmy na to, przed błędnym kołem, które notabene wisi tuż obok. Błędnym kołem oczywiście Jacka Malczewskiego.
13: Było o tym, co w Muzeum Narodowym w Poznaniu, a teraz coś dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas i pomagać innym.
2: Blisko mieszkańców.
19: Bartosz Jadczak, prezes Fundacji Biegusiem, organizator jesiennego biegu charytatywnego. 25 października o godzinie 11 startujemy. Bieg na 10 km dla osób dorosłych i biegi dziecięce w różnych kategoriach wiekowych między 200 a 800 metrów.
13: Miejsce to Poznańska Malta.
19: Tak jest. Poznań, Malta, znane miejsce biegaczom poznańskim. Dwa kółka wokół Malty. Dla mniej wytrenowanych jedno też wystarczy. Ważny jest cel, zbieramy na rodziny zastępcze, także każdy uczestnik, każdy udział jest dla nas ważny.
13: W jaki sposób można się zgłosić?
19: Zapraszam na stronę jesiennybieg.pl. Tam dostaniecie Państwo instrukcję co do zapisów oraz zapraszam do śledzenia social mediów jesiennego biegu. Łatwo Państwo znajdziecie.
13: Przypomnę, jesienny bieg charytatywny zaplanowano na 25 października. Czas na kolejny temat. A teraz znajduje się w Poznańskim Zamku, a ze mną
20: Dorota Żeglewska z działu wystaw.
13: I tym razem wyjątkowa wystawa.
20: Świat jak zielnik, czyli natura w sztuce od XVII do XXI wieku. A w tle muzyka, nagrane dźwięki, także dźwięki terenowe, a więc dźwięki przyrody, ptaków także, połączone z fragmentami wierszy Bolesława Leśmiana. A więc można powiedzieć docenienie też przyrody dźwiękowe, nie tylko wizualne. Spodziewamy się oczywiście, wchodząc na wystawę, o zielnikach, pięknych, kolorowych, botanicznych ilustracji czy wielu kwiatów. I nie zabraknie tego na wystawie, ale zaczynamy rzeczywiście od spalonego pnia, od ceramicznej takiej ogromnej kłody z systemem korzeniowym, czy może z gałęziami, przez które tutaj musimy się przedrzeć, żeby wejść na wystawę dalej. To jest taki pejzaż po przemianie. Praca współczesnego artysty Wojciecha Sobczyka, który dokumentuje przemiany przyrody i cykl, można powiedzieć, odwieczny cykl zmiany, przemijania i powrotów życia i śmierci zarazem. No ta mroczność jest dla nas ważnym składnikiem wystawy i trochę wrażeniem, które chcemy, żeby zostało po obejrzeniu tej wystawy. Z jednej strony, to jest też nawet w samym tytule, z jednej strony świat jak zielnik kojarzy się z kolekcjonowaniem pięknych, zachwycających okazów, ale z drugiej strony ususzamy i preparujemy już coś, co przestaje być żywym organizmem, a co więcej, zielnik może być taką pamiątką po czymś, co już jest utracone, co nie istnieje w przyrodzie. Bardzo jest ważny na tej wystawie wątek ekologiczny, który w prasach współczesnych artystów i artystek no, jest podejmowany bardzo mocno, bardzo wyraźnie.
21: Ja jestem miłośniczką przyrody. Botanika zawsze mnie pasjonowała. Wybrałam taki kierunek zawodu. 40 lat prowadziłam kwiaciarnię, czyli miałam po prostu do czynienia z kwiatkami. Tak, tutaj na Świętym Marcinie. Tak, i dzisiaj przyszłam podziwiać, co tutaj jest namalowane przez największych tego świata.
13: I jakie pierwsze wrażenia?
21: Niesamowite, że tak powiem. Niesamowite. Zwłaszcza ten pierwszy rysunek, taki prosty, Salwadora Dali. jest urokliwy.
0: Ponieważ dopiero się wprowadziłam do Poznania i chciałabym poznawać jakby tutaj lokalne miejsca i uczyć się spędzać sama czas oraz lubię sztukę. Też kiedyś działałam na rzecz właśnie, starałam się w sensie naprawy klimatu. Byłam zaskoczona, że zobaczyłam pracę Salvadora Daliego, ponieważ to jednak nie jest żaden polski artysta, więc nie spodziewałam się takich większych nazwisk tutaj.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w poznańskim zamku i właśnie w tej pierwszej sali panuje taki półmrok.
21: Dokładnie tak. Z cienia wydobywają się właśnie pojedyncze obiekty. Co ciekawe, na wstępie możemy też zobaczyć, uwaga, ususzone, autentyczne rośliny z XIX-wiecznych, a nawet z XVIII wieku. To jest absolutna rzadkość. XVIII wiek to tutaj ta roślina, którą dobrze znamy. To kocimiętka.
1: Kocimiętka, faktycznie.
21: Ale znaleźć coś takiego, spotkać właśnie XVIII-wieczny okaz ususzony, to niesamowita rzadkość. To jest fragment kolekcji, z której pozyskanie jesteśmy tutaj szczególnie dumni, jeśli chodzi o naszą wystawę. To Biblioteka Krajewskich Siudów, kolekcja krakowska, która zbiera jedne z takich właśnie najcenniejszych w Europie, czy nawet na świecie, okazów botanicznych, czy ilustracji dzieł sztuki.
1: Widzimy tutaj to, co powiedzieliśmy, zasuszone rośliny, a po drugiej stronie uwagę przykuwa obraz.
21: Tak jest, to obraz Marcina Janusza, współczesnego artysty, który można kojarzyć, to jest moje osobiste kojarzenie, z makówkami, z takim trochę psychodelicznym, hipnotyzującym, może nawet trochę takim halucynogennym obrazem makówek. Wiele roślin na tej wystawie to są rośliny, które są w tradycji znane jako zarówno lecznicze, jak i niewłaściwie dozowane, trujące, czy właśnie jakieś takie narkotyczne. Tak jest z makówką, tak jest z makiem leczniczym i na naszej wystawie świetnie. Na przykład właśnie mak, makówki można prześledzić w bardzo różnych wariacjach. Zarówno w bardzo dawnej sztuce, w sztuce współczesnej, w ilustracjach botanicznych, jak i w

0: To jest roślina, o której nie zawsze mamy pojęcie, nie zawsze mamy świadomość istnienia, a możemy ją bardzo często spotkać na poboczach dróg, na takich tak zwanych nieużytkach, na terenach, które nie są zagospodarowane przez człowieka. Warto o tym wspomnieć, bo to jest też przykład rośliny, która miała dużą rolę w tradycji ludowej.
1: A tymczasem ja przypomnę, że wystawę pod tytułem Świat jak zielnik, natura w sztuce od 17 do 21 wieku można oglądać w Poznańskim Zamku do 6 grudnia.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Została ostatnia reklama.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum.

wyskakujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

nikim się nie liczy. Gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawieruje.

0: Marianna z bijącym sercem.
1: Marianna.
0: Marianna. Bieg mnie znów nad morzem.
1: Marianna.
0: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Została ostatnia reklama.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Reklama.
14: Służby wyjaśniają okoliczności ataku nożem w szkole w Warszawie. Za chwilę sprawdzimy też maksymalne ceny paliw i zajrzymy do nowego rezerwatu przyrody w Wielkopolsce.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
14: Marcin Krzemiński. Służby wyjaśniają okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Wczoraj na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
16: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach. W związku z tymi zdarzeniami w kraju jesteśmy w okolicach uczelni, w weekend także w uczelni wyższych.
14: To trzeci atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. Od wczoraj trwa cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli dziś do godziny 21:00. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Jeszcze dziś i jutro wyższe niż w piątek ceny maksymalne na stacjach paliw. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,97 zł. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8,06 zł. I tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutyni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną. Na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
17: Radio Pogoda.
15: Pogoda.
14: Nie zabraknie chmur, ale możliwe też większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Będzie też padał przelotnie deszcz, a na zachodzie

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Z biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Ledwie Rzecki wszedł do sklepu, niepewny, co mu więcej ciąży, serce czy nogi, gdy w tej chwili porwał go Mraczewski. Już był ostrzyżony na sposób warszawski, uczesany i uperfumowany jak dawniej i amatorsko obsługiwał przychodzących gości, sam będąc gościem jeszcze z tak dalekich okolic. Miejscowi panowie nie mogli wyjść z podziwu. A bój się pan Boga, panie Ignacy, zawołał. 3 godziny czekam na pana, wyście tu wszyscy głowy potracili. Wziął go pod ramię i nie zważając na paru obecnych gości, którzy ze zdumieniem patrzyli na nich, pędem zaciągnął Rzeckiego do gabinetu, gdzie stała kasa. Tu usiwiałego w swoim zawodzie subiekta pchnął na twardy fotel i stanąwszy przed nim z załamanymi rękoma, jak zrozpaczony Germont przed Violettą, rzekł: wiesz pan co? Wiedziałem, że po moim wyjeździe stąd interes się rozprzęgnie, ale mnie przypuszczał, że tak prędko. No bo że pan nie siedzisz w sklepie, mniejsza. Dziury nie będzie. Ale jakie tam stary głupstwa wyrabia, to przecież skandal. Zdawało się, że panu Ignacemu brwi posunął się ze zdziwienia na wierzch czoła. Przepraszam, zawołał podnosząc się z fotela. Ale Mraczewski zmusił go do siedzenia. Już tylko niech się pan nie odzywa, przerwał mu pachnący młody człowiek. Pan wie, co się dzieje? Suzin dziś na noc jedzie do Berlina zobaczyć Bismarka, a potem do Paryża na wystawę. Koniecznie, słyszy pan? Koniecznie namawia Wokulskiego, ażeby z nim jechał. I ten dur... Panie Mraczewski, kto pana ośmielił? Ja już z natury jestem śmiały, a Wokulski wariat. Dziś dopiero dowiedziałem się prawdy. Pan wie, ile stary mógłby zarobić na tym interesie w Paryżu z Suzinem? Nie 10, ale 50 000 rubli, panie Rzecki. I ten osioł nie tylko, że nie chce dziś jechać, ale jeszcze mówi, że nie wie, kiedy pojedzie. On nie wie, a Suzin może czekać z tą sprawą najwyżej kilka dni. Cóż, Suzin? Cicho spytał naprawdę zmieszany pan Ignacy. Suzin jest zły, a co gorsza rozżalony. Mówi, że Stanisław Piotrowicz już nie ten, co był, że gardzi nim. Słowem, awantura. 50 000 rubli zysku i darmo podróż. No niech pan sam powie, czy w tych warunkach nawet święty Stanisław Kostka nie pojechałby do Paryża?
2: Z pewnością, mruknął pan Ignacy. Gdzież Stach, to jest pan Wokulski? Dodał podnosząc się z fotela.
1: Jest w pańskim mieszkaniu i pisze tam rachunki dla Suzina. Zobaczysz pan, co stracicie przez ten figiel. Drzwi gabinetu uchyliły się i stanął w nich Klein z listem w ręku. Przyniósł lokaj Łęckich do starego. Rzekł. Może pan mu odda, bo dziś bestia czegoś taki zły.
2: Pan Ignacy wziął do rąk bladoniebieską kopertę ozdobioną wizerunkiem niezapominajek, lecz wahał się, czy ma iść. Tymczasem Mraczewski spojrzał mu przez ramię na adres. List od Belci, zawołał. Jestem w domu. I śmiejąc się, wybiegł z gabinetu.
3: Do diabła, mruknął pan Ignacy. Czyżby te wszystkie plotki miały być prawdą?
1: Więc on, dla niej, wydaje na kupno kamienicy 90 000 i traci na Suzinie 50? Razem 140 000 rubli? A ten powóz, a te wyścigi, a te ofiary na cele dobroczynne? A ten Rossi, któremu tak gorąco przypatruje się panna Łęcka jak Żyd 10 przykazaniom?
2: Aha, schowam ja do kieszeni ceremonię.
1: Zapiął marynarkę na guzik pod szyją, wyprostował się i poszedł z listem do swego mieszkania. W tej chwili dopiero zauważył, że mu trochę skrzypią buty i poczuł niejaką ulgę. W mieszkaniu pana Ignacego nad stosem papierów siedział Wokulski, bez surduta i kamizelki, i pisał.
2: Aha, zawołał podnosząc głowę na widok Rzeckiego. Nie gniewasz się, że ci tu gospodaruje jak u siebie?
1: Pryncypał robi ceremonię, odezwał się z przekąsem pan Ignacy. Jest tu list od tych... od Łęckich. Wokulski spojrzał na adres, gorączkowo rozerwał kopertę i czytał. Czytał raz, drugi i trzeci,
2: przeczytał list. Rzecki coś przewracał w swoim biurku, a spostrzegłszy, że jego przyjaciel skończył już czytanie i zamyślony oparł głowę na ręku, rzekł suchym tonem: jedziesz dziś do Paryża z Suzinem? Ani myślę. Słyszałem, że to jakiś wielki interes, 50 000 rubli. Wokulski milczał. Więc jedziesz jutro albo pojutrze, bo podobno Suzin ma na twój przyjazd zaczekać parę dni. Nie wiem jeszcze, kiedy pojadę. To źle, Stachu. 50 000 rubli to majątek, szkoda go stracić. Jeżeli dowiedzą się, że wypuściłeś z rąk taką sposobność, powiedzą, żem zwariował, przerwał mu Wokulski. Znowu zamilkł i nagle odezwał się: a gdybym miał do spełnienia ważniejszy obowiązek, aniżeli zyskanie 50 000? Polityczny? Spytał cicho Rzecki z trwogą w oczach, ale i z uśmiechem na ustach. Wokulski podał mu list. Czytaj, rzekł. Przekonasz się, że są rzeczy lepsze od polityki. Pan Ignacy z niejakim wahaniem wziął list do ręki, lecz na powtórny rozkaz Wokulskiego przeczytał. Wieniec jest prześliczny i już z góry w imieniu Rossiego dziękuję panu za ten podarunek. Nieporównane jest to dyskretne rozmieszczenie szmaragdów między złotymi listkami. Musi pan koniecznie przyjechać do nas jutro na obiad, ażebyśmy się naradzili nad pożegnaniem Rossiego, a także nad naszą podróżą do Paryża. Wczoraj papo powiedział mi, że jedziemy najdalej za tydzień. Naturalnie jedziemy razem, gdyż bez miłego pańskiego towarzystwa podróż straciłaby dla mnie połowę wartości. A więc do widzenia. Izabela Łęcka. Nie rozumiem, rzekł pan Ignacy obojętnie, rzucając list na stół. Dla przyjemności podróżowania z panną Łęcką, a choćby radzenia nad prezentami dla jej ulubieńców, nie rzuca się w błoto 50 000, jeżeli nie więcej. Wokulski powstał z kanapy i oparłszy się obu rękoma na stole zapytał: a gdyby mi się podobało rzucić dla niej cały majątek w błoto, to co? Żyły nabrzmiały mu na czole, gors koszuli gorączkowo falował na piersiach, w oczach zapalały mu się i gasły te same iskry, jakie już widział Rzecki w chwili pojedynku z baronem. To co? Powtórzył Wokulski. To nic, odpowiedział spokojnie Rzecki. Przyznałbym tylko, że omyliłem się, nie wiem już który raz w życiu. Na czym? Dziś na tobie. Myślałem, że człowiek, który naraża się na śmierć i na plotki dla zdobycia majątku, ma jakieś ogólniejsze cele. A dajcież mi raz spokój z tym waszym ogółem! Wykrzyknął Wokulski, uderzając pięścią w stół. Co ja robiłem dla niego, o tym wiem, ale cóż on zrobił dla mnie? Więc nigdy nie skończą się wymagania ofiar, które mi nie dały żadnych praw? Chcę nareszcie raz coś zrobić dla samego siebie. Uszami wylewają mi się frazesy, których nikt nie wypełnia. Własne szczęście to dziś mój obowiązek. Inaczej w łeb sobie bym palnął, gdybym już nic nie widział dla siebie, oprócz jakichś fantastycznych ciężarów. Tysiące próżnują, a jeden względem nich ma obowiązki. Czy słyszano coś potworniejszego? A owacje dla Rossiego to nie ciężar? Spytał pan Ignacy. Nie robię ich dla Rossiego. Tylko dla dogodzenia kobiecie, wiem. Ze wszystkich kas oszczędności ta jest najmniej pewną, odparł Rzecki. Jesteś nieostrożny? Syknął Wokulski. Powiedz, byłem. Tobie się zdaje, że dopiero ty wynalazłeś miłość. Znam i ja ją. Bah, przez kilka lat kochałem się jak półgłówek, a tymczasem moja Heloiza romansowała z innymi. Boże mój, ile mnie kosztowała każda wymiana spojrzeń, które chwytałem w przelocie. W końcu w moich oczach wymieniano nawet uściski. Wierz mi, Stachu, ja nie jestem tak naiwny, jak myślą. Wiele w życiu widziałem i doszedłem do wniosku, że my wkładamy zbyt dużo serca w zabawę nazywaną miłością. Mówisz tak, bo jej nie masz, wtrącił pochmurnie Wokulski. Każda jest wyjątkową, dopóki nam karku nie nadkręci. Prawda, że nie znam tej, ale znam inne. A żeby nad kobietami odnosić wielkie zwycięstwa, trzeba być w miarę impertynentem i w miarę bezczelnym. Dwie zalety, których ty nie posiadasz. I dlatego ostrzegam cię. Niedużo ryzykuj, bo zostaniesz zdystansowany, jeżeli już nie zostałeś. Nigdym do ciebie o tych rzeczach nie mówił. Prawda? Nawet nie wyglądam na podobną filozofię, ale czuję, że grozi ci niebezpieczeństwo, więc powtarzam, strzeż się. I w podłej zabawie nie angażuj serca, bo ci je w asystencji lada chłystka oplują. A w tym wypadku, mówię ci, człowiek doznaje tak przykrych wrażeń, że bodajbyś ich lepiej nie doczekał. Wokulski siedząc na kanapie zaciskał pięści, ale milczał. W tej chwili zapukano do drzwi i ukazał się Lisiecki. Pan Łęcki chce się z panem widzieć. Może tu wejść? Zapytał subjekt. Niech pan poprosi. Odparł Wokulski, spiesznie wciągając kamizelkę i surdut. Brzecki wstał z krzesła, smutno pokiwał głową i opuścił swoje mieszkanie. Myślałem, że jest źle, mruknął, będąc już w sieni. Ale mnie myślał, że jest aż tak źle.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
10: Została ostatnia reklama.
11: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
12: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
13: Reklama.

0: 3 i 4 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Ledwie Wokulski zdążył jako tako ogarnąć się, wszedł pan Łęcki, a za nim woźny sklepowy. Pan Tomasz miał oczy krwią nabiegłe i sine plamy na policzkach. Rzucił się na fotel i oparłszy głowę na tylnej krawędzi ciężko dyszał. Woźny stał w progu z zakłopotaną miną i przebierając palcami po metalowych guzikach swojej liberii czekał na rozkazy. Wybacz, panie Stanisławie, ale proszę cię, wody z cytryną, wyszeptał pan Tomasz. Sodowej wody, cytryny i cukru, biegnij, rzekł Wokulski do woźnego. Woźny wyszedł, zawadzając wielkimi guzami o drzwi pokoju. To nic, mówił pan Tomasz z uśmiechem. Krótka szyja, upał i irytacja. Chwilę odpocznę. Zatrwożony Wokulski zdjął mu krawat i rozpiął koszulę. Potem zlał ręcznik wodą kolońską, którą znalazł na biurku Rzeckiego i z synowską troskliwością wytarł choremu kark, twarz i głowę. Pan Tomasz uścisnął mu rękę. Już mi lepiej, Bóg zapłać. A potem dodał półgłosem: podobasz mi się w tej roli siostry miłosierdzia. Bela nie potrafiłaby zrobić delikatniej. No, ona stworzona do tego, ażeby jej usługiwano. Woźny przyniósł syfon i cytryny. Wokulski przyrządził limoniadę i napoił pana Tomasza, któremu stopniowo poczęły znikać sine plamy z policzków. Idź do mego mieszkania, rzekł Wokulski do woźnego, i każ zaprząc konie, niech zajedzie przed sklep. Kochany, kochany jesteś, mówił pan Tomasz, mocno ściskając go za rękę i z wdzięcznością spoglądając na niego zaczerwienionymi oczyma. Nie przywykłem do podobnej troskliwości, ponieważ Belcia nie zna się na tych rzeczach. Nieumiejętność panny Izabeli w opiekowaniu się chorymi w przykry sposób uderzyła Wokulskiego, ale tylko na chwilę. Powoli pan Tomasz zupełnie odzyskał siły, obfity pot wystąpił mu na czoło, głos wzmocnił się i tylko sieć czerwonych żyłek na oczach świadczyła jeszcze o minionym ataku. Przeszedł się nawet po pokoju, przeciągnął się i zaczął: ach, nie masz pojęcia, panie Stanisławie, jak się dziś zirytowałem. Czy dasz wiarę? Dom mój sprzedano za 90 000. Wokulski drgnął. Byłem pewny, mówił pan Łęcki, że wezmę choć ze 110 000. Już na sali słyszałem dokoła siebie głosy, że kamienica warta 120. Ale cóż, zapragnął kupić ją Żyd. Podły lichwiarz ten Schlangbaum porozumiał się z konkurentami, a kto wie, czy i nie z moim adwokatem, i straciłem 20 albo 30 000. Teraz Wokulski wyglądał na apoplektyka, ale milczał. A tak krachowałem, prawił pan Łęcki, że od 50 000 dasz mi z 10 000 rocznie. Na utrzymanie domu wychodzi mi 6 do 8 000, więc za resztę moglibyśmy z Belą co roku wyjeżdżać za granicę. Obiecałem nawet dziecku, że za tydzień pojedziemy do Paryża. Akurat 6 000 rubli ledwie wystarczą na nędzne istnienie, a o podróżach ani myśleć. Nikczemny Żyd, nikczemne społeczeństwo, które tak ulega lichwiarzom, że nie śmie z nimi walczyć nawet przy licytacji. A co mnie najwięcej boli, powiem ci, to okoliczność, że za tym nędznym szlangbaumem może ukrywa się jakiś chrześcijanin, nawet arystokrata. Głos znowu zaczął mu się stłumiać i znowu na twarz wystąpiło sinawe zabarwienie. Usiadł i napił się wody. Podli, podli, szeptał. Niech się pan uspokoi, rzekł Wokulski. Ile mi pan da gotówką? Prosiłem adwokata naszego księcia, bo mój adwokat to łajdak, ażeby odebrał należną mi sumę i tobie doręczył ją, panie Stanisławie, razem 30 000. A że obiecujesz mi od nich 20%, więc mam 6 000 rubli rocznie na całe utrzymanie. Nędza, ruina. Sumę pańską, odpowiedział Wokulski, mogę umieścić w lepszym interesie. Będziesz miał pan 10 000 rocznie. Co mówisz? Tak, trafia mi się wyjątkowa okazja. Pan Tomasz zerwał się z fotela. Zbawco, dobrodzieju, mówił wzruszonym głosem. Jesteś najszlachetniejszym z ludzi, ale, dodał cofając się i rozkładając ręce, czy tylko ty nie stracisz? Ja? Przecież jestem kupcem. Kupiec, także mi mów, zawołał pan Tomasz. Dzięki tobie przekonałem się, że wyraz kupiec jest dziś synonimem wielkoduszności, delikatności, bohaterstwa, zacny. I rzucił mu się na szyję omal nie płacząc. Wokulski po raz trzeci usadowił go na fotelu, a w tej chwili zapukano do drzwi. Proszę. Wszedł Henryk Schlangbaum, blady, z błyskawicami w oczach. Stanął przed panem Tomaszem i kłaniając mu się rzekł: Panie, ja jestem Schlangbaum, właśnie syn tego podłego lichwiarza, na którego pan tyle wymyślał w sklepie przy moich kolegach i gościach. Panie, nie wiedziałem, wszelką satysfakcję jestem gotów, ale najpierwej, przepraszam, byłem bardzo zirytowany. Mówił wzruszony pan Tomasz. Schlangbaum uspokoił się. Proszę pana, odparł. Zamiast dawać mi satysfakcję, niech pan posłucha, co powiem. Dlaczego mój ojciec kupił pański dom? Oto na dziś mniejsza. Że zaś pana nie oszukał, dam stanowczy dowód. Ojciec natychmiast odstąpi panu ten dom za 90 000. Więcej powiem, wybuchnął. Nabywca odda go panu za 70. Henryku, wtrącił Wokulski. Już skończyłem, żegnam pana, odpowiedział Schlangbaum i nisko ukłoniwszy się panu Tomaszowi, wyszedł z pokoju. Co za przykra farsa, odezwał się po chwili pan Tomasz. Istotnie, wypowiedziałem w sklepie parę gorzkich wyrazów o starym Schlangbaumie, ale pod słowem nie wiedziałem, że jego syn tu jest. Zwróci mi dom za 70 000, za który dał 90. Paradny! Cóż ty na to, panie Stanisławie? Może dom naprawdę wart tylko 90, nieśmiało odpowiedział Wokulski. Pan Tomasz zaczął zapinać na sobie odzież i krawat. Dziękuję ci, panie Stanisławie, mówił, i za pomoc, i za zajęcie się moimi interesami. Co za farsa z tym Schlangbaumem, ale, Belcia prosi cię jutro na obiad. Pieniądze odbierz od adwokata naszego księcia, a co do procentu, który będziesz łaskaw, wypłacę go natychmiast z góry za pół roku. Bardzo ci wdzięczny jestem, ciągnął pan Tomasz, całując go w oba policzki. No, do widzenia zatem, do jutra i nie zapomnij o obiedzie. Wokulski wyprowadził go przed podwórze do bramy, gdzie już czekał powóz. Straszny upał, mówił pan Tomasz z trudnością przy pomocy Wokulskiego siadając do powozu. Cóż znowu za farsa z tymi Żydami? Dał 90 000, a gotów odstąpić za 70. Pocieszne słowo honoru. Konie ruszyły w stronę Alei Ujazdowskiej. W drodze do domu pan Tomasz był odurzony. Nie czuł upału, tylko ogólne osłabienie i szum w uszach. Chwilami zdawało mu się, że każdym okiem widzi inaczej, albo że obydwoma widzi gorzej. Oparł się w rogu powozu, chwiejąc się za każdym silniejszym ruchem jak pijany. Myśli i uczucia plątały mu się w dziwny sposób. Czasem wyobrażał sobie, że jest otoczony siecią intryg, z której wydobyć go może tylko Wokulski. To znowu, że jest ciężko chory i że tylko Wokulski pielęgnować by go potrafił. To znowu, że umrze, zostawiając zubożałą i od wszystkich opuszczoną córkę, którą zaopiekować by się mógł tylko Wokulski. A nareszcie pomyślał, że dobrze jest mieć własny powóz, tak lekko niosący jak ten, którym jedzie, i że gdyby poprosił Wokulskiego, on zrobiłby mu z niego prezent. Straszny upał, mruknął pan Tomasz.
2: Lalka w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dzisiaj o 10:00. Zapraszam. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
10: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a Twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
11: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
16: Wielko nie postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się, postara się,

0: Radio Pogoda 103,4 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Konie stanęły przed domem, pan Tomasz wysiadł i nawet nie kiwnąwszy głową Stangretowi poszedł na górę. Ledwie wlókł ociężałe nogi, a gdy znalazł się w swym gabinecie, padł na fotel w kapeluszu i tak siedział parę minut ku najwyższemu zdumieniu służącego, który uznał za stosowne poprosić panienkę. Musiał dobrze pójść interes, rzekł do panny Izabeli. Bo jaśnie pan coś jakby trochę tego. Panna Izabela, która mimo pozornego chłodu z największą niecierpliwością oczekiwała na powrót ojca i rezultat licytacji domu, poszła do gabinetu o tyle szybko, o ile można to było pogodzić z zasadami przyzwoitości. Zawsze bowiem pamiętała, że pannie z jej nazwiskiem nie wolno zdradzać żywszych uczuć, nawet wobec bankructwa. Pomimo przecież jej panowania nad sobą, Mikołaj poznał, z silnych wypieków na twarzy, że jest wzruszona i jeszcze raz dodał półgłosem: o, dobrze musiał pójść interes, bo jaśnie pan tego. Panna Izabela zmarszczyła piękne czoło i zatrzasnęła za sobą drzwi gabinetu. Jej ojciec wciąż siedział w kapeluszu na głowie. Cóż, ojcze? Spytała z odcieniem niesmaku, patrząc w jego czerwone oczy. Nieszczęście, ruina! Odparł pan Tomasz z trudnością, zdejmując kapelusz. Straciłem 30 000 rubli. Panna Izabela pobladła i usiadła na skórzanym szezlongu. Podły Żyd, lichwiarz, odstraszył konkurentów, przekupił adwokata i... Więc już nic nie mamy? Szepnęła. Jak to nic? Mamy 30 000 rubli, a od nich 10 000 rubli procentu. Zacny ten Wokulski. Nie miałem pojęcia o podobnej szlachetności. A gdybyś wiedziała, jak on mnie dziś pielęgnował. Dlaczego pielęgnował? Miałem mały atak z gorąca i irytacji. Jaki atak? Krew uderzyła mi do głowy, ale to już przeszło, podły Żyd. No ale Wokulski, powiadam ci, że to coś nadludzkiego. Zaczął płakać. Papo, co tobie? Ja poszlę po doktora. Zawołała panna Izabela, klękając przed fotelem. Nic, nic, uspokój się. Pomyślałem tylko, że gdybym umarł, Wokulski jest jedynym człowiekiem, któremu mogłabyś zaufać. Nie rozumiem. Chciałaś powiedzieć, nie poznajesz mnie, prawda? Dziwi cię to, że twój los mógłbym powierzyć kupcowi. Ale widzisz, kiedy w nieszczęściu jedni sprzysięgli się przeciw nam, inni opuścili nas, on pospieszył z pomocą, a może mi nawet życie uratował. My, apoplektycy... Niekiedy bardzo blisko ocieramy się o śmierć. Więc gdy mnie cucił, pomyślałem, kto by się tobą uczciwie zaopiekował. Bo nie Joasia, ani Hortensja, ani nikt. Tylko majętne sieroty znajdują opiekunów. Panna Izabela, spostrzegłszy, że ojciec stopniowo odzyskuje siły i władzę nad sobą, powstała z klęczek i usiadła na szezlongu. Zatem, ojcze, jakąż rolę przeznaczasz temu panu? Spytała chłodno. Rolę? Powtórzył, przypatrując się jej uważnie. Rolę doradcy, przyjaciela domu, opiekuna tego mająteczku, jaki by ci pozostał. O, pod tym względem, ja go już dawniej oceniłam, jest to człowiek energiczny i przywiązany do nas. Zresztą mniejsza z tym, dodała po chwili. Jakże papo skończył z kamienicą? Mówię ci jak. Łotr Żyd dał 90 000, więc nam zostało 30. A że poczciwy Wokulski będzie mi płacił od tej sumy 10 000, 33%, wyobraź sobie. Jak to? 33? Przerwała panna Izabela. 10 000 to 10%. Ach, ale gdzież znowu? 10 od 30 to znaczy 33%. Wszakże procent znaczy procentum za 100, rozumiesz? Nie rozumiem, odpowiedziała panna Izabela, potrząsając głową. Rozumiem, że 10 to znaczy 10, ale jeżeli w języku kupieckim 10 nazywa się 33, to niech i tak będzie. Widzisz, że nie rozumiesz. Zaraz wyjaśniłbym ci to, ale takim znużony, że się trochę prześpię. Może posłać po doktora? Spytała panna Izabela, podnosząc się z siedzenia. Boże, uchowaj! Zawołał pan Tomasz i zatrząsł rękoma. Niechbym się tylko wdał w doktorów, a z pewnością bym nie żył. Panna Izabela nie nalegała dłużej, ucałowała ojca w rękę i w czoło i poszła do swego buduaru, głęboko zadumana. Niepokój trapiący ją od kilku dni, jak się skończy licytacja, opuścił ją tak, że śladu nie zostało po nim. Więc mają jeszcze 10 000 rubli rocznie i 30 000 rubli gotówką. Zatem pojadą na wystawę paryską, potem może do Szwajcarii, a na zimę znowu do Paryża. Nie, na zimę wrócą do Warszawy, ażeby znowu otworzyć dom. I jeżeli znajdzie się jaki majętny człowiek, nie stary i nie brzydki, jak na przykład baron albo marszałek, wreszcie nie parweniusz i nie głupi, no głupi może sobie być, w ich towarzystwie mądrym jest tylko Ochocki, a i to dziwak. Jeżeli znajdzie się taki epuzer, panna Izabela zdecyduje się ostatecznie. Wyborny jest papa z tym Wokulskim, myślała panna Izabela, chodząc tam i na powrót po swoim gabinecie. Wokulski moim opiekunem. Wokulski może być bardzo dobrym doradcą, plenipotentem, zresztą opiekunem majątku, ale tytuł opiekuna może nosić tylko książę. Zresztą nasz kuzyn i dawny przyjaciel rodziny. Wciąż chodziła po pokoju tam i na powrót ze skrzyżowanymi na piersiach rękoma i nagle przyszło jej na myśl, skąd ojciec tak dziś rozczulił się nad Wokulskim. Jaką czarodziejską siłą ten człowiek, pozyskawszy całe jej otoczenie, obecnie zdobył już ostatnią pozycję ojca. Ojciec, pan Tomasz Łęcki, płakał. On, z którego oczu od śmierci matki nie stoczyła się ani jedna łza. Muszę jednak przyznać, że jest to bardzo dobry człowiek, rzekła w sobie. Rossi nie byłby tak zadowolony z Warszawy, gdyby nie troskliwość Wokulskiego. No ależ moim opiekunem, nawet w razie nieszczęścia, nie będzie. Co do majątku, owszem, niech nim rządzi, ale opiekunem? Ojciec musi być ogromnie osłabiony, jeżeli wpadł na podobną kombinację. Około 6 wieczorem panna Izabela, będąc w salonie, usłyszała dzwonek z przedpokoju, a potem niecierpliwy głos Mikołaja. Mówiłem jutro przyjść, bo dziś pan chory. Co ja zrobię, kiedy pan jak ma pieniądze, to jest chory, a jak jest zdrów, to nie ma pieniędzy? Odpowiedział inny głos, nieco zacinający z żydowska. W tej chwili rozległ się w przedpokoju szelest kobiecej sukni i wbiegła panna Florentyna, mówiąc: cicho, na Boga cicho, niech pan Szpigelman przyjdzie jutro. Przecież pan Szpigelman wie, że są pieniądze. Właśnie ja dlatego dzisiaj przychodzę już trzeci raz, a jutro przyjdą inni i ja znów będę czekał. Krew uderzyła do głowy panny Izabeli, która, nie zdając sobie sprawy z tego, co robi, nagle weszła do przedpokoju. Co to jest? Zapytała panny Florentyny. Mikołaj wzruszył ramionami i na palcach wyszedł do kuchni. To ja jestem, panno hrabianko, Dawid Szpigelman, odpowiedział niewielki człowiek z czarnym zarostem i w czarnych okularach. Ja do pana hrabiego przyszedłem na mały interes. Kochana Belu? Odezwała się panna Florentyna, chcąc wyprowadzić kuzynkę. Ale panna Izabela wyrwała się jej z rąk i, zobaczywszy, że gabinet ojca jest wolny, kazała tam wejść Szpigelmanowi. Zastanów się, Belu, co robisz? Upominała ją panna Florentyna. Chcę raz dowiedzieć się prawdy, rzekła panna Izabela. Zamknęła drzwi gabinetu, siadła na fotelu i, patrząc w okulary Szpigelmanowi, zapytała: jaki interes ma pan do mego ojca? Przepraszam pannę hrabiankę, odpowiedział przybysz, kłaniając się. To jest bardzo mały interes, ja tylko chcę odebrać moje pieniądze. Ile? Zbierze się może z 800 rubli. Dostanie pan jutro. Przepraszam pannę hrabiankę, ale ja już od pół roku co tydzień dostaję same tylko jutro, a nie widzę ani procentu, ani kapitału. Panna Izabela poczuła brak oddechu i ściskanie serca. Wnet jednakże zapanowała nad sobą. Pan wiesz, że ojciec mój odbiera 30 000 rubli. Prócz tego, mówiła sama, nie wiedząc dlaczego, będziemy mieli 10 000 rocznie. Pańska sumka przepaść nie może, chyba pan rozumie. Skąd 10? Spytał Żyd i zuchwale podniósł głowę. Jak to skąd? Odparła oburzona. Procent od naszego majątku. Od 30 000? Wtrącił Żyd z uśmiechem, myśląc, że go chcą wyprowadzić w pole. Tak. Przepraszam, pannę hrabiankę, ironicznie odparł Szpigelman. Ja dawno robię pieniędzmi, ale takiego procentu nigdy nie widziałem. Od 30 000 pan hrabia może mieć 3 000 i jeszcze na bardzo niepewnej hipotece. Ale co mnie do tego? Mój interes jest, żebym ja odebrał moje pieniądze, bo jak jutro przyjdą inni, to oni znowu będą lepsi od Dawida Szpigelmana, a jak pan hrabia resztę odda na procent, to ja będę musiał czekać rok. Panna Izabela zerwała się z fotela. Więc ja pana zapewniam, że jutro dostaniesz pieniądze, zawołała, patrząc na niego z pogardą. Słowo? Spytał Żyd, delektując się w duszy jej pięknością. Słowo daję, że jutro będziecie wszyscy spłaceni, wszyscy, i to co do grosza. Żyd ukłonił się do ziemi i cofając się tyłem opuścił gabinet. Zobaczę, jak panna hrabianka dotrzyma słowa, rzekł na odchodnym. Stary Mikołaj znowu był w przedpokoju i z taką gracją otworzył drzwi Szpigelmanowi, że ten już z sieni zawołał. Co się pan tak rozbijasz, panie kamerdyner? Blada z gniewu panna Izabela biegła do sypialni ojca. Zastąpiła jej drogę panna Florentyna. Dajże spokój, Belciu, mówiła składając ręce. Ojciec taki chory. Zapewniłam tego człowieka, że wszystkie długi będą spłacone i muszą być spłacone, choćbyśmy mieli nie jechać do Paryża.
0: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
0: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Została ostatnia reklama.
7: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl. Reklama.
8: Specjalna narada u premiera po ostatnich atakach w szkołach. Potem prezydent USA chwalący Putina i goniący Zełenskiego. Powiemy też o okrągłych urodzinach pewnej trasy szybkiego ruchu.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
8: Marcin Krzemiński. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ruszyła kilka minut temu specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu i falą dezinformacji. Na wczoraj, przypomnę, miał też miejsce atak w szkole dla dorosłych na warszawskiej Pradze Południe. 21-latka zaatakowała ostrym narzędziem 3 kobiety.
10: Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia w stanie niezagrażającym życiu.
8: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Napastniczkę obezwładnił pracownik placówki. Nie wiadomo, jakie były jej motywy, ale służby nie łączą tego ataku z tymi, których dopuszczali się w ostatnich dniach nastoletni uczniowie. Donald Trump chwali Władimira Putina i krytykuje Władimira Zełenskiego. Prezydent USA powiedział, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę w Ukrainie. Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania konfliktu. Poza tym uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego i to po bardzo niskiej cenie. Trump powtórzył, że w Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenta. Ocenił też, że gdyby Zełenski wcześniej zgodził się na porozumienie, byłoby ono dużo lepsze. Oskarżył też Ukrainę, że atakując rafinerię w Rosji, chce przysparzać problemów światu. Od poniedziałku do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe, będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju. Na koniec jeszcze polskie drogi i ich historia. Pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Miała być częścią większego autostradowego planu, no ale ostatecznie na sieć bezkolizyjnych dróg przyszło nam poczekać wiele lat.
11: Radio Pogoda.
6: Pogoda.
8: Więcej słońca niż wczoraj, ale będzie też przelotnie padał deszcz. Najbardziej intensywnie na południowym wschodzie. Na termometrach na ogół od 12 do 15 stopni.

0: 103 i 4 FM. Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Właśnie pan Tomasz w pantoflach i bez surduta zwolna przechadzał się po sypialni, kiedy weszła córka. Spostrzegła, że ojciec wygląda bardzo mizernie, że ma obwisłe ramiona, obwisłe siwe wąsy, obwisłe powieki i jest pochylony jak starzec, ale uwagi te powstrzymały ją tylko od wybuchu, nie zaś od załatwienia interesu. Przepraszam cię, Belu, że mnie widzisz w takim negliżu. Cóż się stało? Nic, ojcze, odparła hamując się. Był tu jakiś Żyd. A, pewnie ten Szpigelman. Dokuczliwa bestia jak komary w lesie, zawołał pan Tomasz, chwytając się za głowę. Niech jutro przyjdzie. Właśnie przyjdzie, on i inni. Dobrze, bardzo dobrze, dawno już myślałem załatwić ich. No, chwała Bogu, że ochłodziło się chociaż trochę. Panna Izabela była zdumiona spokojem ojca i jego złym wyglądem. Zdawało się, że od południa przybyło mu kilka lat wieku. Usiadła na krześle i oglądając się po sypialni spytała jakby od niechcenia. Dużo impa powinien? Niewiele, drobiazg, parę tysięcy rubli. To są te pieniądze, o których mówiła ciotka, że je ktoś w marcu wykupił? Pan Łęcki stanął na środku pokoju i strzeliwszy palcami zawołał – a bodajże cię, o tamtych na śmierć zapomniałem. – Zatem mamy więcej długów niż parę tysięcy? – Tak, tak, trochę więcej, myślę, że 5 do 6 tysięcy. Poproszę poczciwego Wokulskiego, to mi to załatwi. Panna Izabela mimo woli wstrząsnęła się. – Szpigelman mówił – rzekła po chwili – że od naszej sumy nie można mieć 10 tysięcy rubli procentu. Najwyżej 3 tysiące i to na niepewnej hipotece. Ma rację, na hipotece, ale przecież handel to nie hipoteka. Handel może dać 30 od 30, ale... A skąd Szpigelman wie o naszym procencie? Spytał pan Tomasz, zamyśliwszy się nieco. Ja mu powiedziałam niechcący, tłumaczyła się zarumieniona panna Izabela. Szkoda, żeś mu to powiedziała. Wielka szkoda. O takich rzeczach lepiej nie mówić. Czy to co złego? Szepnęła. Złego? No nic złego, mój Boże, ale zawsze lepiej, gdy ludzie nie znają ani wysokości, ani źródła dochodów. Baron, wreszcie sam marszałek, nie mieliby reputacji milionerów i filantropów, gdyby znano wszystkie ich sekreta. Dlaczegoż to, ojcze? Dziecko jeszcze jesteś, mówił nieco zakłopotany pan Tomasz. Jesteś idealistka, więc mogłoby cię to zrazić do nich, ale masz przecie rozum. Baron, widzisz, utrzymuje jakąś spółkę z lichwiarzami, a fortuna marszałka urosła głównie ze szczęśliwych pogorzeli. No i trochę z handlu bydłem w czasie wojny sewastopolskiej. Więc tacy są moi konkurenci, szepnęła panna Izabela. To nic nie znaczy, Belu, mają pieniądze i duży kredyt, a to główna rzecz. Uspokajał ją pan Tomasz. Panna Izabela potrząsnęła głową, jakby chcąc odpędzić przykre myśli. — Więc my, papo, już nie pojedziemy do Paryża. — Dlaczego, moje dziecko, dlaczego? Jeżeli papo zapłaci 5 albo 6 tysięcy tym Żydom... — O, to się nie lękaj, poproszę Wokulskiego, ażeby wystarał mi się o taką sumę na 6 albo na 7% i będziemy płacili na jej rzecz jakieś 400 rubli rocznie. No, a mamy przecie 10 tysięcy. Panna Izabela zwiesiła głowę i cicho przebierając palcami po stole dumała. Czy ty, ojcze, rzekła po namyśle, nie obawiasz się Wokulskiego? Ja? Krzyknął pan Tomasz i pięściami uderzył się w piersi. Ja obawiam się Joasi, Hortensji, nawet naszego księcia i zresztą ich wszystkich razem, ale nie Wokulskiego. Gdybyś widziała, jak on dziś obcierał mnie wodą kolońską, a z jaką trwogą patrzył na mnie. To najszlachetniejszy człowiek, jakiego spotkałem w życiu. On nie dba o pieniądze, interesów na mnie robić nie może, ale dba o moją przyjaźń. Bóg mi go zesłał i jeszcze w chwili, w której zaczynam czuć starość, a może śmierć... I powiedziawszy to, pan Tomasz zaczął mrugać powiekami, z których znowu spadło mu kilka łez. Papo, ty jesteś chory, zawołała przestraszona panna Izabela. Nie, nie, to upał, irytacja, a nade wszystko... Żal do ludzi, pomyśl tylko, był kto u nas dzisiaj? Nikt, bo myślą, żeśmy już wszystko stracili. Joanna boi się, żebym od niej nie pożyczył na jutrzejszy obiad. To samo baron i książę. Jeszcze baron, dowiedziawszy się, że zostało nam 30 000, przyjdzie tu dla ciebie, bo pomyśli, że choćby się z tobą ożenił bez posagu, to jednak nie będzie potrzebował wydawać pieniędzy na mnie. Ale uspokój się. Gdy usłyszą, że mamy 10 000 rubli rocznie, wrócą tu wszyscy, a ty znowu będziesz jak dawniej królowała w twoim salonie. Boże, jaki ja dziś jestem zdenerwowany, mówił pan Tomasz, obcierając załzawione oczy. Ja poszlę po doktora, papo. Ojciec zamyślił się. To już jutro, jutro, do jutra może mi samo przejdzie. W tej chwili rozległo się pukanie do drzwi. Kto tam? Co tam? Zapytał pan Tomasz. Pani hrabina przyjechała, odpowiedział z korytarza głos panny Florentyny. Joasia? Zawołał pan Tomasz z radosnym zdziwieniem. Wyjdźże do niej, Belciu, muszę się trochę ogarnąć. No, no, założę się, że już wie o 30 000. Wyjdźże, Belu Mikołaj! Zaczął kręcić się po sypialni, szukając rozmaitych części ubrania, a tymczasem panna Izabela wyszła do ciotki, już oczekującej na nią w salonie. Zobaczywszy pannę Izabelę, hrabina pochwyciła ją w objęcia. Jakiś dobry Bóg, zawołała, że zesłał wam tyle szczęścia. Cóż to? Podobno Tomasz wziął za kamienicę 90 000 i twój posag ocalony. Nigdy bym nie przypuszczała. Ojciec ciociu spodziewał się wziąć więcej i tylko jakiś Żyd, nowonabywca, odstręczył konkurentów, odpowiedziała trochę urażona panna Izabela. A, moje dziecko, że też nie przekonałaś się jeszcze o niepraktyczności ojca. On może wyobrażać sobie, że dom wart był miliony. A ja swoją drogą wiem, od ludzi kompetentnych, że co najwyżej wart jest 70 parę tysięcy. Przecież co dzień od kilku dni sprzedają się kamienice z licytacji. Wiadomo, jakie są i co za nie płacą. Zresztą nie ma o czym mówić. Ojciec niech wyobraża sobie, że go oszukano, a ty, Belu, módl się za zdrowie tego Żyda, który dał wam 90 000. Ale a propos, wiesz, że Kazio Starski wrócił? Silny rumieniec wystąpił na twarz panny Izabeli. Kiedy? Skąd? Zapytała zmieszana. Obecnie z Anglii, dokąd przyjechał prosto z kin. Zawsze piękny i obecnie jedzie do babki, która zdaje się odda mu majątek. To w sąsiedztwie cioci? Właśnie o tym chcę mówić. Ogromnie dopytywał się o ciebie, a ja, będąc przekonana, że już chyba wyleczyłaś się ze swych kaprysów, radziłam mu, ażeby was jutro odwiedził. Jak to dobrze, zawołała uradowana panna Izabela. A widzisz, odpowiedziała hrabina, całując ją, ciotka zawsze o tobie myśli. Dla ciebie jest to wyborna partia, którą tym łatwiej będzie zrobić, że Tomasz ma kapitalik, który powinien mu wystarczyć, a Kazio coś słyszał o zapisie ciotki Hortensji dla ciebie. No, przypuszczam, że Starski jest trochę zadłużony. W każdym razie to, co mu zostanie z majątku babci, z tym, co ty możesz wziąć po Hortensji, powinno by wam na jakiś czas wystarczyć, a później zobaczymy. On ma jeszcze stryja, ty masz mnie, więc wasze dzieci nie doznają biedy. Panna Izabela w milczeniu ucałowała ręce ciotki. W tej chwili była tak piękna, że hrabina, schwyciwszy ją w objęcia, pociągnęła do lustra i śmiejąc się rzekła. No proszę cię, tylko mi jutro tak wyglądaj, a przekonasz się, że w sercu Kazia odnowią się zabliźnione rany. Choć szkoda, żeś go wtedy odrzuciła, mielibyście dziś ze 100 albo 150 000 rubli więcej. Wyobrażam sobie, że ten biedny chłopak z rozpaczy musiał bardzo wydawać pieniądze. Ale, dodała hrabina, czy prawda, że chcecie jechać z ojcem do Paryża? Mamy zamiar. Proszę cię, Belu, upominała ją ciotka, tego nie rób. Ja właśnie chcę wam zaproponować, ażebyście u mnie spędzili tę resztkę lata. I musisz to zrobić, choćby ze względu na Starskiego. Pojmujesz, że młody chłopak na wsi będzie się nudził, będzie marzył. Możecie widywać się co dzień, a w takich warunkach najlepiej będzie przywiązać go, a nawet zobowiązać. Panna Izabela zarumieniła się mocniej niż poprzednio i spuściła piękną głowę. Ciociu, szepnęła. A moje dziecko, tylko nie baw się ze mną w dyplomatkę. Panna w twoim wieku już powinna wyjść za mąż, a nade wszystko nie powtarzać dawnych błędów. Kazio jest wyborną partią. Nieprędko sprzykrzy ci się, no a gdyby się sprzykrzył, to już będzie mężem i na wiele rzeczy musi być pobłażliwym, tak jak i ty dla niego. Gdzież ojciec? Ojciec trochę niezdrów. Wielki Boże, chyba zanadto wzruszyło go niespodziewane szczęście. Ojciec właśnie zachorował z gniewu na tego Żyda. On wiecznie w złudzeniach, odparła hrabina, podnosząc się z kanapy. Wstąpię do niego na chwilę i pogadam o waszych wakacjach. Co zaś do ciebie, Belu, spodziewam się, że potrafisz skorzystać z czasu.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jeden nocący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Po półgodzinnej i poufałej konwersacji z panem Tomaszem hrabina pożegnała siostrzenicę, jeszcze raz polecając jej Starskiego. Około 9:00 pan Tomasz wbrew zwyczajowi poszedł spać, a panna Izabela wezwała do swego pokoju na rozmowę kuzynkę Florentynę. Wiesz, Floro, rzekła siadając w półleżącej pozycji na szezlongu, powrócił Kazio Starski i jutro ma być u nas. Aha, szepnęła panna Florentyna, jakby wypadek ten był jej już wiadomy. Więc nie gniewa się? Spytała, akcentując ostatni frazes. Zapewne, zresztą nie wiem, uśmiechnęła się panna Izabela. Ciotka mówi, że jest bardzo piękny. I zadłużony, ale cóż to szkodzi, kto dzisiaj nie ma długów? Cóż byś powiedziała, Floro, gdybyś za niego wyszła? Naturalnie powinszowałabym wam obojgu. Ale co na to powie baron, marszałek, Ochocki, a nade wszystko Wokulski? Panna Izabela podniosła się gwałtownie. Moja droga, skądże znowu przychodzi ci do głowy ten Wokulski? Nie mnie on przychodzi do głowy, odparła panna Florentyna, skubiąc taśmę swego stanika. Tylko przypominam sobie, coś mi mówiła jeszcze w kwietniu, że ten człowiek od roku ścigał cię spojrzeniami, że osacza cię ze wszystkich stron. Panna Izabela roześmiała się. Ach, pamiętam, rzeczywiście tak mi się wówczas zdawało. Dziś jednak, kiedym go poznała trochę lepiej, widzę, że nie należy do tej kategorii ludzi, których można się lękać. Uwielbia mnie po cichu, to prawda, ależ tak samo będzie mnie uwielbiał nawet wówczas, gdybym wyszła za mąż. Wielbicielom tego, co Wokulski gatunku, wystarcza spojrzenie, uścisk ręki. Czy jesteś tego pewna?
2: Najzupełniej. Zresztą przekonałam się, że to, co wydawało mi się sidłami z jego strony, jest tylko interesem.
1: Ojciec pożycza mu 30 000 rubli i kto wie, czy wszystkie jego zabiegi nie do tego były skierowane.
2: A jeżeli jest inaczej? Zapytała panna Florentyna, ciągle bawiąc się oprzyciem swego stanika.
1: Moja droga, dajże spokój, oburzyła się panna Izabela. Co ci na tym zależy, ażeby psuć mi humor?
2: Tyś to powiedziała, że ci ludzie umieją cierpliwie czekać, usidlać, nawet wszystko ryzykować i łamać.
1: Ale nie Wokulski.
2: Przypomnij sobie barona.
1: Baron obraził go publicznie,
2: a ciebie przeprosił.
1: Ach, Floro, proszę cię, nie dręcz mnie, wybuchnęła panna Izabela. Gwałtem chcesz zrobić demona z kupczyka, może dlatego, że tyle straciliśmy na kamienicy, że ojciec jest chory i że Starski wrócił.
2: Panna Florentyna zrobiła gest, jakby chcąc jeszcze coś powiedzieć, ale pohamowała się.
1: Dobranoc, Belu, rzekła. Może teraz masz rację. I wyszła.
2: Przez całą noc śnił się pannie Izabeli Starski jako mąż, Rossi jako pierwszy platoniczny kochanek, Ochocki jako drugi, a Wokulski jako plenipotent ich majątku. Dopiero około 10:00 rano obudziła ją panna Florentyna, donosząc, że przyszedł Szpigelman i jeszcze jeden Żyd.
1: Szpigelman? Ach, prawda, zapomniałam o nim. Powiedz mu, niech przyjdzie później. Czy papo wstał?
2: Wstał od godziny. Mówiłam mu właśnie o Żydach, a on prosi cię, ażebyś napisała list do Wokulskiego.
1: Po co?
2: Żeby był łaskaw przyjść do nas w południe i uregulować rachunki tych Żydów.
1: Prawda, że Wokulski ma nasze pieniądze, rzekła panna Izabela. Ale mnie pisać o tym do niego nie wypada. Napisz ty, Floro, w imieniu ojca. O, tu jest papier na moim biurku.
2: Panna Florentyna napisała żądany list, a tymczasem panna Izabela zaczęła się ubierać. Wiadomość o Żydach zrobiła na niej wrażenie zimnej wody, a myśl o Wokulskim zaniepokoiła ją.
1: Więc my naprawdę nie możemy obejść się bez tego człowieka? Mówiła w duszy.
2: No, jeżeli ma nasze pieniądze, to naturalnie musi spłacać nasze długi.
1: Bardzo go proś, rzekła do panny Florentyny, ażeby przyjechał jak najśpieszniej. Bo gdyby tych obrzydliwych Żydów zastał u nas Starski...
2: Zna on ich dawniej, aniżeli my, szepnęła Flora.
1: W każdym razie byłoby to okropne. Ty nie wiesz, jakim tonem przemawiał do mnie wczoraj ten...
2: Szpigelman, wtrąciła panna Florentyna. O, to zuchwały Żyd. Zapieczętowała list i wyszła z nim do przedpokoju, ażeby wyprawić czekających tam Żydów. Panna Izabela uklękła przed alabastrowym posążkiem Matki Boskiej, błagając ją, ażeby posłaniec zastał Wokulskiego w domu i ażeby Starski nie spotkał się u nich z Żydami. Alabastrowa Matka Boska wysłuchała próśb panny Izabeli. W godzinę bowiem, przy śniadaniu, Mikołaj doręczył jej 3 listy. Jeden był od ciotki hrabiny. Zawiadamiała w nim, że dziś między 2 i 3 przyjdą do jej ojca lekarze na konsylium, że Kazio Starski wyjeżdża przed wieczorem i że może wpaść do nich lada chwila. Pamiętaj, że droga Belciu, kończyła ciotka, postępować tak, ażeby chłopiec myślał o tobie przez drogę i na wsi, dokąd wy z ojcem za kilka dni musicie przyjechać. Ja już urządziłam się w ten sposób, że ani w Warszawie nie widział żadnej panny, ani na wsi nie spotka, prócz ciebie, Duszko, żadnej innej kobiety. Chyba poczciwą swoją babkę prezesową i jej mało interesujące wnuczki. Panna Izabela lekko skrzywiła usta, nie podobał jej się ten nacisk. Ciotka tak mnie proteguje, rzekła do panny Florentyny, jakbym już straciła wszelką nadzieję. Nie podoba mi się to. I w jej duszy nieco przyćmił się wizerunek pięknego Kazia Starskiego. Drugi list był od Wokulskiego, który donosił, że będzie służyć o godzinie 1. Na którą kazałaś przyjść Żydom, Floro? Spytała panna Izabela. Na 1. Chwała Bogu, byle o tej porze nie wpadł do nas Starski, rzekła panna Izabela, biorąc do ręki 3 list. Jakiś znajomy mi charakter? Dodała. Czyje to pismo, Floro? Czy nie poznajesz? Odpowiedziała panna Florentyna, spojrzawszy na kopertę. Krzeszowskiej. Rumieniec gniewu wystąpił na twarz panny Izabeli. Ach, prawda, zawołała, rzucając list na stół. Proszę cię, Floro, odeślij to i dopisz na wierzchu nieczytane. Czego ona od nas chce, ta szkaradna kobieta? Łatwo możesz się dowiedzieć, szepnęła panna Florentyna. Nie, nie i nie, nie chcę żadnych listów od tej nieznośnej baby. Pewnie znowu jakaś szykana, bo ona nic innego nie pisuje. Proszę cię, Floro, natychmiast odeślij ten list i... Albo zresztą zobacz, co pisze. Ostatni raz przyjmę jej bazgraninę. Panna Florentyna powoli otworzyła kopertę i zaczęła czytać. Stopniowo na jej obliczu ciekawość ustąpiła miejsca zdziwieniu, a potem zmieszaniu. Nie wypada mi tego czytać, szepnęła, oddając list pannie Izabeli.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Reklama.
2: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Masz na dachu eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
10: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
11: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
12: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
11: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
13: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
0: Została ostatnia reklama.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: 103 i 4 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Droga panno Izabelu, pisała baronowa. Wyznaję, że dotychczasowym postępowaniem mogłam zasłużyć na niechęć pani i ściągnąć na siebie gniew miłosiernego Boga, który tak troskliwie opiekuje się wami. Dlatego cofam wszystko, upokarzam się przed tobą, droga pani, i błagam, ażebyś mi przebaczyła. Bo czy nie jest dowód łaski nieba nad wami, choćby w zesłaniu wam tego Wokulskiego? Człowiek ułomny, jak inni, stał się narzędziem najwyższej ręki, ażeby mnie ukarać, a was wynagrodzić. Nie dość bowiem, że ranił mi w pojedynku męża, któremu również niech Bóg przebaczy wszystkie podłości, jakie się względem mnie dopuścił, ale jeszcze nabył kamienicę, w której zgasło moje ukochane dziecko i pewnie każe sobie płacić duże komorne. Wy zaś nie tylko patrzycie na moje klęski, ale jeszcze zyskaliście 20 000 rubli więcej, niż była warta kamienica. W zamian za moją skruchę, droga pani, racz wyrobić u wielmożnego Wokulskiego, który nie wiem, za co gniewa się na mnie, ażeby mi prolongował kontrakt na dalsze lata i nie wypędzał przesadnymi żądaniami z domu, gdzie moja jedyna córka skończyła życie. Należy to jednak robić ostrożnie, gdyż wielmożny Wokulski z niewiadomych mi powodów nie życzy sobie, ażeby o jego nabytku mówiono. Nie tylko zamiast sam kupić kamienicę, jak uczciwy człowiek, podstawił lichwiarza Szlangbauma, ale jeszcze, ażeby nadpłacić 20 000 rubli nad moją sumę, sprowadził do sądu fałszywych licytantów. Dlaczego tak tajemniczo postępuje? Lepiej niż ja musicie wy wiedzieć, drodzy państwo, którzy podobno umieściliście u niego swój kapitalik. Mały on jest, ale przy łasce Bożej, która tak oczywiście czuwa nad wami, i znanej obrotności wielmożnego Wokulskiego, przyniesie zapewne procent, który wynagrodzi państwu gorycze ich dotychczasowego położenia. Polecając siebie sercu drogiej pani, a nasze obustronne stosunki niezawodnej sprawiedliwości boskiej, pozostaje zawsze wierną, choć pogardzaną ich kuzynką i uniżoną sługą. Krzeszowska. Czytając, panna Izabela była blada jak papier. Podniosła się od stołu, zwinęła list i podniosła rękę, jakby z zamiarem rzucenia go komuś w oczy. Nagle zdjęta strachem, chciała gdzieś uciec czy kogoś zawołać, lecz w tej chwili upamiętała się i poszła do ojca. Pan Łęcki w pantoflach i płóciennym szlafroku leżał na kanapie i czytał kuriera. Bardzo czule przywitał się z córką, a gdy usiadła, uważnie przypatrzył się jej i rzekł: czy światło złe w tym pokoju, czy mi się zdaje, że panienka jest nie w humorze? Jestem trochę rozstrojona. Właśnie uważam, ale to z gorąca, a powinnaś dziś, dodał grożąc jej z uśmiechem, powinnaś dziś, figlarko, dobrze wyglądać, bo ten Kazio, jak mówiła mi wczoraj ciotka, jest do wzięcia. Panna Izabela milczała. Ojciec prawił dalej. Prawda, że chłopak trochę zbałamucony ciągłym lataniem po świecie, trochę zadłużony, ale młody, przystojny, no i szalał za tobą. Joasia ma nadzieję, że prezesowa utrzyma go na wsi przez parę tygodni, a reszta należy już do ciebie. I wiesz, może by to było nieźle. Nazwisko piękne, fortuna jakoś zlepi się z różnych kawałków. Przy tym człowiek światowy, bywalec, nawet rodzaj bohatera, jeżeli to prawda, że opłynął kulę ziemską. Miałam list od Krzeszowskiej, przerwała mu panna Izabela. No, cóż pisze ta wariatka? Pisze, że nasz dom kupił nie Szlangbaum, ale Wokulski i że za pomocą podstawionych licytantów dał za niego o 20 000 rubli więcej, aniżeli wart. Mówiąc to, zdławionym głosem patrzyła z trwogą na ojca, obawiała się jakiegoś wybuchu, ale pan Tomasz uniósł się tylko na kanapie i strzeliwszy palcami zawołał: czekaj, czekaj, wiesz, że to może być prawda? Jak to? Zerwała się z krzesła panna Izabela. Więc on śmiałby nam darować 20 000, a ojciec mówi o tym tak spokojnie? Mówię spokojnie, bo gdybym zaczekał ze sprzedażą, wziąłbym nie 90, ale 120 000. Ale czekać nie mogliśmy, skoro kamienicę puszczono na licytację. To też, że nie mogliśmy czekać, straciliśmy, a Wokulski zyska, gdyż może czekać. Panna Izabela po tej uwadze nieco uspokoiła się. Więc papo nie uznaje w tym żadnego dobrodziejstwa z jego strony. Bo wczoraj mówił papo o Wokulskim w taki sposób, jakby czuł, że jest przez niego oplątany. Ha, ha, ha, ha, roześmiał się pan Tomasz. Cudowna jesteś, nieoceniona. Wczoraj byłem trochę rozstrojony, nawet bardzo, i coś zaświtało mi w głowie, ale dzisiaj, ha, ha, niechże sobie wreszcie Wokulski przepłaca kamienicę. Od tego on kupiec, żeby wiedział, ile i za co płaci. Straci na jednym, zyska na drugim. Ja co najwyżej mogę mu tego nie brać za złe, że staje do licytacji mego majątku. Chociaż miałbym prawo podejrzewać jakiś nieczysty interes w takim na przykład podstawianiu szlangbauma. Panna Izabela serdecznie uściskała ojca. Tak, rzekła, papo ma rację. Nie umiałam tylko zdać sobie z tego sprawy. Takie podstawianie Żydów przy kupnie najjaśniej dowodzi, że ten pan, bawiąc się w przyjaźń, robi interesa. Naturalnie, potwierdził pan Tomasz. Czyliżbyś nie miała rozumieć tak prostej rzeczy. Niezły to może człowiek, ale zawsze kupiec. Kupiec. W przedpokoju rozległo się mocne dzwonienie. To pewnie on. Wyjdę, papo, i zostawię panów samych. Opuściła sypialnię ojca, lecz w przedpokoju zamiast Wokulskiego zobaczyła aż trzech Żydów głośno rozprawiających z Mikołajem i panną Florentyną. Uciekła do sali i przez myśl przebiegły jej wyrazy: Boże, dlaczego on nie przychodzi? W sercu jej kipiała burza uczuć. Panna Izabela, potakując zdaniom ojca, rozumiała jednak, że to nieprawda, co on mówi, że Wokulski nie zrobił na kamienicy interesu, ale stracił. I tylko dlatego, ażeby ich wydźwignąć z najfatalniejszej pozycji. Lecz przyznając to, czuła nienawiść. Podły. Podły, szeptała, jak on śmiał. Tymczasem w przedpokoju Żydzi rozpoczęli formalną kłótnię z panną Florentyną. Oświadczyli, że nie ruszą się, dopóki nie dostaną pieniędzy, że panna hrabianka dała wczoraj słowo. A gdy Mikołaj otworzył im drzwi do sieni, poczęli mu wymyślać. To jest rozbój, to oszustwo. Pieniądze państwo umieją brać i wtedy umieją gadać, mój kochany panie Dawid. Ale jak przyjdzie... A to co znaczy? Odezwał się w tej chwili nowy głos. Żydzi umilkli. Co to jest? Co pan tu robisz, panie Szpigelman? Panna Izabela poznała głos Wokulskiego. Ja nic, padam do nóg wielmożnego pana, my tylko za interesem do pana hrabi. Tłumaczył się zupełnie innym tonem przed chwilą hałaśliwy Szpigelman. Kazali nam państwo dziś przyjść po pieniądze, wtrącił inny Żyd. Właśnie panna hrabianka wczoraj dała słowo, że będziemy dziś spłaceni wszyscy i co do grosza. Będziecie, przerwał Wokulski. Jestem pełnomocnikiem pana Łęckiego i dziś o 6:00 załatwię z wami rachunki w moim kantorze. Nic nagłego, po co się wielmożny pan ma tak spieszyć, odparł Szpigelman. Proszę przyjść o 6:00 do mnie, a Mikołaj niechaj tu żadnych interesantów nie przyjmuje, kiedy pan chory. Rozumiem, wielmożny panie, a nasz pan czeka w pokoju sypialnym, odparł Mikołaj. Gdy zaś Wokulski odszedł, powypychał Żydów za drzwi, mówiąc: poszły parchy won! Ny, co się pan tak gniewa? Mruczeli bardzo zmieszani Żydkowie.
0: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dzisiaj o 10:00. Zapraszam. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie.

0: rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Reklama. Dzień dobry, Robert Janowski, jest 10:00 i zaczynamy. Koncert życzeń niedzielny w Radiu Pogoda, a właściwie zaczniemy go po wiadomościach i po prognozie pogody.
6: Po ostatnich atakach specjalne spotkanie premiera z ministrami i służbami. Potem tragedia w Wielkopolsce, w wypadku zginęła rowerzystka. Będą też wybory w Krakowie i niezwykłe odkrycie w Warszawie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
6: Marcin Krzemiński. Po ostatnich atakach w szkołach premier nie ma wątpliwości, to były działania spontaniczne.
7: Wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich.
6: Mówił Donald Tusk na porannej odprawie służb w kancelarii premiera. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, w ciągu ostatnich 3 dni skontrolowano 65 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano też 117 osób.
8: W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych. Te zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze.
6: Kontrole trwają. Dziś okolice szkół i uczelni patrolować będzie nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. Jutro 20 tysięcy. Tragedia w Wielkopolsce. Młody kierowca potrącił autem 2 pochodzące z Ukrainy rowerzystki jadące poboczem drogi w Ziemińcu w powiecie grodziskim. W wyniku obrażeń zmarła 20-latka, druga z kobiet 27-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 20-letni kierowca był trzeźwy, została mu pobrana krew do dalszych badań. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. 3 godziny temu ruszyła druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Mierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wyborcy do godziny 21:00 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy, skuwając tynk przy ulicy Puławskiej 48, odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany już konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
6: Maksymalnie 13 stopni w Wielkopolsce, 14 w Trójmieście, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie, 15 na Mazowszu. Dużo słońca, ale będzie też padał deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe również burze.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
5: Dzień dobry Państwu, koncert życzeń, Robert Janowski. Swoje imieniny obchodzą dzisiaj, no nie zapomniałem dzisiaj od razu na początek, Aldona, Aleksandra, Brunon i Emil. Wszystkiego najlepszego dla Państwa. I przypomnę, czekam na Państwa życzenia, nie tylko dla dzisiejszych solenizantów, ale także jubilatów. Może chcecie dzisiaj komuś podziękować, docenić kogoś dla siebie ważnego. Więc dzwońcie zatem pod numer 22 444 4004. Nagrywajcie się albo piszcie do mnie po prostu na maila robert@radiopogoda.pl lub zostawcie życzenia na naszej stronie internetowej, na naszym formularzu radiopogoda.pl. Tam wszystko znajdziecie. A teraz zaśpiewa nam Roy Orbison. You got it.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Marzenki zadzwonimy.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Marzenko. Robert Janowski, Radio Pogoda. Koncert życzeń. I do tego koncertu życzeń przyszły życzenia dla pani z okazji 36. rocznicy ślubu. Od twojego, Marzenko, osobistego męża Jacka.
2: Super, bardzo się cieszę.
1: 36 lat, panie Robercie, z moją ukochaną Marzenką. Żeby chodziła po różach, po prostu tak ma być w twoim życiu.
2: Dziękuję bardzo, jestem niesamowicie zaskoczona, no, ale nie, bardzo pozytywnie.
1: Nie robił ci Jacek takich niespodzianek nigdy wcześniej?
2: Robił. No nie. Tak, że aż tak to nie.
1: Patrz, jak go wzięło po tych 36 latach.
2: Tak, cieszę się bardzo.
1: No to każdy by się cieszył, fajnie. No super. Zobacz, jaka niespodzianka. 36, gdzie mieszkacie, powiedz, Marzenka?
2: W Lubiczu koło Torunia.
1: No, bliziutko mamy do siebie.
2: Tak.
1: Blisko do Warszawy.
2: Tak,
1: tam zawsze
2: tak
1: byliście? Czy gdzieś wędrowaliście po świecie wcześniej?
2: Nie, tylko tam.
1: Tylko tu.
2: Mhm. Jest nam tam dobrze.
1: Jak się poznaliście?
2: Na jakiejś imprezie chyba w młodości. Coś takiego.
1: Na imprezie w młodości. Całe szczęście, że tam poszłaś, co?
2: Tak.
1: I że tam był Jacek. No i
2: to tak miało być.
1: No żebyś wiedziała. Tak miało być. To już się nikogo... to już co ja mówię, o zamianach jakichś, po prostu tak, to z góry wyszło i tak ma być. Tak, tego się trzymam.
2: Tak, dokładnie tak. Najważniejsze, żeby sprawdzić na tą właściwą osobę.
1: No to masz szczęście, nie? A Jacek też ma szczęście.
2: Ogromne.
1: No, skoro on takie życzenia, no to też z miłości przecież zrobił, a nie tam...
2: Na pewno.
1: Nieformalnie. Niech wam się wiedzie, Marzenko.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jeszcze wielu lat szczęśliwych wam życzymy.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
1: Serdeczne życzenia, tarata śpiewa Edward Hulewicz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I teraz Basia coś nagrała. Posłuchamy sobie.
2: Kochanej żonie z okazji imienin życzę wszystkiego najlepszego. Życzenia przesyłają również wnuczek Karolek, wnuczka Magdusia, no i dwie wspaniałe córy, Agusia i Kasia.
1: Koniec. No, szkoda, że nie znam imienia pani ani pana. Ale wiem, że zwariowany dziadek, więc no, wnuczki zostały wymienione. No to musicie się państwo, jak słuchacie, domyślać, o kogo chodziło. No to tak już wiecie, jakie elementy powinny być, tak, przy nagrywaniu się na sekretarkę. Ale tak czy inaczej, serdecznie pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pan zalecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
0: Została ostatnia reklama.
19: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do Anny zadzwonię.
2: Halo.
1: Dzień dobry, pani Aniu. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, bo mam dla pani życzenia z okazji czwórki z przodu. Haha, gratuluję.
2: Tak.
1: To twój brat Darek nie zapomina, nie
2: tak,
1: zapomniał o tym.
2: Tak, mój brat Dariusz, tak.
1: Może niepotrzebnie podkreślał, co?
2: Nie, no potrzebnie, fajny wiek.
1: No bardzo. Czyli już ile dni doświadczasz tej czterdziestki?
2: Drugi dzień.
1: A, jejku, na świeżutko no. Masz.
2: Tak, świeżutko.
1: Była jakaś impreza taka specjalna?
2: Nie, raczej rodzinny taki obiad i tyle. W gronie rodzinnym.
1: No to już jesteś duża, no, trochę, Anka.
2: No trochę mi się urosło, podrosło.
1: No, wreszcie, no, wreszcie.
2: I mądrość. Można powiedzieć, że dojrzały wiek.
1: Tak, fajny, fajny. Kochana Anno, pisze twój Dariusz. Wszystkiego najlepszego z okazji 40 urodzin. Spokoju ducha ci życzy, dumy z dzieci, spokoju serca i twojego ducha też, żebyś... A ty jesteś niespokojny duch?
2: No trochę. Ale to mało cierpliwy.
1: Ale to fajne.
2: Jak panki.
1: Tak? A twój mąż co na to?
2: No też chyba szczęśliwy, zadowolony, że już czwórka z przodu. Dogoniłam go.
1: Ale czy szczęśliwy, że cię nosi?
2: A, czy szczęśliwy, że mnie nosi? No powiedzmy.
1: Powiedzmy. A dzieci już duże macie?
2: 6 i 14 lat.
1: Nie, to ten mały, to malutki, to super. To zerówka, szkoła zaraz podstawowa.
2: Tak, zerówka, czwórka.
1: Mhm. Oj, no to coś, to jest, ciągle masz co robić, co, Ania?
2: No, nie ma nudy.
1: Nie ma.
2: Nie ma nudy.
1: Słuchaj, ale jak będą duże, to powiem ci, doświadczenia też nie będzie nudy, wiesz?
2: No. Przypominają mi się słowa rodziców właśnie.
1: No właśnie, no. Ale no to doświadczenie, no nic tam. No i żyjcie sobie szczęśliwie, Anusia.
2: No dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego
2: dziękuję
1: ci dobrego życzę, ponieważ już wiem, co to znaczy mieć czwórkę z przodu, nawet sporo więcej. Im jestem starszy, tym jest fajniej.
2: Właśnie, też chyba to doświadczam.
1: No. No. Tak trzymajmy, tak trzymajmy.
2: No.
1: Buziaczki.
2: Super.
1: Trzymaj się.
2: Dziękuję ślicznie za życzenia.
1: Pa, pa. No to teraz ładna piosenka, którą śpiewał Bogusław Metz. Na pozór nic nie było w niej.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz mam życzenia dla mamy Kasi, od jej córki Paulinki. Mamusiu kochana, magiczny dzień twoich urodzin w pełni księżyca, nasza gwiazdo i opoko. Życzymy ci z tej okazji tylko pogodnych dni, dużo uśmiechu, pogody ducha. Niech słońce przegoni złe i szare chmury i noś zawsze głowę do góry. Kochamy cię, dzieci twoje, Maciej i Paulinka, mamusia. Wspaniale, pani Kasiu. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Reklama. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mhm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: Oh.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
0: Została ostatnia reklama.
17: Magda, wszystko w porządku?
18: Przepraszam, migrena.
19: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
18: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
20: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Reklama.

0: sama.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
5: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
4: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
6: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny.

0: niedzielny koncert. Za chwilę rozpoczniemy kolejną jego godzinę. Teraz wiadomości i prognozy pogody poproszę.
1: Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Hubert Hurkacz w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Będzie też o podróżach mieszkańców Unii Europejskiej.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
1: Marcin Krzemiński. Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Analiza zdarzeń z ostatniego tygodnia nie wykazała inspiracji ze strony państwowego aktora. Tak mówiła podczas odprawy u premiera wiceszefowa ABW pułkownik Małgorzata Żochowska. Zastrzegła jednak, że nie można wykluczyć wykorzystania napięcia społecznego do innych celów.
3: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy i podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe, i rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i w tych tematach.
1: Premier zapowiedział utrzymanie dalszych kontroli wzmożonych policyjnych patroli w szkołach w kolejnych dniach. Jutro w Sądzie Okręgowym w Kaliszu ma rozpocząć się ponowny proces policjanta Sławomira L., który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił w Koninie 21-letniego Adama C. Poprzedni wyrok uchylił sąd apelacyjny w Łodzi. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Po zaciętej walce pokonał Chińczyka Idzu 6-2, 3-6, 6-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo rozstawiony z numerem 7 Amerykanin Frances Tiafoe, albo Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Przypomnę, że Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał w 2023 roku. Piłkarze Ekstraklasy wrócili na boiska po 3-tygodniowej przerwie związanej z meczami reprezentacji. Niemniej mistrz Lech oraz wicemistrz i lider Górnik nie straciły formy. W meczach 10. kolejki poznański zespół wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 4-1, a Zabrzanie pokonali w Białymstoku Jagiellonię 3-1. Na koniec jeszcze podróże małe i duże. Mieszkańcy Unii Europejskiej wydali w ubiegłym roku więcej na podróże zagraniczne niż krajowe, mimo że znacznie częściej wybierali wyjazdy we własnych państwach. Wynika z danych Eurostatu. Na wyjazdy zagraniczne przeznaczyli blisko 379,5 miliarda euro, a na krajowe nieco ponad 266 miliardów euro.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie duże, większe przejaśnienia, ale i też przelotny opad deszczu, a na zachodzie i Pomorzu może zagrzmieć. Na termometrach 13 stopni w Wielkopolsce, 14 w Trójmieście, na Śląsku i na Lubelszczyźnie, 15 na Mazowszu.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Na początku, proszę Państwa, chciałbym przeczytać wiadomość od pani Aleksandry, która pozdrawia serdecznie sąsiadów z jej ulicy, szczególnie Krysię i Staszka. I życzymy wszystkim spokojnej niedzieli, dobrej kawki, smacznego obiadku, właśnie niedługo. I żeby pogoda dopisała, a jak już będzie po obiedzie, to koniecznie spacerek, żeby spalić trochę kalorii. No, żeby tylko pogoda sprzyjała na taki spacerek. A, zresztą wszystko jedno, jaką pogodę. No dobrze, jestem za, chociaż będę w pracy do 14, więc być może jakieś popołudniowe, jak będzie ładnie, spacerek, żeby poszurać liśćmi. Pod stopami, pod butami. Lubię to. Partita teraz i głowa do góry.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu mam od Mariusza dla Asi. Mąż dla żony. Pisze tak. Słuchajcie, na koniec, bo tutaj mam pewien dylemat. Kochanej żonie Asieńce, dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, 100 lat. I koniec. W krótkich, żołnierskich słowach pan Mariusz załatwił sprawę. I teraz jest tak. Przysyła kochający mąż Misiu. PS, kocham cię. I teraz nie wiem właśnie, gdzie przestawić, czy przecinek czasami nie powinien być. Przesyła kochający mąż Misiu, kocham cię. Czy jednak, czy on jest misiem, czy ona jest misiem? Teraz cholera, co ja mam z tym zrobić? Przesyła kochający mąż Misiu. Misiu, kocham cię. Chyba to drugie, nie? Zostawmy to, że to druga wersja, a jesienną dziewczynę zaśpiewa Kalina Jędrusik i Jeremi Przybora.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Z tej drogi, którą przeszło za wiosną swoją lato, nie patrzę już na przeszłość, przed siebie patrzę za to, ze wzrokiem na zakręcie, za którym jest już jesień. Wciąż czeka mnie ugięcie, że ona mi przyniesie jesienną dziewczynę odmienną niż inne dziewczyny.

0: Wyciągnę ręce do niej, by tak nie przeszła mimo, bo ma we włosach promień, przy którym jaśni zimą.
1: Bo zachód już w niuansach czerwieni gaśni.

Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz czas na wiadomości z mojego maila. Szanowny panie Robercie, dziękuję. Słucham radia i słucham. I tak zbieram się od kilku miesięcy, by napisać w sprawie życzeń dla mamy. Mama jest w Sokolicy, w DPS-ie. Tej Sokolicy na Mazurach. I pewnie słucha. O, to wspaniale. Pozdrawiam panią. Kochana mamo, bardzo chciałam ci podziękować za odwiedzanie mnie w Suwałkach, na Ojomie, w Owińskach, w internacie i gdy byłam w poznańskim szpitalu po operacji. Tyle kilometrów zrobiłeś do mnie. Nie do wiary. Gdyby nie twój upór i negocjacje z lekarzami, to pewnie by mnie nie było. Ale jestem i bardzo cię kocham. Malina Marta podpisała się dla mamusi. Ojejku, widzicie jak to dobrze mieć kogoś blisko i móc na kimś polegać. A to tylko takie wsparcie rodzica. Można życie uratować. Wspaniałe, pięknie. Żyjcie zdrowo, dziewczyny.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma uszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
6: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mi...

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj Małgosia pisze w podziękowaniu dla Ludwiny, ale nazywa ją Lusią. Lusia i Fabian, dziękujemy wam za wspaniałe wakacje, szczere przyjęcie naszej rodziny i pokazanie wam, nam, piękna i historii waszej Normandii. A to czyli nasi. Tam się wyprowadzili i zamieszkają. Lucia i Fabian w Normandii. Zwiedziliśmy dzięki wam wszystkie miejsca walk aliantów. No, słynne lądowanie. Desant w Normandii, który odmienił albo przyspieszył koniec II wojny światowej. Cmentarz żołnierzy polskich, amerykańskich, brytyjskich, kanadyjskich, muzea. Bardzo wam dziękujemy. To był niezwykły czas. Lucia i Fabian. Louis Armstrong zaśpiewa. Mimo wszystko, what a wonderful world.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz Basia nagrała fajną rzecz. Zawsze nagrywa fajne rzeczy.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Proszę o przekazanie serdecznego podziękowania pani Marcie za pomoc przejścia przez ulicę koło banku w Będzinie i wodę i bułkę, którą kupiła za własne pieniądze, nie chcąc zwrotu kasy. W pomocy wejścia do autobusu dnia 16.09.26 roku serdecznie pozdrawiam tę panią i pana, panie redaktorze. Dziękuję.
1: No szkoda, że... Jezus Maria, tak nie wierzyłem. Im dłużej słuchałem, mówię, nie wierzyłem, że z takimi rzeczami ludzie dzwonią do radia. Pomyślałem sobie i myślałem w swojej naiwności, że to jest codzienność, że tak sobie robimy, że sobie pomagamy wejść do autobusu, że pomagamy przejść przez ulicę, jeśli ktoś tego po prostu potrzebuje. Ja, jeśli muszę tak robić, jeśli widzę taką sytuację, to robię tak jak ta pani. Myślę, że państwo też. Dlatego słuchacie Radia Pogoda.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Panie Pascalu.
18: Tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Media Expert, taniej masz.
21: Z
0: Została ostatnia reklama.
20: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Mamo, źle się czuję.
22: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
23: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
24: Reklama.

pamiętam teraz, bo to było tak. Urządzam Jurek Wipkę, zaprosił nas na rybkę. Ja stałam

0: Autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 w cenie 3 na naszej stronie.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Została ostatnia reklama.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
0: Reklama.
13: Już 12, proszę Państwa, za chwilkę wiadomość.

0: wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ale także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań służbom w tej sprawie.
1: W naradzie biorą udział m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, ABW i Policji. Teraz Podlasie i prokuratura, która wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Chłopak to uczeń zespołu szkół w Wysokim Mazowieckiem. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu może grozić do 8 lat więzienia. W wyniku działań po atakach w szkołach na Mazowszu policja skontrolowała 65 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymała ponad 100 osób. Przypomnę, że dziś w kancelarii premiera odbyła się rano specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Spokojnie jak dotąd przebiega druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Nie było jak na razie żadnych zdarzeń mogących mieć wpływ na przebieg głosowania. Niemniej wczoraj policja wystawiła 500-złotowy mandat kobiecie, która przeszkadzała i zachowywała się głośno podczas liczenia kart do głosowania w jednej z komisji. Kobieta mandatu nie przyjęła, więc sprawa trafi do sądu. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś i jutro litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł 6 groszy.

0: Pogoda.
1: Na ogół od 11 do 15 stopni. Dużo słońca, ale są też chmury i miejscami może padać deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe również burze, w tym lokalnie opady krupy śnieżnej.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Zaczynamy od pani Halinki, która do mnie napisała na robert@radiopogoda.pl. Z okazji jesiennego weekendu życzymy sobie dużo ciepła, pogody ducha i pozytywnej energii. Niech muzyka umili nam i Państwu też sobie życzymy. Dobra, no niech każdy sobie życzy. Niech muzyka umila każdą chwilę. Tak, nasza muzyka będzie umilała Państwu chwilę, ile lat tylko będziecie chcieli słuchać tego radia. Ilse Daka na przykład za chwilę. One Way Ticket.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Anny teraz w imieniu Tomasza dzwonię.
2: Słucham.
1: Pani Aniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. To od Tomka. Masz życzenia do Radia Pogoda przyszły, Anusia.
2: A, dziękuję bardzo.
1: Masz być zdrowa, bo jesteś kochana i ma wam się wszystko pięknie układać w życiu. Tak jak do tej pory, domyślam się, że się układa, skoro mąż dla żony przesyła życzenia przez radio, to znaczy, że wszystko w porządku.
2: Nie może być inaczej.
1: A ile lat już tak jest w porządku, Ania?
2: 24 minęło.
1: Kurczę, to ja was nie dogonię, bo mamy dopiero 15.
2: Ale mi mąż zrobił niespodziankę.
1: No popatrz, no do radia specjalnie napisał dla swojej ukochanej Anusi.
2: No to jestem... Miło, miło, bardzo zaskoczona.
1: Ale on cię zaskakuje? Bo jak faceci robią to rzadko, to wtedy to jest święto, co? A jakby to robił częściej?
2: Nie, często mnie zaskakuje.
1: A, często? A ty cały, zawsze jesteś taka uchachana i po prostu najszczęśliwsza na świecie.
2: Tak, staram się.
1: W danym momencie, dokładnie tak.
2: Tak, muszę się pocieszać, bo to ostatnia czwórka z przodu.
1: No i tam, zobaczysz jak jest pięknie. Zobaczysz, mówię ci z doświadczenia, starszy kolega, mówię ci, Anka. Zresztą już chyba, no ale już pewnie zauważyłeś, że masz większy dystans, więcej spokoju w środku, nie?
2: Tak, no. Tak, teraz tylko do przodu, tak. I żeby było zdrowie i spokój,
1: no właśnie.
2: I więcej nie potrzeba. I kochani najbliżsi wokół.
1: Ten spokój będzie się pogłębiał i taka mądrość życiowa też. Ostatnio byłem na pokazie mody 60+, na pokazie piękności. Wybór Miss 60+. Słuchaj, jakie babki, Boże, jaki czat, co one tam wyprawiały, jakie robią, jakie mają ciekawe rzeczy. Obok mnie DJ Vika, co ma 86 i właśnie wracała z Berlina, gdzie prowadziła dyskotekę do 3 rano. Więc w ogóle zobacz, ile rzeczy pięknych jest przed nami.
2: Tak, tak, mam wspaniałe właśnie koleżanki na kawie, także wspaniałych bliskich, także tylko, żeby zdrowie było i do przodu.
1: Bo miłość od Tomka już masz.
2: Tak, tak.
1: I my cię serdecznie pozdrawiamy, Anusia. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo.
1: A do tego przepiękna jesienna piosenka o kasztanach śpiewa Barbara Muszyńska.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz wiadomość z mojego maila dla Zdzisławy Talagi od kochających trzech córek. Panie Robercie, niech wiek nie będzie ci ciężarem, lecz, a ładne, lecz dowodem pięknego, bogatego życia. Złota myśl. Przez kolejne lata krocz z uśmiechem na twarzy, otoczona sercami tych, którzy cię kochają. I niech każda chwila przynosi ukojenie, a twój wzrok zawsze patrzy w przyszłość z nadzieją. Kochamy cię, córeczki. Kochają swoją mamusię Zdzisię, Zdzisławę Talagę. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Została ostatnia reklama.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Beatki zadzwonimy teraz. Teraz czas na Beatkę.
2: Słucham?
1: Dzień dobry, pani Beato.
2: Tak?
1: Ja się nazywam Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Mam życzenia dla pani od twojego Bartosza.
2: Dziękuję pięknie.
1: Jesteśmy już razem 4 szczęśliwe lata. Kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością.
2: Zgadza się.
1: Najlepsze związki, mówię ci. Najlepsze, wiem po sobie.
2: Też tak myślę.
1: No kurczę, no już wiemy, czego chcemy, wreszcie, no.
2: Dokładnie.
1: Jezu, ale to jest super. A gdzie mieszkacie?
2: W Warszawie, na Bemowie.
1: No, widzisz. No i ten Bartosz, dziękuję ci za te wspólne, szczęśliwe chwile, Beatko. Kocham cię bardzo i chciałbym ci zadedykować piosenkę. No myślisz się jaką?
2: Myślę, że tak.
1: Beatko, jestem zakochany. Beata z Albatrosa. Podobno to, wiesz co, jak byłem sporo młodszy, to tam mój wujek mieszkał gdzieś na Mazurach i powiedział, że tam był taki Albatros, taka restauracja i tam rzeczywiście być może jakaś Beata.
2: Być może.
1: Tak, ktoś jakąś Beatę też inną kochał bardzo. No i to tyle od Bartosza.
2: Piękne dzięki.
1: No ale poczekaj, ale nie uciekaj, ja muszę wiedzieć coś. No.
2: Jaka wspaniała w ogóle informacja, jak wspaniale usłyszeć pana głos.
1: Beata, ten głos przenosi tak? Ważne informacje, no.
2: Tak.
1: Ta dojrzała miłość, kiedy cię dopadła? Jak to się stało?
2: Poznaliśmy się na ognisku.
1: No co ty?
2: Na działkach. Ja miałam działkę, jego rodzice mieli działkę, wspólne ognisko gdzieś tam.
1: Popatrz.
2: I pykło od razu.
1: Od razu pykło?
2: No.
1: Słuchaj, ale to tyle lat mieliście działkę przy działce, to dopiero wtedy tego dnia?
2: No to ogródki działkowe, dosyć duże, nie jakieś tam może bardzo blisko siebie, natomiast no, mówię, każdy gdzieś tam żył na swojej działce.
1: Słuchaj, musiało to ognisko zapłonąć dokładnie wtedy,
2: musiało.
1: Kiedy ty skończyłaś swoje doświadczenia, a on skończył swoje.
2: Też tak uważam.
1: Kurczę, wszystko ma swój czas. Wszystko ma
2: Oczywiście.
1: Swój czas. Pięknie. No to słuchaj, no jesteśmy, byłem z żoną 15 lat temu w podobnej sytuacji, więc wszystko się pięknie układa. Niech wam się też tak dzieje.
2: Dziękuję i również życzę, niech trwa u was.
1: Dobra, u nas, niech trwa.
2: Tak jest.
1: Trzymaj się, pa.
2: Pozdrawiam,
1: i oczywiście
2: pa.
1: Janusz Laskowski zaraz zaśpiewa dla Beatki. Beata z Albatrosa, bardzo proszę, dziękujemy.
2: Dzięki, pa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Baśka, co się nagrało? Pokażmy.
2: Dzień dobry, z tej strony Laura. Ja chciałabym przekazać najlepsze życzenia dla mojego chłopaka Roberta, mimo że nie ma w najbliższym czasie żadnej ku temu okazji, ale z nim każdy dzień jest niezwykły, więc po prostu chciałabym, żeby on to usłyszał, bo jest wielkim fanem Radia Pogoda. Dziękuję.
3: Wszystkiego dobrego, Robert!
1: Dziękuję, kolego. Do dwóch Robertów teraz się okazało, ale to miało być dla ciebie, chłopaku, dla Roberta. Chociaż w sumie, jako imiennik też mogę przyjąć na klatę. Laurka, pięknie to zabrzmiało. Pięknie, najbardziej lubię takie życzenia, które nie mają okazji. Ani święto, ani ilość tam lat wspólnie, po prostu od tak sobie, żeby zrobić komuś prosto z serca przyjemność i wysłać dobre słowo. Laurka i Robert, fajna parka. Trzymajcie się.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
10: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
16: Tak, a co?
15: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
16: Już robię drugą.
15: Na komputer.
16: Już biorę pożyczkę.
15: Na co?
16: Na komputer. Moje ty szczęście.
17: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
18: Aliorbank albo nic.
17: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Reklama.
1: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: Została ostatnia reklama.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: O.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
11: O, 13, proszę Państwa. Czas na wiadomości, prognoza pogody i potem jeszcze godzinkę wspólnie spędzimy.
12: Pilne rozmowy po informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Potem papież o wykrytym u niego guzku w płucu. Wrócimy też do tragicznego wypadku, w którym zginęła rowerzystka.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
12: Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do pilnego spotkania spec-służb w sprawie informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Narada odbywa się w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwołano ją pilnie na polecenie ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych. Z nieoficjalnych doniesień

0: Dwóch rowerzystek w Wielkopolsce zginęła 20-latka, 27-latka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ziemin. Kobiety jechały poboczem zgodnie z przepisami, gdy nagle potrącił je kierowca Audi.
1: Te obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym.
0: Mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim. 20-letni kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Możliwy polsko-polski pojedynek na turnieju tenisowym Wuhan. Jeśli Magdalena Fręch wygra jutro w pierwszej rundzie z Mananchią Sawankiau z Tajlandii, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Fręch co prawda przegrała dziś mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. W Wuhan wystąpi też Maja Chwalińska. Zabraknie Magdy Linet.

0: Pogoda.
1: 13 stopni na Pomorzu Zachodnim, 14 na Śląsku, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, nawet 15 na Mazowszu. Możliwe przelotne opady deszczu, ale i też słońce. Najwięcej chmur na zachodzie i Pomorzu, tam oprócz opadów możliwe też burze.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kłaniam się, ostatnia godzina przed nami koncertu, niedzielnego koncertu życzeń. Tak więc piszcie, wykorzystam to, no nie wiem czy dzisiaj, ale na pewno za tydzień coś się pojawi. Robert@radiopogoda.pl. Przypominam, i do Basi się dzwoni, się nagrywa pod numerem 22 444 4004. Ausza, zabawa trwa. Kto to śpiewał? No, pani Siepińska pewnie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu jest korespondencja od córki dla taty, czyli córeczka tatusia, która chwilowo przebywa daleko i pisze tak: dla kochanego taty 2000 kilometrów dalej, więc tatusiu, 2000 razy więcej buziaków ci przesyłamy z okazji twojego święta. Tu Beatka ma numer telefonu 033, więc to jest Francja jakaś, więc akurat we Francji może mieszka. Może córka wyemigrowała, tatuś tęskni. Ale córka też tęskni, z tego wnoszę. No ale najważniejsze, że o sobie pamiętacie i przesyłacie sobie życzenia. Pozdrawiamy panie Andrzeju, od nas też, a zaśpiewa wam Bahama Mama, zespół Bonnie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość od pana Lecha z Rottlingen. Rottlingen? Niemcy? Holandia? Nie wiem. Dla ukochanej żony, tak czy inaczej, Ani, z okazji urodzin, dużo zdrówka i wielu słonecznych dni. O, ten październik jest cudny. Oraz wszystkiego najlepszego życzy z całego serca. Kochający mąż Rottlingen. No to może popracujesz i wrócisz do domu, nie? Skoro żona została w domu, to ty tam po prostu, rozumiem, dorywczo. Ale sporo jest takich ludzi, nie? Co tam się jeździ, ciężko pracuje, żeby zarobić na chleb.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie. Jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm. Reklama.
10: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaździ. Strumyk minął jakiś czas,

przez zielony las. Popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet

dobrze i rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: no.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Teraz do Agnieszki spróbujemy zadzwonić urodzinowo.
3: Słucham.
2: Pani Agnieszko, dzień dobry, serdecznie witam. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
3: Ojej.
2: Z koncertu życzeń.
3: Dzień dobry.
2: A propos twoich urodzinek, cześć.
3: No cześć, cześć, ale te moje urodzinki są nie dzisiaj.
2: Nie szkodzi, ale są.
3: Są, dobrze.
2: Ja postanowiłem,
3: dobrze.
2: Że dzisiaj masz.
3: No to cudownie.
2: Właśnie, ale to ktoś mnie namówił, żebym tak postanowił dzisiaj. Ja zresztą bardzo chętnie ulegam sugestiom. Tak,
3: okay.
2: Więc słuchaj, na razie przeczytam ci, a potem będziemy zgadywać kto, co?
3: Jasne, poproszę.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Mam do pana prośbę. Proszę zadzwonić do pani Agnieszki i złożyć jej życzenia urodzinowe. Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, radości, klasyka. Spełnienia najskrytszych marzeń i tak dalej, 100 lat życia, nie? Z całego serca życzę, pani Agnieszko, i dziękuję za dobre serce.
3: To już chyba wiem, kto. Pewnie pani Irenka.
2: No.
3: Ta osoba, która napisała te życzenia.
2: Pani Irenka.
3: No to bardzo dziękuję pani Irence, bardzo.
2: Domyślam się, że to nie są wielkie rzeczy, które się robi dla drugiego człowieka, a zobaczy, jaką to ma wagę.
3: Z drugiej
2: strony, jakie to, to waży.
3: No takie rzeczy motywują później do dalszych dobrych działań.
2: To prawda. Ty zarażasz takimi, zawsze byłaś taka dobra?
3: Zawsze byłam taka dobra, ale też nie ukrywam, że z zawodu jestem pracownikiem socjalnym. No myślę, że mam predyspozycję do tego zawodu, więc no chyba nikt o złym sercu do tego zawodu raczej
2: prawda,
3: nie
2: prawda, bo to rodzaj misji, nie?
3: Jest tak taki... jest. Tak jest. No w ustawie nawet jest napisane chyba, że to nawet misja jest.
2: No to oni tam sobie mogą pisać w ustawie, to i tak się serca słucha przecież.
3: Tak.
2: A powiedz mi tak z ciekawości, powiedz mi, czy to twoje nastawienie do innych ludzi, takie chęć wspierania, łatwość dawania czegoś od siebie, czy czasami się sparzyłaś?
3: Tak, takie sytuacje też miały miejsce i trzeba się po tym pozbierać, ale...
2: A czułaś, że to niesprawiedliwe? Że ty jesteś, masz takie szlachetne, wiesz, intencje,
3: to znaczy,
2: a to nagle...
3: Nawet nie chodzi o to, że to jest niesprawiedliwe wobec mnie, co przykre, że ludzie nie chcą wykorzystać szansy i sytuacji, którą mają przed sobą. I tak się człowiek nieraz po prostu sparza, że daje z siebie tyle innemu człowiekowi, no a ten inny być może nie jest gotowy na to, żeby to przyjąć. Z tym też trzeba sobie radzić.
2: Tak, bo każdy ma swój stan świadomości. Nie wszyscy musimy być na jednym, nie?
3: Jasne.
2: Nie wszyscy musimy rozumieć wszystko w tym samym momencie. Przyjdzie moment.
3: Dokładnie. No i tego się trzymam.
2: Tak, i stąd się bierze powiedzenie, może i nawet ta piosenka, którą napisał Wojtek Płynarski, Róbmy swoje.
3: Róbmy swoje, pięknie. I taką piosenkę mi zagracie?
2: Słuchaj, tu akurat mam pod palcem Czesław Niemen, może być?
3: Może być.
2: Pod papugami?
3: Oczywiście, równie piękna piosenka.
2: Cały jest Agnieszko, wszystkiego dobrego ci życzę.
3: Wielkie, dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Dziękuję, pa.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

0: smutno i źle.
1: Kiedyś chmurny i zły,
0: kiedy w oczach masz łzy.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Bardzo Państwu dziękuję za piękny weekend. Bardzo był piękny. Dużo się, parę razy się wzruszyłem. Także już tęsknię do nas, za następnym weekendem. Po 14:00 moje najpiękniejsze melodie. Jak zwykle w niedzielę Asia Kruk rozmawia z członkiem Klubu Pogodnych Ludzi i posłuchamy sobie wybranych przez niego najpiękniejszych melodii. Życzę Państwu pięknego popołudnia i pięknego tygodnia. Do usłyszenia, Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Autopromocja.
3: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
4: garść inspiracji,
5: szczypta ciekawostek
4: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
3: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
13: Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799.

0: sama.
1: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Reklama. Radio Pogoda, dzień dobry, Asia Kruk, kłaniam się. Za chwilę zaczynamy audycję z cyklu Moje Najpiękniejsze Melodie, ale najpierw wiadomości.
12: Atak nożownika w Nowym Sączu, mężczyzna nie żyje. Wrócimy też do informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Zajrzymy też na turniej tenisowy w Szanghaju.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
12: Marcin Krzamiński. Atak nożownika w Nowym Sączu. Nie żyje 41-latek, który z dwoma nożami w rękach ruszył w kierunku policjantów. Funkcjonariusze wzywali go do odrzucenia ostrych przedmiotów bezskutecznie. Użyli więc kilkukrotnie paralizatora, który nie zadziałał. Następnie mężczyzna został postrzelony. Mimo prowadzonej reanimacji zmarł w szpitalu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi wprost.
13: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
12: A chodzi o informacje dotyczące planowanego zamachu na premiera i ministra obrony.
13: Sygnały wpłynęły najpierw do służby ochrony państwa, to oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb.
12: Wyjaśnia Dobrzyński. Stąd spotkanie służb, do którego doszło dziś w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Do tematu oczywiście będziemy wracać.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, ale może też padać deszcz, a na zachodzie i Pomorzu może zagrzmieć. Na termometrach 13 stopni w Wielkopolsce, 14 w Trójmieście i w Łódzkiem, 15 na Mazowszu.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w kolejną niedzielę października w Radiu Pogoda. Spotykam się dzisiaj z panem Łukaszem. Dzień dobry, panie Łukaszu.
2: Dzień dobry, witam panią Asię i wszystkie radiosłuchaczki i radiosłuchaczy Radia Pogoda.
1: Państwo zaraz bliżej poznają pana Łukasza, a zaczniemy od tego, że z panem Łukaszem mamy wspólnych znajomych. I teraz proszę wyjaśnić, panie Łukaszu, jak do tego doszło, że my dzisiaj rozmawiamy.
2: To doszło od tego, że poznałem mojego kolegę Tomka, który jeździ na liniach nocnych, pochodzi z Oławy i kiedyś usłyszałem jego najpiękniejsze melodie i praktycznie niestety tak posłuchałem i to miałem łzy w oczach, ale to były takie łzy w oczach, dlatego że to były chwile pełne wspomnień i prawdziwych emocji oraz pięknych melodii. I przyznam szczerze, że trochę mu tej audycji zazdrościłem, ale była to zazdrość inspirująca i pełna podziwu.
1: My z panem Tomaszem, to muszą państwo wiedzieć i być może państwu przypomnę, my z panem Tomaszem spotkaliśmy się z okazji audycji majówkowej. Pan Tomasz jest kierowcą autobusu nocnego we Wrocławiu i zrobiliśmy z nim cały program, jeździliśmy razem tym autobusem, było naprawdę wspaniale, a pan Łukasz z panem Tomaszem są kolegami po fachu, prawda?
2: Zgadza się. Nawet wczoraj akurat mieliśmy tak okazję na zajezdni się spotkać, pogadać. Też oczywiście mu powiedziałem, że będę miał swoją audycję, moje najpiękniejsze melodie. Powiedziałem, że 11 października właśnie i powiedział, że będzie słuchał z zapartym tchem.
1: No koniecznie. Pozdrawiamy pana Tomasza, a z panem, panie Łukaszu, za chwileczkę przejdziemy do clou naszej rozmowy, czyli pana najpiękniejszych melodii.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Absolutnie.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Pan Łukasz Klubowicz, Klubu Pogodnych Ludzi, z legitymacją numer, jak czytam, 1200, będzie prezentował dzisiaj swoje ulubione piosenki. No pięknie sobie pan powybierał. Jest pan romantykiem, panie Łukaszu, widzę. Marta Mirska, Rozstanie z morzem. Skąd ten wybór, panie Łukaszu?
3: Wybór stąd, że jest to melodia taka pachnąca wakacjami, rozgrzanym piaskiem i słoną bryzą unoszącą się w powietrzu. Jest to piosenka taka pełna nostalgii, która przywołuje obrazy letnich dni, spokojnych spacerów brzegiem morza, ciepłych wieczorów i zachodów słońca oglądanych w ciszy. Oraz też opowiada o pożegnaniach, które zawsze są trochę smutne, ale jednocześnie przypominają nam, jak piękne potrafią być chwile, do których później wracamy myślami.
2: Ale pięknie. No to taką pan analizę prawdziwą zrobią tego utworu słowno-muzycznego, a ja się zgadzam z panem, no od wielkiej litery aż po kropkę. Jest to przepiękna piosenka i z ogromną przyjemnością zagram ją panu w Radiu Pogoda z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami. No to proszę, gramy Martę Mirską, za chwilę kolejna pana najpiękniejsza melodia.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, jak ja lubię te audycje z klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi. Czy przez telefon, czy twarzą w twarz. Proszę bardzo, jeżeli są Państwo klubowiczami i chcą Państwo opowiedzieć o swoich ulubionych piosenkach i o życiu swoim też na antenie Radia Pogoda, bardzo proszę telefonować do mnie. 22 444 4004, nawet teraz. A za chwilę wracamy do rozmowy z panem Łukaszem.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: ciasteczki dwie.
1: Autopromocja.
2: Jeden nocący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Reklama.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pan Łukasz opowiada pięknie o swoich najpiękniejszych melodiach. Pussycat i Mississippi. Jest taka fajna piosenka, którą pan postanowił przywołać. Dlaczego?
2: Dlatego, że jak pierwszy raz ją usłyszałem w radiu, to poczułem taką jakby melodię, która akurat pojawiła się w pochmurny dzień, ale tak jakby w sercu wniosła takie pełnie słońca, lekkości i swobody, jak taki powiew ciepłego wiatru w pogodny dzień. Ta piosenka niesie ze sobą rytm podróży, wolności i beztroskich chwil, kiedy nie trzeba się nigdzie śpieszyć, a każdy krok prowadzi przed siebie. Utwór przywołuje obrazy takiej drogi ciągnącej się przez otwarte przestrzenie morza, właśnie marzeń rodzących się gdzieś po drodze i radości odkrywania świata. To do mnie pasuje, bo ja dużo podróżuję, chodzę po górach, więc też ta piosenka stąd. I jest w tej piosence coś, co przypomina, że czasem wystarczy się zatrzymać, posłuchać muzyki, najlepiej z Radia Pogoda, i pozwolić myślom popłynąć w stronę słońca i dobrych emocji.
1: Panie Łukaszu, jestem pod ogromnym wrażeniem i muszę panu przyznać, ja też lubię podróżować i chodzić po górach i za chwilę w taką podróż właśnie się wybieram, to ja sobie będę pana przywoływać te pana słowa i tę piosenkę też. Pozwoli pan?
2: Oczywiście, jak najbardziej.
1: Super. Do tych pana gór to jeszcze wrócimy w trakcie dzisiejszej audycji, a teraz gramy Pussycat i Mississippi. Nic dodać, nic ująć. Ciekawe, czy państwo będą mieli też takie skojarzenia, jakie ma pan Łukasz.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda w moich najpiękniejszych melodiach. Dzisiaj pan Łukasz będzie opowiadał o piosence Krzysztofa Cwynara Kochaj mnie choć kilka chwil. Panie Łukaszu.
1: To jest z kolei taka piosenka, która jest poruszającą i szczerą, taką prośbą o miłość. Nawet krótką, ale prawdziwą. I zapamiętana zostaje na zawsze. Jest to dla mnie taka delikatna melodia oraz pełna wrażliwości interpretacja, która sprawia, że każda fraza trafia prosto do serca. Jest to taka dla mnie piosenka o nadziei, tęsknocie, odwadze, by otworzyć się na drugiego człowieka, choćby na moment. I przypomina co najważniejsze, że czasem nie liczy się długość wspólnie spędzonych chwil ani dni, lecz ich intensywność i prawda ukryta w emocjach. Bo tych kilka chwil, które spędzamy z najbliższą osobą, może pozostawić sercu ślad na całe życie.
0: A do tego jest jeszcze skoczna i taka dosyć rytmiczna.
1: A to też ją pierwszy raz w samochodzie usłyszałem, szukałem, nie znalazłem. Dopiero w którymś momencie w Radiu Pogoda były urodziny zapowiedziane pana Krzysztofa właśnie i usłyszałem tę melodię i wiedziałem, że to jest
0: to.
1: Dokładnie. Ja większość piosenek przez Radio Pogoda odkrywam właśnie, których wcześniej nie znałem. Wystarczyło pierwsze melodie posłuchać, pierwsze minuty i od razu już po prostu zapada w pamięć.
0: No jasne, że tak. I tak trzymać, panie Łukaszu. Pan jest kierowcą, więc nie może pan pewnie w pracy używać słuchawek, jak pan słucha właśnie w pracy, prawda?
1: Zgadza się, dlatego słucham normalnie w radiu.
0: Właśnie, ale gdyby pan miał kiedyś okazję i zechciał po pracy posłuchać piosenek w Radiu Pogoda, to ja panu naprawdę dobrze radzę. Proszę wziąć słuchawki, usłyszy pan te piosenki na nowo, w takich aranżacjach, tam słychać każdy instrument, tam słychać każdy oddech osoby, która wykonuje te piosenki. No po prostu są genialnie zaaranżowane i wszyściusieńko słychać.
1: Zgadza się, bo też słuchałem przez słuchawki takie Bluetooth i właśnie dokładnie jest każda melodia, każdy instrument i słychać na przykład Abba, I do, słuchać, słuchać te saksofony, to wszystkie te brzmienia po prostu. To jest coś, po prostu człowiek ma gęsią skórkę po tym.
0: Słyszał pan już tę piosenkę tysiące razy, ale w słuchawkach i w Radiu Pogoda zupełnie inaczej.
1: No, oczywiście.
0: Ja się z tym zgadzam. Panie Łukaszu, do rozmowy o pana piosenkach wrócimy po godzinie 15 i od razu pana zapytam o te góry.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: 4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Influencen, ten od cen.
1: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 9. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
9: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
10: Została ostatnia reklama.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Radio Pogoda, Asia Kruk. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Za chwilę wracamy do rozmowy z panem Łukaszem i do audycji Moje Najpiękniejsze Melodie. No a teraz najważniejsze wiadomości.
15: Duże prawdopodobieństwo spełnienia gruźb zamachu na premiera i ministra obrony. Wrócimy też do interwencji w sprawie nożownika z Nowego Sącza i powiemy o ważnych ćwiczeniach na Mazowszu.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
15: Marcin Krzemiński. To funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oceniali, na ile realne jest zagrożenie zamachem na premiera i ministra obrony narodowej w związku z groźbami, które trafiły do służb, i przekazali sprawę policji do dalszego zbadania, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
16: To oni, jeśli zrobią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew, informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, ale też są bardzo mocno razem przygotowani i przeszkoleni na to, żeby wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
15: W związku z groźbą zamachu przed południem w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyła się narada służb. Nie żyje 41-letni mężczyzna, który z nożem chodził dziś po Nowym Sączu. Został postrzelony przez interweniujących policjantów. Zmarł w szpitalu. W związku z użyciem broni zostaną uruchomione wszystkie procedury kontrolne, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
17: Będziemy musieli sprawdzić, czy ta interwencja przebiegała zgodnie z procedurami, czy to użycie broni palnej było tutaj zasadne.
15: W tym mają pomóc kamery, które policjanci mieli na swoich kamizelkach w chwili interwencji. Co najmniej 11 osób zginęło, a 27 zostało rannych w wyniku zderzenia autokaru wycieczkowego z ciężarówką na autostradzie w prowincji Manisa w zachodniej Turcji. Poszkodowani trafili do szpitali. Na razie nie wiadomo dokładnie, dlaczego doszło do wypadku. Od jutra do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane, jak mówi sama nazwa, będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Na koniec jeszcze przypominam, dziś niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie są zamknięte.

0: moje najpiękniejsze melodie. Raz jeszcze dzień dobry się z panem Łukaszem.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie Łukaszu, wspomniał pan jakiś czas temu, że lubi pan wędrówki piesze po górach. Ma pan w te góry dość blisko.
1: Zgadza się.
0: Bo co prawda pracuje pan we Wrocławiu, ale mieszka gdzie?
1: W Wałbrzychu na Piaskowej Górze.
0: Jest mi to miejsce doskonale znane. Mieszkałam w Wałbrzychu 5 lat, mam stamtąd piękne wspomnienia i proszę sobie wyobrazić, że jak tam pracowałam w radiu rano, to później po pracy wsiadałam w autobus miejski i jechałam na narty do Andrzejówki. I to było naprawdę wspaniałe.
1: Zgadza się. I tam nadal jedzie do Andrzejówki linia 12.
0: No proszę.
1: Pod samym Kronickiem Andrzejówka praktycznie staje.
0: A pan po których górach lubi wędrować najbardziej? Tych właśnie pod domem, czy gdzieś dalej pan wyjeżdża?
1: Ostatnio pierwszy raz po 4 latach, bo trochę tak się zasiedziałem tutaj na wycieczki piesze. Poszedłem w góry, akurat pojechałem do Biskupią Kopę właśnie, czyli do Czech i z Jarnołtówka właśnie na piechotę sobie poszedłem.
0: O, no to kawał drogi.
1: Tak, i bez problemu dałem radę. Więc jak po 4 latach, to chyba kondycja niezła, skoro nie było problemu.
0: A na drugi dzień nie było problemu po tych kilkudziesięciu kilometrach?
1: Nie było. Właśnie człowiek chciał więcej, ale niestety praca.
0: Proszę pana, to ja panu życzę naprawdę pięknych wędrówek wielu i niech pan to robi i za siebie, i za mnie, bo ja mam w góry teraz trochę daleko, a bardzo tęsknię. No nic, z tęsknoty za najpiękniejszymi melodiami spotykamy się tutaj także dzisiaj. To jest głównym powodem. Za chwilę wracamy do pana przepięknych opowieści o najpiękniejszych melodiach.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

103 i 4 FM. Radio Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda spotykamy się z słuchaczami w każdą niedzielę po godzinie 14, żeby słuchacze, klubowicze Klubu Pogodnych Ludzi opowiadali o swoich ulubionych piosenkach. I panie Łukaszu, szczerze mówiąc, to ja tę piosenkę, którą pan teraz zaproponuje, to poznaję dzięki panu. Jakoś wcześniej jej nie słyszałam. Renata Danel, We dwoje.
2: Ja też powiem szczerze pani Hasiu, że też jej nie słyszałem. Dopiero kiedyś urywek usłyszałem w radiu i tak mi się spodobało. Mówię, muszę zobaczyć, kto tu śpiewa, bo ta melodia to wszystko, ale w końcu doszedłem i dlaczego tam melodia? Bo to jest taka, ja z tej piosenki wziąłem coś takiego, że to jest subtelna opowieść, taka o bliskości i chwilach, które najpiękniej smakują wtedy, gdy są dzielone z kimś bliskim. Jest to taka jakby delikatna melodia i ciepły głos artystki przywołuje obraz spokojnych rozmów, uśmiechów i uczuć, które nie potrzebują wielkich słów. Jest to taka dla mnie piosenka o wzajemnym zrozumieniu, czułości i drobnych gestach, które często znaczą więcej niż najpiękniejsze deklaracje. A słuchając tej piosenki, łatwo przenieść się myślami do chwil pełnych spokoju, kiedy świat na moment zwalnia i pozwala się cieszyć tym, co naprawdę jest ważne, czyli obecnością drugiej osoby.
1: No i jeszcze to zwrócił pan na to uwagę, ten głos Renaty Danel, to brzmienie, ten tembr, to ciepło w głosie, dokładnie. Ona to po prostu potrafi.
2: Tak jak samo piosenkę Pada śnieg, tak. To też po prostu na zimę, jak to jest taki tak zwany ten dzwoneczek właśnie.
1: Tak.
2: No właśnie, też jest to ciepło, czuje się nawet w najmroźniejsze dni.
1: Tak.
2: Właśnie potrafi rozpalić.
1: No. Cieszę się, że mamy to samo zdanie o najpiękniejszych melodiach i o artystach z Radia Pogoda. We dwoje gramy dla pana Renata Danel.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: To jest Radio Pogoda. Rozmawiam dzisiaj z panem Łukaszem w audycji, która nazywa się Moje Najpiękniejsze Melodie. Tak będzie do godziny 16, no a jutro rano już od 6. Postaram się państwa obudzić w dobrych nastrojach. Przy poniedziałku to jest nieco trudniejsze niż w inny dzień tygodnia, ale staramy się bardzo, więc proszę to zauważyć. Pogodny poranek w Radiu Pogoda z konkursami, telefonami od państwa i najwspanialszą muzyką na świecie, najpiękniejszymi melodiami od jutro od 6 do 10. Polecamy się!
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
13: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie, dosłownie, a mówiłem, że skrolowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe, odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
14: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
15: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
19: Tak, a co?
18: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
19: Już robię drugą.
18: Na komputer.
19: Już biorę pożyczkę.
18: Na co?
19: Na komputer, moje ty szczęście.
20: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
21: Aliorbank albo nic.
20: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
22: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
23: Została ostatnia reklama.
24: Panie Pascalu,
25: tak?
24: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
25: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
24: A to pędzę, lecę, pa!
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. No a teraz będzie tanecznie. Ja, szczerze mówiąc, panie Łukaszu, bo to pan Łukasz wybiera sobie dzisiaj swoje ulubione piosenki. Kiedy zapowiadam piosenkę Petera Kenta, It's a Real Good Thing, to słyszę w głowie, jak on to śpiewa i właściwie już tam nóżka chodzi. A pan wybrał sobie tę piosenkę na dzisiaj. Dlaczego?
2: Dlatego, że tak jak pani Jasia wspomniała, te pierwsze melodie, które się zaczynają i jest taki refren instrumentalny, to jest taki prawdziwy zastrzyk pozytywnej energii, światła i radości, którego czasem tak bardzo potrzeba w codziennym zabieganiu. Od pierwszych dźwięków utwór potrafi wywołać taki uśmiech i wprowadzić w nastrój pogody, ducha oraz lekkości. I dla mnie ona osobiście przypomina, że nawet drobne chwile mogą przynieść szczęście, a dobra melodia potrafi odmienić nastrój w jednej sekundzie. A słuchając jeszcze tej piosenki, łatwo poczuć, że mimo różnych zakrętów życie potrafi być naprawdę piękne i pełne dobrych emocji.
1: Dobre emocje, przy tym zostańmy, tu kropkę postawmy i niech zabrzmi muzyka. Bardzo lubię tę piosenkę, faktycznie, niech ona nas niesie, a za chwilę finał już naszej rozmowy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie

okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tarę.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda pan Łukasz dzisiaj opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. I powiem panu, panie Łukaszu, że na koniec to pan sobie zostawił petardę Natalii w wykonanie Krzysztofa Klęczona. Skąd ten pomysł, akurat na ten wybór, panie Łukaszu?
2: Dlatego, że kiedyś w audycji właśnie Monika Tarka przygotowała piosenki Krzysztofa Klęczona i właśnie w niej pojawił się ten Natalii piękniejszy świat. Właśnie i ta piosenka jest na początku taka wolna, ale później tak się fajnie to wszystko rozkręca. Ale dla mnie osobiście to jest taka niezwykle ciepła i pełna czułości piosenka o miłości, o trosce i pragnieniu, by bliska osoba miała przed sobą piękniejszy świat i dobre dni. A pan Krzysztof, tego co ja wiem, on napisał ją do swojej młodszej córki, Jacqueline Natalie. Dlatego jest w niej coś bardzo osobistego i prawdziwego. A poza tym jest to melodia, która przypomina o dorastaniu, marzeniach i chwili, kiedy trzeba pozwolić drugiemu człowiekowi wybrać własną drogę. Jest w niej rodzicielska miłość, nadzieja i wzruszenie, ale także świadomość, że czas płynie nieubłaganie. Jest to piosenka, która przypomina, że prawdziwa bliskość pozostaje w sercu, nawet wtedy, gdy życie prowadzi nas różnymi drogami.
1: A dla mnie, pozwoli pan, że coś dodam od siebie, a dla mnie bardzo fajne i jestem dumna z pana jest to, że pan uważnie słucha różnych audycji w Radiu Pogoda.
2: No akurat ja się bardzo interesuję tą muzyką i ja z muzyki praktycznie staram się wyciągać jak najlepsze te brzmienia, dźwięki.
1: Jestem z pana niezmiernie dumna i cieszę się, że pana poznałam. Może się gdzieś tam nam drogi kiedyś przetną na górskich szlakach albo na Dolnym Śląsku, bo często
2: bywam. Chciałem akurat teraz niestety dwa razy chciałem być właśnie na tych dniach seniora teraz we Wrocławiu w tamtym roku, ale okazało się, że ja niestety pracowałem w tych dniach. I nie mogłem na żywo się właśnie ani z panią Asią zobaczyć, ani z panem Zygmuntem tutaj ze studiem Radia Pogoda właśnie i tak wyszło.
1: To panu powiem, panie Łukaszu, że już w planach jest też przyszły rok, więc jak tylko ogłosimy, kiedy będzie ta inauguracja Wrocławskich Dni Seniora, to proszę się czuć zaproszonym. Pan po prostu bierze wolne i się spotykamy.
2: Dokładnie, oczywiście. I na wspólne zdjęcie pamiątkowe.
1: Oczywiście, z przyjemnością. Panie Łukaszu, bardzo serdecznie panu dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Życzę panu wszystkiego najlepszego. Pozdrowienia serdeczne dla rodziny. No i proszę się dobrze miewać.
2: Na koniec też chciałbym z całego serca podziękować pani Asi za zaproszenie i za tę wyjątkową, pełną ciepła rozmowę. Oraz podziękować wszystkim radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Radia Pogoda za wspólnie spędzone niedzielne popołudnie.
1: Ściskam pana mocno, życzę wszystkiego dobrego.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
5: garść inspiracji,
6: szczypta ciekawostek
5: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
4: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
11: Nie, jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
11: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
12: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
13: Bo nie mam żadnych objawów.
14: Bo nie mam czasu.
15: Bo boję się diagnozy.
16: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
17: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
12: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
20: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
21: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
22: Pokaż!
21: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
22: A ile tych linii?
21: Giga!
22: No to będzie Giga Challenge.
23: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
24: Została ostatnia reklama.
25: Panie Pascalu,
26: tak?
25: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
26: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
25: A to pędzę, lecę, pa!
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 zł.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Biznes też potrzebuje dobrego adresu. Dlatego w drugim etapie kawalni powstaje 10 lokali usługowych w dwóch nowych budynkach przy ulicy Łańskiej w Poznaniu. Widoczna lokalizacja, nowa zabudowa, otoczenie, które już żyje.
6: 10 lokali, wiele możliwości. Na biznes, na usługi, na miejsce, które pracuje na Twoją markę.
5: Lokale usługowe na sprzedaż, drugi etap kawalni. Poznań, ulica Łańska, kawalia.pl. Centrum Twojego Poznania.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
10: Została ostatnia reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Reklama.
13: Ponad 100 zatrzymanych, za chwilę o działaniach służb po atakach w szkołach. Potem pogoda, czy to już koniec ciepłej jesieni i ligowy piłkarski klasyk z kontrowersjami w tle.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
13: Marcin Krzemiński. Z kontrolowanych 65 tysięcy szkół zatrzymano 117 osób. To dane z ostatnich 3 dni działań służb. Dziś w kancelarii premiera odbyła się specjalna odprawa po ostatnich atakach nożowników w szkołach. Premier zapewnia, że nie była to akcja zorganizowanej grupy młodych ludzi. Atakowały osoby zafascynowane przemocą, przemocowymi grami i treściami nazistowskimi.
15: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie.
13: Dziś, choć to niedziela, to okolice szkół patroluje około 10 tysięcy funkcjonariuszy. Od jutra będzie to około 20 tysięcy. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak te gorsze wieści, do środy raczej pochmurno i wietrznie.
16: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
13: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. W niedzielę natomiast może pojawić się mocny wiatr, szczególnie porywisty na Pomorzu, co spotęguje odczucie zimna. Wielki klasyk z wielkimi kontrowersjami. Legia Warszawa podejmie dziś Wisłę Kraków w hicie 10. kolejki Ekstraklasy, ale na Łazienkowską nie wejdą kibice gości. Najpierw klub tłumaczył się remontem i zaleceniami policji, ale gdy służby temu zaprzeczyły, trybunę gości oficjalnie zamknął prezydent Warszawy. PZPN po tym wszystkim wlepił Legii karę 250 000 zł.
17: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki. A tutaj kibiców chyba jest mało.
13: Komentuje z przekąsem trener Legii Marek Paprzon mecz wojskowych z Wisłą o 20:15. Drogowa kartka z kalendarza jeszcze pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Radio
14: Pogoda. Pogoda.
13: Na ogół od 3 do 7 stopni, ale nad morzem nawet 9, a w Kotlinach Karpackich zaledwie 0. Na południu i wschodzie pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, lokalnie z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a w rejonie wybrzeża niewykluczone burze.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
9: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że skrolowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: Została ostatnia reklama.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.

0: Słuchacze Radia Pogoda pozdrawia Robert Rozgłos.
1: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie.

0: reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
13: Nie, jakie to składniki?
14: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
13: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
14: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
15: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda.
18: Została ostatnia reklama.
17: Panie Pascalu,
19: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD.

0: Cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Została ostatnia reklama.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Reklama.
7: Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Rosja zgodzi się na rozejm, będą wybory, mówi prezydent Ukrainy. Za chwilę też o incydencie podczas wyborów w Krakowie.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
7: Marcin Krzemiński. Niepokojące wieści o stanie zdrowia głowy Kościoła. Papież Leon XIV przejdzie operację. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra ujawnił, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu. O czym więcej Marcin Starzec.
8: Ojciec Święty zdecydował się na to ogłoszenie na zakończenie spotkania z wiernymi. Powiedział, że guzek wykryto podczas niedawnych badań kontrolnych. Dodał, że jest w bardzo początkowej fazie i że lekarze uznali operację za słuszną, więc za ich radą postanowił się jej poddać. Lekarze uważają, że lepiej zachować ostrożność, dlatego za ich radą zdecydowałem się na operację prewencyjnie. Dziękuję Wam za duchowe wsparcie i powierzam się Waszym modlitwom. Ojciec Święty przekazał, że zabieg zaplanowano na najbliższe dni.
7: Zaskakujące słowa Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego rozejmu, Ukraina zorganizuje wybory, ogłosił prezydent tego kraju kilkadziesiąt minut temu w amerykańskiej telewizji ABC. Zełenski odpowiedział w ten sposób na wczorajsze słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że najwyższy czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę. Jest pierwszy incydent w trakcie drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Ktoś miał zniszczyć kilkanaście plakatów wyborczych jednego z kandydatów na osiedlu Złotej Jesieni. Sprawa została zgłoszona na policję, a głosowanie potrwa do 21:00. Chinka Qin Wenzheng wygrała turniej w Pekinie. W niedzielnym finale tenisowa mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała rosyjską tenisistkę Mirę Andrijewą 7-5, 6-4. Dodam, że Iga Świątek w Pekinie zakończyła zmagania na ćwierćfinale. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 Ho Grand Prix Singapuru, 17. rundę Mistrzostw Świata. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci lider Mistrzostw Świata Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. Radio
5: Pogoda. Pogoda.
7: Poniedziałek z chmurami, ale i rozpogodzeniami. Spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, a w szczytowych partiach Tatr śniegu. W górach, na zachodzie i wybrzeżu może też mocno wiać. Na termometrach bez większych zmian od 11 do 14 stopni.

0: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
11: Wygenerowano z AI.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
4: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
3: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
9: Pokaż!
8: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
9: A ile tych linii?
8: Giga!
9: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
13: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
14: Na komputer. Moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Aliorbank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
21: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
22: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
21: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

0: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.
1: Mówiła o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc, gdy jestem sama.

właśnie ze mną. A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani róż. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Pracownikiem tygodnia, dnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Została ostatnia reklama.
16: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Reklama.
17: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
18: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam jak zawsze garść tematów z Poznania. Za kilka tygodni Dzień Wszystkich Świętych. Wiele osób zaczyna już teraz porządkowanie nagrobków swoich bliskich zmarłych. A tymczasem jest propozycja dla poznańskich seniorek i seniorów. Jaka to propozycja? To pytanie do mojej redakcyjnej koleżanki Pauliny Grzegorzewskiej.
19: Chodzi o bezpłatne sprzątanie na cmentarzach. Seniorzy i seniorki mogą skorzystać z takiej usługi za darmo, podobnie jak osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Bezpłatne sprzątanie obejmuje miejskie cmentarze na poznańskim Miłostowie oraz Junikowie. Z bezpłatnego porządkowania nagrobków mogą skorzystać seniorzy i seniorki, którzy rozliczają podatki w stolicy Wielkopolski i mieszkają w Poznaniu. To propozycja dla osób, które mają co najmniej 80 lat i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub mieszkają razem z osobą z niepełnosprawnością, długotrwale chorą bądź niesamodzielną. Aby skorzystać z bezpłatnego sprzątania nagrobków, wystarczy zadzwonić do biura Poznań Kontakt.
18: A więcej na stronie poznań.pl.
2: Z mikrofonem przez Poznań.
18: A w naszym magazynie przeniesiemy się teraz do Centrum Kultury Zamek, a tam...
0: Jesteśmy w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, dokładnie w atrium na pierwszym piętrze. Po raz kolejny jesteśmy w zamku z właśnie poznańskim maratonem wolontariatu, gdzie przyświeca nam hasło "Wystarczy chwila, żeby zostać bohaterem". Nazywam się Ania Rzepka, jestem koordynatorką poznańskiego maratonu wolontariatu w imieniu Stowarzyszenia Kreol. Osoby, które przychodzą na wydarzenie, mogą zaangażować się w pomaganie w specjalnych strefach. Każda strefa odpowiada innej organizacji. Można przyjść, zaangażować się na 15 minut, można zostać z nami na całym wydarzeniu. Bardzo nam miło jest też dzisiaj gościć grupy szkolne. Będziemy gościć też wolontariat pracowniczy. Także od samego początku mamy tutaj pełne, wypełnione całą przestrzeń i praca w rej.
18: Mamy różne strefy, to powiedzmy po kolei o każdej z tych stref.
0: Pierwsza ze stref to strefa Fundacji Lustro Dobra, która wspiera osoby w kryzysie onkologicznym, tworząc spersonalizowane ozdoby dla tych osób, zgodne z analizą kolorystyczną. Dzisiaj stricte zajmujemy się szydełkowaniem. Tworzymy właśnie takie spersonalizowane, kolorowe ozdoby na szydełku. Obok mamy strefę Hospicium Palium, gdzie tworzymy biżuterię, która później posłuży jako takie charytatywne cegiełki, które wesprą właśnie działania Hospicium Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. W tym roku współpracujemy też z Fundacją Amnesty International Polska, gdzie w ramach naszego maratonu realizujemy ich inicjatywę, czyli maraton pisania listów. Piszemy listy w obronie praw człowieka, mamy wybrane trójkę bohaterów, są wzory listów i będziemy wysyłali je, walcząc właśnie o prawa człowieka na świecie. No i współpracujemy też w tym roku z Fundacją Niesiemy Nadzieję. Mamy strefę szycia na maszynie, ale nie tylko, nawet jeżeli ktoś na maszynie szyć nie potrafi, to też znajdzie tutaj zadania dla siebie. Wspieramy Fundację Niesiemy Nadzieję, która wspiera dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi.
18: Ja przypomnę naszym słuchaczom, że znajdujemy się w poznańskim zamku. A po co to wszystko? Kiedy się narodził pomysł?
0: Pomysł na maraton wolontariatu narodził się wiele lat temu, bodajże 11. Wtedy odbyła się taka pierwsza, troszeczkę można powiedzieć, próbna edycja tego wydarzenia. Natomiast w takiej formie podobnej do tej, która jest dzisiaj, odbywa się on po raz drugi ponownie właśnie w Centrum Kultury Zamek. Ideą wydarzenia jest to, żeby zachęcić mieszkańców, mieszkanki Poznania do wolontariatu. Pokazanie, że faktycznie wystarczy chwila, żeby tym bohaterem zostać, że nasz czas, nasze umiejętności są bardzo cenne, nawet jeżeli możemy tutaj wpaść tylko w czerwie na kawę, jak najbardziej zapraszamy. Chodzi też o to, żeby działać lokalnie, wspólnie, ale też w tym roku, na przykład przez tą współpracę z Amnesty International Polska, patrzymy dalej, patrzymy na cały świat. To, co też jest super w tym wydarzeniu, to idea takiej współpracy międzypokoleniowej. Razem pracują seniorzy, razem pracują dorośli, pracują też dzieci, pracują grupy szkolne, więc faktycznie to, co nas jednoczy w tym dniu, to ten wspólny cel i wspólna praca na rzecz osób potrzebujących w Poznaniu i nie tylko.
18: Dzieje się sporo, a wszystko dzięki wolontariuszom i ja sobie pozwolę przejść dalej.
20: Asia Klak, pracuję w Stowarzyszeniu Kreo. No ja jestem pierwszą osobą, na którą trafisz po wejściu, czyli witam wszystkich.

0: Najpierw niesiemy nadzieję, czy lustra dobra. To jest taki zalążek, który ma zachęcić do tego, aby się zaangażować. Co ważne, rok 2026 jest Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu ustanowionym przez UNESCO, więc to też jest dobry moment, jeśli jeszcze ktoś nie pomyślał o wolontariacie, żeby w tym roku spróbować. I wiemy, że wolontariat taki akcyjny na krótki okres, czy na jeden dzień, na parę godzin, jest coraz bardziej popularny niż taki wolontariat cykliczny, więc taka impreza jak Poznański Maraton Wolontariatu jest bardzo fajną imprezą, żeby spróbować i rozpocząć zaangażowanie wolontariatu.
1: Jak widzimy, młodzi garną się do pracy.
0: Młodzi, tak. Przychodzą całe grupy szkolne. Liczymy też, że pojawią się i seniorzy, i studenci. I to też bardzo cieszy, że młodzi chcą coś robić na rzecz innych. I nie każdy ma świadomość, że zrobienie bransoletki, czy czegoś na szydełku, czy napisanie listu jest już formą pomocy. Bo to nie zawsze jest pomoc taka, że musimy gdzieś, nie wiem, stać na maratonie jakimś biegowym, ale też rzeczy manualne, które są przekazywane na rzecz różnych organizacji, też są formą wsparcia dla innych, więc form jest różnych, a my pokazujemy takie przykłady dzisiaj.
2: Aneta Duda, Fundacja Lustro Dobra.
1: I co tutaj dzisiaj robicie, drogie panie, dziewczyny, tak? Bo dzisiaj tutaj panie.
2: Tak, na naszym stoisku dominują panie. Dziewczyny robią bransoletki szydełkowe na onkologię, które my potem jako fundacja przekazujemy na naszych warsztatach, które prowadzimy z wizerunku, kolorów. Rozświetlamy kolorami radość dnia i te kolorowe bransoletki będą prezentami dla pań, które są w szpitalu. W szpitalach onkologicznych w trakcie leczenia.
1: To taki miły widok, gdy w rękach widać u młodych ludzi nie telefony komórkowe, a szydełka, tak?
2: To naprawdę budujące, bo dziewczyny, widzę tutaj, są bardzo zaangażowane, chcą się nauczyć. Niektóre z nich mają szydełko pierwszy raz w ręce.
1: Nie powiedziałbym, jak patrzę.
2: No właśnie. Świetnie się spisują, są zaangażowane. Myślę, że sprawia im to frajdę. Jest kolorowo, jest wesoło. No czego chcieć więcej?
1: Czyli Poznań potrafi.
2: Poznań potrafi, oczywiście.
1: Jak idzie? Może...
3: Bo ja swoją popsułam, bo chciałam zacząć od początku, bo tutaj coś źle poszło.
2: No, krok po kroku. Początki bywają trudne, ale tu koleżanka się nie poddaje i to jest najważniejsze.
1: I to jest najważniejsze, tak by się nie poddała.
4: Ten trzyma szydełko razem z tym. Te dwa trzymają na tym palcu.
1: A ja trochę przeszkodzę, bo tutaj widzę, że pani uczy, tak, szydełkowanie.
4: Uczę, nieraz to trudno wychodzi, ale niektóre dziewczyny już pojęły, będą
1: ale
4: uczyły.
1: Widać, że chęci są.
4: Tak, no są chęci, trochę ciężko, ale są chęci.
1: Czyli a tak. Tutaj jak idzie, dziewczyny?
5: No dobrze, dobrze.
1: Dzień dobry, a co tu się dzieje?
6: A dzień dobry, Katarzyna Wierzbowska, koordynator wolontariuszy akcyjnych Hospicjum Palium. Nasza młodzież tutaj przybyła do nas dzisiaj, aby robić przepiękne na rękę bransoletki, które, że tak powiem, my jako Hospicjum Palium będzie można je po prostu nabyć tu w Poznaniu, na kiermaszach, w różnych miejscach w Poznaniu i to, że tak powiem, jest jako wsparcie dla hospicjum.
1: Ja tak patrzę jednym okiem, prawdziwe dzieła sztuki tu powstają.
6: Tak, ja chciałam zauważyć, że tu nawet mężczyźni są tacy starsi wiekiem, dzieci 1-3, młodzież licealna, właściwie, no, w każdym wieku.
1: Poznań potrafi.
6: Bardzo, bardzo. I naprawdę kreatywność ludzi, zawsze mnie to zadziwia, jak właściwie wszystko to, co oni wymyślą, wszystkie te prace są po prostu piękne.
1: Ja tutaj zadam kilka pytań. Dzień dobry, ja przeszkodzę. Co tu się dzieje przy tym stoisku? Może się pani przedstawić?
7: Oczywiście. Jestem Natalia z Poznania. Dzisiaj robimy bransoletki. I tutaj dokładnie nie wiem dla kogo, ale na pewno będą wykorzystane i przekazane do hospicjum, tak mi się wydaje. No, dziewczyny tutaj na pewno już robią po kolei następne, tak więc moja jest pierwsza. Wystarczy żyłka i dużo ozdób.
1: Dziewczyny, jak idzie, dziewczynki?
8: Bardzo dobrze, fajnie.
1: Powiedzcie trochę o tych bransoletkach, jak to się robi?
8: No, najpierw odcina się żyłkę i wkłada koraliki, jak chcesz, żeby było ładnie.
1: Twoje ulubione kolory, bo tutaj widzimy mnóstwo, całą paletę tych barw.
8: No, najbardziej chyba podoba mi się niebieski.
1: A jedna?
8: No.
7: Absolutnie, wspaniała zabawa, mamy tutaj świetną grupę.
9: Nazywam się Adrianna Ciślewicz, jestem nauczycielką w podstawowej szkole Nawiko, autorska.
10: Blisko mieszkańców.
9: Przyjechałam z klasą, żeby im pokazać właśnie, jak ważne jest pomaganie innym i że takie aktywności też mają znaczenie i że w ich wieku też również można pomagać.
1: Widać, że chętnych nie brakuje.
9: Nie brakuje, dzieci są bardzo... Na początku było takie, że... ale potem zobaczyli się, przekonali.

0: Nawet już planujemy kolejne współpracę z hospicjum.
1: Pani od lat pomaga właśnie, bierze udział w takich akcjach?
0: Nasza szkoła ogólnie w różnych bierze. W WOŚP mamy co roku aukcje, przemykartki dla osób w domu starców na święta, także bardzo dużo działamy.
1: A powiedz mi, co ty robisz dzisiaj tutaj?
2: Poduszki.
1: Poduszki. I teraz co, wypychasz, tak? Specjalną watą?
2: Tak.
1: Pomagacie innym?
2: No, tak.
1: A dlaczego jest tak ważny wolontariat?
2: Żeby inne dzieci, które czują się porzucone, tak się nie czuły. I żeby było miło innym.
1: Żeby było miło. Widać, że świadomość jest mimo młodego wieku.
0: Tak, staramy się dbać o to w naszej szkole, jak i ogólnie poza też nią.
3: Oliwia Olszewska mam na imię. Z Amnesty jestem wolontariuszem. Ogólnie to dzisiaj piszemy listy na maraton pisania listów. Są tutaj właśnie do wyboru trzy listy, do których możemy napisać. O to, żeby po prostu uwolnić daną osobę spod na przykład umięzienia, bądź po prostu, żeby wspierać prawa i walce na przykład z jakąś sytuacją przed ekologii, czy to właśnie po prostu, żeby po prostu sprawiedliwość dostać.
1: Chętnych nie brakuje.
3: Nie brakuje. Tutaj bardzo dużo młodych osób jest, bardzo widać, że są zainteresowani i że chcą pomagać, co właśnie bardzo cieszy nas.
1: Dzień dobry, a Państwo co tu robicie dzisiaj?
4: Ja jestem z mężem, bo ja działam wolontariacko w szkołach. Współpraca międzypokoleniowa. Z Lubonia jestem.
1: Pani w lubońskich szkołach?
4: W Lubonia. Jestem na emeryturze już, ale szkoły mi są bardzo bliskie i cały czas z dzieciakami pracujemy z nimi na temat, na rzecz seniorów, ale oprócz tego z hospicjum Palium w Poznaniu wyszliśmy poduszki. Karty świąteczne robimy, zaproszenia życzeniowe, no cuda nie widzę. Wszystko, co się da.
1: Ja widzę ten błysk w oku, tak? Lubi pani pomagać.
5: Emeryci razem z dziećmi.
4: Tak, razem z dziećmi, seniorzy, razem z młodzieżą szkolną to robimy. Mi to daje wielką radość, tylko on czasem jest zadowolony, bo mnie w domu nie ma.
1: No tak. Dzień dobry, a co tu się dzieje przy tym stoisku?
6: Tutaj szyjemy na maszynie poduszki.
1: Poduszki dla kogo?
6: Dla dzieci.
1: Jak idzie to szycie?
6: Dobrze.
1: Szyją dziewczyny i jak idzie?
6: Dobrze, ja robię kocyk.
1: Ale chłopaki też próbują, tak?
6: Tak, chłopaki jak najbardziej świetnie sobie radzą.
1: No i widzę, że tobie dobrze idzie.
6: Dziękuję.
1: Trudne to zadanie czy łatwe?
6: No łatwe mi się wydaje. Bardzo łatwe. Wszyscy świetnie sobie radzą. Ręcznie też szyją, także jest rewelacja.
1: A co tu robicie?
7: Robimy poduszki.
1: I jak idzie?
7: No dobrze.
1: Lubicie pomagać?
7: Tak, lubimy.
1: A co przy tym stoisku się dzieje? Co robicie tutaj?
8: Motyle. Mają skrzydła i mają czułki.
1: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: A pani co tu robi?
9: Ja przyszłam na wolontariat.
1: I co w rękach, bo widzę, że piękne...
9: Brązoletki. Bardzo lubię robić brązoletki.
1: Widzę, że tutaj tak pani uczy młodzież właśnie.
9: Tak, niech się przyglądają i starszych słuchają.
1: Lubi pani pomagać tu w Poznaniu?
9: Bardzo lubię. Ostatnio powiem panu, byłam 5 dni, jak był triatlon. Byłam 5 dni, 60 godzin i pomagałam w pakowaniu, wszystko. Trzeba pomagać.
1: To prawda, trzeba pomagać i warto pomagać. Moim wszystkim rozmówcom w Poznańskim Zamku pięknie dziękuję.
10: To warto wiedzieć.
1: 5 prac zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na rzeźbę koziołków, które mają stanąć przy Centrum Kultury Zamek, Bibliotece Raczyńskich oraz Bramie Poznania. Dodam jeszcze, że uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu mają czas na przygotowanie i złożenie prac do 30 listopada tego roku, a rozstrzygnięcie zaplanowano na grudzień.
11: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od kolejowego tematu. Mamy ważną informację dla pasażerów.
12: 25 października wchodzi w życie ostatnia korekta rozkładu jazdy w tym roku. Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich. Jest to korekta na krótki okres czasu, ponieważ trochę ponad miesiąc. Natomiast chcę uspokoić pasażerów, że dużych zmian nie będzie. Mają one charakter przede wszystkim kosmetyczny, a związane są z pracami remontowymi na sieci kolejowej, w wyniku których te zmiany są konieczne.
10: Kolej w Wielkopolsce.
1: To korekta rozkładu jazdy, a później w grudniu duże zmiany.
12: Tak, w grudniu czeka nas zmiana rozkładu jazdy. Wśród tych zmian na pewno czekać nas będzie wiele nowości. Wśród takich najważniejszych informacji możemy powiedzieć o uruchomieniu połączeń na odcinku Wągrowiec-Rogoźno-Wielkopolskie, czy też wydłużeniu pociągów kolei wielkopolskich do miejscowości Grabowno-Wielkie. Czeka nas jeszcze więcej nowości, natomiast będziemy systematycznie o nich informować w naszych serwisach.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówił
12: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
1: Czas na kolejny temat w naszym magazynie. Prosto z Kamerunu do Poznania. Wielkopolscy lekarze niedawno wrócili z misji w Afryce Środkowej. Tym razem ratowali dziecięcy słuch. Zapraszam na rozmowę Pauliny Grzegorzewskiej z Justyną Janiec-Palczewską ze Stowarzyszenia dla Świata.
5: Na czym polegała ta misja? No i kto z naszego Poznania wyjechał do Kamerunu?
13: Otóż misja Protetyk Słuchu dla Świata powstała przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i jednym z członków grupy wyjazdowej był pan dr Olgierd Stiller. Była z nim również pani Izabela Nowak z Wrocławia i to oni głównie na miejscu przeprowadzali badania i aparatowali dzieci, bo są protetykami słuchu właśnie, a problem osób, dzieci niesłyszących w Kamerunie jest ogromny. Jeśli chodzi o liczebność dzieci z wadami słuchu, ona jest nawet populacyjnie niższa niż w Europie. Natomiast my w Europie mamy tutaj sprzęt, mamy możliwości, żeby te dzieci po pierwsze zbadać już w badaniach przesiewowych noworodków, a później, jeśli takie się znajdą, to zaaparatować. A tam w Kamerunie takich możliwości absolutnie nie ma. Jeśli są jakieś aparaty, to one są zwykle sprowadzane z Europy i one są dla ludzi najbogatszych. W Kamerunie większość ludzi utrzymuje się z pracy własnych rąk, a ponadto bardzo dotkliwe jest odium społeczne, które towarzyszy niepełnosprawnościom. Tam niestety nadal wierzy się, że niepełnosprawności wszelkiego rodzaju to efekt działalności szamana, efekt czarów, złego uroku, które ktoś rzucił na rodzinę. I takie dzieci zwykle są po prostu ukrywane w domach.
5: To w takim razie ile dzieci udało się uratować? Bo możemy to tak nazwać, że te dzieci zostały uratowane, weszły właściwie w nowy świat, w nowy świat dźwięków.
13: Zdecydowanie tak. Te dzieci mogły, dzięki temu, że zaczęły słyszeć, mogły nauczyć się mówić i mogły nawiązywać relacje, przyjaźnie, usłyszeć swoich rodziców po raz pierwszy. I to jest naprawdę takie poruszające, te opowieści, które teraz do nas przekazują protetycy słuchu. O dzieciach, którym na przykład nie dawali żadnych szans, ale postanowili je zaaparatować obuusznie i wypuścić na pół godzinki, żeby dzieci pochodziły sobie troszkę. I te dzieci wracały i okazywało się, że na przykład zaczynają sobie śpiewać, zaczynają sobie tańczyć, wystukiwać rytmy, bawić się paluszkami. No to w ogóle pstrykając paluszkami, więc to w ogóle historie niesamowite, takie, po których naprawdę rośnie serce. Zaaparatowanych dzieci było 100. W szkole samej jest 240 chyba uczniów, natomiast nie wszystkie dzieci niestety miały szansę na taki aparat i to nie dlatego, że wolontariusze dla świata tych aparatów nie mieli, ale dlatego, że ta wada była zbyt głęboka i tam niestety pomóc się już nie dało. Natomiast bardzo ważne jest też to, co zrobiła dla tych dzieci misjonarka świecka Ewa Gawin, która założyła szkołę, jedną z największych szkół dla dzieci głuchoniemych w Kamerunie, w której te dzieci mogą nauczyć się zawodu, który w przyszłości pomoże im się samodzielnie utrzymywać.
5: A dlaczego Kamerun akurat? Skąd to się wzięło?
13: To zależy, gdzie rzucimy światło naszej latarni, jeśli chodzi o problemy. Do nas zwróciła się właśnie siostra, która tą szkołę prowadzi, siostra pasjonistka, z prośbą o przyjazd, bo wie, że w takie możliwości w Europie są, natomiast w Kamerunie niekoniecznie. I ktoś może mieć wadę słuchu i niestety już nigdy nie usłyszeć, ponieważ nigdy nie będzie miał szansy na taki aparat. A myśmy myśmy aparaty gromadzili. Gromadziliśmy je w Stowarzyszeniu dla Świata. My mamy tam postawiony dobromat przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu, blisko Starego Rynku. Można tam przynosić swoje aparaty słuchowe. Można też przynosić swoje okulary, bo będziemy przygotowywać misję okulistyczną. Także u nas w Stowarzyszeniu dla Świata dzieje się bardzo wiele wspaniałych rzeczy. Jeśli ktoś z Państwa mieszkających w Poznaniu chciałby zostać naszym wolontariuszem i na przykład badać moce okularów, serdecznie do tego zachęcamy. Zachęcam do kontaktu ze Stowarzyszeniem dla Świata.
5: To nie jest pierwsza tego typu misja, więc przypuszczam, że te dzieci kojarzą już, kim są Polacy, skąd te aparaty słuchowe właściwie doleciały. Co oni o nas mówią?
13: Oni nam bardzo dziękują. I to w ogóle, jak opowiadał mi doktor Stiller, mówił, że przyszła pani, która po zaaparatowaniu wróciła i przyniosła im butelki, takie plastikowe butelki pełne orzeszków ziemnych ze swojego pola. Jedna pani zaczęła go po tym wszystkim całować po rękach. Nie wiedział w ogóle, gdzie się podziać z tym wszystkim. Tak bardzo go to zawstydzało. Natomiast siostry, które towarzyszyły tam tym badaniom, siostry zakonne, które tłumaczyły dzieciom, jak reagować na polecenia protetyków, po każdym zaaparatowanym dziecku płakały wszystkie razem ze wzruszenia, więc no, mnóstwo takich pięknych, wzruszających chwil, no i to właśnie dla takich chwil warto robić to, co robimy.
5: No właśnie, powiedzmy, jak bardzo zmienia się życie takich dzieci, to daje możliwości dalsze na?
13: Na wszystko. Tak naprawdę na wszystko. To są dzieci, które wcześniej nie komunikowały się w żaden sposób z otoczeniem. Dzieci bardzo często uznawane za dzieci upośledzone umysłowo, za dzieci z niepełnosprawnością umysłową, które okazują się dziećmi inteligentnymi albo czasem ponadprzeciętnie inteligentnymi, mogą kontynuować naukę, ale przede wszystkim mogą usłyszeć swoją mamę, tatę, bliskich, rodzeństwo, rówieśników, mogą zacząć się komunikować, mówić o swoich potrzebach, nawiązywać kontakty społeczne. My jako ludzie jesteśmy stworzeni do życia wśród innych.
10: Blisko mieszkańców.
13: Człowiek w samotności nie jest w pełni szczęśliwy. Jestem o tym przekonana. Jestem psychoterapeutką, więc wiem, co mówię. My tylko w relacji możemy się rozwijać, wzrastać, więc to, co zrobili dla tych dzieci nasi wolontariusze, to jest taka całkowita odmiana ich życia, które przecież dopiero się zaczyna.
5: Jedno mnie ciekawi, jeśli Kameruńczycy uważają, że jeśli dziecko ma problemy ze słuchem, to tak jak pani wspomniała, może być to jakaś działalność szamana, tak? A jeśli dziecko odzyskuje ten słuch, to co wtedy mówią?
13: Oni mają też takie przekonanie, że czasem czary białych są silniejsze od ich czarów. Ich czary zresztą, jak mówią, nie są w stanie dosięgnąć białych, ponieważ przyczyna jest prosta. My w czary nie wierzymy. I o tym mówią i misjonarze, i wszyscy, którzy w Kamerunie byli. Kamerun do tego stopnia wierzy w czary, że tam w sądzie jest takie stanowisko, jest taka funkcja jak biegły sądowy do spraw czarów. I on bada sprawy o czary, bo sprawy o czary stają na wokandzie i on bada te sprawy, czy były tam użyte czary, czy też niekoniecznie.
5: No nie była to pierwsza tego typu misja i na pewno już planujecie kolejne, skoro już zbieracie przecież kolejne, tak, aparaty słuchowe.
13: Planujemy już kolejne wyprawy. Rozmawiałam z panem doktorem Olgierdem Stillerem, mówił mi, pozwól mi, Justynka, tylko kurz afrykański ze mnie opadnie, daj mi tydzień, jeszcze się doleczę ze wszystkich dolegliwości, bo oczywiście są też tropikalne choroby i są oczywistością dla tych, którzy wyjeżdżają, więc daj mi się doleczyć, już nie niedługo będziemy o tym mogli rozmawiać, ale tak, bardzo chcę wciągnąć też w to naszych studentów z Uniwersytetu Medycznego. Chcemy, aby program Protetyk Słuchu dla Świata miał kolejne pokolenia, aby mógł być kontynuowany, bo wiemy, jak bardzo, bardzo jest dobry.
5: Jeszcze chciałabym nawiązać do tego, że te dzieci właściwie wchodzą w nową rzeczywistość. Te dzieci się uczą, ale w takim razie, czy ten słuch jest jakąś nową perspektywą, no, na przykład na podjęcie pracy, czy w jakimś innym miejscu, czy może nawet wyjechać z Kamerunu, wylecieć i gdzieś kontynuować swoją naukę?
13: My mówimy o tym, że dobrze dla tych dzieci, żeby zostały jednak w tym miejscu, w którym się rodzą. Oczywiście, że oni wszyscy marzą o Europie. Natomiast zależy nam na tym, żeby wykształcone kadry zostawały właśnie w Kamerunie, żeby nie drenować tego państwa z talentów. Więc my mówimy, zostań w Kamerunie, możesz się uczyć, dopóki będziesz się uczyć. Dzięki temu zmienisz też sytuację ludzi, którzy mieszkają w twojej wiosce. I to jest niezwykłe. O tym mówiła też mi siostra, że te dzieci po zakończeniu swojej edukacji wracają do swojej wioski i na przykład mówią o kolejnych dzieciach niesłyszących, które będą mogły pójść do tej szkoły. Mówią tym rodzinom, aby nie ukrywały tych dzieci. Zmienia się całe otoczenie społeczne dzięki jednej osobie, która się w tej szkole wykształci.
5: Wracając tutaj do naszego Poznania, wspomniała pani o tych aparatach, ale to mają być jakieś specjalne aparaty?
13: Nie, to mają być aparaty zauszne i to wszystko. Nasi protetycy słuchu zabiorą je na uczelnię, tam studenci wyczyszczą je dokładnie i to w ogóle to są niezwykłe historie też. Ludzie przynoszą nam używane aparaty i mówią, to jest ostatnia pamiątka po mojej mamie. Moja mama odeszła, ale jest ten aparat i bardzo bym chciał, żeby on miał drugie życie. I my możemy to sprawić, podobnie z okularami, więc drodzy Państwo, jeśli macie takowe w domu, zachęcamy, przynieście je do nas.
1: A Stowarzyszenie dla Świata znajduje się przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. Czas na Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu i jesienne propozycje.
14: Jesień, a październik zwłaszcza, to jest w bibliotece jeden z najbardziej intensywnych miesięcy, więc od razu zapraszam Państwa na stronę biblioteki, bo tam szczegóły wszystkich informacji i wszystkich wydarzeń, które będą w bibliotece.
1: Chyba też warto powiedzieć o Nocy Bibliotek.
14: Koniecznie, dlatego że Noc Bibliotek, czyli taka noc, która jest wzorowana na Nocy Muzeów, to jest inicjatywa, która mam wrażenie coraz szerzej jest widoczna. My zapraszamy Państwa na bardzo ciekawe wydarzenia 16 i 17 października. 16 października, czyli w piątek o godzinie 18, lecą słówka gra altówka, koncert Marcina Murawskiego. Koncert na altówce oczywiście, przygotowany w formule takiego speaking koncertu, więc będzie muzyka, będzie też opowieść o muzyce, będą żarty, będzie humor, będą opowieści, w których ta muzyka będzie przyplatała się ze słowem. Także w Noc Bibliotek jedyna szansa w roku na odwiedzenie magazynów Biblioteki Raczyńskich, czyli takiego miejsca, do którego no, wpuszczamy Państwa bardzo rzadko.
1: Czyli biblioteka od tak zwanej kuchni.
14: Biblioteka od kuchni, biblioteka od magazynu, biblioteka od piętra, na które nikt poza Nocą Bibliotek z czytelników nie ma szansy wejść. Tutaj będziemy Państwa prosić o zapisywanie się na te spotkania, ponieważ do naszych magazynów może wyjść tylko 10 osób. Jak Państwo tam wejdą, to przekonają się dlaczego. Zapraszamy na kilka takich zwiedzeń. To będzie 16 października, czyli w piątek o godzinie 18 oraz w sobotę 17 października o 11.30, 13.30 i 15.30. Ale to jest nie koniec tych atrakcji w Bibliotece Raczyńskich z okazji Nocy Bibliotek, ponieważ będziemy mieć jeszcze kiermasz książki właśnie w piątek i sobotę, czyli 16 i 17 października. Poprzedni kiermasz, który odbył się w czerwcu, no zachwycił naszych czytelników, więc postanowiliśmy dać Państwu coś do czytania pod kocykiem. I to z taką okazją, żeby tego nie zwracać. I Noc Bibliotek to oczywiście też mnóstwo wydarzeń dla dzieci. Będą spotkania na Naramowicach, będą spotkania w Filin na Osiedlu Chrobrego, w Bibliotece dla Dzieci, na Oświecenia. Zapraszamy na stronę, dlatego że tam dokładna rozpiska, co kiedy w bibliotece będzie się działo.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
14: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
14: Dziękuję.
11: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od poznańskiej wildy i policyjnej akcji.
10: Kryminalny. Poznań.
15: Policjanci referatu wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali do kontroli drogowej przy ulicy Rolnej kierowcę BMW. Już na samym początku sprawdzania danych 25-latka w policyjnych bazach okazało się, że nie powinien on w ogóle zasiąść za kierownicą samochodu. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Mężczyzna posiadał bowiem sądowy zakaz prowadzenia pojazdu, który obowiązywał go przez kolejne kilka miesięcy. Mężczyzna przyznał policjantom, że wiedział o obowiązującym zakazie i mimo tego zdecydował się prowadzić tego dnia pojazd. Funkcjonariusze nie zakończyli na tym swoich czynności. Postanowili także sprawdzić, co przewozi 25-latek w BMW. Mimo, że początkowo nie współpracował, to i tak szybko wyszło na jaw, że posiada przy sobie prawnie zabronione substancje. Działania wywiadowców doprowadziły do odnalezienia w jego samochodzie narkotyków. Łącznie 130 gramów marihuany zostało zabezpieczone przez policjantów. Podróż 25-latka definitywnie dobiegła końca. Jego pojazd odholowano, on sam trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony przez śledczych z Komisariatu Policji Poznań Wilda materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia podejrzanym zarzutów. Dotyczyły one niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu, a także posiadania środków odurzających.
1: A za te przestępstwa 25-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zmieniamy temat. W kalendarzu i w pogodzie jesień ruszył sezon grzewczy. Nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie, przypominają wielkopolscy strażacy.
10: O tym się mówi.
16: Widzimy, że ze względu na już zmieniającą się jesienną pogodę, w naszych domach, mieszkaniach rozpoczyna się właśnie ten czas, kiedy eksploatujemy intensywnie urządzenia grzewcze. Aspirant Martin Halas, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Urządzenia, które powodują, że będzie nam po prostu cieplej w naszych domach i mieszkaniach i nie jest to nic nadzwyczajnego. Jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ma to znaczenie i no, strażacy niestety, ale obserwują w tym czasie jesienno-zimowym więcej zdarzeń, więcej zgłoszeń, które dotyczą z jednej strony zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu. A z drugiej strony no, rośnie to ryzyko powstania pożarów, eksploatowanie urządzeń grzewczych, często tak zwanych farelek, tych, którymi dogrzewamy się. No właśnie one powodują, że strażacy interweniują więcej w domach czy mieszkaniach podczas pożarów tych domów.
1: A ile takich interwencji było w ubiegłym sezonie w Wielkopolsce?
16: Mniej więcej notujemy zawsze po kilkaset pożarów, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Jeśli chodzi o zdarzenia z tlenkiem węgla, to również ta statystyka się zmienia. Natomiast liczba zgłoszeń to jedno. Nie zawsze każdy z tych zgłoszeń potwierdzamy, to znaczy jedziemy do zdarzenia i nie zawsze fizycznie to zdarzenie występuje, ta negatywna sytuacja. Jesteśmy w tym czasie, kiedy wyposażamy nasze budynki w czujki. Czujki tlenku węgla, czujki dymu i to jest bardzo dobre. To jest nam potrzebne, bo to gwarantuje nasz wyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast z jednej strony trzeba pamiętać, że to nie jest amulet, który nas chroni przed wszelkimi zagrożeniami. To urządzenie, czyli czujka, ma nam pomóc wykryć zagrożenie, natomiast cały czas musimy zwracać uwagę na to, jak powstają dane zagrożenia i to jest jakby druga sprawa. Natomiast jeśli chodzi o te czujki, to faktycznie część z nich po jakimś czasie w wyniku na przykład wyczerpania się baterii albo w wyniku braku konserwacji, czyli jakiegoś zakurzenia, jakichś paprochów, które po prostu dostają się do wnętrza urządzenia, powodują wzbudzenie alarmu. No i nasi mieszkańcy również zgłaszają takie sytuacje na numer alarmowy 112. W wyniku tego zgłoszenia my oczywiście jedziemy. No i bywa czasami, że nie potwierdzamy tego zagrożenia, bo go fizycznie nie ma, całe szczęście, ale informujemy tutaj naszych mieszkańców, że zakupienie czujki i jej montaż to jedno, ale odpowiednia konserwacja i umiejętność też obsługi to drugie.
1: Nie zapominajmy o tym, tym bardziej, że to dopiero początek sezonu grzewczego. W naszym programie teraz o miejskim projekcie Poznań uzależniony od profilaktyki.
17: Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą Poznań uzależniony od profilaktyki jest realizowany przez miasto Poznań już od 8 lat. Renata Grudzińska, zastępczyni dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. 15 września zakończyła się rekrutacja do tego projektu, którą ogłaszamy corocznie przy każdej edycji właśnie na przełomie sierpnia i września, jak rozpoczyna się rok szkolny, żeby móc rozpocząć działania już tak od października do czerwca. Jest to projekt, który rzeczywiście staramy się, żeby odpowiadał na potrzeby młodzieży. Jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Szkoły podstawowe to jest 7 i 8 klasa, szkoły ponadpodstawowe 1 i 2. W tym roku do tej edycji zgłosiło się ponad 6 tysięcy uczniów z 58 8 poznańskich szkół, także bardzo duża liczba. Taką nowością w tym projekcie w tym roku jest to, że chcemy pilotażowo rozpocząć też działania w kierunku tak zwanych młodych dorosłych, czyli bardziej tutaj takie działania dedykowane uczniom klas trzecich, czwartych oraz studentów pierwszych roczników. Z uwagi na to, że widzimy jakby potrzebę artykułowaną przez taką właśnie grupę młodzieży, aby pozyskiwać takie umiejętności i kompetencje związane z tak zwanym wchodzeniem w dorosłość. I dlatego chcemy tutaj też przekierować trochę działania na tą grupę, ale w tej edycji są to jeszcze takie działania pojedyncze, pilotażowe, żeby też dokładnie zbadać potrzeby tej grupy młodzieży.
5: Na czym ewentualnie miałoby to polegać? Co dokładnie?
17: Warsztaty, spotkania, konferencje, bo na tym opieramy cały projekt. Oczywiście tematyka całego projektu jest bardzo szeroka. Dotyka tego, co jakby jest tytułem, czyli uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych, ich konsekwencji i poszukiwania takiej swojej drogi, ale też bardzo mocno skupiamy się na kryzysie zdrowia psychicznego. Mocno też akcentujemy komunikację rówieśniczą, w tym przemoc rówieśniczą niestety. Też takie budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami, budowanie własnej wartości. To są tematy, które jakby są też związane z tematyką projektu. Takim szlagowym rozwiązaniem stosowanym w projekcie jest to, że staramy się z młodzieżą wychodzić poza mury szkolne. Współpracujemy tutaj z kilkoma instytucjami miejskimi. Między innymi jest to Centrum Profilaktyki Świt, gdzie mamy strefę edukacji, gdzie organizujemy różnego rodzaju właśnie warsztaty i spotkania dla młodzieży i zauważamy, że właśnie wyjście poza mury szkolne otwiera młodzież i więcej jakby osoby, które przeprowadzają warsztaty, mogą z tej młodzieży po prostu wydobyć i jest większe zaangażowanie na pewno tej młodzieży i trochę inna motywacja do udziału, ale też korzystamy na przykład z spektakli czy seansów filmowych, kina muza i teatru muzycznego. Od 2 lat współpracujemy ściśle z teatrem muzycznym, gdzie organizujemy dla młodzieży na bazie dosyć popularnego spektaklu, który jest grany w Teatrze Muzycznym, Drogi Ewanie Hansenie, który właśnie porusza kwestię zdrowia psychicznego, relacji rówieśniczych, relacji z rodziną, z bliskimi. I na bazie tego seansu i tego przedstawienia jakby projektujemy takie wydarzenia też przed i po, żeby też nie zostawiać tej młodzieży po tym seansie z myślami i refleksjami, którymi nie mogą się podzielić. Więc są spotkania dla nich, warsztaty dla rodziców, tak, związane z tym seansem. Więc bardzo bazujemy na tym rozwiązaniu, żeby właśnie budować warsztaty dotyczące takiego wsparcia po prostu zdrowia psychicznego, ale też relacji szeroko rozumianych i takich rodzicielskich i takich rówieśniczych.
5: Wspomniała Pani, że jest to duży problem. No to nie tylko na pewno problem Poznania, ale innych też polskich miast. Ale czy akurat Wydział Zdrowia ma jakieś takie informacje, żeby młodzi poznańcy mieli naprawdę coraz większy taki problem? Może są jakieś takie zaskakujące liczby, które by o tym mówiły?
17: Nie, jak słusznie Pani zauważyła, to jest problem jakby nagłaśniane w całej Polsce, tak, że ta młodzież polska w tej chwili potrzebuje takiego wsparcia tego zdrowia psychicznego. Mówi się o kryzysach i właśnie profilaktyka sama powinna być ułożona nie tylko na walkę z uzależnieniami, tak, i profilaktykę uzależnień, ale też proponowanie takich aktywności i takich jakby czynników chroniących, które uchronią tą młodzież przed wejściem w uzależnienia. Też trzeba pamiętać o tym, że we współczesnym świecie nie ma już takich pojedynczych uzależnień, że mamy uzależnienie od alkoholu czy uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Często są to uzależnienia krzyżowe, występują jednocześnie, a są niejednokrotnie skutkiem właśnie jakichś kryzysów psychicznych, tak, nie wiem, chociażby przemocy rówieśniczej czy braku relacji takich rodzicielskich.
5: A w Poznaniu są takie miejsca, do których taka młodzież może się zgłosić. Wiadomo, nie zawsze wszystko chce się powiedzieć mamie i tacie. Też nie wszystko chce się powiedzieć pani nauczycielce. Jeśli słuchają nas rodzice albo właśnie młodzież, jaki pierwszy krok można zrobić w Poznaniu, żeby sobie pomóc albo swojemu dziecku?
17: Ja myślę, że też tutaj Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej wskazałabym jako tą instytucję, która w takich pierwszych poważnych problemach może zareagować. Oni mają te wszystkie anonimowe linie wsparcia, zarówno dla uzależnionych, jak i dla tych, którzy doświadczają jakiejś przemocy, ale też wskazałabym Centrum Profilaktyki ŚWID, bo oprócz tego, że mamy tam taką strefę edukacyjną w tym Centrum Profilaktyki ŚWID, to też jest strefa tak zwanego rozwoju i tam mamy 4 gabinety, które świadczą usługi takie związane z psychoterapią, z terapią, ze wsparciem właśnie zdrowia psychicznego. Także zapraszam do Centrum Profilaktyki ŚWID jako miejsca, które jakby może być pomocne w takich chociażby porozmawianiu czy zapisaniu się na jakąś grupę wsparcia, żeby uzyskać pomoc.
5: A jaki Państwo mają feedback, jeśli chodzi o samą młodzież?
17: Od rodziców mamy bardzo dużo takiej informacji zwrotnej. Mamy taki warsztat pod tytułem Jak rozmawiać z nastolatkiem, tak? Który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. I rodzice, przede wszystkim takim feedbackiem od rodziców jest to, że rodzice na tych warsztatach uświadamiają sobie, że ten problem jakby rozmów z nastolatkiem, tak? Albo braku tych rozmów nie dotyczy tylko jego, tylko szerszej grupy i że nie jest w tym sam, że może do tej pory myślał ten rodzic, że jakby musi się borykać z tym tylko on, a inni mają inaczej, to na takich warsztatach uświadamia sobie, że nie jest to jakiś odosobniony przypadek, tylko rzeczywiście jest to problem wielu, wielu rodziców, którzy z uwagi na współczesne czasy no po prostu muszą też, potrzebują takich warsztatów, żeby nauczyć się rozmawiać ze współczesną młodzieżą.
5: Pomimo tego, że wszystko teraz dzieje się trochę online, to jednak takie warsztaty w cztery oczy są też dla młodzieży ważne.
17: Tak, chociaż my też próbujemy wykorzystać te media jakby społecznościowe i te różne nowinki techniczne, takie nazwę, żeby też uatrakcyjnić młodzieży ten przekaz. Bo teraz taki suchy wykład, prelekcja, to dla młodzieży nie jest odpowiednia forma przekazu. Oni muszą mieć bodziec, tak, impuls do tego, żeby się zaangażować, żeby podejść do tego z motywacją, wyciągnąć z takiego warsztatu wnioski. I myślę, że chociażby tak w ramach tego projektu jest też taka grupa młodzieży, która się wyłoniła jakby z tych wszystkich uczniów korzystających z projektu. Jest to grupa, która sama nazwała się Młodymi Aktywnymi i ona, jest to też takie fajne działanie, które nie jest takie standardowe, że na przykład oni od 2 lat robią konferencje dla młodzieży, dla swoich rówieśników, tak? To oni są prelegentami, to oni opowiadają o swoich jakby problemach, o swoich relacjach, tak, o stresie, o emocjach i powiem szczerze, że to jest odbierane bardzo pozytywnie przez młodzież, bo co innego jak mówi ktoś dorosły, a co innego jak stanie na tej scenie no, rówieśnik, który dzieli się swoimi doświadczeniami.
5: No i właśnie a propos sceny, powiedzmy jeszcze kilka zdań o tym spektaklu.
17: Jest to spektakl przede wszystkim poruszający kwestię zdrowia psychicznego, relacji z rodzicami, relacji z rówieśnikami. Jest to też spektakl, który jakby komunikacja w tym spektaklu odzwierciedla język współczesnej młodzieży. Ja będąc na tym spektaklu, uczestnicząc z młodzieżą w oglądaniu, od razu widziałam w tej młodzieży pełne zrozumienie, bo aktorzy posługują się współczesnym językiem młodzieży i to do nich dociera. Takie komentarze po spektaklu, czy w przerwie spektaklu pod tytułem chciałbym to jeszcze raz zobaczyć, no pokazują też, jak ważne są relacje. To o tym przede wszystkim jest ten spektakl.
1: A tematem zajęła się moja redakcyjna koleżanka Paulina Grzegorzewska.
11: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu powiemy o nowym rezerwacie przyrody w okolicy Jarocina.
10: Jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
1: Będzie też o Jerzycjadzie, a ta wychodzi poza granicę Poznania. Na początek jednak zupełnie inny temat.
10: Kryminalny. Poznań.
1: Złamał sądowy zakaz, trafi za kratki na ponad półtora roku. Mowa o 44-letnim poznaniaku. Od tej sprawy zaczynamy to wydanie magazynu.
18: Sądowe zakazy prowadzenia pojazdów w wielu przypadkach są konsekwencją jazdy w stanie nietrzeźwości, prowadzenia pod wpływem środków odurzających, spowodowania kolizji lub wypadku, a także ucieczki przed policjantami. To sytuacje, w których kierowcy już wcześniej zignorowali podstawowe zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności za innych uczestników ruchu. Orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów ma być jasnym sygnałem. Przez wskazany w wyroku okres za kierownicę zasiąść po prostu nie wolno. 44-latek z Poznania najwyraźniej uznał jednak, że zakaz go nie dotyczy, ponieważ 29 września późnym wieczorem poznańscy wywiadowcy zatrzymali do kontroli Renault. Sprawdzenie kierującego w policyjnych systemach szybko wyjaśniło tę sytuację. Okazało się, że wobec mężczyzny nadal obowiązywał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, którego termin upływał dopiero za kilka miesięcy, a wobec tego mężczyzna popełniał przestępstwo. Został zatrzymany, a samochód, którym się poruszał, odholowany na policyjny parking. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań-Wilda wykonali niezbędne czynności procesowe oraz zgromadzili bardzo szybko materiał dowodowy, a sprawa ze względu na charakter czynu została skierowana do rozpoznania w trybie przyspieszonym. Zaledwie dwa dni później od tego zatrzymania poznaniak stanął przed sądem. Wyrok był jednoznaczny. Mężczyzna został skazany na rok i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec niego również dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz obowiązek zapłaty 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jest to kolejny przykład konsekwencji, jakie ponoszą kierowcy, którzy świadomie decydują się ignorować prawomocne orzeczenia sądu. Przypomnę, że sądowy zakaz prowadzenia pojazdów nie jest sugestią ani też prośbą, to obowiązujące prawo. Jego złamanie może oznaczać nie tylko kolejną sprawę karną, ale także, jak w tym przypadku, bezwzględną karę pozbawienia wolności.
1: A mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. A my tymczasem zupełnie zmieniamy temat. Czas na gościa w studio.
10: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
19: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. A dzisiaj przychodzę tutaj do Państwa, do studia z informacją bardzo ciekawą, ponieważ mamy kolejny rezerwat przyrody w naszym województwie. Konkretnie w Nadleśnictwie Jarocin został powołany w ostatnich dniach rezerwat przyrody Dolina Lutyni. To rezerwat, który został powołany dzięki inicjatywie tamtejszych jarocińskich leśników. Powołał oczywiście ten rezerwat zgodnie z przepisami prawa regionalny dyrektor ochrony środowiska. Jest to wyjątkowe miejsce krajobrazowe. Przepiękne, jak spojrzy się na zdjęcia chociażby tego miejsca, jak rzeka Lutynia płynie, tworzy przełomy właśnie w lesie łęgowym, co też jest ważne, gdyż lasy łęgowe są lasami bardzo ważnymi w kontekście też przyrody. One rosną wzdłuż rzek, one właśnie mają za zadanie odbierać falę wezbraniową, gdy rzeka wylewa, oczyszczają też wodę, która spływa chociażby z okolicznych pól do rzek, także też tworzą taką naturalną barierę, filtr. Są to najczęściej lasy tworzone przez wiązy, jesiony, dęby czy też wierzby, topole. Bardzo bogate, żyzne gleby cechują te lasy, ponieważ rzeka, gdy wylewa, no to również użyźnia, czyli te gleby, one fachowo nazywają się madami rzecznymi, także to miejsce jest wyjątkowe. Ten rezerwat ma ponad 75 hektarów, 77.
1: To dużo, bo żebyśmy mieli porównanie.
19: No można to przyrównać do Jeziora Maltańskiego w Poznaniu, czyli już Państwo mają skalę taką odniesienia, jak tutaj, żeby sobie to bardziej uzmysłowić. No i co tam takiego ciekawego jest oprócz tej lutyni? Jeszcze jest skrzyp olbrzymi. No, wyjątkowy skrzyp, który tam sobie właśnie rośnie. No dorasta on do 1,5 metra wysokości, więc tworzy naprawdę duże, takie zwarte, piękne rośliny. Piękne skupiska tych roślin. Dodatkowo, co mogę powiedzieć, to podczas tworzenia tego rezerwatu również zaangażowała się bardzo lokalna społeczność w wyszukiwanie pomników przyrody. Leśnicy tamtejsi razem z PTTK, taką sekcją rowerową, współpracowali, jeździli dosyć właśnie rowerami po tym lesie i wyszukiwali drzew o wymiarach pomnikowych. I wiele wiązów, jesionów, dębów tam również zostało znalezionych. Ten rezerwat będzie można odwiedzać. Jeszcze nie teraz, ale jarocińscy leśnicy wystąpili już o to, by zarządzenie stosowało stosowne w sprawie ustanowienia szlaku w tym miejscu powstało. Także czekamy, aż regionalny dyrektor ochrony środowiska takie zarządzenie podpisze. Jest to już 105 rezerwat w naszej dyrekcji i też, co mogę powiedzieć, ten rezerwat kończy się w miejscu też dosyć takim symbolicznym, ponieważ, jak Państwo sobie przypomną, Iwaszkiewicz napisał książkę Młyn nad Lutynią i tam właśnie jest ten młyn. On już jest niedaleko tego rezerwatu, także to jest właśnie to miejsce symboliczne również dla naszej kultury, dla naszej historii.
1: To, co Pan powiedział, to nie jedyny rezerwat w Wielkopolsce.
19: Tak, to zgadza się, nie jest jedyny rezerwat. Mamy tych rezerwatów już 105, tak jak wspomniałem. Są różnego rodzaju rezerwaty, gdzie ta forma ochrony, ten cel ochrony jest ustanowiony. Dodam też, że w tym rezerwacie w Jarocinie szczególnym takim zainteresowaniem w oczach leśników są łąki. No bo jak myślimy lasy, to drzewa, ale proszę pamiętać, że również łąka może być siedliskiem leśnym i to bardzo bogatym i trzeba te łąki wykaszać. To jest też zadanie ochronne. Chodzi o to, żeby właśnie na tych łąkach te rośliny rosły, na których nam zależy, takie rzadkie, które właśnie są, na przykład storczyki. Mamy takie rezerwaty w Wielkopolsce, które właśnie są tworzone dla storczyków na łąkach i gdyby nie wykaszanie tych łąk, to one by po prostu naturalnie, drzewa by się tam wysiały, zarosły, zacieniły, i tych storczyków byśmy nie mieli. Także to jest taki przykład ochrony czynnej, czyli że trzeba coś robić, żeby ochronić.
1: Takie storczyki, jakie możemy kupić na przykład w kwiaciarni, one tak wyglądają? Proszę tutaj wyjaśnić.
19: Nie, to są inne storczyki, chociaż bywają podobne, jeśli chodzi o kwiaty, ale na pewno z takich innych rezerwatów, które też są ciekawe na terenie naszej dyrekcji, jest rezerwat Bobrownia w Sierakowie. Jest to rezerwat, który nazwę nosi nieprzypadkową. Kiedyś w tym miejscu była hodowla bobrów kanadyjskich. Jeszcze po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a przed II wojną tych bobrów było niewiele w Polsce. W zasadzie naliczono 100 sztuk tych bobrów takich naszych, rodzimych, tak? Europejskich, więc tam była ta hodowla bobrów kanadyjskich, potem ją zaniechano, ale w międzyczasie ta populacja naszych bobrów europejskich bardzo mocno się odbudowała, teraz liczy około 100 tysięcy osobników, jak się szacuje. Także to jest też jeden z takich przykładów ciekawych rezerwatów, gdzie właśnie rzeka i tamy bobrowe, które bobry utworzyły, rzeka, która przepływa, ciek wodny w zasadzie, pięknie się rozlewa i ten las również, tam gdzie woda, tam życie. Także to od razu widać w tych miejscach, gdzie jest las i woda, to życie tętni. Mamy tutaj pod Poznaniem też rezerwat taki, który swoją pełnią możliwości, to jak jest piękny, pokazuje wczesną wiosną. To jest okolice Czmonia, rezerwat florystyczny, czyli tam będziemy podziwiali rośliny, kwiaty, które kwitną przed rozwojem jeszcze liści na drzewach, czyli głównie wczesną wiosną. I to są tak zwane te geofity wiosenne, to tam właśnie można zaobserwować ten aspekt wiosenny, kiedy przyroda obudzi się po zimie do życia. Jeszcze trochę musimy poczekać, bo teraz właśnie jesteśmy na etapie, kiedy ona w spokoju się szykuje do tego snu zimowego, ale już myślimy o wiośnie. No i wtedy właśnie do takich miejsc warto pojechać.
1: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Pięknie dziękuję za rozmowę.
19: Dziękuję.
10: Czas wolny w Wielkopolsce.
1: Jeżec Jada wychodzi poza granicę Poznania. Już teraz szczegóły.
20: Tak jakby naturalnie to się stało. Jakby rok temu nikt w ogóle nie myślał o tym, żebyśmy to zrobili. Rok temu wszyscy cieszyli się, że wreszcie po latach udało się jakby zmaterializować i że ten szlak Jeżec Jady po Poznaniu powstał. Anna Baśińska, przewodnik miejski po Poznaniu. I właściwie tak spontanicznie powstał pomysł właściwie kilku osób. Właśnie przede wszystkim pani Halber z biblioteki w Pobiedziskach. Oczywiście z automatu jakby padło pytanie, czy się podejmę tego, żeby znów znaleźć wszystkie cytaty, miejsca. W jakiś naturalny sposób to powstało. Szlak obejmuje 32 punkty poza Poznaniem. Głównie są to miejsca na wschód i na południe od Poznania. Bardzo dużo, 8 w Pobiedziskach, wokół Pobiedzisk w Parku Krajobrazowym Promno, ale też jest Kicin, Wierzenica, znajduje się Kostrzyn, Nekla, możemy dotrzeć do Puszczykowa, możemy dotrzeć do Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, więc rzeczywiście jest sporo tych miejsc. W Poznaniu mamy 38 punktów na poznańskim szlaku Jeżec Jady, czyli czyli tym, który miał premierę rok temu. Natomiast na tym nowym, który teraz ma premierę, no to oczywiście Poznania już nie ma. Wyjeżdżamy poza Poznań. Znaczy, no generalnie jakby no, tomów jest ponad 20 Jerzycjady. Są takie, które się stricte dzieją w Poznaniu, ale im mamy późniejszy tom, tym coraz częściej akcje przenosi się poza Poznań. Myślę, że naturalnie jest to związane z tym, że pani musi robić bazę związana z Poznaniem. Urodziła się w Poznaniu, mieszka w Poznaniu na Jerzycach, na Słowackiego 18, w miejscu, gdzie wszystko się zaczyna, bo pierwszy tom Szósta Klepka, jego bohaterowie mieszkają jakby w kamienicy pani musi robić, ale z biegiem lat pani musi robić przyniosła się za Poznań, jak już wiemy, do gminy Pobiedziska. Ci jej bohaterowie też w jakiś taki naturalny sposób zaczęli się w okolice Pobiedzisk przemieszczać i te ostatnie już tomy, czyli Wnuczka do Orzechów, Feblik czy Ciotka z Gryzotką, one w zasadzie już prawie, myślę, że w ponad 50%, nawet więcej, dzieją się już poza Poznaniem. Mamy fikcyjnych bohaterów, ale wszystkie miejsca są prawdziwe i one są bardzo dobrze opisane. Czyli tak naprawdę z tymi książkami można chodzić po Poznaniu. Opisy są bardzo dokładne, więc właściwie odpowiadają rzeczywistości. Pani Mąsierowicz jakby przedstawia rzeczywistość tą taką fizyczną, czyli miejsca, ale też często na przykład nawiązuje do pogody, bo są daty dzienne. Każde jakby wydarzenia w książce mają swoje daty dzienne i czasem ona mówi, że nawet sprawdza pogodę, jaka tego dnia była. Ale też są tomy, które nawiązują do prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce. I tu przoduje w tym taki tom, który się nazywa Kalamburka, w którym chociażby możemy przeczytać o wydarzeniach z czerwca 56 roku i nasi bohaterowie też biorą w nich udział. Więc czasem się wydaje nawet tym fankom Jerzycjady, że ci bohaterowie naprawdę tu są i naprawdę chodzą ulicami Poznania do tego stopnia, że podobno kiedyś do kamienicy tej najważniejszej, czyli na Roosevelta 5 przychodziły fanki, pukały do drzwi na parterze, wysokim parterze i podobno mieszkańcy nauczyli się już mówić, że no niestety, ale Borykowie się wyprowadzili, bo one wierzyły święcie, że oni ich tam spotkają. To jest takie, jak spojrzymy na temat, to mamy 38 punktów, czy mamy 32 punkty, więc właściwie to jest takie dość zrównoważone. Tych punktów jakby poza Poznaniem przybywa. Tak jak już mówiłam, gdybyśmy dalej chcieli wyjść, to nawet znajdziemy te punkty i poza Wielkopolską, i poza Polską, bo takie też się znajdują. Ale rzeczywiście te ostatnie tomy to już jest głównie właśnie okolice Pobiedzisk. Jak już mówiłam, to jest nie sposób dotrzeć do tych wszystkich 32 miejsc jednego dnia. Znaczy pewnie jest to możliwe, ale myślę, że byłoby to trudne. Raczej warto sobie rozłożyć to na liczne weekendy.
2: Małgorzata Halber, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska imienia Łukasza Opalińskiego. Ja powiem, kiedy odbywały się spacery po Poznaniu, to część tych osób zwiedzających wsiadało w pociągi, przyjeżdżało do nas i szukało biblioteki, więc mam nadzieję, że jeśli teraz tak wspaniale nagłośnimy to, że szlak Jerzycjady prowadzi również przez Pobiedziska i wokół Poznania, to tych fanów zakochanych w Jerzycjadzie sprowadzimy do nas. Zapraszamy ich serdecznie. No to są przede wszystkim atrakcje z jednej strony te przyrodnicze, o których mówiłam w Promnie, w Parku Krajobrazowym Promna, ale wracając do miasta, szlak prowadzi przez dworzec kolejowy, który jest zabytkowym popruskim budynkiem z czerwonej cegły, a w środku jest nasza bibliostacja, uchodząca za, nieskromnie powiem, jedną z najpiękniejszych bibliotek w okolicy Wielkopolski, Polski, ale tam też również mamy wiele artefaktów historycznych, które opowiadają blisko tysiącletniej historii Pobiedzisk. Pobiedziska to też ważny punkt na zdanym szlaku piastowskim i tych atrakcji wiążących się z naszym dziedzictwem, z naszą historią, poczytając otwary, czyli kościoła świętego Michała na rynku, poprzez pamiątki po powstaniu wielkopolskim jest wiele i myślę, że Pobiedziska to też taka pigułka historii Wielkopolski, którą można no, w małej skali z niewielkim wysiłkiem takim zobaczyć właśnie Wielkopolskę w pigułce w Pobiedziskach. A to, że mamy panią Małgorzatę Musierowicz w tych, że tak powiem, nieładnie zasobach, to jest bardzo wielka moc tego, by do Pobiedzisk przyciągnąć. Otworzymy wystawę Pokój Borejków. Wiele, wiele, wiele atrakcji, o których chciałabym, żeby były niespodzianką, ale będą gadżety jerzycjadowe do pozyskania.
1: Jerzycjada od dziesięcioleci buduje wyjątkową więź czytelników z Poznaniem i Wielkopolską.
11: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.
12: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz czas na dłuższą rozmowę. Dziś w moim studio zagościła
14: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Witam serdecznie.
15: Blisko mieszkańców.
13: Jesiennie się zrobiło w Poznaniu i nie tylko, i to na całego.
14: Tak, jesień już zagościła, rozpoczął się rok akademicki, więc wracamy do takiego trybu szkolnego, ale też właśnie jesień, więc trochę zmienia nam się przyroda. I w związku z tym my w zamku w tym roku mocno przyrodniczo trwa wystawa Świat jak Zielnik, którą można oglądać do 6 grudnia i zachęcamy serdecznie i do odwiedzenia tej wystawy, zobaczenia jak od XVII do XXI wieku przedstawiano właśnie przyrodę w sztuce, zarówno rośliny, jak i zwierzęta, więc flora i fauna. Po eksploracji miasta i zobaczeniu tego, jak zmienia się nam przyroda, jak liście żółkną, a część czerwienieje, bo zamek jest opleciony pięknym winobluszczem, który od dziedzińca różanego, jak państwo podejdziecie, to zobaczycie, jak zmienia swoje kolory. Można wejść do zamku, do sali wystaw i tam właśnie przyjrzeć się tej sztuce i tym, jak natura była przedstawiana przez te kilka wieków, a poza zwiedzaniem wystawy oczywiście program towarzyszący, więc zapraszamy na warsztaty, ale też na oprowadzania po tej wystawie. Oczywiście adresujemy je do dzieci, do seniorów. Mamy też oprowadzania w polskim języku migowym, a jeżeli chodzi o oprowadzania, no to klasycznie oprowadzania po zamku, zwiedzenia z latarkami, ale w tym miesiącu zapraszamy też 9 października na oprowadzenie w języku angielskim. I tak jak mówiłam, rozpoczął się rok akademicki, więc jeżeli macie kolegów, koleżanki, którzy przyjechali z zagranicy, a wiemy, że takich studentów jest w Poznaniu dużo na wszystkich uniwersytetach i akademiach, to koniecznie przekażcie im, że mogą właśnie eksplorować miasto, również zwiedzając zamek w języku angielskim. Także otwieramy nasz zabytek na wszystkich poznaniaków, poznanianki, również tych nowych.
13: Ale powróćmy jeszcze do tej wystawy, o której była mowa na początku. Wystawa jest nie tylko dla miłośników przyrody, bo może to, co powiedzieliśmy, przyjść każdy.
14: Tak, wystawa jest oczywiście dla miłośników przyrody, ale tak jak mówisz, nie tylko, bo jest to przede wszystkim wystawa sztuki, więc jeżeli chcecie Państwo zobaczyć świetne akwarele, sztukę japońską, malarstwo europejskie, polskie i też dzieła takie bioartu, sztuki najnowszej, no to jest świetna okazja, żeby zagłębić się w ten świat sztuki, który akurat w przypadku tej wystawy przedstawia tę przyrodę. A takim wątkiem kuratorskim, kurator Anny Król, było pokazanie i zastanowienie się nad tym, czy w sztuce możemy dostrzec to, jak w ogóle zmienia się przyroda, między innymi w związku ze zmianami klimatycznymi. Więc ta wystawa jest przede wszystkim, oczywiście możemy tam zobaczyć piękne dzieła sztuki polskiej, europejskiej, ale też zastanowić się na takim właśnie głębszym namysłem, jak ta przyroda się będzie zmieniać i czy to widać w ogóle w sztuce na przestrzeni tych czterech wieków.
13: A na początku wystawy też instalacja, na początku, gdy wchodzimy do pierwszej sali.
14: Pierwsze prace znajdują się zaraz przy wejściu do zamku, więc jak tylko Państwo wejdziecie głównym wejściem, to polecam popatrzeć na lewo, a reszta wystawy znajduje się rzeczywiście w dwóch salach wystaw. Jak Państwo wejdziecie do tej pierwszej z tych sal, to na dzień dobry spotka Was duża instalacja, taka przestrzenna rzeźba właśnie tej sztuki współczesnej oraz takiej pracy zielnikowej. Jeżeli mówimy o tym, że mamy wystawę zielnikową, zielnik jak świat, no to musimy też zobaczyć prawdziwe karty zielnikowe. Na tej wystawie też ciekawym wątkiem, myślę, który jest interesujący, jest sztuka kobiet. Między innymi pracę Marii Sybili Merian, która była taką dokumentatorką właśnie przyrody. Ona robiła ilustracje, które zobaczycie na plakacie reklamującym tę wystawę. Łączyła i rośliny, i zwierzęta. I to są takie właśnie konkretnie owady. To są takie specjalne ilustracje entomologiczne. Więc rzeczywiście polecam też, będąc na wystawie, patrzeć w takie nieoczywiste miejsca, bo tam w różnych przestrzeniach są schowane różne niespodzianki, nie tylko malarskie.
13: Zachęcamy więc wszystkich radiosłuchaczy, by właśnie spoglądali uważnie na to, co powiedzieliśmy. A tak a propos jesieni, przejeżdżałem w okolicach zamku, tam również czuć już jesień. Mówię o tych wszystkich krzewach, drzewach. Robi się kolorowo.
14: Robi się kolorowo. Czekamy jeszcze, aż ruszą do końca modrzewie, jak ruszą do końca miłożąby japońskie, ale u nas jeszcze rośliny kwitną, więc można jeszcze trochę posmakować końcówki lata, ale tak, przyroda już tam się przygotowuje do zimy, niemniej jeszcze czekamy na pełen rozkwit jesieni, na to, aż wszystko zrobi się złote i kolorowe, ale jeszcze można pod drzewem usiąść i odpocząć.
13: A co można jeszcze w samym zamku zrobić, co można zobaczyć?

0: prostu normalnie ludzie, ponieważ istnieje dużo takich stereotypów i myślę, że to spotkanie je przełamie. Spotkanie będzie też tłumaczone na polski język migowy, więc zapraszamy też osoby ze specjalnymi potrzebami. Jest to oczywiście pierwsze spotkanie z tego cyklu. Wydarzenia będą trwały aż do grudnia, między innymi też warsztaty. Zapraszamy również do kina pałacowego. Myślę, że takim hitem teraz i tematem, o którym absolutnie mówią wszyscy, on się pojawia wszędzie, jest oczywiście Lalka Bolesława Prusa i ekranizację, a pod koniec miesiąca spotykamy się w takim klimacie grozy, bo pokażemy trzy filmy, Azjatycka Noc Grozy, właśnie tak nazywa się ten cykl, i zobaczymy tam trzy filmy, które nas trochę przestraszą przed Halloween, w temacie też takich dziadów, więc to, co lubimy w tym okresie jesieni, to jest taka propozycja dla jesieniar, ale takich, które lubią się bać. Azjatycka Noc Grozy, 31 października pokażemy filmy Mag, Niewidzialną Połówkę i Nową Grupę. Zapraszamy serdecznie. W zamku jeszcze oczywiście poza tą naszą dużą wystawą Świat jak Zielnik zapraszamy też do Galerii PF na wystawę Linia Cięcia, fotografię Joanny Szpak-Ostachowskiej, ale też swoją wystawę pokazuje u nas Kwadir Yatal, rezydent rezydencji naszych artystycznych w zamku, który przygotował wystawę Rzeka. Więc taki temat też przyrodniczo-wodny. No i zapraszamy też dzieciaki. Dzieciaki do strefy zabawy, na warsztaty artystyczne. Warsztaty artystyczne między innymi na spotkanie witrażyki, gdzie dzieci będą mogły spróbować tej niezwykłej sztuki robienia właśnie witraży. Myślę, że to taka już bardziej profesjonalny temat, ale chcemy, żeby nie tylko dorośli, ale również dzieci mogły spróbować swoich sił w tym działaniu. No i na koniec Zamek Czyta, czyli wracamy już naprawdę literacko od jesieni po letniej trochę przerwie. Poza Aleją Praw Kobiet i spotkaniami właśnie z tego cyklu spotkamy się również na spotkaniu z autorskim, z Michałem Witkowskim, promującą jego książkę Substancja. Michał Witkowski, laureat w zeszłym roku Poznańskiej Nagrody Literackiej, znowu nas odwiedza. Tym razem będzie mówił o swojej najnowszej książce, więc warto przyjść, posłuchać. Ja tylko jeszcze dodam, że część spotkań z naszych literackich można też oglądać na żywo w ramach transmisji w serwisie Facebook, więc jeżeli ktoś z Państwa nie może dotrzeć, jesteście poza Poznaniem albo po prostu nie możecie dotrzeć do zamków, to zachęcamy do sprawdzania na naszej stronie wydarzeń, które dzieją się też online.
1: Mówimy sporo o tym, co w październiku, a w listopadzie Wielkie Święto.
0: W listopadzie Wielkie Święto, niebawem ogłosimy program wydarzenia, oczywiście mówimy o imieniu na ulicy Święty Marcin, na który zapraszamy poznaniaków, poznanianki, ale też ludzi z całej Polski, bo to takie wydarzenie, które przyciąga wszystkich. No w Poznaniu świętujemy Święto Niepodległości podwójnie, właśnie z jednej strony patriotycznie, oczywiście typowo Święto Niepodległości, a z drugiej strony Święto ulicy Święty Marcin, no i oczywiście wiemy, co wtedy będziemy robić, objadać się rogalami świętomarcińskimi, więc my od początku listopada przygotowujemy się już na zwiększoną ilość cukru, pysznych bakali, no i białego maku, który jest kluczowym elementem tego rogala świętomarcińskiego. Zachęcamy już dzisiaj, no i zapraszamy na wszystkie wydarzenia, które w Centrum Kultury Zamek odbędą się. Cały program znajdziecie na stronie ckzamek.pl.
1: Żeby na koniec zrobiło się nam tak naprawdę słodko, no to powiedz, lubisz te nasze poznańskie rogale, czy omijasz je szerokim łukiem?
0: Ja muszę powiedzieć, że jako, że uwielbiam mak, to te rogale świętomarcińskie, jak przyjechałam do Poznania, jestem zachwycona. Jak tylko jadę do domu na Śląsk, to zawsze biorę rodzicom i muszę przyznać, że zaskoczyły mnie te rogale, bo tak jak na Śląsku i w całej reszcie Polski je się ten czarny mak klasyczny, to ten biały mak to był taką jeszcze wisienką na torcie, jeżeli chodzi o kwestie cukiernicze. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam wcześniej, że taki mak można kupić i można jeść. Także rogale świętomarcińskie, absolutny rarytas.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu. Kamil Bakier. Na początek dobre informacje dla poznańskich cyklistów. Zakończyły się prace na drodze dla rowerów na Dolnej Wildzie, mówi Bartosz Szczepaniak z ZDM.
3: Prace objęły wymianę nawierzchni na brakujących fragmentach przy dwóch zatokach postojowych. Jedna z nich znajduje się w rejonie skrzyżowania z ulicą Błogosławionej Poznańskiej Piątki, a druga około 500 metrów dalej w kierunku centrum. Droga dla rowerów została wykonana z masy bitumicznej, a chodnik z płyt betonowych 50 na 50 cm.

0: Remont został zrealizowany w ramach projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. A skoro o budżecie obywatelskim mowa, w Poznaniu ruszyło głosowanie na projekty na 2027 rok. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 158 propozycji. Na ich realizację miasto przeznaczy 33,5 miliona złotych. Głosować można nie tylko w Poznaniu. Trzy atrakcje z Wielkopolski znalazły się wśród nominowanych w rankingu polskich zamków i pałaców. To zamek w Gołuchowie oraz pałace w Antoninie i Rogalinie. Ranking organizuje magazyn Travelist we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Poznań chce odzyskać Halle Arena. Miasto podpisało umowę na dokumentację przebudowy obiektu. Projekt ma unowocześnić jego wnętrze. Po remoncie arena pomieści nawet 4,5 tysiąca osób. Teraz zaglądamy na Stary Rynek. Tam po 11 miesiącach przerwy na wieżę ratusza wrócił hejnalista.
1: Przez prawie rok to było niemożliwe z powodu rusztowań, które były na wieży ratuszowej, stąd nasz hejnalista wchodził na lodżię i grał hejnał tylko w jedną stronę, w taki sposób, że wyraźnie słyszeli ten hejnał ci, którzy podziwiali trykające się koziołki, ale już nikt inny.
0: Mówił Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Poznański hejnał jest odgrywany raz dziennie w południe. Pora na sport. Poznański maraton już za nami, a na mecie jako pierwszy zameldował się Etiopczyk Barecha Geleto. Wśród kobiet wygrała Kenijka Betty Chepkwony. Najlepszymi Polakami byli Mateusz Lipiński oraz Monika Brzozowska. Teraz mamy ważną informację dla pasażerów komunikacji. Autobusy w końcu wróciły na perony pętli na Górczynie. Po kilku miesiącach znów możemy korzystać z normalnej organizacji przystanków. W poznańskich restauracjach kranówka może być na koszt lokalu. Aquanet ruszył z kampanią, która zachęca restauratorów do podawania gościom darmowej wody z kranu. Wiele lokali już to robi, a wodociągi chcą przekonać kolejnych.
2: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki.
0: Mówił rzecznik spółki Przemysław Ciupka. W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na Świerczewie przy ulicy Buczka powstaje kompleks sportowo-rekreacyjny. Będą tam boiska do piłki nożnej i badmintona, kort tenisowy, stół do ping-ponga oraz siłownia plenerowa. Poznań pomaga seniorom przygotować groby bliskich na Wszystkich Świętych. Osoby po 80 roku życia spełniające określone warunki mogą skorzystać z bezpłatnego sprzątania nagrobków na Miłostowie i Unikowie. Zgłoszenia przyjmuje Miejskie Call Center Poznań. Sezon na dynie oficjalnie się rozpoczął. W Poznaniu wyhodowano nawet prawdziwego giganta, dynię ważącą około 300 kg i mającą ponad 3 metry obwodu. Jak mówi dr Jolanta Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego, ocieplenie klimatu sprzyja rozwojowi tych warzyw.
3: Dyniowate pochodzą z subtropików i tropików, w związku z tym ciepłego klimatu potrzebują.
0: Jesienią dynię warto też włączyć do jadłospisu. Są źródłem witamin wspierających odporność.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
6: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. Mam jak zawsze garść tematów z Poznania, a to wydanie magazynu zaczniemy od poznańskiej kranówki. Tak, tak, od poznańskiej kranówki. O szczegółach akcji mówi Przemysław Ciupka z poznańskiego Aquanetu.
4: Eko Poznań.
2: Tym razem startujemy z nową akcją, kampanią Kranówka Poznańska. W tym momencie w centrum jest branża gastronomiczna. Chcemy upowszechniać ten prosty, dobry zwyczaj. Po pierwsze, picia wody z kranu. Po drugie, serwowania darmowej kranówki klientom w lokalach gastronomicznych. Wiele z nich, między innymi ten, w którym teraz rozmawiamy, na Jeżycach, już to robi i to robi od lat, ale możemy to zebrać tak naprawdę w jedną całość, promować to wspólnie i my jako wodociągi i branża gastronomiczna mamy już przygotowaną stronę internetową z pewną mapą interaktywną, która będzie zbierała te lokalizacje, które w Poznaniu darmową kranówkę serwują, które chcą dołączyć do tej akcji. Jeżeli dołączą, to będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych w Poznaniu i w aglomeracji poznańskiej zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, czy to na karafkach, czy to na szklankach, czy to na serwetkach w tych lokalach, czy to na wlepkach, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów. Wykonujemy rocznie ponad 80, rok 2025 to jest ponad 80 tysięcy badań na ponad 5 tysiącach próbek. Te próbki są pobierane na każdym każdym etapie, od ujęcia aż do kranu, jesteśmy pewni tego, że kranówka jest świetną, bezpieczną wodą. To jest tak naprawdę pewna idea, w którą przedsiębiorcy sami chcą się włączać, bo chcą pokazywać po pierwsze, że są świadomi, chcą promować wśród swoich gości, mieszkańców dobre nawyki, a przy okazji też znaleźć się w jakiejś szerszej grupie, takim ruchu, nazwijmy to bardzo szumnie, tej kranówki poznańskiej. To jest też pewna lokalność. To jest nasza woda, tutaj pozyskiwana. Ona nie musi być pakowana w plastik, nie musi być dostarczana z drugiego końca kraju albo z zagranicy. W związku z czym jest tu wiele plusów, które przemawiają za tym, żeby kranówka poznańska stała się naszą codziennością, nie tylko w domach, również kiedy wychodzimy na miasto. Jest wiele lokali gastronomicznych w Poznaniu, które serwuje darmową kranówkę, niezależnie od tego, czy my ruszamy z jakąś kampanią, czy też nie. Natomiast już na start mamy kilkanaścioro partnerów, no i wierzymy w to, że ta akcja będzie nabierała rozpędu. To nie jest tak, że my chcemy teraz występować jakoś przeciwko każdej butelce. Oczywiście każdy może mieć wybór i ten wybór jest ważny, świetnie, żeby móc tę decyzję podjąć samemu i świadomie.
6: Rafał Orłowicz, właściciel jednej z poznańskich restauracji, przyznaje.
7: No akcja jakby jest dość mi znana, bo my tą wodę rozdajemy od zawsze, od 10 lat już w restauracjach, więc jakby co jest to poparcie, co myślę o akcji. Przede wszystkim jest to nam znany dość proces, bo my od 10 lat tą wodę rozdajemy. To jedzenie do całości, więc to jest jakby poparcie naszej działalności wieloletniej. Dlatego do akcji łączymy jako pierwsi i wspieramy jako net w tym, co będzie teraz robił.
4: Blisko mieszkańców.
7: Ludzie często też wybierają miejsce pod względem tego, czy tą wodę mają za darmo. To pytanie pada w mailach przy rezerwacjach grupowych. Ludzie chcą jednak wiedzieć, czy to miejsce jest dla nich, czy nie. I jest smaczna. Ja piję na co dzień, nie mam z nim w ogóle problemu. Jakby piłem gorsze w innych miastach, nasza jest niezła. Znaczy, my też dajemy wybór gościom. Może kupić butelkowaną wodę, może wziąć tą za darmo. Jak ktoś chce pić z butelki, bo ma takie wymagania, to się dostanie. Znaczy, muszę za nią zapłacić oczywiście.
6: Przypomnę, miejsca serwujące darmową kranówkę będą oznaczone na mapie. Wystarczy wejść na stronę Kranówka Poznańska. W naszym magazynie czas na kolejny temat, sportowy temat. Pozwolicie, to powrócę do minionego weekendu.
8: No to był weekend, w którym Poznań tętni życiem, tętni takim życiem sportowym. Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Ponieważ tysiące biegaczek i biegaczy przyjeżdża do Poznania po to, żeby wziąć udział w Poznań Maratonie.
4: Sport w Poznaniu.
8: Mieliśmy w tym roku 25. Lotto Poznań Maraton, a więc taki jubileusz, srebrny jubileusz maratonów w Poznaniu. Do tego oczywiście cały weekend biegowy, bo Poznań 5, czyli ten bieg na 5 kilometrów, który poprzedza maraton. I biegi dla dzieci, ponad 1000 tych najmłodszych uczestników wzięło udział w Phoenix Kids maratonie. Biegały te dzieci od takich niemowlaków aż po młodzież na dystansach od 100 metrów do kilometra.
6: To powiedzmy o tym największym sportowym wydarzeniu.
8: 25. Poznań Maraton imienia Macieja Frankiewicza. To bieg, na którego starcie stanęło prawie 5000 osób. Zapisało się jeszcze więcej, ale zawsze mamy tak, że troszeczkę mniej się przychodzi na start niż tych, którzy się zapisali. No i mieliśmy całkowicie nową trasę w tym roku maratonu, a więc ci nasi, te prawie 5000 maratończyków przebiegło przez najbardziej rozpoznawalne punkty Poznania, ponieważ po 18 latach wróciliśmy między innymi na Plac Wolności, na Stary Rynek. Były także takie stałe punkty na trasie maratonu jak Malta, jak na stadion, czyli można powiedzieć, że arena, na której rozgrywa swoje spotkania aktualny mistrz Polski, Lech Poznań. No i w tym roku także powróciliśmy w okolice Cytadeli, także trasa była naprawdę atrakcyjna, szybka, ale no myślę, że święto biegania naprawdę było wielkie. W Poznaniu bardzo dziękuję nie tylko biegaczom i biegaczkom, ale także tym tysiącom poznaniaków, poznanianek, którzy przybyli na trasę i dopingowali tych biegaczy, bo Poznań jest tego znany, że bardzo, bardzo wspiera startujących w maratonie i to było widać praktycznie na każdym kilometrze maratonu. Mieliśmy ponad 20 punktów kibica kolorowych, głośnych, pełnych muzyki, pełnych dopingu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli i wspierali naszych zawodników.
6: To powiedzmy o tych najlepszych.
8: No, wiadomo, że na te największe maratony w Polsce, a poznański maraton jest w trójce największych polskich maratonów, zawsze przyjeżdża elita międzynarodowa. Wiadomo od dawna, że tutaj najlepsze osiągnięcia w biegach maratońskich mają zawodnicy z Afryki, no i podobnie było w Poznaniu w miniony weekend. Zwycięzcę mieliśmy z Etiopii. Etiopczyk Dzeleto wygrał tegoroczny maraton i tutaj taka ciekawostka. 25. Poznań Maraton wygrał 25-latek, więc tak się fajnie złożyło. Natomiast najlepszą z pań była Kenijka Betty Chepkwony. Ona już zapowiedziała, tak jej się podobało, że chce powrócić do Poznania i spróbować pobić rekord naszego maratonu, także trzymamy kciuki za nią i zapraszamy serdecznie za rok. Bardzo dobrze także zaprezentowali się Polacy. Czwarte miejsce zdobyła Monika Brzozowska, także panowie również stanęli na wysokości zadania, ale także po prostu wszyscy ci, którzy amatorsko biegają i dla których nie ten wynik sportowy, to miejsce na podium się liczyło, tylko po prostu zmaganie z tą naprawdę wymagającą odległością 42 km 195 metrów i to wielkie osiągnięcie, żeby taki dystans przebiec w tym regulaminowym czasie 6 godzin, więc tym wszystkim, którym się to udało, bardzo serdecznie gratuluję.
6: A za rok 26. maraton imienia Macieja Frankiewicza, a czy jeszcze w tym sezonie jakieś biegowe imprezy czekają na poznajanki, poznajaków?
8: Ja zapraszam na stronę internetową Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, tam mamy kalendarz wydarzeń, te rzeczy, które dzieją się na naszych obiektach lub organizowane przez nas są tam na bieżąco umieszczane w tym kalendarzu. Powoli ten sezon, bo jesteśmy już w październiku, ten sezon powoli dobiega końca biegowy w Poznaniu. No i rozpoczniemy niebawem takie aktywności bardziej zimowe. Także na stronie internetowej POSIR, jeżeli ktoś zagląda, lub w naszych social mediach, będziemy niedługo, myślę, że około połowy października, ogłaszać otwarcie lodowisk sezonowych. Mamy takie dwa obiekty sezonowe, czyli lodowisko Malta przy starcie toru regatowego i lodowisko w hali sportowej Wilda. Ono właśnie się przygotowuje, ponieważ latem służyło jako rolkowisko, jako hala do gry w badmintona. Teraz zmieniamy funkcję, zamrażamy tafle. Jak ona będzie gotowa, to powiadomimy wszystkich poznaniaków, poznanianki i zaprosimy na łyżwy.
6: A jesień to taki czas, odnoszę wrażenie, że coraz więcej osób powraca na poznańskie pływalnie, na poznańskie baseny.
8: Dokładnie tak, bo we wrześniu już wystartowała nasza Feniks Akademia Pływania, czyli nie tylko osoby, które indywidualnie przychodzą na basen, mogą korzystać po prostu z tych obiektów, ale także można u nas na przykład nauczyć się pływać albo udoskonalić swoje pływanie. Na nasze zajęcia przychodzą rodzice z niemowlętami, już takimi półrocznymi, ale tak naprawdę w tych zorganizowanych zajęciach może uczestniczyć każdy i jesień to jest ten moment, kiedy mamy naprawdę bardzo dużo chętnych, no bo rozpoczynamy właśnie te zbiorowe, grupowe zajęcia.
6: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
8: Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
6: Pięknie dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
4: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
6: W naszym programie zupełnie zmieniamy temat. Sezon grzybowy w pełni, ale nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
9: Trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem po prostu się śmiertelnie zatruł. Także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
6: A jeśli mamy wątpliwości do grzybów, które zebraliśmy, pamiętajmy, że zawsze możemy udać się do wielkopolskiego sanepidu.
9: Tak jest. Właśnie to jest instytucja, w której pracują osoby, które się specjalizują, które mają dyżury wykwalifikowanych grzyboznawców, organizują kursy, także jak najbardziej to jest właściwe miejsce.
6: Ja przypomnę, że znajduję się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Rozmawiam z Tomaszem Maćkowiakiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów. Było o grzybach, ale na te grzyby musimy się jakoś dostać i często jeździmy samochodami i tutaj też ważne wskazówki dla poznaniaków. grzybników dla Wielkopolan.
9: Tak, zgadza się. Tutaj apelujemy podczas tego sezonu grzybowego, by auto, czy też pojazd silnikowy, bo to nie musi być samochód, to może być motocykl, quad, no, zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na parkingu leśnym, miejscu postoju pojazdów. Takich miejsc jest wiele. Nie wjeżdżajmy do lasów. W zasadzie możemy tylko wjechać do lasu, jak widzimy znak droga udostępniona dla ruchu. To wtedy możemy jechać pojazdem, ale inaczej, jak takiego znaku nie ma, no to jesteśmy, możemy być pewni, że to jest droga leśna, czyli nie możemy tam się poruszać takim środkiem lokomocji.
4: To warto wiedzieć.
9: No pamiętajmy też, by nie zastawiać szlabanów tych, które no, jeszcze są w lasach, na tych głównych drogach, ponieważ zdarzało nam się w ubiegłych latach, że nie mogły dojechać służby ratunkowe właśnie, ktoś potrzebował pomocy i karetka nie mogła dojechać, nasi strażnicy pomogli, no bo właśnie auto zastawiało szlaban. Także to jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać samochodów. Nasi strażnicy leśni właśnie w tym okresie teraz grzybobrania też są w lesie, są widoczni, w ogóle służba leśna i też zwracają na to uwagę, edukują, no właśnie w ten sposób, żeby był porządek w lesie, żeby też było bezpiecznie. Strażnicy leśni to też osoby i w ogóle służba leśna, która może nam pomóc w sytuacji, kiedy będziemy tego wymagali, bo pamiętajmy, że to są osoby przeszkolone, mają też torbę medyczną, chociażby R1 i w latach ubiegłych no, mieliśmy sytuację, gdzie osoby gdzieś zaginęły na grzybobraniu i też mamy specjalistyczny sprzęt, drony z termowizją. Udało się takiego starszego pana rok temu w nadleśnictwie Przedborów uratować, który właśnie zabłądził. Także tutaj też warto pamiętać, by mieć zainstalowaną aplikację na telefonie MBDL, mobilny bank danych o lasach, bo tam mamy mapę i możemy się w tym lesie zlokalizować. Nie zgubimy się po prostu, także o to też apelujemy.
6: O to też apelujecie. A teraz może o świecie zwierząt. Jesteśmy na grzybach i pamiętajmy, że to my jesteśmy tam gośćmi, a w lesie są również zwierzęta. Co dzieje się w świecie zwierząt teraz, gdy nadchodzi jesień?
9: No teraz w świecie zwierząt następuje, jeśli chodzi o jelenie chociażby, to rykowisko już teraz rozpoczyna się. No i tutaj też ważny apel do właścicieli psów. Każdy z nas i leśników też ma psa. My jak widzimy, że ktoś w lesie z tym psem po prostu spaceruje, biega beztrosko, to też apelujemy, mówimy, żeby pies chodził na smyczy, na otoku, też ze względu na bezpieczeństwo psa, no bo teraz jak mamy tej zwierzyny w lesie więcej, to czasami no, zdarza się, że pies pogoni za taką zwierzyną albo gdzieś się zagubi, dlatego mówimy i edukujemy, żeby pies też był gdzieś na jakiejś dłuższej smyczy, był bezpieczny, no ale tak, rzeczywiście jesień to jest czas bardzo ważny, czas, okres godów, no, jeleni chociażby, no one teraz właśnie mają ten okres zwany rykowiskiem, także będzie w lesie dosyć głośno.
6: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
6: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie na początek zajrzymy na poznańską Wildę. Rusza tam kolejna inwestycja, gdzie dokładnie o tym Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
10: Przekazaliśmy wykonawcy teren budowy na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej, Madalińskiego i Prądzyńskiego. W związku z tym zmieni się organizacja ruchu.
4: Co słychać w twojej dzielnicy?
10: W pierwszej kolejności zmodernizowana zostanie sieć gazowa w rejonie skrzyżowania. Prace te przeprowadzi gestor sieci. Następnie rozpoczną się zasadnicze roboty budowlane, których koniec zaplanowany jest w pierwszej połowie stycznia. Skrzyżowania zostaną przebudowane tak, aby zapewnić czytelny układ jezdni. Z modernizacji skorzystają piesi dzięki wymianie nawierzchni na chodnikach oraz wyznaczeniu przejść dla pieszych bliżej wlotów jezdni na skrzyżowania. Przejścia dla pieszych dodatkowo zostaną doświetlone, co poprawi widoczność po zmroku. Aby ułatwić poruszanie osobom niewidomym i słabowidzącym, zamontowane zostaną faktory oznaczenia nawierzchni. Projekt zakłada również odbrukowanie utwardzonych nawierzchni i nasadzenia zieleni, 15 drzew i prawie 600 sadzonych krzewów. Zieleń zostanie posadzona wiosną przyszłego roku. Całkowity koszt inwestycji, który obejmuje również roczną pielęgnację zieleni, wyniesie ponad 1 milion złotych. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących ze strefy płatnego parkowania. Po zakończeniu przebudowy miejsce to zyska nową zieleń, układ jezdni, chodników i przejść dla pieszych stanie się bardziej czytelny. Aby zmniejszyć uciążliwość, przebudowa skrzyżowania została podzielona na etapy. W pierwszym etapie zamknięte zostanie połączenie ulic Fabrycznej i Prądzyńskiego. Ograniczony zostanie również ruch na ulicy Fabrycznej, natomiast ruch pieszy odbywać się będzie drugą stroną ulicy. W późniejszym etapie część skrzyżowania na połączeniu ulic Madalińskiego i Fabrycznej zostanie zamknięta, natomiast zostanie przywrócony przez w osi ulic Fabryczna i Prądzyńskiego.
4: Blisko mieszkańców.
10: Ruch pieszy w rejonie prowadzonych prac będzie odbywał się z ograniczeniami, będzie dostosowywany do postępu prac. Prosimy o zwracanie na zmieniające się oznakowanie w rejonie prowadzonych robót. Zmieni się również kursowanie autobusu linii numer 171.
4: O tym się mówi.
6: Przez wiele lat w arenie odbywały się imprezy sportowe, koncerty i inne wydarzenia masowe. W planach miasta jest inwestycja, dzięki której ponownie będzie to możliwe.
11: Podpisaliśmy właśnie umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji przebudowy obiektu. To są dokumenty przedprojektowe, które będą podstawą do wniosku o dofinansowanie zewnętrzne oraz do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem biura projektowego jest również uzyskanie warunków, opinii czy też uzgodnień niezbędnych na tym etapie prac. Dzięki inwestycji ta hala będzie zgodna ze współczesnymi normami bezpieczeństwa i standardami. Oczywiście z zewnątrz ta charakterystyczna bryła areny pozostanie niezmieniona. Inwestycja więc podniesie standard technologiczny, funkcjonalny czy też estetyczny areny, ma także poprawić efektywność energetyczną, zapewnić zgodność obiektu z obowiązującymi przepisami i normami, zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz dostosować budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
6: A mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Zupełnie zmieniamy temat, przeniesiemy się w okolice Poznania.
12: Policjant z Komisariatu Policji w Puszczykowie w czasie wolnym od służby spacerując ulicami Mosiny w pewnym momencie zwrócił uwagę na kobietę, której wizerunek wydał mu się znajomy. Mundurowy szybko skojarzył, że jest to osoba poszukiwana przez organy ścigania. Policjant najpierw powiadomił o tym zdarzeniu będących w służbie funkcjonariuszy z Puszczykowa, którzy po tym zdarzeniu, po tej wiadomości natychmiast udali się we wskazane miejsce, a sam udał się za tą kobietą. Ta osoba szybko zorientowała się, że ma do czynienia z funkcjonariuszem, mimo to, że nasz policjant był w ubraniu cywilnym, rozpoznała go i rzuciła się do pieszej ucieczki. Policjant bez chwili namysłu ruszył za nią w pościg. W trakcie ucieczki kobieta, próbując zgubić policjanta i uniknąć zasądzonej odsiadki, wbiegła w gęste zarośla. Funkcjonariusz, przedzierając się przez krzaki, na moment stracił ją z pola widzenia. Po chwili jednak ciszę przerwał kobiecy krzyk oraz wołanie o pomoc. Gdy policjant dotarł na miejsce, okazało się, że uciekinierka wpadła do zbiornika retencyjnego i nie potrafiła o własnych siłach się z niego wydostać. Sytuacja zagrażała jej życiu i zdrowiu. Funkcjonariusz nie wahał się ani sekundy i natychmiast ruszył z pomocą. Chwycił kobietę i bezpiecznie wyciągnął ją z wody. W tym czasie na miejsce dotarł zaalarmowany wcześniej patrol, który przejął wyciągniętą ze zbiornika 46-latkę. Po upewnieniu się, że kobieta nie wymaga natychmiastowej hospitalizacji, policjanci sprawdzili ją w policyjnych systemach informacyjnych. Tam potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia naszego kolegi. Kobieta ta była poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości na podstawie nakazu doprowadzenia do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego zakazu sądowego. Najbliższe pół roku spędzi teraz w zakładzie karnym.
6: Mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. W naszym programie teraz Katedra Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Będzie o naprawdę wielkiej dyni.
13: Z tej strony nie będzie miała pewnie metra, a tu będzie miała więcej niż metr, czyli średnio możemy przyjąć, że ma około metra.
14: Jolanta Lisiecka, pracuję w Katedrze Warzywnictwa, Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Bo w zeszłym roku uczestniczyliśmy w Powsinie w konkursie na największą dynię w Ogrodzie Botanicznym i zajęliśmy trzecie miejsce. Dynia miała na imię Jola. Miała być Reginą, ale nie wiem, czy została nazwana. Nie została skierowana do konkursu, więc nie ma imienia. No nie wiem, co z Jacek z nią zrobi. No uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów, bo dynia lubi sobie i wypić, i pojeść. Poza tym no, musi mieć ciepło, ta jest
3: zabezpieczona, widzimy owoce zabezpieczone są przed zagniewaniem, czyli jest paleta, cienka warstwa styropianu, jest ten piasek, żeby miała sucho od spodu. Była też przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, czy taką specjalną, czy włókniną taką, która chroni przed przemarznięciem. Bodynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron, z ciepłych stref. No, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne. To są specjalne nasiona, to nie jest taka dynia, której nasiona kupimy w sklepie. To są specjalne nasiona, które mają jakby certyfikat. Wysiewamy nasiona, następnie produkujemy rozsadę i rozsadę sadzimy do tunelu. Także w zasadzie, no w tunelu to możemy już na początku maja, ale najbezpieczniej to jest po połowie maja, czyli po zimnej zośce, kiedy skończą się przymrozki wiosenne. No ale oczywiście konkurentki były likwidowane, że tak powiem, czyli nie wszystkie owoce, które zawiązały się na roślinie, zostały. No chodziło o to, żeby roślina skupiła się na kilku wybranych i żeby rzeczywiście wszystko, co ona produkuje, czyli cukry w procesie fotosyntezy, przekazywała, karmiła tylko te wybrane. Dyniowate pochodzą z subtropików i tropików, w związku z tym ciepłego klimatu potrzebują. Natomiast no, brak opadów to będzie problem. Nasza dynia rosła w tunelu, w związku z tym miała tutaj system nawadniania zamontowany, także była tutaj zasilana wodą. Natomiast no, w polu, jeżeli nie ma systemu do nawadniania, to może być różnie, a dużo wody potrzeba, żeby takiej wielkości owoce wytworzyć. Poza tym proszę zobaczyć, jakie to są mięsiste pędy. Nawet ogonki liściowe są bardzo grube i zawierają dużo wody. Powierzchnia liści jest duża, w związku z tym parowanie też jest duże. Ona potrzebuje, żeby po prostu ta woda była i w pędach, i w liściach, w owocach też, no i żeby wyrównać te straty, które następują na skutek transpiracji, czyli parowania wody z powierzchni, dużej powierzchni liści.
6: A to jest dobry sezon dyniowy?
3: Myślę, że tak. U nas się dynie w polu bardzo udały. Teraz to już wiadomo, jest końcówka, są chłodne noce, więc liście zamierają. Owoce jeszcze pięknie wyglądają na polu. Natomiast no, myślę, że tak. I tych gospodarstw, farm dyniowych wręcz jest coraz więcej, bo to zainteresowanie dynią jest. Ta moda na Halloween myślę, że spowodowała zainteresowanie dynią, ale też dynię zaczęliśmy włączać do naszego jadłospisu. Tej dyni naprawdę pod różnymi postaciami jest całe mnóstwo, bo nie tylko zupy i to na różne sposoby. Ja ostatnio jadłam na przykład zupę z masłem orzechowym, dyniową, fajnie przyprawioną. Placuszki, różne kluseczki, pire z dyni możemy robić. No na wszelkie sposoby ona, niech są takie dynie, które mają bardziej wyrazisty smak, ale są takie, które mają smak taki neutralny, w związku z tym dobierając różne przyprawy korzenne, na przykład cynamon, gałkę muszkatołową, możemy taki smak wydobyć z tej dyni, jaki chcemy. A konsystencja też jest bardzo fajna i zróżnicowana, ponieważ po ugotowaniu praktycznie prawie każda dynia ma trochę inną konsystencję. Już o kolorze nie wspomnę, bo ten kolor bywa różny. Są żółte, są kremowe, ciemno-pomarańczowe, miąższe, także bardzo różnie to wygląda. Ale właśnie ten smak możemy wydobyć. Także to jest fantastyczne warzywo, bardzo zdrowe.
4: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
6: Zna pan jakieś przepisy poznańskie na dania z dyni?
15: Z dyni zupę dyniową, ale to mam spisane wszystko, to nie, także, ale robię od czasu do czasu sobie taką zupkę.
6: Dobra, poznańska?
15: Poznańska, pyszna, pyszna.
6: I za co pan lubi dynię?
15: Proszę? No za wartości, które posiada dynia, prozdrowotne, także.
6: W Poznaniu sporo takich dyń można znaleźć na bazarach?
15: To znaczy się można, ale w sezonie, jak są dynie, nie? Bo
6: a teraz sezon w pełni.
15: W pełni jest, tak, tak. Tylko nieraz właśnie fajnie sobie zjeść zimą taką zupkę dyniową, nie?
4: Z mikrofonem przez Poznanie.
6: Czy znają panie jakieś poznańskie dania z dyni?
16: Zupa dyniowa, kotlety z dyni, no mąka, jajko, tak, prędzej ziemniaczana.
4: Zdrowy Poznanie.
3: Dynie są tak niskokaloryczne, no chyba, że dodamy, nie wiem, jakich dodatków masła orzechowego, które wspomniałam, to wtedy ta kaloryczność się podniesie i są zasadotwórcze. To jest bardzo ważne.
4: Przydatne dla mieszkańców Poznania.
3: Wiele pokarmów, które spożywamy, działają zakwaszająco na nasz organizm, a to osłabia na przykład naszą odporność, stany zapalne może powodować, o raku nie wspomnę, takie silne zakwaszenie i stałe. One działają zasadotwórczo, w związku z tym bardzo dobrze na nasz organizm. Zawierają karotenoidy, czyli żółte barwniki, pomarańczowe barwniki, które działają dobrze na oczy, na koloryt skóry, na naszą odporność również. No i dyniowate, dynia, to jest błonnik. Błonnik to z kolei prawidłowo funkcjonujący układ pokarmowy. A jak prawidłowo funkcjonuje układ pokarmowy, to jesteśmy odporni, bo to się jedno z drugim bardzo, bardzo wiąże. Także jak najbardziej te dynie z tego
13: z tego względu polecam. To pewnie się w najbliższym czasie okaże, co z nią zrobimy. Bardzo duża. No w zeszłym roku ta dynia Jola, która podróżowała do Warszawy na aucie takim odkrytym, to zdjęcia były po drodze robione, bo rzeczywiście prezentowała się niesamowicie. Ona była inna niż ta, miała inną kolorystykę, była lekko nakrapiana, naprawdę śliczna i wzbudzała duże zainteresowanie. Tych odmian samych dyń jest ponad około 30 różnych gatunków, a w obrębie gatunków mamy odmiany różnych smaków również. Także to jest przebogaty, przecudny świat i ten kolor żółty czy pomarańczowy w takie jesienne dni, to jest pełen optymizmu. Takie podstawowe gatunki dyni to jest dynia olbrzymia, to jest dynia zwyczajna i tu mamy kabaczek, cukinie, patisony, które doskonale znamy. Mamy dynię też piżmową. Jest też taka fajna dynia, o której może niewiele osób wie, makaronowa. To jest dynia nieduża, taka podłużna i jak ją ugotujemy w całości albo nawet przekrojoną, ja gotuję zwykle na parze, nie w wodzie i po ugotowaniu poruszymy widelcem miąższ w tej dyni, to robi nam się takie super spaghetti wegańskie zupełnie. Także super dynia. Też polecam właśnie te dynie. Jest też dynia oleista. Olej z pestek dyni, bo to olej nie jest z każdej dyni. Oczywiście można pozyskać, ale ten, który kupujemy w sklepie, jest produkowany z dyni tak zwanej oleistej. Też dynie, które służą jako podkładki do szczepienia ogórków, bo możemy szczepić ogórki, żeby były odporniejsze na stresy różne, na choroby, na szkodniki i wtedy ogóreczek, ta szczytowa część rośliny jest szczepiony po prostu z korzeniem. I bardzo się cieszę, że staje się tak popularna, bo jest to jedno z najwcześniej udomowionych przez człowieka warzyw. Dynia przybyła do nas z Ameryki. Ameryka została dopiero odkryta przez Kolumba w 1492 roku. I zaczęły się podróże nie tylko ludzi, tych dobrych i tych złych, ale zaczęły się też podróże roślin. Rośliny z kontynentu europejskiego wędrowały do Ameryki, do Ameryk właściwie, a stamtąd przyjeżdżały do nas rośliny takie jak dynia, a dla rdzennych mieszkańców Ameryki dynia była jedną z podstawowych roślin takich, zapewniały pożywienie.
6: Którą dynię poleca pani najbardziej poznaniakom, którą warto włączyć do swojej diety?
13: Ja Hokkaido. Jest, piękny ma kolor, jest nieduża, nie potrzebujemy, nie wymaga obierania, co jest bardzo w przypadku dyni, no czasami trudne, kiedy ta skórka już jest twarda. Także ja wykorzystuję i bardzo lubię Hokkaido, lubię też dynię piżmową. Proponuję popróbować różnych dyń. Fajna jest właśnie ta makaronowa, o której wspominałam, dlatego, że one naprawdę nam się wydaje, dynia, no dynia jak dynia, tak? Ale jak przekroimy, to ten miąższ, czy na surowo, czy po ugotowaniu, on ma zupełnie różną konsystencję, o smaku nie wspomnę. I tak jak powiedziałam, możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko, również możemy przetwory, także dżemy robiłam z dyni, z dodatkiem owoców, czy z dodatkiem właśnie jakiejś przypraw takich korzennych, cynamonu na przykład, czy imbiru. To działa fajnie wtedy zimą, już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda. Także polecam jak najbardziej. W sklepach jeszcze dosyć długo będą. Zwłaszcza jeżeli dynia jest gdzieś uszkodzona, to w tym miejscu no, zdarzy się, że będzie na przykład zagniwać, to już nam się na pewno nie uda jej zebrać. Ale takie skórki dyni są dosyć odporne na różne czynniki. Ja sama mam taką niewielką dynię, po prostu wyschła i jest na okapie kuchennym ze mną kilkanaście lat. No bo te ozdobne dynie, one też są jadalne, tyle tylko, że one są zwykle, mają grubą skórę, no to żeby służyły ku ozdobie dosyć długo.
6: Ozdobne dynie królują teraz między innymi na poznańskich bazarach. Jak się okazuje, cieszą się sporą popularnością.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
6: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Naukowcy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego oficjalnie rozpoczęli nowy rok akademicki. Tegoroczna inauguracja była wyjątkowa. Odbyła się w roku jubileuszu 75-lecia uczelni. Historia uczelni sięga jednak znacznie dalej. Jej korzenie związane są z rozwojem szkolnictwa rolniczego i przyrodniczego w Poznaniu, którego tradycje sięgają XIX wieku. Dziś Uniwersytet Przyrodniczy łączy tradycyjne dziedziny z nowoczesnymi technologiami. Weterynaria, leśnictwo, zootechnika, technologia żywności czy rolnictwo rozwijają się obok biotechnologii, analizy danych, inżynierii i ochrony środowiska.
4: Co słychać w twojej dzielnicy?
6: Poznańskie Świerczewo. Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy ulicy Buczka jest coraz bardziej zaawansowana.
17: Na tym etapie niemal gotowe jest boisko do piłki nożnej. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie.
11: Ułożona została na nim nowa nawierzchnia ze sztucznej trawy. Widać też linie wyznaczające pole gry. Dobiega końca również budowa boiska do badmintona. Do tego wybudowany zostanie jeszcze kort tenisowy oraz ustawiony stół do gry w tenisa stołowego. Wykonawca przygotowuje też podłoże, na którym zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej, a oprócz infrastruktury sportowej postępuje też budowa nowej infrastruktury pieszo-rowerowej. Pojawią się również elementy małej architektury, czyli ławki, kosze, tablice informacyjne czy stojaki rowerowe. Do tego planowane jest również posadzenie 13 drzew. Całość stanowić będzie właśnie taki spójny, ogólnodostępny kompleks sportowo-rekreacyjny.
6: Jak mogliśmy usłyszeć, budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy ulicy Buczka jest coraz bardziej zaawansowana. Czas na poznański rynek, a tam...
1: Znowu po... prawie rocznej przerwie hejnalista wrócił na wieżę ratusza i gra hejnał na cztery strony świata.
6: Mówi Paweł Oses, rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Przez prawie rok to było niemożliwe z powodu rusztowań, które były na wieży ratuszowej, stąd nasz hejnalista wchodził na lodzie i grał, hejnał tylko w jedną stronę, w taki sposób, że wyraźnie słyszeli ten hejnał ci, którzy podziwiali trykające się koziołki, ale już nikt inny. Poznański hejnał należy do jednego z najstarszych w Polsce. Prawdopodobnie jest trzecim najstarszym hejnałem w kraju, po Krakowie i Lublinie. Pierwsze wzmianki o tym, że on był wykonywany w Poznaniu, pochodzą z XV wieku. My znamy imię pierwszego hejnalisty poznańskiego, wiemy, że był to Jerzy. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że w tamtych czasach hejnalista miał zupełnie inne zadanie niż to, które ma dzisiaj. Dawniej hejnaliści urzędowali na najwyższych punktach miasta, w praktyce właśnie na wieżach. Właściwie przez cały dzień i noc oni pilnowali, czy gdzieś się nie pali pożar i oczywiście natychmiast dawali znać, gdy zauważyli, że dzieje się coś złego, ale też na przykład dawali różnego rodzaju sygnały dźwiękowe, które wyznaczały rytm miasta. To, co mnie ujęło najbardziej, to informacja, że hejnaliści wyznaczali godziny, w których możliwy był handel, czyli zaznaczali początek tego czasu, kiedy można było wystartować i koniec, kiedy już kramy trzeba było zwijać. Ale to oczywiście były zapewne również inne sytuacje. Natomiast dzisiaj hejnał jest wygrywany tylko raz dziennie, zawsze w południe i ma znaczenie tylko symboliczne. Myślę, że nie ma żadnej przesady w takim stwierdzeniu, że jest to jeden z elementów tożsamości miasta.
6: Było o tym, co na Starym Rynku, a teraz o pewnym pokazie.
1: W naszych magazynach znajdują się prace na papierze wielu naprawdę wspaniałych artystów. W gabinecie rycin i rysunków, który obchodzi właśnie stulecie istnienia, mamy 52 tysiące różnych obiektów. Wśród nich Rubens, Rembrandt, Dürer, Munch. To są nazwiska doskonale znane każdemu miłośnikowi sztuki. Ze względu na pewną specyfikę materiału, na których te prace są, nie wolno ich pokazywać, ponieważ one są bardzo wrażliwe na światło. Niektóre są również bardzo wrażliwe nawet na sam proces, my mówimy, relokacji czy zmiany miejsca, transportu, więc niektóre nawet nie są w ogóle wypożyczane. Teraz pojawiła się taka okoliczność, by troszeczkę poluzować te zasady. Raz na jakiś czas można. Tą okolicznością jest stulecie gabinetu rycin i rysunków. To jest wspaniały jubileusz. Chcemy się pochwalić tym, co mamy najlepsze w tym gabinecie. Zatem pośród tych 52 tysięcy prac koleżanki, czyli Agnieszka Salamon-Radecka i Danuta Rościszewska, wybrały 57 prac, które będą prezentowane naszej publiczności w Galerii Sztuki Polskiej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Są tam prace Rembrandta, Dürera, Muncha, Józefa Pankiewicza, Marii Jaremy, Tadeusza Kantora. Nie ma Rubensa, nie chcę zdradzać zbyt wiele. Będzie za jakiś czas okazja również, by zobaczyć naszego Rubensa. To jest niepowtarzalna okazja, ponieważ te prace wyciągane są raz co najmniej na kilkanaście lat, a niektóre z nich nie były już prezentowane przez kilkadziesiąt lat. więc naprawdę warto się wybrać. To jest takie miejsce ekspozycji, do którego na przykład nie dociera dzienne światło. To jest też takie miejsce ekspozycji, gdzie oświetlenie nie jest szczególnie, no powiem, jaskrawe, nasycone, bardzo mocne. Ono jest stonowane. Nawet to może stworzyć być może dla kogoś pewien dyskomfort, ponieważ no to nie jest tak, jakbyśmy w pierwszym odruchu chcieli oglądać te prace, ale inaczej nie można, ponieważ one są wrażliwe na światło i światło je niszczy. Zatem pokazujemy je tylko przez miesiąc, dosłownie przez miesiąc. Nie będzie możliwości dłużej. Przez cały październik i to jest też kolejne ograniczenie. Te prace mają też to do siebie, że nie są duże. To są malutkie prace. Trzeba do nich podejść, trzeba się zbliżyć, trzeba na chwilę się zatrzymać, czasem nawet schylić. Ja wiem, że to jest takie działanie troszeczkę podprogowe i nawet być może nie było takiej intencji przy projektowaniu tego pokazu, ale to wymusza rodzaj zaangażowania na naszych gościach. Ja sam po sobie poznaję, że gdy oglądam takie małe prace, to skupienie, ta uwaga jest zupełnie inna niż wtedy, kiedy stoję, dajmy na to, przed błędnym kołem, które notabene wisi tuż obok. Błędnym kołem oczywiście Jacka Malczewskiego.
6: Było o tym, co w Muzeum Narodowym w Poznaniu, a teraz coś dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas i pomagać innym.
4: Blisko mieszkańców.
17: Bartosz Jadczak, prezes Fundacji Biegusiem, organizator jesiennego biegu charytatywnego. 25 października o godzinie 11 startujemy. Bieg na 10 km dla osób dorosłych i biegi dziecięce w różnych kategoriach wiekowych między 200 a 800 metrów.
6: Miejsce to Poznańska Malta.
17: Tak jest. Poznań Malta, znane miejsce biegaczom poznańskim. Dwa kółka wokół Malty. Dla mniej wytrenowanych jedno też wystarczy. Ważny jest cel, zbieramy na rodziny zastępcze, także każdy uczestnik, każdy udział jest dla nas ważny.
6: W jaki sposób można się zgłosić?
17: Zapraszam na stronę jesiennybieg.pl. Tam dostaniecie Państwo instrukcję co do zapisów oraz zapraszam do śledzenia social mediów jesiennego biegu. Łatwo Państwo znajdziecie.
6: Przypomnę, jesienny bieg charytatywny zaplanowano na 25 października. Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w Poznańskim Zamku, a ze mną
18: Dorota Żeglewska z działu wystaw.
6: I tym razem wyjątkowa wystawa.
18: Świat jak zielnik, czyli natura w sztuce od XVII do XXI wieku. A w tle muzyka, nagrane dźwięki, także dźwięki terenowe, a więc dźwięki przyrody, ptaków także, połączone z fragmentami wierszy Bolesława Leśmiana. A więc można powiedzieć docenienie też przyrody dźwiękowe, nie tylko wizualne. Spodziewamy się oczywiście, wchodząc na wystawę, o zielnikach, pięknych, kolorowych, botanicznych ilustracji czy wielu kwiatów. I nie zabraknie tego na wystawie, ale zaczynamy rzeczywiście od spalonego pnia, od ceramicznej takiej ogromnej kłody z systemem korzeniowym, czy może z gałęziami, przez które tutaj musimy się przedrzeć, żeby wejść na wystawę dalej. To jest taki pejzaż po przemianie. Praca współczesnego artysty Wojciecha Sobczyka, który dokumentuje przemiany przyrody i cykl, można powiedzieć, odwieczny cykl zmiany, przemijania i powrotów życia i śmierci zarazem. No ta mroczność jest dla nas ważnym składnikiem wystawy i trochę wrażeniem, które chcemy, żeby zostało po obejrzeniu tej wystawy. Z jednej strony, to jest też nawet w samym tytule, z jednej strony świat jak zielnik kojarzy się z kolekcjonowaniem pięknych, zachwycających okazów, ale z drugiej strony ususzamy i preparujemy już coś, co przestaje być żywym organizmem, a co więcej, zielnik może być taką pamiątką po czymś, co już jest utracone, co nie istnieje w przyrodzie. Bardzo jest ważny na tej wystawie wątek ekologiczny, który w prasach współczesnych artystów i artystek no, jest podejmowany bardzo mocno, bardzo wyraźnie.
19: Ja jestem miłośniczką przyrody. Botanika zawsze mnie pasjonowała. Wybrałam taki kierunek zawodu. 40 lat prowadziłam kwiaciarnię, czyli miałam po prostu do czynienia z kwiatkami. Tak, tutaj na Świętym Marcinie. Tak, i dzisiaj przyszłam podziwiać, co tutaj jest namalowane przez największych tego świata.
6: I jakie pierwsze wrażenia?
19: Niesamowite, że tak powiem. Niesamowite. Zwłaszcza ten pierwszy rysunek, taki prosty, Salwadora Dali. jest urokliwy.
20: Ponieważ dopiero się wprowadziłam do Poznania i chciałabym poznawać jakby tutaj lokalne miejsca i uczyć się spędzać sama czas oraz lubię sztukę. Też kiedyś działałam na rzecz właśnie, starałam się w sensie naprawy klimatu. Byłam zaskoczona, że zobaczyłam pracę Salvadora Daliego, ponieważ to jednak nie jest żaden polski artysta, więc nie spodziewałam się takich większych nazwisk tutaj.
6: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w poznańskim zamku i właśnie w tej pierwszej sali panuje taki półmrok.
21: Dokładnie tak. Z cienia wydobywają się właśnie pojedyncze obiekty. Co ciekawe, na wstępie możemy też zobaczyć, uwaga, ususzone, autentyczne rośliny z XIX-wiecznych, a nawet z XVIII wieku. To jest absolutna rzadkość. XVIII wiek to tutaj ta roślina, którą dobrze znamy. To kocimiętka.
6: Kocimiętka, faktycznie.
21: Ale znaleźć coś takiego, spotkać właśnie XVIII-wieczny okaz ususzony, to niesamowita rzadkość. To jest fragment kolekcji, z której pozyskanie jesteśmy tutaj szczególnie dumni, jeśli chodzi o naszą wystawę. To Biblioteka Krajewskich Siudów, kolekcja krakowska, która zbiera jedne z takich właśnie najcenniejszych w Europie, czy nawet na świecie, okazów botanicznych, czy ilustracji dzieł sztuki.
6: Widzimy tutaj to, co powiedzieliśmy, zasuszone rośliny, a po drugiej stronie uwagę przykuwa obraz.
21: Tak jest, to obraz Marcina Janusza, współczesnego artysty, który można kojarzyć, to jest moje osobiste kojarzenie, z makówkami, z takim trochę psychodelicznym, tak, hipnotyzującym, może nawet trochę takim halucynogennym obrazem makówek. Wiele roślin na tej wystawie to są rośliny, które są w tradycji znane jako zarówno lecznicze, jak i niewłaściwie dozowane, trujące, czy właśnie jakieś takie narkotyczne. Tak jest z makówką, tak jest z makiem leczniczym i na naszej wystawie świetnie. Na przykład właśnie mak, makówki można prześledzić w bardzo różnych wariacjach. Zarówno w bardzo dawnej sztuce, w sztuce współczesnej, w ilustracjach botanicznych, jak i właśnie już takich klasycznych dziełach sztuki. Kolejnym takim ciekawym zbiorem, któremu warto poświęcić więcej uwagi, są prace Jana Stanisławskiego. To klasyk sztuki młodopolskiej, artysta znany z tego, że na bardzo niedużych drewnianych deseczkach malował, uwieczniał to, co dzisiaj nazywamy kresami, to, co jest dzisiaj terenami współczesnej Ukrainy. Widzimy ukraińskie stepy, ale widzimy też już takie bardziej detaliczne ujęcia, na przykład maków, malw, słoneczników, czy dziewanny. Dziewannie też poświęciliśmy więcej trochę uwagi w audioprzewodniku naszej wystawy, bo to jest roślina, o której nie zawsze mamy pojęcie, nie zawsze mamy świadomość istnienia, a możemy ją bardzo często spotkać na poboczach dróg, na takich tak zwanych nieużytkach, na terenach, które nie są zagospodarowane przez człowieka. Warto o tym wspomnieć, bo to jest też przykład rośliny, która miała dużą rolę w tradycji ludowej.
6: A tymczasem ja przypomnę, że wystawę pod tytułem Świat jak zielnik, natura w sztuce od XVII do XXI wieku można oglądać w Poznańskim Zamku do 6 grudnia.
5: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
0: Została ostatnia reklama.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.
0: Radio Pogoda. 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od poznańskiej wildy i policyjnej akcji.
13: Policjanci referatu wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali do kontroli drogowej przy ulicy Rolnej kierowcę BMW. Już na samym początku sprawdzania danych 25-latka w policyjnych bazach okazało się, że nie powinien on w ogóle zasiąść za kierownicą samochodu. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Mężczyzna posiadał bowiem sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, który obowiązywał go przez kolejne kilka miesięcy. Mężczyzna przyznał policjantom, że wiedział o obowiązującym zakazie i mimo tego zdecydował się prowadzić tego dnia pojazd. Funkcjonariusze nie zakończyli na tym swoich czynności. Postanowili także sprawdzić, co przewozi 25-latek w BMW. Mimo, że początkowo nie współpracował, to i tak szybko wyszło na jaw, że posiada przy sobie prawnie zabronione substancje. Działania wywiadowców doprowadziły do odnalezienia w jego samochodzie narkotyków. Łącznie 130 gramów marihuany zostało zabezpieczone przez policjantów. Podróż 25-latka definitywnie dobiegła końca. Jego pojazd odholowano, on sam trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony przez śledczych z Komisariatu Policji Poznań Wilda materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia podejrzanym zarzutów. Dotyczyły one niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu, a także posiadania środków odurzających.
12: A za te przestępstwa 25-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zmieniamy temat. W kalendarzu i w pogodzie jesień ruszył sezon grzewczy. Nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie. Przypominają wielkopolscy strażacy.
14: Widzimy, że ze względu na już zmieniającą się jesienną pogodę, w naszych domach, mieszkaniach rozpoczyna się właśnie ten czas, kiedy eksploatujemy intensywniej urządzenia grzewcze. Aspirant Martin Halas, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Urządzenia, które powodują, że będzie nam po prostu cieplej w naszych domach i mieszkaniach i nie jest to nic nadzwyczajnego. Jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ma to znaczenie i no, strażacy niestety, ale obserwują w tym czasie jesienno-zimowym więcej zdarzeń, więcej zgłoszeń, które dotyczą z jednej strony zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu. A z drugiej strony no, rośnie to ryzyko powstania pożarów, eksploatowanie urządzeń grzewczych, często tak zwanych farelek, tych, którymi dogrzewamy się. No właśnie one powodują, że strażacy interweniują więcej w domach czy mieszkaniach podczas pożarów tych domów.
12: A ile takich interwencji było w ubiegłym sezonie w Wielkopolsce?
14: Mniej więcej notujemy zawsze po kilkaset pożarów, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Jeśli chodzi o zdarzenia z tlenkiem węgla, to również ta statystyka się zmienia. Natomiast liczba zgłoszeń to jedno. Nie zawsze każde z tych zgłoszeń potwierdzamy, to znaczy jedziemy do zdarzenia i nie zawsze fizycznie to zdarzenie występuje, ta negatywna sytuacja. Jesteśmy w tym czasie, kiedy wyposażamy nasze budynki w czujki. Czujki tlenku węgla, czujki dymu i to jest bardzo dobre. To jest nam potrzebne, bo to gwarantuje nasz wyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast z jednej strony trzeba pamiętać, że to nie jest amulet, który nas chroni przed wszelkimi zagrożeniami. To urządzenie, czyli czujka, ma nam pomóc wykryć zagrożenie, natomiast cały czas musimy zwracać uwagę na to, jak powstają dane zagrożenia i to jest jakby druga sprawa. Natomiast jeśli chodzi o te czujki, to faktycznie część z nich po jakimś czasie w wyniku na przykład wyczerpania się baterii albo w wyniku braku konserwacji, czyli jakiegoś zakurzenia, jakichś paprochów, które po prostu dostają się do wnętrza urządzenia, powodują wzbudzenie alarmu. No i nasi mieszkańcy również zgłaszają takie sytuacje na numer alarmowy 112. W wyniku tego zgłoszenia my oczywiście jedziemy. No i bywa czasami, że nie potwierdzamy tego zagrożenia, bo go fizycznie nie ma, całe szczęście, ale informujemy tutaj naszych mieszkańców, że zakupienie czujki i jej montaż to jedno, ale odpowiednia konserwacja i umiejętność też obsługi to drugie.
12: Nie zapominajmy o tym, tym bardziej, że to dopiero początek sezonu grzewczego. W naszym programie teraz o miejskim projekcie Poznań uzależniony od profilaktyki.
1: Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą Poznań uzależniony od profilaktyki jest realizowany przez miasto Poznań już od 8 lat. Renata Grudzińska, zastępczyni dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. 15 września zakończyła się rekrutacja do tego projektu, którą ogłaszamy corocznie przy każdej edycji właśnie na przełomie sierpnia i września, jak rozpoczyna się rok szkolny, żeby móc rozpocząć działania już tak od października do czerwca. Jest to projekt, który rzeczywiście staramy się, żeby odpowiadał na potrzeby młodzieży. Jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Szkoły podstawowe to jest 7 i 8 klasa, szkoły ponadpodstawowe 1 i 2. W tym roku do tej edycji zgłosiło się ponad 6 tysięcy uczniów z 58 poznańskich szkół. Także bardzo duża liczba. Taką nowością w tym projekcie w tym roku jest to, że chcemy pilotażowo rozpocząć też działania w kierunku tak zwanych młodych dorosłych, czyli bardziej tutaj takie działania dedykowane uczniom klas 3, 4 oraz studentów pierwszych roczników. Z uwagi na to, że widzimy jakby potrzebę artykułowaną przez taką właśnie grupę młodzieży, aby pozyskiwać takie umiejętności i kompetencje związane z tak zwanym wchodzeniem w dorosłość. I dlatego chcemy tutaj też przekierować trochę działania na tą grupę, ale w tej edycji są to jeszcze takie działania pojedyncze, pilotażowe, żeby też dokładnie zbadać potrzeby tej grupy młodzieży.
15: Na czym ewentualnie miałoby to polegać? Co dokładnie?
1: Warsztaty, spotkania, konferencje, bo na tym opieramy cały projekt. Oczywiście tematyka całego projektu jest bardzo szeroka. Dotyka tego, co jakby jest tytułem

0: rodzaju właśnie warsztaty i spotkania dla młodzieży i zauważamy, że właśnie wyjście poza mur szkolny otwiera młodzież i więcej jakby osoby, które przeprowadzają warsztaty, mogą z tej młodzieży po prostu wydobyć i jest większe zaangażowanie na pewno tej młodzieży i trochę inna motywacja do udziału, ale też korzystamy na przykład z spektakli czy seansów filmowych kina muza i teatru muzycznego. Od 2 lat współpracujemy ściśle z teatrem muzycznym, gdzie organizujemy dla młodzieży na bazie dosyć popularnego spektaklu, który jest grany w Teatrze Muzycznym, Drogi Ewanie Hansenie, który właśnie porusza kwestię zdrowia psychicznego, relacji rówieśniczych, relacji z rodziną, z bliskimi. I na bazie tego seansu i tego przedstawienia jakby projektujemy takie wydarzenia też przed i po, żeby też nie zostawiać tej młodzieży po tym seansie z myślami i refleksjami, którymi nie mogą się podzielić. Więc są spotkania dla nich, warsztaty dla rodziców, tak, związane z tym seansem, więc bardzo bazujemy na tym rozwiązaniu, żeby właśnie budować warsztaty dotyczące takiego wsparcia po prostu zdrowia psychicznego, ale też relacji szeroko rozumianych i takich rodzicielskich i takich rówieśniczych.
1: Wspomniała Pani, że jest to duży problem, no to nie tylko na pewno problem Poznania, ale innych też polskich miast, ale czy akurat Wydział Zdrowia ma jakieś takie informacje, żeby młodzi poznaniecy mieli naprawdę coraz większy taki problem? Może są jakieś takie zaskakujące liczby, które by o tym mówiły?
0: Nie, jak słusznie Pani zauważyła, to jest problem jakby nagłaśniane w całej Polsce, tak, że ta młodzież polska w tej chwili potrzebuje takiego wsparcia, tego zdrowia psychicznego. Mówi się o kryzysach i właśnie profilaktyka sama powinna być ułożona nie tylko na walkę z uzależnieniami, tak, i profilaktykę uzależnień, ale też proponowanie takich aktywności i takich jakby czynników chroniących, które uchronią tą młodzież przed wejściem w uzależnienia. Też trzeba pamiętać o tym, że we współczesnym świecie nie ma już takich pojedynczych uzależnień, że mamy uzależnienie od alkoholu czy uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Często są to uzależnienia krzyżowe, występują jednocześnie, a są niejednokrotnie skutkiem właśnie jakichś kryzysów psychicznych, tak, nie wiem, chociażby przemocy rówieśniczej czy braku relacji takich rodzicielskich.
1: A w Poznaniu są takie miejsca, do których taka młodzież może się zgłosić? Wiadomo, nie zawsze wszystko chce się powiedzieć mamie i tacie, też nie wszystko chce się powiedzieć pani nauczycielce. Jeśli słuchają nas rodzice albo właśnie młodzież, jaki pierwszy krok można zrobić w Poznaniu, żeby sobie pomóc albo swojemu dziecku?
0: Ja myślę, że też tutaj Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej wskazałabym jako tą instytucję, która w takich pierwszych poważnych problemach może zareagować. Oni mają te wszystkie anonimowe linie wsparcia zarówno dla uzależnionych, jak i dla tych, którzy doświadczają jakiejś przemocy, ale też wskazałabym Centrum Profilaktyki ŚWID, bo oprócz tego, że mamy tam taką strefę edukacyjną w tym Centrum Profilaktyki ŚWID, to też jest strefa tak zwanego rozwoju i tam mamy 4 gabinety, które świadczą usługi takie związane z psychoterapią, z terapią, ze wsparciem właśnie zdrowia psychicznego. Także zapraszam do Centrum Profilaktyki ŚWID jako miejsca, które jakby może być pomocne w takich chociażby porozmawianiu czy zapisaniu się na jakąś grupę wsparcia, żeby uzyskać pomoc.
1: A jaki Państwo mają feedback, jeśli chodzi o samą młodzież?
0: Od rodziców mamy bardzo dużo takiej informacji zwrotnej. Mamy taki warsztat pod tytułem Jak rozmawiać z nastolatkiem, tak, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. I rodzice, przede wszystkim takim feedbackiem od rodziców jest to, że rodzice na tych warsztatach uświadamiają sobie, że ten problem jakby rozmów z nastolatkiem, tak, albo braku tych rozmów nie dotyczy tylko jego, tylko szerszej grupy i że nie jest w tym sam, że może do tej pory pory myślał ten rodzic, że jakby musi się borykać z tym tylko on, a inni mają inaczej, to na takich warsztatach uświadamia sobie, że nie jest to jakiś odosobniony przypadek, tylko rzeczywiście jest to problem wielu, wielu rodziców, którzy z uwagi na współczesne czasy no po prostu muszą też, potrzebują takich warsztatów, żeby nauczyć się rozmawiać ze współczesną

0: młodzieżą.
1: Pomimo tego, że wszystko teraz dzieje się trochę online, to jednak takie warsztaty w cztery oczy są też dla młodzieży ważne.
0: Tak, chociaż my też próbujemy wykorzystać te media jakby społecznościowe i te różne nowinki techniczne, takie nazwy, żeby też uatrakcyjnić młodzieży ten przekaz. Bo teraz taki suchy wykład, prelekcja, to dla młodzieży nie jest odpowiednia forma przekazu. Oni muszą mieć bodziec, tak, impuls do tego, żeby się zaangażować, żeby podejść do tego z motywacją, wyciągnąć z takiego warsztatu wnioski. I myślę, że chociażby tak w ramach tego projektu jest też taka grupa młodzieży, która się wyłoniła jakby z tych wszystkich uczniów korzystających z projektu. Jest to grupa, która sama nazwała się Młodymi Aktywnymi i ona... Jest to też takie fajne działanie, które nie jest takie standardowe, że na przykład oni od 2 lat robią konferencje dla młodzieży, dla swoich rówieśników, tak? To oni są prelegentami, to oni opowiadają o swoich jakby problemach, o swoich relacjach, tak? O stresie, o emocjach i powiem szczerze, że to jest odbierane bardzo pozytywnie przez młodzież, bo co innego jak mówi ktoś dorosły, a co innego jak stanie na tej scenie rówieśnik, który dzieli się swoimi doświadczeniami.
1: No i właśnie a propos sceny, powiedzmy jeszcze kilka zdań o tym spektaklu.
0: Jest to spektakl przede wszystkim poruszający kwestię zdrowia psychicznego, relacji z rodzicami, relacji z rówieśnikami. Jest to też spektakl, który jakby komunikacja w tym spektaklu odzwierciedla język współczesnej młodzieży. Ja będąc na tym spektaklu, uczestnicząc z młodzieżą w oglądaniu, od razu widziałam w tej młodzieży pełne zrozumienie, bo aktorzy posługują się współczesnym językiem młodzieży i to do nich dociera. Takie komentarze po spektaklu czy w przerwie spektaklu pod tytułem "Chciałbym to jeszcze raz zobaczyć", no pokazują też, jak ważne są relacje. To o tym przede wszystkim jest ten spektakl.
2: A tematem zajęła się moja redakcyjna koleżanka Paulina Grzegorzewska.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu powiemy o nowym rezerwacie przyrody w okolicy Jarocina. Będzie też o Jeżycjadzie, a ta wychodzi poza granicę Poznania. Na początek jednak zupełnie inny temat. Złamał sądowy zakaz, trafi za kratki na ponad 1,5 roku. Mowa o 44-letnim poznaniaku. Od tej sprawy zaczynamy to wydanie magazynu.
4: Sądowe zakazy prowadzenia pojazdów w wielu przypadkach są konsekwencją jazdy w stanie nietrzeźwości, prowadzenia pod wpływem środków odurzających, spowodowania kolizji lub wypadku, a także ucieczki przed policjantami. To sytuacje, w których kierowcy już wcześniej zignorowali podstawowe zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności za innych uczestników ruchu. Orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów ma być jasnym sygnałem. Przez wskazany w wyroku okres za kierownicę zasiąść po prostu nie wolno. 44-latek z Poznania najwyraźniej uznał jednak, że zakaz go nie dotyczy, ponieważ 29 września późnym wieczorem poznańscy wywiadowcy zatrzymali do kontroli Renault. Sprawdzenie kierującego w policyjnych systemach szybko wyjaśniło tę sytuację. Okazało się, że wobec mężczyzny nadal obowiązywał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, którego termin upływał dopiero za kilka miesięcy, a wobec tego mężczyzna popełniał przestępstwo, został zatrzymany, a samochód, którym się poruszał, odholowany na policyjny parking. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Wilda wykonali niezbędne czynności procesowe oraz zgromadzili bardzo szybko materiał dowodowy, a sprawa ze względu na charakter czynu została skierowana do rozpoznania w trybie przyspieszonym. Zaledwie 2 dni później od tego zatrzymania poznaniak stanął przed sądem. Wyrok był jednoznaczny. Mężczyzna został skazany na 1 rok i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec niego również dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz obowiązek zapłaty 10 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jest to kolejny przykład konsekwencji, jakie ponoszą kierowcy, którzy świadomie decydują się ignorować prawomocne orzeczenia sądu. Przypomnę, że sądowy zakaz prowadzenia pojazdów nie jest sugestią ani też prośbą. To obowiązujące prawo. Jego złamanie może oznaczać nie tylko kolejną sprawę karną, ale także, jak w tym przypadku, bezwzględną karę pozbawienia wolności.
2: A mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. A my tymczasem zupełnie zmieniamy temat. Czas na gościa. gościa w studio.
5: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. A dzisiaj przychodzę tutaj do Państwa, do studia z informacją bardzo ciekawą, ponieważ mamy kolejny rezerwat przyrody w naszym województwie. Konkretnie w Nadleśnictwie Jarocin został powołany w ostatnich dniach rezerwat przyrody Dolina Lutyni. To rezerwat, który został powołany dzięki inicjatywie tamtejszych jarocińskich leśników. Powołał oczywiście ten rezerwat zgodnie z przepisami prawa regionalny dyrektor ochrony środowiska. Jest to wyjątkowe miejsce krajobrazowe. Przepiękne, jak spojrzy się na zdjęcia chociażby tego miejsca, jak rzeka Lutynia płynie, tworzy przełomy właśnie w lesie łęgowym, co też jest ważne, gdyż lasy łęgowe są lasami bardzo ważnymi w kontekście też przyrody. One rosną wzdłuż rzek, one właśnie mają za zadanie odbierać falę wezbraniową, gdy rzeka wylewa. Oczyszczają też wodę, która spływa chociażby z okolicznych pól do rzek, także też tworzą taką naturalną barierę, filtr. Są to najczęściej lasy tworzone przez wiązy, jesiony, dęby czy też wierzby, topole. Bardzo bogate, żyzne gleby cechują te lasy, ponieważ rzeka, gdy wylewa, no to również użyźnia, czyli te gleby, one fachowo nazywają się madami rzecznymi, także to miejsce jest wyjątkowe. Ten rezerwat ma ponad 75 hektarów. 77.
2: To dużo, bo żebyśmy mieli porównanie.
5: No można to przyrównać do Jeziora Maltańskiego w Poznaniu, czyli już Państwo mają skalę taką odniesienia, jak tutaj, żeby sobie to bardziej uzmysłowić. No i co tam takiego ciekawego jest oprócz tej Lutyni? Jeszcze jest skrzyp olbrzymi. No, wyjątkowy skrzyp, który tam sobie właśnie rośnie. No dorasta on do 1,5 metra wysokości, więc tworzy naprawdę duże, takie zwarte, piękne rośliny. Piękne skupiska tych roślin. Dodatkowo, co mogę powiedzieć, to podczas tworzenia tego rezerwatu również zaangażowała się bardzo lokalna społeczność w wyszukiwanie pomników przyrody. Leśnicy tamtejsi razem z PTTK, taką sekcją rowerową, współpracowali, jeździli dosyć właśnie rowerami po tym lesie i wyszukiwali drzew o wymiarach pomnikowych. I wiele wiązów, jesionów, dębów tam również zostało znalezionych. Ten rezerwat będzie można odwiedzać. Jeszcze nie teraz, ale jarocińscy leśnicy wystąpili już o to, by zarządzenie stosowne w sprawie ustanowienia szlaku w tym miejscu powstało. Także czekamy, aż regionalny dyrektor ochrony środowiska takie zarządzenie podpisze. Jest to już 105 rezerwat w naszej dyrekcji i też, co mogę powiedzieć, ten rezerwat kończy się w miejscu też dosyć takim symbolicznym, ponieważ, jak Państwo sobie przypomną, Iwaszkiewicz napisał książkę Młyn nad Lutynią i tam właśnie jest ten młyn. On już jest niedaleko tego rezerwatu, także to jest właśnie to miejsce symboliczne również dla naszej kultury, dla naszej historii.
2: To, co Pan powiedział, to nie jedyny rezerwat w Wielkopolsce.
5: Tak, to zgadza się, nie jest jedyny rezerwat. Mamy tych rezerwatów już 105, tak jak wspomniałem. Są różnego rodzaju rezerwaty, gdzie ta forma ochrony, ten cel ochrony jest ustanowiony. Dodam też, że w tym rezerwacie w Jarocinie szczególnym takim zainteresowaniem w oczach leśników są łąki. No bo jak myślimy lasy, no to drzewa, ale proszę pamiętać, że również łąka może być siedliskiem leśnym i to bardzo bogatym i trzeba te łąki wykaszać. To jest też zadanie ochronne. Chodzi o to, żeby właśnie na tych łąkach te rośliny rosły, na których nam zależy, takie rzadkie, które właśnie są na przykład storczyki. Mamy takie rezerwaty w Wielkopolsce, które właśnie są tworzone dla storczyków na łąkach i gdyby nie wykaszanie tych łąk, no to one by po prostu naturalnie drzewa by się tam wysiały, zarosły, zacieniły, no i tych storczyków byśmy nie mieli. Także to jest taki przykład ochrony czynnej, czyli że trzeba coś robić, żeby ochronić.
2: Takie storczyki, jakie możemy kupić na przykład w kwiaciarni, one tak wyglądają? Proszę tutaj wyjaśnić.
5: Nie, to są inne storczyki, chociaż bywają podobne, jeśli chodzi o kwiaty, ale na pewno z takich innych rezerwatów, które też są ciekawe na terenie naszej dyrekcji, jest rezerwat Bobrownia w Sierakowie. Jest to rezerwat, który nazwę nosi nieprzypadkową. Kiedyś w tym miejscu była hodowla bobrów kanadyjskich. Jeszcze po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a przed II wojną tych bobrów było niewiele w Polsce. W zasadzie naliczono 100 sztuk tych bobrów takich naszych, rodzimych, tak? Europejskich, więc tam była ta hodowla bobrów kanadyjskich. Potem ją zaniechano, no ale w międzyczasie ta populacja naszych bobrów europejskich bardzo mocno się odbudowała. Teraz liczy około 100 tysięcy osobników, jak się szacuje. Także to jest też jeden z takich przykładów ciekawych rezerwatów, gdzie właśnie rzeka i tamy bobrowe, które bobry utworzyły, rzeka, która przepływa ciek wodny w zasadzie, pięknie się rozlewa i ten las również, tam gdzie woda, tam życie. Także to od razu widać w tych miejscach, gdzie jest las i woda, to życie tętni. Mamy tutaj pod Poznaniem też rezerwat taki, który swoją pełnią możliwości, to jak jest piękny, pokazuje wczesną wiosną. To jest okolice Czmonia, rezerwat florystyczny, czyli tam będziemy podziwiali rośliny, kwiaty, które kwitną przed rozwojem jeszcze liści na drzewach, czyli głównie wczesną wiosną. I to są tak zwane te geofity wiosenne. To tam właśnie można zaobserwować ten aspekt wiosenny, kiedy no, przyroda obudzi się po zimie do życia. Jeszcze trochę musimy poczekać, bo teraz właśnie jesteśmy na etapie, kiedy ona no, w spokoju się szykuje do tego snu zimowego, ale już myślimy o wiośnie. No i wtedy właśnie do takich miejsc warto pojechać.
2: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Pięknie dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję.
2: Kolejny temat w programie. Jeżyc Jada wychodzi poza granicę Poznania. Już teraz szczegóły.
6: Tak jakby naturalnie to się stało. Jakby rok temu nikt w ogóle nie myślał o tym, żebyśmy to zrobili. Rok temu wszyscy cieszyli się, że wreszcie po latach udało się jakby zmaterializować i że ten szlak Jeżyc Jady po Poznaniu powstał. Anna Baśińska, przewodnik miejski po Poznaniu. I właściwie tak spontanicznie powstał pomysł właściwie kilku osób. Właśnie przede wszystkim pani Halber z biblioteki w Pobiedziskach. Oczywiście z automatu jakby padło pytanie, czy się podejmę tego, żeby znów znaleźć wszystkie cytaty, miejsca. W jakiś naturalny sposób to powstało. Szlak obejmuje 32 punkty poza Poznaniem. Głównie są to miejsca na wschód i na południe od Poznania. Bardzo dużo, 8 w Pobiedziskach, wokół Pobiedzisk w Parku Krajobrazowym Promno, ale też jest Kicin, Wierzenica, znajduje się Kostrzyn, Nekla, możemy dotrzeć do Puszczykowa, możemy dotrzeć do Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, więc rzeczywiście jest sporo, sporo tych miejsc. W Poznaniu mamy 38 punktów na szlaku, na Poznańskim szlaku Jeżyc Jady, czyli tym, który miał premierę rok temu. Natomiast na tym nowym, który teraz ma premierę, no to oczywiście Poznania już nie ma. Wyjeżdżamy poza Poznań. Znaczy, no generalnie jakby no, tomów jest ponad 20 Jeżyc Jady. Są takie, które się stricte dzieją w Poznaniu, ale im mamy późniejszy tom, tym coraz częściej akcje przenosi się poza Poznań. Myślę, że naturalnie jest to związane z tym, że pani musi robić bardzo związane z Poznaniem. Rodziła się w Poznaniu. Mieszka w Poznaniu na Jeżycach, na Słowackiego 18, w miejscu, gdzie wszystko się zaczyna, bo pierwszy tom, Szósta Klepka, jego bohaterowie mieszkają jakby w kamienicy pani Musierowicz, ale z biegiem lat pani Musierowicz przyniosła się za Poznań, jak już wiemy, do gminy Pobiedziska. Ci jej bohaterowie też w jakiś taki naturalny sposób zaczęli się w okolice Pobiedzisk przemieszczać i te ostatnie już tomy, czyli Wnuczka do Orzechów, Feblik czy Ciotka z Gryzotka, one w zasadzie już prawie, myślę, że w ponad 50%, nawet więcej, dzieją się już poza Poznaniem. Mamy fikcyjnych bohaterów, ale wszystkie miejsca są prawdziwe i one są bardzo dobrze opisane, czyli tak naprawdę z tymi książkami można chodzić po Poznaniu. Opisy są bardzo dokładne, więc właściwie odpowiadają rzeczywistości. Pani Mąsierowicz jakby przedstawia rzeczywistość tą taką fizyczną, czyli miejsca, ale też często na przykład nawiązuje do pogody, bo są daty dzienne. Każde jakby wydarzenia w książce mają swoje daty dzienne i czasem ona mówi, że nawet sprawdza pogodę, jaka tego dnia była, ale też są tomy, które nawiązują do prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce. I tu przoduje w tym taki tom, który się nazywa Kalamburka, w którym chociażby możemy przeczytać o wydarzeniach z czerwca 56 roku i nasi bohaterowie też biorą w nich udział. Więc czasem się wydaje nawet tym fankom Jeżyc Jady, że ci bohaterowie naprawdę tu są i naprawdę chodzą ulicami Poznania do tego stopnia, że podobno kiedyś do kamienicy tej najważniejszej, czyli na Roosevelta 5, przychodziły fanki, pukały do drzwi na parterze, wysokim parterze i podobno mieszkańcy nauczyli się już mówić, że no niestety, ale Rejkowie się wyprowadzili, bo one wierzyły święcie, że oni ich tam spotkają. To jest takie, jak spojrzymy na temat, to mamy 38 punktów, czy mamy 32 punkty, więc właściwie to jest takie dość zrównoważone. Tych punktów jakby poza Poznaniem przybywa bywa, tak jak już mówiłam, gdybyśmy dalej chcieli wyjść, to nawet znajdziemy te punkty i poza Wielkopolską, i poza Polską, bo takie też się znajdują, ale rzeczywiście te ostatnie tomy to już jest głównie właśnie okolice Popiecisk. Jak już mówiłam, to jest nie sposób dotrzeć do tych wszystkich 32 miejsc jednego dnia, znaczy pewnie jest to możliwe, ale myślę, że byłoby to trudne. Raczej warto sobie rozłożyć to na liczne weekendy.
7: Małgorzata Halber, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska imienia Łukasza Opalińskiego. Ja powiem, kiedy odbywały się spacery po Poznaniu, to część tych osób zwiedzających wsiadało w pociąg i przyjeżdżało do nas i szukało biblioteki, więc mam nadzieję, że jeśli teraz tak wspaniale nagłośnimy to, że szlak Jerzycjady prowadzi również przez Pobiedziska i wokół Poznania, to tych fanów zakochanych w Jerzycjadzie sprowadzimy do nas. Zapraszamy ich serdecznie. No to są przede wszystkim atrakcje z jednej strony te przyrodnicze, o których mówiłam w Promnie, w Parku Krajobrazowym Promna, ale wracając do miasta. Szlak prowadzi przez dworzec kolejowy, który jest zabytkowym popruskim budynkiem z czerwonej cegły, a w środku jest nasza bibliostacja, uchodząca za, nieskromnie powiem, jedną z najpiękniejszych bibliotek w okolicy Wielkopolski, Polski, ale tam też również mamy wiele artefaktów historycznych, które opowiadają blisko tysiącletniej historii Pobiedzisk. Pobiedziska to też ważny punkt na zdanym szlaku piastowskim i tych atrakcji wiążących się z naszym dziedzictwem, z naszą historią, poczycając Otwary, czyli kościoła świętego Michała na rynku, poprzez pamiątki po powstaniu wielkopolskim jest wiele i myślę, że Pobiedziska to też taka pigułka historii Wielkopolski, którą można w małej skali z niewielkim wysiłkiem takim zobaczyć właśnie Wielkopolskę w pigułce, w Pobiedziskach. A to, że mamy panią Małgorzatę Musierowicz w tych, że tak powiem, nieładnie zasobach, to jest bardzo wielka moc tego, by do Pobiedzisk przyciągnąć. Otworzymy wystawę Pokój Borejków. Wiele, wiele, wiele atrakcji, o których chciałabym, żeby były niespodzianką, ale będą gadżety jerzycjadowe do pozyskania. A na rynku planujemy wielką niespodziankę.
2: Jerzycjada od dziesięcioleci buduje wyjątkową więź czytelników z Poznaniem i Wielkopolską.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam jak zawsze garść tematów z Poznania. Za kilka tygodni Dzień Wszystkich Świętych. Wiele osób zaczyna już teraz porządkowanie nagrobków swoich bliskich zmarłych, a tymczasem jest propozycja dla poznańskich seniorek i seniorów. Jaka to propozycja? To pytanie do mojej redakcyjnej koleżanki Pauliny Grzegorzewskiej.
8: Chodzi o bezpłatne sprzątanie na cmentarzach. Seniorzy i seniorki mogą skorzystać z takiej usługi za darmo, podobnie jak osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Bezpłatne sprzątanie obejmuje miejskie cmentarze na poznańskim Miłostowie oraz Junikowie. Z bezpłatnego porządkowania nagrobków mogą skorzystać seniorzy i seniorki, którzy rozliczają podatki w stolicy Wielkopolski i mieszkają w Poznaniu. To propozycja dla osób, które mają co najmniej 80 lat i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub mieszkają razem z osobą z niepełnosprawnością, długotrwale chorą bądź niesamodzielną. Aby skorzystać z bezpłatnego sprzątania nagrobków, wystarczy zadzwonić do biura Poznań Kontakt.
2: A więcej na stronie poznań.pl. A w naszym magazynie przeniesiemy się teraz do Centrum Kultury Zamek, a tam...
9: Nazywam się Ania Rzepka, jestem koordynatorką Poznańskiego Maratonu Wolontariatu w imieniu Stowarzyszenia Kreoli. Jesteśmy w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, dokładnie w atrium na pierwszym piętrze. Po raz kolejny jesteśmy w zamku z właśnie Poznańskim Maratonem Wolontariatu, gdzie przyświeca nam hasło "Wystarczy chwila, żeby zostać bohaterem". Osoby, które przychodzą na wydarzenie, mogą zaangażować się w pomaganie w specjalnych strefach. Każda strefa odpowiada innej organizacji. Można przyjść, zaangażować się na 15 minut, można zostać z nami na całym wydarzeniu. Bardzo nam miło jest też dzisiaj gościć grupy szkolne. Będziemy gościć też wolontariat pracowniczy. Także od samego początku mamy tutaj wypełnione całą przestrzeń i praca w rej.
2: Mamy różne strefy, to powiedzmy po kolei o każdej z tych stref.
9: Pierwsza ze stref to strefa Fundacji Lustro Dobra. która wspiera osoby w kryzysie onkologicznym, tworząc spersonalizowane ozdoby dla tych osób zgodne z analizą kolorystyczną. Dzisiaj stricte zajmujemy się szydełkowaniem, tworzymy właśnie takie spersonalizowane, kolorowe ozdoby na szydełku. Obok mamy strefę Hospicium Palium, gdzie tworzymy biżuterię, która później posłuży jako takie charytatywne cegiełki, które wesprą właśnie działania Hospicium Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. W tym roku współpracujemy też z Fundacją Amnesty International Polska, gdzie w ramach naszego maratonu realizujemy ich inicjatywę, czyli maraton pisania listów. Piszemy listy w obronie praw człowieka, mamy wybrane trójkę bohaterów, są wzory listów i będziemy wysyłali je walcząc właśnie o prawa człowieka na świecie. No i współpracujemy też w tym roku z Fundacją Niesiemy Nadzieję. Mamy strefę szycia na maszynie, ale nie tylko, nawet jeżeli ktoś na maszynie szyć nie potrafi, to też znajdzie tutaj zadania dla siebie. Wspieramy Fundację Niesiemy Nadzieję, która wspiera dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi.
2: Ja przypomnę naszym słuchaczom, że znajdujemy się w Poznańskim Zamku. A po co to wszystko? Kiedy się narodził pomysł?
9: Pomysł na maraton wolontariatu narodził się wiele lat temu, bodajże 11. Wtedy odbyła się taka pierwsza, troszeczkę można powiedzieć, próbna edycja tego wydarzenia. Natomiast w takiej formie podobnej do tej, która jest dzisiaj, odbywa się on po raz drugi ponownie właśnie w Centrum Kultury Zamek. Ideą wydarzenia jest to, żeby zachęcić mieszkańców, mieszkanki Poznania do wolontariatu. Pokazanie, że faktycznie wystarczy chwila, żeby tym bohaterem zostać, że nasz czas, nasze umiejętności są bardzo cenne, nawet jeżeli możemy tutaj wpaść tylko w przerwie na kawę, jak najbardziej zapraszamy. Chodzi też o to, żeby działać lokalnie, wspólnie, ale też w tym roku, na przykład przez tą współpracę z Amnesty International Polska, patrzymy dalej, patrzymy na cały świat. To, co też jest super w tym wydarzeniu, to idea takiej współpracy międzypokoleniowej. Razem pracują seniorzy, razem pracują dorośli, pracują też dzieci, pracują grupy szkolne, więc faktycznie to, co nas jednoczy w tym dniu, to ten wspólny cel i wspólna praca na rzecz osób potrzebujących w Poznaniu i nie tylko.
2: Dzieje się sporo, a wszystko dzięki wolontariuszom i ja sobie pozwolę przejść dalej.
10: Asia Klak, pracuję w Stowarzyszeniu Creo. No ja jestem pierwszą osobą, na którą trafisz po wejściu, czyli witam wszystkich uczestników, opowiadam, co się u nas dzieje i zachęcam do działania.
2: Takie specjalne okienko tu się znajduje?
10: Tak, pod hasłem rejestracja. Także zapraszam do mnie, no i do działania.
2: Kolokwialnie mówiąc, jak to wszystko ogarniasz, bo tu się dzieje i to sporo.
10: Jak widzisz, właśnie przyszła kolejna grupa, więc za chwilę będę musiała się zaangażować. No i ja myślę, że to jest duże doświadczenie. 12 lat pracowałam wcześniej w korporacji.
11: Jacek Kowalski, Stowarzyszenie Creo i Poznańskie Centrum Wolontariatu.
2: Dzieje się w Poznańskim Zamku i to sporo.
11: Tak, to jest już druga edycja poznańskiego maratonu wolontariatu, podczas którego przez 7 godzin można zaangażować się w różnego rodzaju aktywności. Można przyjść na 15 minut, na godzinę i dłużej, zrobić coś na rzecz innej organizacji, na podopiecznych, czy Hospicium Palium, Amnesty International, Fundacji Niesiemy Nadzieję, czy Lustra Dobra. To jest taki zalążek, który ma zachęcić do tego, aby się zaangażować. Co ważne, rok 2026 jest Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu ustanowionym przez UNESCO, więc to też jest dobry moment, jeśli jeszcze ktoś nie pomyślał o wolontariacie, żeby w tym roku spróbować. I wiemy, że wolontariat taki akcyjny na krótki okres, czy na jeden dzień, na parę godzin, jest coraz bardziej popularny niż taki wolontariat cykliczny, więc taka impreza jak Poznański Maraton Wolontariatu jest bardzo fajną imprezą, żeby spróbować i rozpocząć zaangażowanie wolontariatu.
2: Jak widzimy, młodzi garną się do pracy.
11: Młodzi, tak. Przychodzą całe grupy szkolne. Liczymy też, że pojawią się i seniorzy, i studenci. I to też bardzo cieszy, że młodzi chcą coś robić na rzecz innych. I nie każdy ma świadomość, że zrobienie bransoletki, czy czegoś na szydełku, czy napisanie listu jest już formą pomocy. Bo to nie zawsze jest pomoc taka, że musimy gdzieś, nie wiem, stać na maratonie jakimś biegowym, ale też rzeczy manualne, które są przekazywane na rzecz różnych organizacji, też są formą wsparcia dla innych, więc form jest różnych, a my pokazujemy takie przykłady dzisiaj.
12: Aneta Duda, Fundacja Lustro Dobra.
2: I co tutaj dzisiaj robicie, drogie panie, dziewczyny, tak? Bo dzisiaj tutaj panie.
12: Tak, na naszym stoisku dominują panie. Dziewczyny robią bransoletki szydełkowe na onkologię, które my potem jako fundacja przekazujemy na naszych warsztatach, które prowadzimy z wizerunku, kolorów. Rozświetlamy kolorami radość dnia i te kolorowe bransoletki będą prezentami dla pań, które są w szpitalach onkologicznych w trakcie leczenia.
2: To taki miły widok, gdy w rękach widać u młodych ludzi nie telefony komórkowe, a szydełka, tak?
12: To naprawdę budujące, bo dziewczyny, widzę, tutaj są bardzo zaangażowane, chcą się nauczyć. Niektóre z nich mają szydełko pierwszy raz w ręce.
2: Nie powiedziałbym, jak patrzę.
12: No właśnie. Świetnie się spisują, są zaangażowane. Myślę, że sprawia im to frajdę. Jest kolorowo, jest wesoło. No czego chcieć więcej?
2: Czyli Poznań potrafi.
12: Poznań potrafi, oczywiście.
2: Jak idzie? Może...
13: Bo ja swoją popsułam, bo musiałam zacząć od początku, bo tutaj coś źle poszło.
12: No, krok po kroku. Początki bywają trudne, ale tu koleżanka się nie poddaje i to jest najważniejsze.
2: To jest najważniejsze, tak, by się nie poddawać.
14: Ten trzyma szydełko razem z tym. Te dwa trzymają na tym palcu.
2: A ja trochę przeszkodzę, bo tutaj widzę, że pani uczy, tak, szydełkowania.
14: No, uczę. Nieraz to trudno wychodzi, ale niektóre dziewczyny już pojęły, będą
2: ale
14: uczyły.
2: Widać, że chęci są.
14: Tak, no są chęci, trochę ciężko, ale są chęci.
2: Czyli a tak. Tutaj jak idzie, dziewczyny?
15: No dobrze, dobrze.
2: Dzień dobry, a co tu się dzieje?
16: A dzień dobry, Katarzyna Wierzbowska, koordynator wolontariuszy akcyjnych Hospicjum Palium. Nasza młodzież tutaj przybyła do nas dzisiaj, aby robić przepiękne na rękę bransoletki, które, że tak powiem, my jako Hospicjum Palium będzie można je po prostu nabyć tu w Poznaniu, na kiermaszach, w różnych miejscach w Poznaniu i to, że tak powiem, jest jako wsparcie dla hospicjum.
2: Ja tak patrzę jednym okiem, prawdziwe dzieła sztuki tu powstają.
16: Tak, ja chciałam zauważyć, że tu nawet mężczyźni są tacy starsi wiekiem, dzieci 1-3, młodzież licealna, właściwie, no... W każdym wieku.
2: Poznań potrafi.
16: Bardzo, bardzo. I naprawdę kreatywność ludzi, zawsze mnie to zadziwia, jak właściwie wszystko to, co oni wymyślą, wszystkie te prace są po prostu piękne.
2: Ja tutaj zadam kilka pytań. Dzień dobry, ja przeszkodzę. Co tu się dzieje przy tym stoisku? Może się pani przedstawić?
17: Oczywiście. Jestem Natalia z Poznania. Dzisiaj robimy bransoletki. I tutaj dokładnie nie wiem dla kogo, ale na pewno będą wykorzystane i przekazane do hospicjum, tak mi się wydaje. No, dziewczyny tutaj na pewno już robią po kolei następne, tak więc moja jest pierwsza. Wystarczy żyłka i dużo ozdób.
2: Dziewczyny, jak idzie, dziewczynki?
18: Bardzo dobrze, fajnie.
2: Powiedzcie trochę o tych bransoletkach, jak to się robi?
18: No, najpierw odcina się żyłkę i wkłada... koraliki, jak chcesz, żeby było ładnie.
2: Twoje ulubione kolory, bo tutaj widzimy mnóstwo, całą paletę tych barw.
18: No, najbardziej chyba podoba mi się niebieski.
2: A jedna?
18: No.
17: Absolutnie. Wspaniała zabawa. Mamy tutaj świetną grupę.
19: Nazywam się Adrianna Ciślewicz, jestem nauczycielką w podstawowej szkole Nawiko, autorska. Przyjechałam z klasą, żeby im pokazać właśnie, jak ważne jest pomaganie innym i że takie aktywności też mają znaczenie i że w ich wieku też również można pomagać.
2: Widać, że chętnych nie brakuje.
19: Nie brakuje, dzieci są bardzo... Na początku było takie, że... ale potem zobaczyli się, przekonali i nawet już planujemy kolejne współprace z hospicjum.
2: Pani od lat pomaga właśnie, bierze udział w takich akcjach?
19: Nasza szkoła ogólnie w różnych bierze. W Ośp mamy co roku aukcje, piszemy kartki dla osób w domu starców na święta, także bardzo dużo działamy.
2: A powiedz mi, co ty robisz dzisiaj tutaj?
20: Poduszki.
2: Poduszki. I teraz co, wypychasz, tak? Specjalną watą?
20: Tak.
2: Pomagacie innym?
20: No, tak.
2: A dlaczego jest tak ważny wolontariat?
20: Żeby inne dzieci, które czują się porzucone, tak się nie czuły. I żeby było miło innym.
2: Żeby było miło. Widać, że świadomość jest mimo młodego wieku.
19: Tak, staramy się dbać o to w naszej szkole, jak i ogólnie poza też nią.
21: Oliwia Olszewska mam na imię. Z Amnesty jestem wolontariuszem. Ogólnie to dzisiaj piszemy listy na maraton pisania listów. Są tutaj właśnie do wyboru
0: czy listy, do których możemy napisać o to, żeby po prostu uwolnić daną osobę spod na przykład uwięzienia, bądź po prostu, żeby wspierać prawa i walce na przykład z jakąś sytuacją przed ekologii, czy to właśnie po prostu, żeby po prostu sprawiedliwość dostać.
2: Chętnych nie brakuje.
0: Nie brakuje. Tutaj bardzo dużo młodych osób jest, bardzo widać, że są zainteresowani i że chcą pomagać, co właśnie bardzo cieszy nas.
2: Dzień dobry, a Państwo co tu robicie dzisiaj?
1: Ja jestem z mężem, bo ja działam wolontariacko w szkołach. Współpraca międzypokoleniowa. Z Lubonia jestem.
2: Pani w lubońskich szkołach?
1: W Luboniu. Jestem na emeryturze już, ale szkoły mi są bardzo bliskie i cały czas z dzieciakami pracujemy z nimi na temat, na rzecz seniorów, ale oprócz tego z Hospicjum Palium w Poznaniu wyszliśmy poduszki. Karty świąteczne robimy, zaproszenia życzeniowe. No cuda nie widzę. Wszystko, co się da.
2: Ja widzę ten błysk w oku, tak? Lubi pani pomagać.
22: Tak. Z dziećmi.
1: Tak, razem z dziećmi, seniorzy, razem z młodzieżą szkolną to robimy. Mi to daje wielką radość, tylko on czasem jest zadowolony, bo mnie w domu nie ma.
2: No to. Dzień dobry, a co tu się dzieje przy tym stoisku?
23: Tutaj szyjemy na maszynie poduszki.
2: Poduszki dla kogo?
23: Dla dzieci.
2: Jak idzie to szycie?
23: Dobrze.
2: Szyją dziewczyny i jak idzie?
23: Dobrze, ja robię kocyk.
2: Ale chłopaki też próbują, tak?
23: Tak, chłopaki jak najbardziej świetnie sobie radzą.
2: No i widzę, że tobie dobrze idzie.
23: Dziękuję.
2: Trudne to zadanie czy łatwe?
23: No łatwe mi się wydaje. Bardzo łatwe. Wszyscy świetnie sobie radzą. Ręcznie też szyją, także jest rewelacja.
2: A co tu robicie?
24: Robimy poduszki.
2: I jak idzie?
24: No dobrze.
2: Lubicie pomagać?
24: Tak, lubimy.
2: A co przy tym stoisku się dzieje? Co robicie tutaj?
25: Motyle.
26: Mają skrzydła i mają czubki.
2: Dzień dobry.
27: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: A pani co tu robi?
27: Ja przyszłam na wolontariat.
2: I co w rękach, bo widzę, że piękne...
27: Brązoletki. Bardzo lubię robić brązoletki.
2: Widzę, że tutaj tak pani uczy młodzież właśnie.
27: Tak, niech się przyglądają i starszych słuchają.
2: Lubi pani pomagać tu w Poznaniu?
27: Bardzo lubię. Ostatnio powiem panu, byłam 5 dni, jak był triatlon. Byłam 5 dni, 60 godzin i pomagałam w pakowaniu, wszystko. Trzeba pomagać.
2: To prawda, trzeba pomagać i warto pomagać. Moim wszystkim rozmówcom w Poznańskim Zamku pięknie dziękuję. I jeszcze o wyjątkowym konkursie. 5 prac zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na rzeźbę koziołków, które mają stanąć przy Centrum Kultury Zamek, Bibliotece Raczyńskich oraz Bramie Poznania. Dodam jeszcze, że uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu mają czas na przygotowanie i złożenie pracy do 30 listopada tego roku, zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, a rozstrzygnięcie zaplanowano na grudzień.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od kolejowego tematu. Mamy ważną informację dla pasażerów.
28: 25 października wchodzi w życie ostatnia korekta rozkładu jazdy w tym roku. Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich. Jest to korekta na krótki okres czasu, ponieważ trochę ponad miesiąc. Natomiast chcę uspokoić pasażerów, że dużych zmian nie będzie. Mają one charakter przede wszystkim kosmetyczny, a związane są z pracami remontowymi na sieci kolejowej, w wyniku których te zmiany są konieczne.
2: To korekta rozkładu jazdy, a później w grudniu duże zmiany.
28: Tak, w grudniu czeka nas zmiana rozkładu jazdy. Wśród tych zmian na pewno czekać nas będzie wiele nowości. Wśród takich najważniejszych informacji możemy powiedzieć o uruchomieniu połączeń na odcinku Wągrowiec-Rogoźno-Wielkopolskie, czy też wydłużeniu pociągów Kolei Wielkopolskich do miejscowości Grabowno-Wielkie. Czeka nas jeszcze więcej nowości, natomiast będziemy systematycznie o nich informować w naszych serwisach.
2: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
28: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
2: Czas na kolejny temat w naszym magazynie. Prosto z Kamerunu do Poznania. Wielkopolscy lekarze niedawno wrócili z misji w Afryce Środkowej. Tym razem ratowali dziecięcy słuch. Zapraszam na rozmowę Pauliny Grzegorzewskiej z Justyną Janiec-Palczewską ze Stowarzyszenia dla Świata.
29: Na czym polegała ta misja? No i kto z naszego Poznania wyjechał do Kamerunu?
30: Otóż misja Protetyk Słuchu dla Świata powstała przy Uniwersytecie
4: Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i jednym z członków grupy wyjazdowej był pan dr Olgierd Stiller. Była z nim również pani Izabela Nowak z Wrocławia i to oni głównie na miejscu przeprowadzali badania i aparatowali dzieci, bo są protetykami słuchu właśnie, a problem osób, dzieci niesłyszących w Kamerunie jest ogromny. Jeśli chodzi o liczebność dzieci z wadami słuchu, ona jest nawet populacyjnie niższa niż w Europie. Natomiast my w Europie mamy tutaj sprzęt, mamy możliwości, żeby te dzieci po pierwsze zbadać już w badaniach przesiewowych noworodków, a później, jeśli takie się znajdą, to zaaparatować. A tam w Kamerunie takich możliwości absolutnie nie ma. Jeśli są jakieś aparaty, to one są zwykle sprowadzane z Europy i one są dla ludzi najbogatszych. W Kamerunie większość ludzi utrzymuje się z pracy własnych rąk, a ponadto bardzo dotkliwe jest odium społeczne, które towarzyszy niepełnosprawnościom. Tam niestety nadal wierzy się, że niepełnosprawności wszelkiego rodzaju to efekt działalności szamana, efekt czarów, złego uroku, które ktoś rzucił na rodzinę. I takie dzieci zwykle są po prostu ukrywane w domach.
29: W takim razie ile dzieci udało się uratować, bo możemy to tak nazwać, że te dzieci zostały uratowane, weszły właściwie w nowy świat dźwięków.
4: Zdecydowanie tak. Te dzieci mogły, dzięki temu, że zaczęły słyszeć, mogły nauczyć się mówić i mogły nawiązywać relacje, przyjaźnie, usłyszeć swoich rodziców po raz pierwszy. I to jest naprawdę takie poruszające, te opowieści, które teraz do nas przekazują protetycy słuchu. O dzieciach, którym na przykład nie dawali żadnych szans, ale postanowili je zaaparatować obuusznie i wypuścić na pół godzinki, żeby dzieci pochodziły sobie troszkę. I te dzieci wracały i okazywało się, że na przykład zaczynają sobie śpiewać, zaczynają sobie tańczyć, wystukiwać rytmy, bawić się paluszkami. No to w ogóle pstrykając paluszkami, więc to w ogóle historie niesamowite, takie, po których naprawdę rośnie serce. Zaaparatowanych dzieci było 100. W szkole samej jest 240 chyba uczniów, natomiast nie wszystkie dzieci niestety miały szansę na taki aparat i to nie dlatego, że wolontariusze dla świata tych aparatów nie mieli, ale dlatego, że ta wada była zbyt głęboka i tam niestety pomóc się już nie dało. Natomiast bardzo ważne jest też to, co zrobiła dla tych dzieci misjonarka świecka Ewa Gawin, która założyła szkołę, jedną z największych szkół dla dzieci głuchoniemych w Kamerunie, w której te dzieci mogą nauczyć się zawodu, który w przyszłości pomoże im się samodzielnie utrzymywać.
29: A dlaczego Kamerun akurat? Skąd to się wzięło?
4: To zależy, gdzie rzucimy światło naszej latarni, jeśli chodzi o problemy. Do nas zwróciła się właśnie siostra, która tą szkołę prowadzi, siostra pasjonistka, z prośbą o przyjazd, bo wie, że w takie możliwości w Europie są, natomiast w Kamerunie niekoniecznie. I ktoś może mieć wadę słuchu i niestety już nigdy nie usłyszeć, ponieważ nigdy nie będzie miał szansy na taki aparat. A myśmy aparaty gromadzili. Gromadziliśmy je w Stowarzyszeniu dla Świata. My mamy tam postawiony dobromat przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu, blisko Starego Rynku. Można tam przynosić swoje aparaty słuchowe. Można też przynosić swoje okulary, bo będziemy przygotowywać misję okulistyczną. Także u nas w Stowarzyszeniu dla Świata dzieje się bardzo wiele wspaniałych rzeczy. Jeśli ktoś z Państwa mieszkających w Poznaniu chciałby zostać naszym wolontariuszem i na przykład badać moce okularów, serdecznie do tego zachęcamy. Zachęcam do kontaktu ze Stowarzyszeniem dla Świata.
29: To nie jest pierwsza tego typu misja, więc przypuszczam, że te dzieci kojarzą już, kim są Polacy, skąd te aparaty słuchowe właściwie doleciały. Co oni o nas mówią?
4: oni nam bardzo dziękują. I to w ogóle, to, jak opowiadał mi doktor Stiller, mówił, że przyszła pani, która po zaaparatowaniu wróciła i przyniosła im butelki, takie plastikowe butelki pełne orzeszków ziemnych ze swojego pola. Jedna pani zaczęła go po tym wszystkim całować po rękach. Nie wiedział w ogóle, gdzie się podziać z tym wszystkim. Tak bardzo go to zawstydzało. Natomiast siostry, które towarzyszyły tam tym badaniom, siostry zakonne, które tłumaczyły dzieciom, jak reagować na polecenia protetyków, po każdym zaaparatowanym dziecku płakały wszystkie razem ze wzruszenia, więc no, mnóstwo takich pięknych, wzruszających chwil, no i to właśnie dla takich chwil warto robić to, co robimy.
29: No właśnie, powiedzmy, jak bardzo zmienia się życie takich dzieci, to daje możliwości dalsze na?
4: Na wszystko. Tak naprawdę na wszystko. To są dzieci, które wcześniej nie komunikowały się w żaden sposób z otoczeniem. Dzieci bardzo często uznawane za dzieci upośledzone umysłowo, za dzieci z niepełnosprawnością umysłową, które okazują się dziećmi inteligentnymi albo czasem ponadprzeciętnie inteligentnymi, mogą kontynuować naukę, ale przede wszystkim mogą usłyszeć swoją mamę, tatę, bliskich, rodzeństwo, rówieśników, mogą zacząć się komunikować, mówić o swoich potrzebach, nawiązywać kontakty społeczne. My jako ludzie jesteśmy stworzeni do życia wśród innych. Człowiek w samotności nie jest w pełni szczęśliwy. Jestem o tym przekonana, jestem psychoterapeutką, więc wiem, co mówię. My tylko w relacji możemy się rozwijać, wzrastać, więc to, co zrobili dla tych dzieci nasi wolontariusze, to jest taka całkowita odmiana ich życia, które przecież dopiero się zaczyna.
29: Jedno mnie ciekawi, jeśli Kameruńczycy uważają, że jeśli dziecko ma problemy ze słuchem, to tak jak pani wspomniała, może być to jakaś działalność szamana, tak? A jeśli dziecko odzyskuje ten słuch, to co wtedy mówią?
4: Oni mają też takie przekonanie, że czasem czary białych są silniejsze od ich czarów. Ich czary zresztą, jak mówią, nie są w stanie dosięgnąć białych, ponieważ przyczyna jest prosta. My w czary nie wierzymy. I o tym mówią i misjonarze, i wszyscy, którzy w Kamerunie byli. Kamerun do tego stopnia wierzy w czary, że tam w sądzie jest takie stanowisko, jest taka funkcja jak biegły sądowy do spraw czarów. I on bada sprawy o czary, bo sprawy o czary stają na wokandzie i on bada te sprawy, czy były tam użyte czary, czy też niekoniecznie.
29: No nie była to pierwsza tego typu misja i na pewno już planujecie kolejne, skoro już zbieracie przecież kolejne, tak, aparaty słuchowe.
4: Planujemy już kolejne wyprawy. Rozmawiałam z panem doktorem Olgierdem Stillerem. Mówił mi, pozwól mi, Justynka, tylko kurz afrykański ze mnie opadnie. Daj mi tydzień. Jeszcze się doleczę ze wszystkich dolegliwości, bo oczywiście są też tropikalne choroby i są oczywistością dla tych, którzy wyjeżdżają, więc daj mi się doleczyć. Już niedługo będziemy o tym mogli rozmawiać, ale tak, bardzo chcę wciągnąć też w to naszych studentów z Uniwersytetu Medycznego. Chcemy, aby program Protetyk Słuchu dla Świata miał kolejne pokolenia, aby mógł być kontynuowany, bo wiemy, jak bardzo, bardzo jest dobry.
29: Jeszcze chciałabym nawiązać do tego, że te dzieci właściwie wchodzą w nową rzeczywistość. Te dzieci się uczą, ale w takim razie, czy ten słuch jest jakąś nową perspektywą, na przykład na podjęcie pracy, czy w jakimś innym miejscu, czy może nawet wyjechać z Kamerunu, wylecieć i gdzieś kontynuować swoją naukę?
4: My mówimy o tym, że dobrze dla tych dzieci, żeby zostały jednak w tym miejscu, w którym się rodzą. Oczywiście, że oni wszyscy marzą o Europie. Natomiast zależy nam na tym, żeby wykształcone kadry zostawały właśnie w Kamerunie, żeby nie drenować tego państwa z talentów. Więc my mówimy, zostań w Kamerunie, możesz się uczyć, dopóki będziesz się uczyć. Dzięki temu zmienisz też sytuację ludzi, którzy mieszkają w twojej wiosce. I to jest niezwykłe. O tym mówiła też mi siostra, że te dzieci po zakończeniu swojej edukacji wracają do swojej wioski i na przykład mówią o kolejnych dzieciach niesłyszących, które będą mogły pójść do tej szkoły. Mówią tym rodzinom, aby nie ukrywały tych dzieci. Zmienia się całe otoczenie społeczne dzięki jednej osobie, która się w tej szkole wykształci.
29: Wracając tutaj do naszego Poznania, wspomniała Pani o tych aparatach, ale to mają być jakieś specjalne aparaty?
4: Nie, to mają być aparaty zauszne i to wszystko. Nasi protetycy słuchu zabiorą je na uczelnię, tam studenci wyczyszczą je dokładnie i to w ogóle to są niezwykłe historie też. Ludzie przynoszą nam używane aparaty i mówią, to jest ostatnia pamiątka po mojej mamie. Moja mama odeszła, ale jest ten aparat i bardzo bym chciał, żeby on miał drugie życie. I my możemy to sprawić, podobnie z okularami, więc drodzy Państwo, jeśli macie takowe w domu, zachęcamy, przynieście je do nas.
2: A Stowarzyszenie dla Świata znajduje się przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. Czas na Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu i jesienne propozycje.
5: Jesień, a październik zwłaszcza, to jest w bibliotece jeden z najbardziej intensywnych miesięcy, więc od razu zapraszam Państwa na stronę biblioteki, bo tam szczegóły wszystkich informacji i wszystkich wydarzeń, które będą w bibliotece.
2: Chyba też warto powiedzieć o Nocy Bibliotek.
5: Koniecznie, dlatego że Noc Bibliotek, czyli taka noc, która jest wzorowana na Nocy Muzeów, to jest inicjatywa, która mam wrażenie coraz szerzej jest widoczna. My zapraszamy Państwa na bardzo ciekawe wydarzenia 16 i 17 października. 16 października, czyli w piątek o godzinie 18, lecą słówka gra altówka, koncert Marcina Murawskiego. Koncert na altówce oczywiście, przygotowany w formule takiego speaking koncertu, więc będzie muzyka, będzie też opowieść o muzyce. Będą żarty, będzie humor, będą opowieści, w których ta muzyka będzie przeplatała się ze słowem. Także w Noc Bibliotek jedyna szansa w roku na odwiedzenie magazynów Biblioteki Raczyńskich, czyli takiego miejsca, do którego wpuszczamy Państwa bardzo rzadko.
2: Czyli biblioteka od tak zwanej kuchni.
5: Biblioteka od kuchni, biblioteka od magazynu, biblioteka od piętra, na które nikt poza Nocą Bibliotek z czytelników nie ma szansy wejść. Tutaj będziemy Państwa prosić o zapisywanie się na te spotkania, ponieważ do naszych magazynów może wejść tylko 10 osób. Jak Państwo tam wejdą, to przekonają się dlaczego. Zapraszamy na kilka takich zwiedzeń. To będzie 16 października, czyli w piątek o godzinie 18 oraz w sobotę 17 października o 11.30, 13.30 i 15.30. Ale to jest nie koniec tych atrakcji w Bibliotece Raczyńskich z okazji Nocy Bibliotek, ponieważ będziemy mieć jeszcze kiermasz książki właśnie w piątek i sobotę, czyli 16 i 17 października. Poprzedni kiermasz, który odbył się w czerwcu, no zachwycił naszych czytelników, więc postanowiliśmy dać Państwu coś do czytania pod kocykiem. I to z taką okazją, żeby tego nie zwracać. I Noc Bibliotek to oczywiście też mnóstwo wydarzeń dla dzieci. Będą spotkania na Naramowicach, będą spotkania w Filin na Osiedlu Chrobrego, w Bibliotece dla Dzieci, na Oświecenia. Zapraszamy na stronę, dlatego że tam dokładna rozpiska, co kiedy w bibliotece będzie się działo.
2: O tym wszystko na naszej antenie mówiła
5: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
10: Reklama.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam jak zawsze garść tematów z Poznania. Za kilka tygodni Dzień Wszystkich Świętych. Wiele osób zaczyna już teraz porządkowanie nagrobków swoich bliskich zmarłych. A tymczasem jest propozycja dla poznańskich seniorek i seniorów. Jaka to propozycja? To pytanie do mojej redakcyjnej koleżanki Pauliny Grzegorzewskiej.
12: Chodzi o bezpłatne sprzątanie na cmentarzach. Seniorzy i seniorki mogą skorzystać z takiej usługi za darmo, podobnie jak osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Bezpłatne sprzątanie obejmuje miejskie cmentarze na poznańskim Miłostowie oraz Junikowie. Z bezpłatnego porządkowania nagrobków mogą skorzystać seniorzy i seniorki, którzy rozliczają podatki w stolicy Wielkopolski i mieszkają w Poznaniu. To propozycja dla osób, które mają co najmniej 80 lat i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub mieszkają razem z osobą z niepełnosprawnością, długotrwale chorą bądź niesamodzielną. Aby skorzystać z bezpłatnego sprzątania nagrobków, wystarczy zadzwonić do biura Poznań Kontakt.
11: A więcej na stronie poznań.pl.
13: Z mikrofonem przez Poznań.
11: A w naszym magazynie przeniesiemy się teraz do Centrum Kultury Zamek, a tam...
14: Jesteśmy w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, dokładnie w atrium na pierwszym piętrze. Po raz kolejny jesteśmy w zamku z właśnie poznańskim maratonem wolontariatu, gdzie przyświeca nam hasło "Wystarczy chwila, żeby zostać bohaterem". Nazywam się Ania Rzepka, jestem koordynatorką poznańskiego maratonu wolontariatu w imieniu Stowarzyszenia Kreoli. Osoby, które przychodzą na wydarzenie, mogą zaangażować się w pomaganie w specjalnych strefach. Każda strefa odpowiada innej organizacji. Można przyjść, zaangażować się na 15 minut, można zostać z nami na całym wydarzeniu. Bardzo nam miło jest też dzisiaj gościć grupy szkolne. Będziemy gościć też wolontariat pracowniczy. Także od samego początku mamy tutaj pełne, wypełnione całą przestrzeń i praca w rej.
11: Mamy różne strefy, to powiedzmy po kolei o każdej z tych stref.
14: Pierwsza ze stref to strefa Fundacji Lustro Dobra, która wspiera osoby w kryzysie onkologicznym, tworząc spersonalizowane ozdoby dla tych osób, zgodne z analizą kolorystyczną. Dzisiaj stricte zajmujemy się szydełkowaniem, tworzymy właśnie takie spersonalizowane, kolorowe ozdoby na szydełku. Obok mamy strefę Hospicium Palium, gdzie tworzymy biżuterię, która później posłuży jako takie charytatywne cegiełki, które wesprą właśnie działania Hospicium Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. W tym roku współpracujemy też z Fundacją Amnesty International Polska, gdzie w ramach naszego maratonu realizujemy ich inicjatywę, czyli maraton pisania listów. Piszemy listy w obronie praw człowieka, mamy wybrane trójkę bohaterów, są wzory listów i będziemy wysyłali je walcząc właśnie o prawa człowieka na świecie. No i współpracujemy też w tym roku z Fundacją Niesiemy Nadzieję. Mamy strefę szycia na maszynie, ale nie tylko, nawet jeżeli ktoś na maszynie szyć nie potrafi, to też znajdzie tutaj zadania dla siebie. Wspieramy Fundację Niesiemy Nadzieję, która wspiera dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi.
11: Ja przypomnę naszym słuchaczom, że znajdujemy się w poznańskim zamku. A po co to wszystko? Kiedy się narodził pomysł?
14: Pomysł na maraton wolontariatu narodził się wiele lat temu, bodajże 11. Wtedy odbyła się taka pierwsza, troszeczkę można powiedzieć, próbna edycja tego wydarzenia. Natomiast w takiej formie podobnej do tej, która jest dzisiaj, odbywa się on po raz drugi ponownie właśnie w Centrum Kultury Zamek. Ideą wydarzenia jest to, żeby zachęcić mieszkańców, mieszkanki Poznania do wolontariatu. Pokazanie, że faktycznie wystarczy chwila, żeby tym bohaterem zostać, że nasz czas, nasze umiejętności są bardzo cenne, nawet jeżeli możemy tutaj wpaść tylko w przerwie na kawę, jak najbardziej zapraszamy. Chodzi też o to, żeby działać lokalnie, wspólnie, ale też w tym roku, na przykład przez tą współpracę z Amnesty International Polska, patrzymy dalej, patrzymy na cały świat. To, co też jest super w tym wydarzeniu, to idea takiej współpracy międzypokoleniowej. Razem pracują seniorzy, razem pracują dorośli, pracują też dzieci, pracują grupy szkolne, więc faktycznie to, co nas jednoczy w tym dniu, to ten wspólny cel i wspólna praca na rzecz osób potrzebujących w Poznaniu i nie tylko.
11: Dzieje się sporo, a wszystko dzięki wolontariuszom i ja sobie pozwolę przejść dalej.
10: Asia Klak, pracuję w Stowarzyszeniu Kreo. No ja jestem pierwszą osobą, na którą trafisz po wejściu, czyli witam wszystkich uczestników, opowiadam, co się u nas dzieje i zachęcam do działania.
11: Takie specjalne okienko tu się znajduje?
10: Tak, pod hasłem rejestracja. Także zapraszam do mnie, no i do działania.
11: Kolokwialnie mówiąc, jak to wszystko ogarniasz, bo tu się dzieje i to sporo.
10: Jak widzisz, właśnie przyszła kolejna grupa, więc za chwilę będę musiała się zaangażować. No i ja myślę, że to jest duże doświadczenie. 12 lat pracowałam wcześniej w korporacji.
15: Jacek Kowalski, Stowarzyszenie Kreo i Poznańskie Centrum Wolontariatu.
11: Dzieje się w poznańskim zamku i to sporo.
15: Tak, to jest już druga edycja poznańskiego maratonu wolontariatu, podczas którego przez 7 godzin można zaangażować się w różnego rodzaju aktywności. Można przyjść na 15 minut, na godzinę i dłużej, zrobić coś na rzecz innej organizacji, na podopiecznych, czy Hospicjum Palium, Amnesty International, Fundacji Niesiemy Nadzieję, czy Lustra Dobra. To jest taki zalążek, który ma zachęcić do tego, aby się zaangażować. Co ważne, rok 2026 jest Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu, ustanowionym przez UNESCO, więc to też jest dobry moment, jeśli jeszcze ktoś nie pomyślał o wolontariacie, żeby w tym roku spróbować. I wiemy, że wolontariat taki akcyjny na krótki okres, czy na jeden dzień, na parę godzin, jest coraz bardziej popularny niż taki wolontariat cykliczny, więc taka impreza jak Poznański Maraton Wolontariatu jest bardzo fajną imprezą, żeby spróbować i rozpocząć zaangażowanie w wolontariat.
11: Jak widzimy, młodzi garną się do pracy.
15: Młodzi, tak. Przychodzą całe grupy szkolne. Liczymy też, że pojawią się i seniorzy, i studenci. I to też bardzo cieszy, że młodzi chcą coś robić na rzecz innych. I nie każdy ma świadomość, że zrobienie bransoletki, czy czegoś na szydełku, czy napisanie listu jest już formą pomocy. Bo to nie zawsze jest pomoc taka, że musimy gdzieś, nie wiem, stać na maratonie jakimś biegowym, ale też rzeczy manualne, które są przekazywane na rzecz różnych organizacji, też są formą wsparcia dla innych, więc form jest różnych, a my pokazujemy takie przykłady dzisiaj.
16: Aneta Duda, Fundacja Lustro Dobra.
11: I co tutaj dzisiaj robicie, drogie panie, dziewczyny, tak? Bo dzisiaj tutaj panie.
16: Tak, na naszym stoisku dominują panie. Dziewczyny robią bransoletki szydełkowe na onkologię, które my potem jako fundacja

0: Poznań potrafi, oczywiście.
1: Jak idzie? Może...
2: Bo ja swoją popsułam, bo musiałam zacząć od początku, bo tutaj coś źle poszło.
0: No, krok po kroku, początki bywają trudne, ale tu koleżanka się nie poddaje i to jest najważniejsze.
1: I to jest najważniejsze, tak by się nie poddała.
3: Ten trzyma szydełko, razem z tym. Te dwa trzymają na tym palcu.
1: A ja trochę przeszkodzę, bo tutaj widzę, że pani uczy, tak, szydełkowania.
3: Uczę. Uczę, nieraz to trudno wychodzi, ale niektóre dziewczyny już pojęły, będą
1: ale
3: uczyły.
1: Widać, że chęci są.
3: Tak, no są chęci, trochę ciężko, ale są chęci. Czyli
1: a
3: tak.
1: Tutaj jak idzie dziewczyny?
4: No dobrze, dobrze.
1: Dzień dobry, a co tu się dzieje?
5: A dzień dobry, Katarzyna Wieczbowska, koordynator wolontariuszy akcyjnych Hospicjum Palium. Nasza młodzież tutaj przybyła do nas dzisiaj, aby robić przepiękne na rękę bransoletki, które, że tak powiem, my jako Hospicjum Palium będzie można je po prostu nabyć. Tu w Poznaniu, na kiermaszach, w różnych miejscach w Poznaniu. I to, że tak powiem, jest jako wsparcie dla hospicjum.
1: Ja tak patrzę jednym okiem, prawdziwe dzieła sztuki tu powstają.
5: Tak, ja chciałam zauważyć, że tu nawet mężczyźni są tacy starsi wiekiem. Dzieci 1-3, młodzież licealna, właściwie no, w każdym wieku.
1: Poznań potrafi.
5: Bardzo, bardzo. I naprawdę kreatywność ludzi, zawsze mnie to zadziwia, jak... Właściwie wszystko to, co oni wymyślą, wszystkie te prace są po prostu piękne.
1: Ja tutaj zadam kilka pytań. Dzień dobry, ja przeszkodzę. Co tu się dzieje przy tym stoisku? Może się pani przedstawić?
6: Oczywiście. Jestem Natalia z Poznania. Dzisiaj robimy bransoletki. I tutaj dokładnie nie wiem dla kogo, ale na pewno będą wykorzystane i przekazane do hospicjum, tak mi się wydaje. No, dziewczyny tutaj na pewno już robią po kolei następne, tak więc moja jest pierwsza. Wystarczy żyłka i dużo ozdób.
1: Dziewczyny, jak idzie, dziewczynki?
7: Bardzo dobrze, fajnie.
1: Powiedzcie trochę o tych bransoletkach, jak to się robi?
7: No, najpierw odcina się żyłkę i wkłada koraliki, jak chcesz, żeby było ładnie.
1: Twoje ulubione kolory, bo tutaj widzimy mnóstwo, całą paletę tych barw.
7: No, najbardziej chyba podoba mi się niebieski.
1: A jedna?
7: No.
6: Absolutnie, wspaniała zabawa, mamy tutaj świetną grupę.
8: Nazywam się Adrianna Ciślewicz, jestem nauczycielką w podstawowej szkole Nawigo, autorska.
9: Blisko mieszkańców.
8: Przyjechałam z klasą, żeby im pokazać właśnie, jak ważne jest pomaganie innym i że takie aktywności też mają znaczenie i że w ich wieku też również można pomagać.
1: Widać, że chętnych nie brakuje.
8: Nie brakuje, dzieci są bardzo... Na początku było takie, że ale potem zobaczyli się, przekonali i nawet już planujemy kolejne współpracę z hospicjum.
1: Pani od lat pomaga właśnie, bierze udział w takich akcjach?
8: Nasza szkoła ogólnie w różnych bierze. W WOŚP mamy co roku aukcje, przemykartki dla osób w domu starców na święta, także bardzo dużo działamy.
1: A powiedz mi, co ty robisz dzisiaj tutaj?
10: Poduszki.
1: Poduszki. I teraz co, wypychasz, tak? Specjalną watą?
10: Tak.
1: Pomagacie innym?
10: No, tak.
1: A dlaczego jest tak ważny wolontariat?
10: Żeby inne dzieci, które czują się porzucone, tak się nie czuły. I żeby było miło innym.
1: Żeby było miło. Widać, że świadomość jest mimo młodego wieku.
8: Tak, staramy się dbać o to w naszej szkole, jak i ogólnie poza też nią.
11: Oliwia Olszewska mam na imię. Z Amnesty jestem wolontariuszem. Ogólnie to dzisiaj piszemy listy na maraton pisania listów. Są tutaj właśnie do wyboru trzy listy, do których możemy napisać. O to, żeby po prostu uwolnić daną osobę spod na przykład umięzienia, bądź po prostu, żeby wspierać prawa i walce na przykład z jakąś sytuacją przed ekologii, czy to właśnie po prostu, żeby po prostu sprawiedliwość dostać.
1: Chętnych nie brakuje.
11: Nie brakuje. Tutaj bardzo dużo młodych osób jest, bardzo widać, że są zainteresowani i że chcą pomagać, co właśnie bardzo cieszy nas.
1: Dzień dobry, a państwo co tu robicie dzisiaj?
12: Ja jestem z mężem, bo ja działam wolontariacko w szkołach. Współpraca międzypokoleniowa. Z Lubonia jestem.
1: Pani w lubońskich szkołach?
12: W Lubonia. Jestem na emeryturze już, ale szkoły mi są bardzo bliskie i cały czas z dzieciakami pracujemy z nimi na temat, na rzecz seniorów, ale oprócz tego z Hospicjum Palium w Poznaniu wyszliśmy poduszki. Karty świąteczne robimy, zaproszenia życzeniowe, no cuda nie widzę. Wszystko, co się da.
1: Ja widzę ten błysk w oku, tak? Lubi pani pomagać.
13: Emeryci razem tak. Z dziećmi.
12: Tak, razem z dziećmi, seniorzy, razem z młodzieżą szkolną to robimy. Mi to daje wielką radość, tylko on czasem jest zadowolony, bo mnie w domu nie ma.
1: No tak. Dzień dobry, a co tu się dzieje przy tym stoisku?
14: Tutaj szyjemy na maszynie poduszki.
1: Poduszki dla kogo?
14: Dla dzieci.
1: Jak idzie to szycie?
14: Dobrze.
1: Szyją dziewczyny i jak idzie?
14: Dobrze, ja robię kocyk.
1: Ale

0: Chłopaki też próbują, tak?
1: Tak, chłopaki jak najbardziej świetnie sobie radzą.
0: No i widzę, że tobie dobrze idzie.
2: Dziękuję.
0: Trudne to zadanie czy łatwe?
2: No łatwe mi się wydaje.
1: Bardzo łatwe. Wszyscy świetnie sobie radzą. Ręcznie też szyją, także jest rewelacja.
0: A co tu robicie?
3: Robimy poduszki.
0: I jak idzie?
3: No dobrze.
0: Lubicie pomagać?
3: Tak, lubimy.
0: A co przy tym stoisku się dzieje? Co robicie tutaj?
4: Motyle.
5: Mają skrzydła i mają czubki.
0: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A pani co tu robi?
6: Ja przyszłam na wolontariat.
0: I co w rękach, bo widzę, że piękne...
6: Brązoletki. Bardzo lubię robić brązoletki.
0: Widzę, że tutaj tak pani uczy młodzież właśnie.
6: Tak, niech się przyglądają i starszych słuchają.
0: Lubi pani pomagać tu w Poznaniu?
6: Bardzo lubię. Ostatnio powiem panu, byłam 5 dni, jak był triatlon. Byłam 5 dni, 60 godzin i pomagałam w pakowaniu, wszystko. Trzeba pomagać.
0: To prawda, trzeba pomagać i warto pomagać. Moim wszystkim rozmówcom w Poznańskim Zamku pięknie dziękuję.
7: To warto wiedzieć.
0: 5 prac zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na rzeźbę koziołków, które mają stanąć przy Centrum Kultury Zamek, Bibliotece Raczyńskich oraz Bramie Poznania. Dodam jeszcze, że uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu mają czas na przygotowanie i złożenie pracy do 30 listopada tego roku, a rozstrzygnięcie zaplanowano na grudzień.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od kolejowego tematu. Mamy ważną informację dla pasażerów.
9: 25 października wchodzi w życie ostatnia korekta rozkładu jazdy w tym roku. Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskiej. Jest to korekta na krótki okres czasu, ponieważ trochę ponad miesiąc. Natomiast chcę uspokoić pasażerów, że dużych zmian nie będzie. Mają one charakter przede wszystkim kosmetyczny, a związane są z pracami remontowymi na sieci kolejowej, w wyniku których te zmiany są konieczne.
7: Kolej w Wielkopolsce.
0: To korekta rozkładu jazdy, a później w grudniu duże zmiany.
9: Tak, w grudniu czeka nas zmiana rozkładu jazdy. Wśród tych zmian na pewno czekać nas będzie wiele nowości. Wśród takich najważniejszych informacji możemy powiedzieć o uruchomieniu połączeń na odcinku Wągrowiec-Rogoźno-Wielkopolskie, czy też wydłużeniu pociągów Kolei Wielkopolskich do miejscowości Grabowno-Wielkie. Czeka nas jeszcze więcej nowości, natomiast będziemy systematycznie o nich informować w naszych serwisach.
0: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
9: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
0: Czas na kolejny temat w naszym magazynie. Prosto z Kamerunu do Poznania. Wielkopolscy lekarze niedawno wrócili z misji w Afryce Środkowej. Tym razem ratowali dziecięcy słuch. Zapraszam na rozmowę Pauliny Grzegorzewskiej z Justyną Janiec-Palczewską ze Stowarzyszenia dla Świata.
10: Na czym polegała ta misja? No i kto z naszego Poznania wyjechał do Kamerunu?
11: Otóż misja Protetyk Słuchu dla Świata powstała przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i jednym z członków grupy wyjazdowej był pan dr Olgierd Stiller. Była z nim również pani Izabela Nowak z Wrocławia i to oni głównie na miejscu przeprowadzali badania i aparatowali dzieci, bo są protetykami słuchu właśnie, a problem osób, dzieci niesłyszących w Kamerunie jest ogromny. Jeśli chodzi o liczebność dzieci z wadami słuchu, ona jest nawet populacyjnie niższa niż w Europie. Natomiast my w Europie mamy tutaj sprzęt, mamy możliwości, żeby te dzieci po pierwsze zbadać już w badaniach przesiewowych noworodków, a później, jeśli takie się znajdą, to zaaparatować. A tam w Kamerunie takich możliwości absolutnie nie ma. Jeśli są jakieś aparaty, to one są zwykle sprowadzane z Europy i one są dla ludzi najbogatszych. W Kamerunie większość ludzi utrzymuje się z pracy własnych rąk, a ponadto bardzo dotkliwe jest odium społeczne, które towarzyszy niepełnosprawnościom. Tam niestety nadal wierzy się, że niepełnosprawności wszelkiego rodzaju to efekt działalności szamana, efekt czarów, złego uroku, które ktoś rzucił na rodzinę. I takie dzieci zwykle są po prostu ukrywane w domach.
10: To w takim razie ile dzieci udało się uratować, bo możemy to tak nazwać, że te dzieci zostały uratowane, weszły właściwie w nowy świat, w nowy świat dźwięków.
11: Zdecydowanie tak. Te dzieci mogły, dzięki temu, że zaczęły słyszeć, mogły nauczyć się mówić i mogły nawiązywać relacje, przyjaźnie, usłyszeć swoich rodziców po raz pierwszy. I to jest naprawdę takie poruszające, te opowieści, które teraz do nas przekazują protetycy słuchu. O dzieciach, którym na przykład nie dawali żadnych szans, ale postanowili je zaaparatować obuusznie i wypuścić na pół godzinki, żeby dzieci pochodziły sobie troszkę. I te dzieci wracały i okazywało się, że na przykład zaczynają sobie śpiewać, zaczynają sobie tańczyć, wystukiwać rytmy, bawić się paluszkami. No to w ogóle pstrykając paluszkami, więc to w ogóle historie niesamowite, takie, po których naprawdę rośnie serce. Zaaparatowanych dzieci było 100. W szkole samej jest 240 chyba uczniów, natomiast nie wszystkie dzieci niestety mogły, miały szansę na taki aparat i to nie dlatego, że wolontariusze dla świata tych aparatów nie mieli, ale dlatego, że ta wada była zbyt głęboka i tam niestety pomóc się już nie dało. Natomiast bardzo ważne jest też to, co zrobiła dla tych dzieci misjonarka świecka Ewa Gawin, która założyła szkołę, jedną z największych szkół dla dzieci głuchoniemych w Kamerunie, w której te dzieci mogą nauczyć się zawodu, który w przyszłości pomoże im się samodzielnie utrzymywać.
10: A dlaczego Kamerun akurat? Skąd to się wzięło?
11: To zależy, gdzie rzucimy światło naszej latarni, jeśli chodzi o problemy. Do nas zwróciła się właśnie siostra, która tą szkołę prowadzi, siostra pasjonistka, z prośbą o przyjazd, bo wie, że w takie możliwości w Europie są, natomiast w Kamerunie niekoniecznie. I ktoś może mieć wadę słuchu i niestety już nigdy nie usłyszeć, ponieważ nigdy nie będzie miał szansy na taki aparat. A myśmy aparaty gromadzili. Gromadziliśmy je w Stowarzyszeniu dla Świata. My mamy tam postawiony dobromat przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu, blisko Starego Rynku. Można tam przynosić swoje aparaty słuchowe. Można też przynosić swoje okulary, bo będziemy przygotowywać misję okulistyczną. Także u nas w Stowarzyszeniu dla Świata dzieje się bardzo wiele wspaniałych rzeczy. Jeśli ktoś z Państwa mieszkających w Poznaniu chciałby zostać naszym wolontariuszem i na przykład badać moce okularów, serdecznie do tego zachęcamy. Zachęcam do kontaktu ze Stowarzyszeniem dla Świata.
10: To nie jest pierwsza tego typu misja, więc przypuszczam, że te dzieci kojarzą już, kim są Polacy, skąd te aparaty słuchowe właściwie doleciały. Co oni o nas mówią?
11: Oni nam bardzo dziękują. I to w ogóle, jak opowiadał mi doktor Stiller, mówił, że przyszła pani, która po zaaparatowaniu wróciła i przyniosła im butelki, takie plastikowe butelki pełne orzeszków ziemnych ze swojego pola. Jedna pani zaczęła go po tym wszystkim całować po rękach. Nie wiedział w ogóle, gdzie się podziać z tym wszystkim. Tak bardzo go to zawstydzało. Natomiast siostry, które towarzyszyły tam tym badaniom, siostry zakonne, które tłumaczyły dzieciom, jak reagować na polecenia protetyków, po każdym zaaparatowanym dziecku płakały wszystkie razem ze wzruszenia, więc no, mnóstwo takich pięknych, wzruszających chwil, no i to właśnie dla takich chwil warto robić to, co robimy.
10: No właśnie, powiedzmy, jak bardzo zmienia się życie takich dzieci, to daje możliwości dalsze na?
11: Na wszystko. Tak naprawdę na wszystko. To są dzieci, które wcześniej nie komunikowały się w żaden sposób z otoczeniem. Dzieci bardzo często uznawane za dzieci upośledzone umysłowo, za dzieci z niepełnosprawnością umysłową, które okazują się dziećmi inteligentnymi albo czasem ponadprzeciętnie inteligentnymi, mogą kontynuować naukę, ale przede wszystkim mogą usłyszeć swoją mamę, tatę, bliskich, rodzeństwo, rówieśników, mogą zacząć się komunikować, mówić o swoich potrzebach, nawiązywać kontakty społeczne. My jako ludzie jesteśmy stworzeni do życia wśród innych.
7: Blisko mieszkańców.
11: Człowiek w samotności nie jest w pełni szczęśliwy. Jestem o tym przekonana. Jestem psychoterapeutką, więc wiem, co mówię. My tylko w relacji możemy się rozwijać, wzrastać, więc to, co zrobili dla tych dzieci nasi wolontariusze, to jest taka całkowita odmiana ich życia, które przecież dopiero się zaczyna.
10: Jedno mnie ciekawi, jeśli Kameruńczycy uważają, że jeśli dziecko ma problemy ze słuchem, to tak jak pani wspomniała, może być to jakaś działalność szamana, tak? A jeśli dziecko odzyskuje ten słuch, to co wtedy mówią?
11: Oni mają też takie przekonanie, że czasem czary białych są silniejsze od ich czarów. Ich czary zresztą, jak mówią, nie są w stanie dosięgnąć białych, ponieważ przyczyna jest prosta. My w czary nie wierzymy. I o tym mówią i misjonarze, i wszyscy, którzy w Kamerunie byli. Kamerun do tego stopnia wierzy w czary, że tam w sądzie jest takie stanowisko, jest taka funkcja jak biegły sądowy do spraw czarów. I on bada sprawy o czary, bo sprawy o czary stają na wokandzie i on bada te sprawy, czy były tam użyte czary, czy też niekoniecznie.
10: No nie była to pierwsza tego typu misja i na pewno już planujecie kolejne, skoro już zbieracie przecież kolejne, tak, aparaty słuchowe.
11: Planujemy już kolejne wyprawy. Rozmawiałam z panem doktorem Olgierdem Stillerem. Mówił mi, pozwól mi, Justynka, tylko kurz afrykański ze mnie opadnie. Daj mi tydzień. Jeszcze się doleczę ze wszystkich dolegliwości, bo oczywiście są też tropikalne choroby i są oczywistością dla tych, którzy wyjeżdżają, więc daj mi się doleczyć. Już niedługo będziemy o tym mogli rozmawiać, ale tak, bardzo chcę wciągnąć też w to naszych studentów z Uniwersytetu Medycznego. Chcemy, aby program Protetyk Słuchu dla Świata miał kolejne pokolenia, aby mógł być kontynuowany, bo wiemy, jak bardzo, bardzo jest dobry.
10: Jeszcze chciałabym nawiązać do tego, że te dzieci właściwie wchodzą w nową rzeczywistość. Te dzieci się uczą, ale w takim razie, czy ten słuch jest jakąś nową perspektywą, no, na przykład na podjęcie pracy, czy w jakimś innym miejscu, czy może nawet wyjechać z Kamerunu, wylecieć i gdzieś kontynuować swoją naukę?
11: My mówimy o tym, że dobrze dla tych dzieci, żeby zostały jednak w tym miejscu, w którym się rodzą. Oczywiście, że oni wszyscy marzą o Europie. Natomiast zależy nam na tym, żeby wykształcone kadry zostawały właśnie w Kamerunie, żeby nie drenować tego państwa z talentów. Więc my mówimy, zostań w Kamerunie, możesz się uczyć, dopóki będziesz się uczyć. Dzięki temu zmienisz też sytuację ludzi, którzy mieszkają w twojej wiosce. I to jest niezwykłe. O tym mówiła też mi siostra, że te dzieci po zakończeniu swojej edukacji wracają do swojej wioski i na przykład mówią o kolejnych dzieciach niesłyszących, które będą mogły pójść do tej szkoły. Mówią tym rodzinom, aby nie ukrywały tych dzieci. Zmienia się całe otoczenie społeczne dzięki jednej osobie, która się w tej szkole wykształci.
10: Wracając tutaj do naszego Poznania, wspomniała pani o tych aparatach, ale to mają być jakieś specjalne aparaty?
11: Nie, to mają być aparaty zauszne i to wszystko. Nasi protetycy słuchu zabiorą je na uczelnię, tam studenci wyczyszczą je dokładnie i to w ogóle to są niezwykłe historie też. Ludzie przynoszą nam używane aparaty i mówią, to jest ostatnia pamiątka po mojej mamie. Moja mama odeszła, ale jest ten aparat i bardzo bym chciał, żeby on miał drugie życie. I my możemy to sprawić, podobnie z okularami, więc drodzy Państwo, jeśli macie takowe w domu, zachęcamy, przynieście je do nas.
0: A Stowarzyszenie Dla Świata znajduje się przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. Czas na Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu i jesienne propozycje.
4: Jesień, a październik zwłaszcza, to jest w bibliotece jeden z najbardziej intensywnych miesięcy, więc od razu zapraszam Państwa na stronę biblioteki, bo tam szczegóły wszystkich informacji i wszystkich wydarzeń, które będą w bibliotece.
0: Chyba też warto powiedzieć o Nocy Bibliotek.
4: Koniecznie, dlatego że Noc Bibliotek, czyli taka noc, która jest wzorowana na Nocy Muzeów, to jest inicjatywa, która mam wrażenie coraz szerzej jest widoczna. My zapraszamy Państwa na bardzo ciekawe wydarzenia 16 i 17 października. 16 października, czyli w piątek o godzinie 18, lecą Słówka Gra Altówka, koncert Marcina Murawskiego. Koncert na altówce oczywiście, przygotowany w formule takiego speaking koncertu, więc będzie muzyka, będzie też opowieść o muzyce, będą żarty, będzie humor, będą opowieści, w których ta muzyka będzie przeplatała się ze słowem. Także w Noc Bibliotek jedyna szansa w roku na odwiedzenie magazynów Biblioteki Raczyńskich, czyli takiego miejsca, do którego no, wpuszczamy Państwa bardzo rzadko.
0: Czyli biblioteka od tak zwanej kuchni.
4: Biblioteka od kuchni, biblioteka od magazynu, biblioteka od piętra, na które nikt poza nocą bibliotek z czytelników nie ma szansy wejść. Tutaj będziemy Państwa prosić o zapisywanie się na te spotkania, ponieważ do naszych magazynów może wejść tylko 10 osób. Jak Państwo tam wejdą, to przekonają się dlaczego. Zapraszamy na kilka takich zwiedzeń. To będzie 16 października, czyli w piątek o godzinie 18 oraz w sobotę 17 października o 11.30, 13.30 i 15.30. Ale to jest nie koniec tych atrakcji w Bibliotece Raczyńskich z okazji Nocy Bibliotek, ponieważ będziemy mieć jeszcze kiermasz książki właśnie w piątek i sobotę. Czyli 16 i 17 października. Poprzedni kiermasz, który odbył się w czerwcu, no zachwycił naszych czytelników, więc postanowiliśmy dać Państwu coś do czytania pod kocykiem. I to z taką okazją, żeby tego nie zwracać. I Noc Bibliotek to oczywiście też mnóstwo wydarzeń dla dzieci. Będą spotkania na Naramowicach, będą spotkania w Filin na Osiedlu Chrobrego, w Bibliotece dla Dzieci, na Oświecenia. Zapraszamy na stronę, dlatego że tam dokładna rozpiska, co kiedy w bibliotece będzie się działo.
0: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
4: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od poznańskiej wildy i policyjnej akcji.
7: Kryminalny Poznań.
12: Policjanci referatu wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali do kontroli drogowej przy ulicy Rolnej kierowcę BMW. Już na samym początku sprawdzania danych 25-latka w policyjnych bazach okazało się, że nie powinien on w ogóle zasiąść za kierownicą samochodu. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Mężczyzna posiadał bowiem sądowy zakaz prowadzenia pojazdu, który obowiązywał go przez kolejne kilka miesięcy. Mężczyzna przyznał policjantom, że wiedział o obowiązującym zakazie i mimo tego zdecydował się prowadzić tego dnia pojazd. Funkcjonariusze nie zakończyli na tym swoich czynności. Postanowili także sprawdzić, co przewozi 25-latek BMW. Mimo, że początkowo nie współpracował, to i tak szybko wyszło na jaw, że posiada przy sobie prawnie zabronione substancje. Działania wywiadowców doprowadziły do odnalezienia w jego samochodzie narkotyków. Łącznie 130 gramów marihuany zostało zabezpieczone przez policjantów. Podróż 25-latka definitywnie dobiegła końca. Jego pojazd odholowano, on sam trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony przez śledczych z Komisariatu Policji Poznań Wilda materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia podejrzanym zarzutów. Dotyczyły one niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu, a także posiadania środków odurzających.
0: A za te przestępstwa 25-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zmieniamy temat. W kalendarzu i w pogodzie jesień ruszył sezon grzewczy. Nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie, przypominają wielkopolscy strażacy.
7: O tym się mówi.
13: Widzimy, że ze względu na już zmieniającą się jesienną pogodę, w naszych domach, mieszkaniach rozpoczyna się właśnie ten czas, kiedy eksploatujemy intensywnie urządzenia grzewcze. Aspirant Martin Halas, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Urządzenia, które powodują, że będzie nam po prostu cieplej w naszych domach i mieszkaniach i nie jest to nic nadzwyczajnego. Jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ma to znaczenie i no, strażacy niestety, ale obserwują w tym czasie jesienną zimowym więcej zdarzeń, więcej zgłoszeń, które dotyczą z jednej strony zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu. A z drugiej strony no, rośnie to ryzyko powstania pożarów, eksploatowanie urządzeń grzewczych, często tak zwanych farelek, tych, którymi dogrzewamy się. No właśnie one powodują, że strażacy interweniują więcej w domach czy mieszkaniach podczas pożarów tych domów.
0: A ile takich interwencji było w ubiegłym sezonie w Wielkopolsce?
13: Mniej więcej notujemy zawsze po kilkaset pożarów, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Jeśli chodzi o zdarzenia z tlenkiem węgla, to również ta statystyka się zmienia. Natomiast liczba zgłoszeń to jedno. Nie zawsze każdy z tych zgłoszeń potwierdzamy, to znaczy jedziemy do zdarzenia i nie zawsze fizycznie to zdarzenie występuje, ta negatywna sytuacja. Jesteśmy w tym czasie, kiedy wyposażamy nasze budynki w czujki tlenku węgla, czujki dymu i to jest bardzo dobre. To jest nam potrzebne, bo to gwarantuje nasz wyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast z jednej strony trzeba pamiętać, że to nie jest amulet, który nas chroni przed przed wszelkimi zagrożeniami. To urządzenie, czyli czujka, ma nam pomóc wykryć zagrożenie, natomiast cały czas musimy zwracać uwagę na to, jak powstają dane zagrożenia, i to jest jakby druga sprawa. Natomiast jeśli chodzi o te czujki, to faktycznie część z nich po jakimś czasie, w wyniku na przykład wyczerpania się baterii albo w wyniku braku konserwacji, czyli jakiegoś zakurzenia, jakichś paprochów, które po prostu dostają się do wnętrza urządzenia, powodują wzbudzenie alarmu. No i nasi mieszkańcy również zgłaszają takie sytuacje na numer alarmowy 112. W wyniku tego zgłoszenia my oczywiście jedziemy. No i bywa czasami, że nie potwierdzamy tego zagrożenia, bo go fizycznie nie ma, całe szczęście, ale informujemy tutaj naszych mieszkańców, że zakupienie czujki i jej montaż to jedno, ale odpowiednia konserwacja i umiejętność też obsługi to drugie.
0: Nie zapominajmy o tym, tym bardziej, że to dopiero początek sezonu grzewczego. W naszym programie teraz o miejskim projekcie Poznań uzależniony od profilaktyki.
14: Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą Poznań uzależniony od profilaktyki jest realizowany przez miasto Poznań już od 8 lat. Renata Grudzińska, zastępczyni dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. 15 września zakończyła się rekrutacja do tego projektu, którą ogłaszamy corocznie przy każdej edycji właśnie na przełomie sierpnia i września, jak rozpoczyna się rok szkolny, żeby móc rozpocząć działania już tak od października do czerwca. Jest to projekt, który rzeczywiście staramy się, żeby odpowiadał na potrzeby młodzieży. Jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Szkoły podstawowe to jest 7 i 8 klasa, szkoły ponadpodstawowe 1 i 2. W tym roku do tej edycji zgłosiło się ponad 6 tysięcy uczniów z 58 poznańskich szkół. Także bardzo duża liczba. Taką nowością w tym projekcie w tym roku jest to, że chcemy pilotażowo rozpocząć też działania w kierunku tak zwanych młodych dorosłych, czyli bardziej tutaj takie działania dedykowane uczniom klas 3, 4 oraz studentów pierwszych roczników. Z uwagi na to, że widzimy jakby potrzebę artykułowaną przez taką właśnie grupę młodzieży, aby pozyskiwać takie umiejętności i kompetencje związane z tak zwanym wchodzeniem w dorosłość. I dlatego chcemy tutaj też przekierować trochę działania na tą grupę, ale w tej edycji są to jeszcze takie działania pojedyncze, pilotażowe, żeby też dokładnie zbadać potrzeby tej grupy młodzieży.
10: Na czym ewentualnie miałoby to polegać? Co dokładnie?
14: Warsztaty, spotkania, konferencje, bo na tym opieramy cały projekt. Oczywiście tematyka całego projektu jest bardzo szeroka. Dotyka tego, co jakby jest tytułem, czyli uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych, ich konsekwencji i poszukiwania takiej swojej drogi, ale też bardzo mocno skupiamy się na kryzysie zdrowia psychicznego. Mocno też akcentujemy komunikację rówieśniczą, w tym przemoc rówieśniczą niestety. Też takie budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami, budowanie własnej wartości. To są tematy, które jakby są też związane z tematyką projektu. Takim szlagowym rozwiązaniem stosowanym w projekcie jest to, że staramy się z młodzieżą wychodzić poza mury szkolne. Współpracujemy tutaj z kilkoma instytucjami miejskimi. Między innymi jest to Centrum Profilaktyki Świt, gdzie mamy strefę edukacji, gdzie organizujemy różnego rodzaju właśnie warsztaty i spotkania dla młodzieży i zauważamy, że właśnie wyjście poza mury szkolne otwiera młodzież i więcej jakby osoby, które przeprowadzają warsztaty, mogą z tej młodzieży po prostu wydobyć i jest większe zaangażowanie na pewno tej młodzieży i trochę inna motywacja do udziału, ale też korzystamy na przykład z spektakli czy seansów filmowych kina muza i teatru muzycznego. Od 2 lat współpracujemy ściśle z teatrem muzycznym, gdzie organizujemy dla młodzieży na bazie dosyć popularnego spektaklu, który jest grany w Teatrze Muzycznym, Drogi Ewanie Hansenie, który właśnie porusza kwestię zdrowia psychicznego, relacji rówieśniczych, relacji z rodziną, z bliskimi. I na bazie tego seansu i tego przedstawienia jakby projektujemy takie wydarzenia też przed i po, żeby też nie zostawiać tej młodzieży po tym seansie z myślami i refleksjami, którymi nie mogą się podzielić. Więc są spotkania dla nich, warsztaty dla rodziców, tak, związane z tym seansem. Więc bardzo bazujemy na tym rozwiązaniu, żeby właśnie budować warsztaty dotyczące takiego wsparcia po prostu zdrowia psychicznego, ale też relacji szeroko rozumianych i takich rodzicielskich, i takich rówieśniczych.
10: Wspomniała Pani, że jest to duży problem. No to nie tylko na pewno problem Poznania, ale innych też polskich miast. Ale czy akurat Wydział Zdrowia ma jakieś takie informacje, żeby młodzi poznaniecy mieli naprawdę coraz większy taki problem? Może są jakieś takie zaskakujące liczby, które by o tym mówiły?
14: Nie, jak słusznie Pani zauważyła, to jest problem jakby nagłaśniane w całej Polsce, tak, że ta młodzież polska w tej chwili potrzebuje takiego wsparcia tego zdrowia psychicznego. Mówi się o kryzysach i właśnie profilaktyka sama powinna być ułożona nie tylko na walkę z uzależnieniami, tak, i profilaktykę uzależnień, ale też proponowanie takich aktywności i takich jakby czynników chroniących, które uchronią tą młodzież przed wejściem w uzależnienia. Też trzeba pamiętać o tym, że we współczesnym świecie nie ma już takich pojedynczych uzależnień, że mamy uzależnienie od alkoholu czy uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Często są to uzależnienia krzyżowe, występują jednocześnie, a są niejednokrotnie skutkiem właśnie jakichś kryzysów psychicznych, tak, nie wiem, chociażby przemocy rówieśniczej czy braku relacji takich rodzicielskich.
10: A w Poznaniu są takie miejsca, do których taka młodzież może się zgłosić? Wiadomo, nie zawsze wszystko chce się powiedzieć mamie i tacie, też nie wszystko chce się powiedzieć pani nauczycielce. Jeśli słuchają nas rodzice albo właśnie młodzież, jaki pierwszy krok można zrobić w Poznaniu, żeby sobie pomóc albo swojemu dziecku?
14: Ja myślę, że też tutaj Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej wskazałabym jako tą instytucję, która w takich pierwszych poważnych problemach może zareagować. Oni mają te wszystkie anonimowe linie wsparcia zarówno dla uzależnionych, jak i dla tych, którzy doświadczają jakiejś przemocy, ale też wskazałabym Centrum Profilaktyki Świt, bo oprócz tego, że mamy tam taką strefę edukacyjną w tym Centrum Profilaktyki Świt, to też jest strefa tak zwanego rozwoju i tam mamy 4 gabinety, które świadczą usługi takie związane z psychoterapią, z terapią, ze wsparciem właśnie zdrowia psychicznego. Także zapraszam do Centrum Profilaktyki Świt jako miejsca, które jakby może być pomocne w takich chociażby porozmawianiu czy zapisaniu się na jakąś grupę wsparcia, żeby uzyskać pomoc.
10: A jaki Państwo mają feedback, jeśli chodzi o samą młodzież?
14: Od rodziców mamy bardzo dużo takiej informacji zwrotnej. Mamy taki warsztat pod tytułem Jak rozmawiać z nastolatkiem, tak, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. I rodzice, przede wszystkim takim feedbackiem od rodziców jest to, że rodzice na tych warsztatach uświadamiają sobie, że ten problem jakby rozmów z nastolatkiem, tak, albo braku tych rozmów nie dotyczy tylko jego, tylko szerszej grupy i że nie jest w tym sam, że może do tej pory myślał ten rodzic, że jakby musi się borykać z tym tylko on, a inni mają inaczej, to na takich warsztatach uświadamia sobie, że nie jest to jakiś odosobniony przypadek, tylko rzeczywiście jest to problem wielu, wielu rodziców, którzy z uwagi na współczesne czasy no po prostu muszą też, potrzebują takich warsztatów, żeby nauczyć się rozmawiać ze współczesną młodzieżą.
10: Pomimo tego, że wszystko teraz dzieje się trochę online, to jednak takie warsztaty w cztery oczy są też dla młodzieży ważne.
14: Tak, chociaż my też próbujemy wykorzystać te media jakby społecznościowe i te różne nowinki techniczne, takie nazwy, żeby też uatrakcyjnić młodzieży ten przekaz. Bo teraz taki suchy wykład, prelekcja, to dla młodzieży nie jest odpowiednia forma przekazu. Oni muszą mieć bodziec, tak, impuls do tego, żeby się zaangażować, żeby podejść do tego z motywacją, wyciągnąć z takiego warsztatu wnioski. I myślę, że chociażby tak w ramach tego projektu jest też taka grupa młodzieży, która się wyłoniła jakby z tych wszystkich uczniów korzystających z projektu. Jest to grupa, która sama nazwała się Młodymi Aktywnymi i ona, jest to też takie fajne działanie, które nie jest takie standardowe, że na przykład oni od 2 lat robią konferencje dla młodzieży, dla swoich rówieśników, tak? To oni są prelegentami, to oni opowiadają o swoich jakby problemach, o swoich relacjach, tak, o stresie, o emocjach i Powiem szczerze, że to jest odbierane bardzo pozytywnie przez młodzież, bo co innego jak mówi ktoś dorosły, a co innego jak stanie na tej scenie no, rówieśnik, który dzieli się swoimi doświadczeniami.
10: No i właśnie a propos sceny, powiedzmy jeszcze kilka zdań o tym spektaklu.
14: Jest to spektakl przede wszystkim poruszający kwestię zdrowia psychicznego, relacji z rodzicami, relacji z rówieśnikami. Jest to też spektakl, który jakby komunikacja w tym spektaklu odzwierciedla język współczesnej młodzieży. Ja będąc na tym spektaklu, uczestnicząc z młodzieżą w oglądaniu, od razu widziałam w tej młodzieży pełne zrozumienie, bo aktorzy posługują się współczesnym językiem młodzieży i to do nich dociera. Takie komentarze po spektaklu, czy w przerwie spektaklu pod tytułem "Chciałbym to jeszcze raz zobaczyć", no pokazują też, jak ważne są relacje. To o tym przede wszystkim jest ten spektakl.
0: A tematem zajęła się moja redakcyjna koleżanka Paulina Grzegorzewska.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu powiemy o nowym rezerwacie przyrody w okolicy Jarocina.
7: Jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
0: Będzie też o Jerzycjadzie, a ta wychodzi poza granicę Poznania. Na początek jednak zupełnie inny temat.
7: Kryminalny Poznań.
0: Złamał sądowy zakaz, trafi za kratki na ponad półtora roku. Mowa o 44-letnim poznaniaku. Od tej sprawy zaczynamy to wydanie magazynu.
15: Sądowe zakazy prowadzenia pojazdów w wielu przypadkach są konsekwencją jazdy w stanie nietrzeźwości, prowadzenia pod wpływem środków odurzających, spowodowania kolizji lub wypadku, a także ucieczki przed policjantami. To sytuacje, w których kierowcy już wcześniej zignorowali podstawowe zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności za innych uczestników ruchu. Orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów ma być jasnym sygnałem. Przez wskazany w wyroku okres za kierownicę zasiąść po prostu nie wolno. 44-latek z Poznania najwyraźniej uznał jednak, że zakaz go nie dotyczy, ponieważ 29 września późnym wieczorem poznańscy wywiadowcy zatrzymali do kontroli Renault. Sprawdzenie kierującego w policyjnych systemach szybko wyjaśniło tę sytuację. Okazało się, że wobec mężczyzny nadal obowiązywał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, którego termin upływał dopiero za kilka miesięcy, a wobec tego mężczyzna popełniał przestępstwo, został zatrzymany, a samochód, którym się poruszał, odholowany na policyjny parking. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań-Wilda wykonali niezbędne czynności procesowe, rozgromadzili bardzo szybko materiał dowodowy, a sprawa ze względu na charakter czynu została skierowana do rozpoznania w trybie przyspieszonym. Zaledwie dwa dni później od tego zatrzymania poznaniak stanął przed sądem. Wyrok był jednoznaczny. Mężczyzna został skazany na rok i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec niego również dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz obowiązek zapłaty 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Jest to kolejny przykład konsekwencji, jakie ponoszą kierowcy, którzy świadomie decydują się ignorować prawomocne orzeczenia sądu. Przypomnę, że sądowy zakaz prowadzenia pojazdów nie jest sugestią ani też prośbą. To obowiązujące prawo. Jego złamanie może oznaczać nie tylko kolejną sprawę karną, ale także, jak w tym przypadku, bezwzględną karę pozbawienia wolności.
0: A mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. A my tymczasem zupełnie zmieniamy temat. Czas na gościa w studio.
7: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
16: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. A dzisiaj przychodzę tutaj do Państwa, do studia z informacją bardzo ciekawą, ponieważ mamy kolejny rezerwat przyrody w naszym województwie. Konkretnie w Nadleśnictwie Jarocin został powołany w ostatnich dniach rezerwat przyrody Dolina Lutyni. To rezerwat, który został powołany dzięki inicjatywie tamtejszych jarocińskich leśników. Powołał oczywiście ten rezerwat zgodnie z przepisami prawa regionalny dyrektor ochrony środowiska. Jest to wyjątkowe miejsce krajobrazowe. Przepiękne, jak spojrzy się na zdjęcia chociażby tego miejsca, jak rzeka Lutynia płynie, tworzy przełomy właśnie w lesie łęgowym, co też jest ważne, gdyż lasy łęgowe są lasami bardzo ważnymi w kontekście też przyrody. One rosną wzdłuż rzek, one właśnie mają za zadanie odbierać falę wezbraniową, gdy rzeka wylewa, oczyszczają też wodę, która spływa chociażby z okolicznych pól do rzek, także też tworzą taką naturalną barierę, filtr. Są to najczęściej lasy tworzone przez wiązy, jesiony, dęby, czy też wierzby, topole. Bardzo bogate, żyzne gleby cechują te lasy, ponieważ rzeka, gdy wylewa, no to również użyźnia, czyli te gleby, one fachowo nazywają się madami, madami rzecznymi, także to miejsce jest wyjątkowe. Ten rezerwat ma ponad 75 hektarów, 77.
0: To dużo, bo żebyśmy mieli porównanie.
16: No można to przyrównać do Jeziora Maltańskiego w Poznaniu, czyli już Państwo mają skalę taką odniesienia, jak tutaj, żeby sobie to bardziej uzmysłowić. No i co tam takiego ciekawego jest oprócz tej lutyni? Jeszcze jest skrzyp olbrzymi, no, wyjątkowy skrzyp, który tam sobie właśnie rośnie. No dorasta on do 1,5 metra wysokości, więc tworzy naprawdę duże, takie zwarte, piękne, piękne rośliny, piękne skupiska tych roślin. Dodatkowo, co mogę powiedzieć, to podczas tworzenia tego rezerwatu również zaangażowała się bardzo lokalna społeczność w wyszukiwanie pomników przyrody. Leśnicy tamtejsi razem z PTTK, taką sekcją rowerową, współpracowali, jeździli dosyć właśnie rowerami po tym lesie i wyszukiwali drzew o wymiarach pomnikowych. I wiele wiązów, jesionów, dębów tam również zostało znalezionych. Ten rezerwat będzie można odwiedzać. Jeszcze nie teraz, ale jarocińscy leśnicy wystąpili już o to, by zarządzenie stosowne w sprawie ustanowienia szlaku w tym miejscu powstało. Także czekamy, aż regionalny dyrektor ochrony środowiska takie zarządzenie podpisze. Jest to już 105. rezerwat w naszej dyrekcji i też, co mogę powiedzieć, ten rezerwat kończy się w miejscu też dosyć takim symbolicznym, ponieważ, jak Państwo sobie przypomną, Iwaszkiewicz napisał książkę Młyn nad Lutynią. I tam właśnie jest ten młyn. On już jest niedaleko tego rezerwatu. Także to jest właśnie to miejsce symboliczne również dla naszej kultury, dla naszej historii.
0: To, co pan powiedział, to nie jedyny rezerwat w Wielkopolsce.
16: Tak, to zgadza się, nie jest jedyny rezerwat. Mamy tych rezerwatów już 105, tak jak wspomniałem. Są różnego rodzaju rezerwaty, gdzie ta forma ochrony, ten cel ochrony jest ustanowiony. Dodam też, że w tym rezerwacie w Jarocinie szczególnym takim zainteresowaniem w oczach leśników są łąki. No bo jak myślimy lasy, no to drzewa, ale proszę pamiętać, że również łąka może być siedliskiem leśnym i to bardzo bogatym i trzeba te łąki wykaszać. To jest też zadanie ochronne. Chodzi o to, żeby właśnie na tych łąkach te rośliny rosły, na których nam zależy, takie rzadkie, które właśnie są, na przykład storczyki. Mamy takie rezerwaty w Wielkopolsce, które właśnie są tworzone dla storczyków na łąkach i gdyby nie wykaszanie tych łąk, no to one by po prostu naturalnie, drzewa by się tam wysiały, zarosły, zacieniły, no i tych storczyków byśmy nie mieli. Także to jest taki przykład ochrony czynnej, czyli że trzeba coś robić, żeby ochronić.
0: Takie storczyki, jakie możemy kupić na przykład w kwiaciarni, one tak wyglądają? Proszę tutaj wyjaśnić.
16: Nie, to są inne storczyki, chociaż bywają podobne, jeśli chodzi o kwiaty, ale na pewno z takich innych rezerwatów, które też są ciekawe na terenie naszej dyrekcji, jest rezerwat Bobrownia w Sierakowie. Jest to rezerwat, który nazwę nosi nieprzypadkową. Kiedyś w tym miejscu była hodowla bobrów kanadyjskich. Jeszcze po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a przed II wojną tych bobrów było niewiele w Polsce. W zasadzie naliczono 100 sztuk tych bobrów takich naszych, rodzimych, tak? Europejskich. Więc tam była ta hodowla bobrów kanadyjskich. Potem ją zaniechano, no ale w międzyczasie ta populacja naszych bobrów europejskich bardzo mocno się odbudowała. Teraz liczy około 100 tysięcy osobników, jak się szacuje. Także to jest też jeden z takich przykładów ciekawych rezerwatów, gdzie właśnie rzeka i tamy bobrowe, które bobry utworzyły, rzeka, która przepływa, ciek wodny w zasadzie pięknie się rozlewa i ten las również, tam gdzie woda, tam życie. Także to od razu widać w tych miejscach, gdzie jest las i woda, to życie tętni. Mamy tutaj pod Poznaniem też rezerwat taki, który swoją pełnią możliwości, to jak jest piękny, pokazuje wczesną wiosną. To jest okolice Czmonia, rezerwat florystyczny, czyli tam będziemy podziwiali rośliny, kwiaty, które kwitną przed rozwojem jeszcze liści na drzewach, czyli głównie wczesną wiosną. I to są tak zwane te geofity wiosenne, to tam właśnie można zaobserwować ten aspekt wiosenny, kiedy no przyroda obudzi się po zimie do życia. Jeszcze trochę musimy poczekać, bo teraz właśnie jesteśmy na etapie, kiedy ona no spokoju się szykuje do tego snu zimowego, ale już myślimy o wiośnie. No i wtedy właśnie w takie do takich miejsc warto pojechać.
0: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Pięknie dziękuję za rozmowę.
16: Dziękuję.
7: Czas wolny w Wielkopolsce.
0: Jeżec Jada wychodzi poza granicę Poznania. Już teraz szczegóły.
17: Tak jakby naturalnie to się stało. Jakby rok temu nikt w ogóle nie myślał o tym, żebyśmy to zrobili. Rok temu wszyscy cieszyli się, że wreszcie po latach udało się jakby zmaterializować i że ten szlak Jeżec Jady po Poznaniu powstał. Anna Baśińska, przewodnik miejski po Poznaniu. I właściwie tak spontanicznie powstał pomysł właściwie kilku osób, właśnie przede wszystkim pani Halber z biblioteki w Pobiedziskach. Oczywiście z automatu jakby padło pytanie, czy się podejmę tego, żeby znów znaleźć wszystkie cytaty, miejsca. W jakiś naturalny sposób to powstało. Szlak obejmuje 32 punkty poza Poznaniem. Głównie są to miejsca na wschód i na południe od Poznania. Bardzo dużo, 8 w Pobiedziskach, wokół Pobiedzisk w Parku Krajobrazowym Promno, ale też jest Kicin, Wierzenica, znajduje się Kostrzyn, Nekla, możemy dotrzeć do Puszczykowa, możemy dotrzeć do Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, więc rzeczywiście jest sporo tych miejsc. W Poznaniu mamy 38 punktów na szlaku, na poznańskim szlaku Jeżec Jady, czyli tym, który miał premierę rok temu. Natomiast na tym nowym, który teraz ma premierę, no to oczywiście Poznania już nie ma. Wyjeżdżamy poza Poznań. Znaczy, no generalnie jakby tomów jest ponad 20 Jeżec Jady. Są takie, które się stricte dzieją w Poznaniu, ale im mamy późniejszy tom, tym coraz częściej akcje przenosi się poza Poznań. Myślę, że naturalnie jest to związane z tym, że pani musi robić bardzo związane z Poznaniem. Urodziła się w Poznaniu, mieszka w Poznaniu na Jeżycach, na Słowackiego 18, w miejscu, gdzie wszystko się zaczyna, bo pierwszy tom, Szósta Klepka, jego bohaterowie mieszkają jakby w kamienicy pani musi robić, ale z biegiem lat pani musi robić przyniosła się za Poznań, jak już wiemy, do gminy Pobiedziska. Ci jej bohaterowie też w jakiś taki naturalny sposób zaczęli się w okolice Pobiedzisk przemieszczać i te ostatnie już tomy, czyli Wnuczka do Orzechów, Feblik czy Ciotka z Gryzotką, one w zasadzie już prawie, myślę, że w ponad 50%, nawet więcej, dzieją się już poza Poznaniem. Mamy fikcyjnych bohaterów, ale wszystkie miejsca są prawdziwe i one są bardzo dobrze opisane, czyli tak naprawdę z tymi książkami można chodzić po Poznaniu. Opisy są bardzo dokładne, więc właściwie odpowiadają rzeczywistości. Pani Mołsierowicz jakby przedstawia rzeczywistość tą taką fizyczną, czyli miejsca, ale też często na przykład nawiązuje do pogody, bo są daty dzienne. Każde jakby wydarzenia w książce mają swoje daty dzienne i czasem ona mówi, że nawet sprawdza pogodę, jaka taka dnia była, ale też są tomy, które nawiązują do prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce. I tu przoduje w tym taki tom, który się nazywa Kalamburka, w którym chociażby możemy przeczytać o wydarzeniach z czerwca 56 roku i nasi bohaterowie też biorą w nich udział. Więc czasem się wydaje nawet tym fankom Jeżec Jady, że ci bohaterowie naprawdę tu są i naprawdę chodzą ulicami Poznania do tego stopnia, że podobno kiedyś do kamienicy tej najważniejszej, czyli na Roosevelta 5, przychodziły fanki, pukały do drzwi na parterze, wysokim parterze i podobno mieszkańcy nauczyli się już mówić, że no niestety, ale Borejkowie się wyprowadzili, bo one wierzyły święcie, że oni ich tam spotkają. To jest takie, jak spojrzymy na temat, więc mamy 38 punktów, czy mamy 32 punkty, więc właściwie to jest takie dość zrównoważone. Tych punktów jakby poza Poznaniem przybywa, tak jak już mówiłam, gdybyśmy dalej chcieli wyjść, to nawet znajdziemy te punkty i poza Wielkopolską, i poza Polską, bo takie też się znajdują, ale rzeczywiście te ostatnie tomy to już jest głównie właśnie okolice Pobiedzisk. Jak już mówiłam, to jest nie sposób dotrzeć do tych wszystkich 32 miejsc jednego dnia, znaczy pewnie jest to możliwe, ale myślę, że byłoby to trudne. Raczej warto sobie rozłożyć to na liczne weekendy.
18: Małgorzata Halber, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska imienia Łukasza Opalińskiego. Ja powiem, kiedy odbywały się spacery po Poznaniu, to część tych osób zwiedzających wsiadało w pociągi, przyjeżdżało do nas i szukało biblioteki, więc mam nadzieję, że jeśli teraz tak wspaniale nagłośnimy to, że szlak Jeżec Jady prowadzi również przez Pobiedziska i wokół Poznania, to tych fanów zakochanych w Jeżec Jadzie sprowadzimy do nas. Zapraszamy ich serdecznie. No to są przede wszystkim atrakcje z jednej strony te przyrodnicze, o których mówiłam w Promnie, w Parku Krajobrazowym Promno, ale wracając do miasta. Szlak prowadzi przez dworzec kolejowy, który jest zabytkowym popruskim budynkiem z czerwonej cegły, a w środku jest nasza bibliostacja uchodząca za, nieskromnie powiem, jedną z najpiękniejszych bibliotek w okolicy Wielkopolski, Polski, ale tam też również mamy wiele artefaktów historycznych, które opowiadają blisko tysiącletniej historii Pobiedzisk. Pobiedziska to też ważny punkt na zdanym szlaku piastowskim i tych atrakcji wiążących się z naszym dziedzictwem, z naszą historią, poczycając otwary, czyli kościoła świętego Michała na rynku, poprzez pamiątki po powstaniu wielkopolskim jest wiele i myślę, że Pobiedziska to też taka pigułka historii Wielkopolski, którą można w małej skali, z niewielkim wysiłkiem takim zobaczyć właśnie Wielkopolskę w pigułce w Pobiedziskach. A to, że mamy panią Małgorzatę Musierowicz w tych, że tak powiem, nieładnie zasobach, to jest bardzo wielka moc tego, by do Pobiedzisk przyciągnąć. Otworzymy wystawę Pokój Borejków. Wiele, wiele, wiele atrakcji, o których chciałabym, żeby były niespodzianką, ale będą gadżety jeżycjadowe do pozyskania.
0: Jeżycjada od dziesięcioleci buduje wyjątkową więź czytelników z Poznaniem i Wielkopolską.
8: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz czas na dłuższą rozmowę. Dziś w moim studio zagościła
2: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Witam serdecznie.
3: Blisko mieszkańców.
1: Jesiennie się zrobiło w Poznaniu i nie tylko, i to na całego.
2: Tak, jesień już zagościła, rozpoczął się rok akademicki, więc wracamy do takiego trybu szkolnego, ale też właśnie jesień, więc trochę zmienia nam się przyroda. I w związku z tym my w zamku w tym roku mocno przyrodniczo trwa wystawa Światek Zielnik, którą można oglądać do 6 grudnia i zachęcamy serdecznie i do odwiedzenia tej wystawy, zobaczenia jak od XVII do XXI wieku przedstawiano właśnie przyrodę w sztuce, zarówno rośliny, jak i zwierzęta, więc flora i fauna. Po eksploracji miasta i zobaczeniu tego, jak zmienia się nam przyroda, jak liście żółkną, a część czerwienieje, bo zamek jest opleciony pięknym winobluszczem, który od dziedzińca różanego, jak państwo podejdziecie, to zobaczycie, jak zmienia swoje kolory. Można wejść do zamku, do sali wystaw i tam właśnie przyjrzeć się tej sztuce i tym, jak natura była przedstawiana przez te kilka wieków, a poza zwiedzaniem wystawy oczywiście program towarzyszący, więc zapraszamy na warsztaty, ale też na oprowadzania po tej wystawie. Oczywiście adresujemy je do dzieci, do seniorów. Mamy też oprowadzania w polskim języku migowym, a jeżeli chodzi o oprowadzania, no to klasycznie oprowadzania po zamku, zwiedzenia z latarkami, ale w tym miesiącu zapraszamy też 9 października na oprowadzenie w języku angielskim. I tak jak mówiłam, rozpoczął się rok akademicki, więc jeżeli macie kolegów, koleżanki, którzy przyjechali z zagranicy, a wiemy, że takich studentów jest w Poznaniu dużo na wszystkich uniwersytetach i akademiach, to koniecznie przekażcie im, że mogą właśnie eksplorować miasto, również zwiedzając zamek w języku angielskim. Także otwieramy nasz zabytek na wszystkich poznaniaków, poznanianki, również tych nowych.
1: Ale powróćmy jeszcze do tej wystawy, o której była mowa na początku. Wystawa jest nie tylko dla miłośników przyrody, bo może to, co powiedzieliśmy, przyjść każdy.
2: Tak, wystawa jest oczywiście dla miłośników przyrody, ale tak jak mówisz, nie tylko, bo jest to przede wszystkim wystawa sztuki. Więc jeżeli chcecie państwo zobaczyć świetne akwarele, sztukę japońską, malarstwo europejskie, polskie i też dzieła takie bioartu, sztuki najnowszej, no to jest świetna okazja, żeby zagłębić się w ten świat sztuki, który akurat w przypadku tej wystawy przedstawia tę przyrodę. A takim wątkiem kuratorskim, kurator Anny Król, było pokazanie i zastanowienie się nad tym, czy w sztuce możemy dostrzec to, jak w ogóle zmienia się przyroda, między innymi w związku ze zmianami klimatycznymi. Więc ta wystawa jest przede wszystkim, oczywiście możemy tam zobaczyć piękne dzieła sztuki polskiej, europejskiej, ale też zastanowić się na takim właśnie głębszym namysłem, jak ta przyroda się będzie zmieniać i czy to widać w ogóle w sztuce na przestrzeni tych czterech wieków.
1: A na początku wystawy też instalacja, na początku, gdy wchodzimy do pierwszej sali.
2: Pierwsze prace znajdują się zaraz przy wejściu do zamku, więc jak tylko państwo wejdziecie głównym wejściem, to polecam popatrzeć na lewo, a reszta wystawy znajduje się rzeczywiście w dwóch salach wystaw. Jak państwo wejdziecie do pierwszych z tych sal, to na dzień dobry spotka was duża instalacja, taka przestrzenna rzeźba właśnie tej sztuki współczesnej oraz takiej pracy zielnikowej. Jeżeli mówimy o tym, że mamy wystawę zielnikową, zielnik jak świat, no to musimy też zobaczyć prawdziwe karty zielnikowe. Na tej wystawie też ciekawym wątkiem, myślę, który jest interesujący, jest sztuka kobiet. Między innymi prace Marii Sybili Merian, która była taką dokumentatorką właśnie przyrody. Ona robiła ilustracje, które zobaczycie na plakacie reklamującym tę wystawę. Łączyła i rośliny, i zwierzęta. I to są takie właśnie konkretnie owady. To są takie specjalne ilustracje entomologiczne. Więc rzeczywiście polecam też, będąc na wystawie, patrzeć w takie nieoczywiste miejsca, bo tam w różnych przestrzeniach są schowane różne niespodzianki, nie tylko malarskie.
1: Zachęcamy więc wszystkich radiosłuchaczy, by właśnie spoglądali uważnie na to, co powiedzieliśmy. A tak a propos jesieni, przejeżdżałem w okolicach zamku, tam również czuć już jesień, mówię o tych wszystkich krzewach, drzewach, robi się kolorowo.
2: Robi się kolorowo, czekamy jeszcze, aż ruszą do końca modrzewie, jak ruszą do końca miłożęby japońskie, ale u nas jeszcze rośliny kwitną, więc można jeszcze trochę posmakować końcówki lata, ale tak, przyroda już tam się przygotowuje do zimy, niemniej jeszcze czekamy na pełen rozkwit jesieni, na to, aż wszystko zrobi się złote i kolorowe, ale jeszcze można pod drzewem usiąść i odpocząć.
1: A co można jeszcze w samym zamku zrobić, co można zobaczyć, powiedzmy, o tych wszystkich wydarzeniach jesiennych?
2: Tak, zaczynamy w październiku Aleję Praw Kobiet, cykl spotkań literackich, który jest inspirowany Aleją Praw Kobiet, która w 2022 roku powstała w Poznaniu i to są takie spotkania właśnie związane z tematami feministycznymi, związanymi z literaturą. Pierwsze spotkanie z Anną Brzezińską, autorką książki Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet, czyli temat nawiązujący do historii, temat historyczny, ale właśnie mówiący o codziennym życiu, nie wprowadzamy tu narracji królów, królowych czy wielkich bitew, ale to, co jest interesujące, zastanawiamy się właśnie często, jak to w tym średniowieczu było, jak żyli po prostu normalnie ludzie, ponieważ istnieje dużo takich stereotypów i myślę, że to spotkanie je przełamie. Spotkanie będzie też tłumaczone na polski język migowy, więc zapraszamy też osoby ze specjalnymi potrzebami. Jeszcze oczywiście pierwsze spotkanie z tego cyklu. Wydarzenia będą trwały aż do grudnia, między innymi też warsztaty. Zapraszamy również do kina pałacowego. Myślę, że takim hitem teraz i tematem, o którym absolutnie mówią wszyscy, on się pojawia wszędzie, jest oczywiście Lalka Bolesława Prusa i ekranizację, a pod koniec miesiąca spotykamy się w takim klimacie grozy, bo pokażemy trzy filmy, Azjatycka Noc Grozy, właśnie tak nazywa się ten cykl i zobaczymy tam trzy filmy, które nas trochę przestraszą przed Halloween w temacie też takich dziadów, więc to, co lubimy w tym okresie jesieni, to jest taka propozycja dla jesieniar, ale takich, które lubią się bać. Azjatycka Noc Grozy 31 października pokażemy filmy Mag, Niewidzialną Połówkę i Nową Grupę. Zapraszamy serdecznie. W zamku jeszcze oczywiście poza tą naszą dużą wystawą Świat jak Zielnik zapraszamy też do Galerii PF na wystawę Linia Cięcia, fotografię Joanny Szpak-Ostachowskiej, ale też swoją wystawę pokazuje u nas Kwadir Yatal, rezydent rezydencji naszych artystycznych w zamku, który przygotował wystawę Rzeka. Więc taki temat też przyrodniczo-wodny. No i zapraszamy

0: Substancja. Michał Witkowski, laureat w zeszłym roku Poznańskiej Nagrody Literackiej, znowu nas odwiedza. Tym razem będzie mówił o swojej najnowszej książce, więc warto przyjść, posłuchać. Ja tylko jeszcze dodam, że część spotkań z naszych literackich można też oglądać na żywo w ramach transmisji w serwisie Facebook, więc jeżeli ktoś z Państwa nie może dotrzeć, jesteście poza Poznaniem albo po prostu nie możecie dotrzeć do zamków, to zachęcamy do sprawdzania na naszej stronie wydarzeń, które dzieją się też online.
1: Mówimy sporo o tym, co w październiku, a w listopadzie wielkie święto.
0: W listopadzie wielkie święto, niebawem ogłosimy program wydarzenia, oczywiście mówimy o imieniu na ulicy Święty Marcin, na który zapraszamy poznaniaków, poznanianki, ale też ludzi z całej Polski, bo to takie wydarzenie, które przyciąga wszystkich. No w Poznaniu świętujemy Święto Niepodległości podwójnie, właśnie z jednej strony patriotycznie, oczywiście typowo Święto Niepodległości, a z drugiej strony Święto ulicy Święty Marcin, no i oczywiście wiemy, co wtedy będziemy robić, objadać się rogalami świętomarcińskimi, więc my od początku listopada przygotowujemy się już na zwiększoną ilość cukru, pysznych bakali, no i białego maku, który jest kluczowym elementem tego rogala świętomarcińskiego. Zachęcamy już dzisiaj, no i zapraszamy na wszystkie wydarzenia, które w Centrum Kultury Zamek odbędą się. Cały program znajdziecie na stronie ckzamek.pl.
1: Żeby na koniec zrobiło się nam tak naprawdę słodko, no to powiedz, lubisz te nasze poznańskie rogale, czy omijasz je szerokim łukiem?
0: Ja muszę powiedzieć, że jako, że uwielbiam mak, to te rogale świętomarcińskie, jak przyjechałam do Poznania, jestem zachwycona. Jak tylko jadę do domu na Śląsk, to zawsze biorę rodzicom i muszę przyznać, że zaskoczyły mnie te rogale, bo tak jak na Śląsku i w całej reszcie Polski je się ten czarny mak klasyczny, to ten biały mak to był taką jeszcze wisienką na torcie, jeżeli chodzi o kwestie cukiernicze. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam wcześniej, że taki mak można kupić i można jeść. Także rogale świętomarcińskie, absolutny rarytas.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
3: Kamil Bekier. Na początek dobre informacje dla poznańskich cyklistów. Zakończyły się prace na drodze dla rowerów na Dolnej Wildzie, mówi Bartosz Szczepaniak z ZDM.
4: Prace objęły wymianę nawierzchni na brakujących fragmentach przy dwóch zatokach postojowych. Jedna z nich znajduje się w rejonie skrzyżowania z ulicą Błogosławionej Poznańskiej Piątki, a druga około 500 metrów dalej w kierunku centrum. Droga dla rowerów została wykonana z masy bitumicznej, a chodnik z płyt betonowych 50 na 50 cm.
3: Remont został zrealizowany w ramach projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. A skoro o budżecie obywatelskim mowa, w Poznaniu ruszyło głosowanie na projekty na 2027 rok. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 158 propozycji. Na ich realizację miasto przeznaczy 33,5 miliona złotych. Głosować można nie tylko w Poznaniu. Trzy atrakcje z Wielkopolski znalazły się wśród nominowanych w rankingu polskich zamków i pałaców. To zamek w Gołuchowie oraz pałace w Antoninie i Rogalinie. Ranking organizuje magazyn Travelist we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Poznań chce odzyskać Halę Arena. Miasto podpisało umowę na dokumentację przebudowy obiektu. Projekt ma unowocześnić jego wnętrze. Po remoncie arena pomieści nawet 4,5 tysiąca osób. Teraz zaglądamy na Stary Rynek. Tam po 11 miesiącach przerwy na wieżę ratusza wrócił hejnalista.
5: Przez prawie rok to było niemożliwe z powodu rusztowań, które były na wieży ratuszowej, stąd nasz hejnalista wchodził na lodżię i grał hejnał tylko w jedną stronę, w taki sposób, że wyraźnie słyszeli ten hejnał ci, którzy podziwiali trykające się koziołki, ale już nikt inny.
3: Mówił Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Poznański hejnał jest odgrywany raz dziennie w południe. Pora na sport. Poznański maraton już za nami, a na mecie jako pierwszy zameldował się Etiopczyk Barecha Geleto. Wśród kobiet wygrała Kenijka Betty Chepkwony. Najlepszymi Polakami byli Mateusz Lipiński oraz Monika Brzozowska. Teraz mamy ważną informację dla pasażerów komunikacji. Autobusy w końcu wróciły na perony pętli na Górczynie. Po kilku miesiącach znów możemy korzystać z normalnej organizacji przystanków. W poznańskich restauracjach kranówka może być na koszt lokalu. Aquanet ruszył z kampanią, która zachęca restauratorów do podawania gościom darmowej wody z kranu. Wiele lokali już to robi, a wodociągi chcą przekonać kolejnych.
6: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki.
3: Mówił rzecznik spółki Przemysław Ciupka. W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na Świerczewie przy ulicy Buczka powstaje kompleks sportowy. sportowo-rekreacyjne. Będą

0: tam boiska do piłki nożnej i badmintona, kort tenisowy, stół do ping-ponga oraz siłownia plenerowa. Poznań pomaga seniorom przygotować groby bliskich na Wszystkich Świętych. Osoby po 80 roku życia spełniające określone warunki mogą skorzystać z bezpłatnego sprzątania nagrobków na Miłostowie i Unikowie. Zgłoszenia przyjmuje Miejskie Call Center Poznań. Sezon na dynie oficjalnie się rozpoczął. W Poznaniu wyhodowano nawet prawdziwego giganta, dynię ważącą około 300 kg i mającą ponad 3 metry obwodu. Jak mówi dr Jolanta Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego, ocieplenie klimatu sprzyja rozwojowi tych warzyw.
1: Dyniowate pochodzą z subtropików i tropików, w związku z tym ciepłego klimatu potrzebują.
0: Jesienią dynię warto też włączyć do jadłospisu. Są źródłem witamin wspierających odporność.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
4: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. Mam jak zawsze garść tematów z Poznania, a to wydanie magazynu zaczniemy od poznańskiej kranówki. Tak, tak, od poznańskiej kranówki. O szczegółach akcji mówi Przemysław Ciupka z poznańskiego Akwanetu.
2: Eko Poznań.
5: Tym razem startujemy z nową akcją, kampanią Kranówka Poznańska. W tym momencie w centrum jest branża gastronomiczna. Chcemy upowszechniać ten prosty, dobry zwyczaj. Po pierwsze, picia wody z kranu. Po drugie, serwowania darmowej kranówki klientom w lokalach gastronomicznych. Wiele z nich, między innymi ten, w którym teraz rozmawiamy, na Jeżycach, już to robi i to robi od lat, ale możemy to zebrać tak naprawdę w jedną całość, promować to wspólnie i my jako wodociągi i branża gastronomiczna. Mamy już przygotowaną stronę internetową z pewną mapą interaktywną, która będzie zbierała te lokalizacje, które w Poznaniu darmową kranówkę serwują, które chcą dołączyć do tej akcji. Jeżeli dołączą, to będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych w Poznaniu i w aglomeracji poznańskiej zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, czy to na karafkach, czy to na szklankach, czy to na serwetkach w tych lokalach, czy to na wlepkach, które będą informowały o tym. Tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów. Wykonujemy rocznie ponad 80, rok 2025 to jest ponad 80 tysięcy badań na ponad 5 tysiącach próbek. Te próbki są pobierane na każdym etapie, od ujęcia aż do kranu. Jesteśmy pewni tego, że kranówka jest świetną, bezpieczną wodą. To jest tak naprawdę pewna idea, w którą przedsiębiorcy sami chcą się włączać, bo chcą pokazywać po pierwsze, że są świadomi, chcą promować wśród swoich gości, mieszkańców dobre nawyki, a przy okazji też znaleźć się w jakiejś szerszej grupie, takim ruchu, nazwijmy to bardzo szumnie, tej kranówki poznańskiej. To jest też pewna lokalność. To jest nasza woda, tutaj pozyskiwana. Ona nie musi być pakowana w plastik, nie musi być dostarczana z drugiego końca kraju albo z zagranicy. W związku z czym jest tu wiele plusów, które przemawiają za tym, żeby kranówka poznańska stała się naszą codziennością, nie tylko w domach, również kiedy wychodzimy na miasto. Jest wiele lokali gastronomicznych w Poznaniu, które serwuje darmową kranówkę, niezależnie od tego, czy my ruszamy z jakąś kampanią, czy też nie. Natomiast już na start mamy kilkanaścioro partnerów, no i wierzymy w to, że ta akcja będzie nabierała rozpędu. To nie jest tak, że my chcemy teraz występować jakoś przeciwko każdej butelce. Oczywiście każdy może mieć wybór, i ten wybór jest ważny, świetnie, żeby móc tę decyzję podjąć samemu i świadomie.
4: Rafał Orłowicz, właściciel jednej z poznańskich restauracji, przyznaje.
6: No akcja jakby jest dość mi znana, bo my tą wodę rozdajemy od zawsze, od 10 lat już w restauracjach, więc jakby to jest to poparcie, co myślę o akcji. Przede wszystkim jest to nam znany dość proces, bo my od 10 lat tą wodę rozdajemy do jedzenia, do całości, więc to jest jakby poparcie naszej działalności wieloletniej. Dlatego do akcji dołączyliśmy jako pierwsi i wspieramy Akwanet w tym, co będzie teraz robił.
2: Blisko mieszkańców.
6: Ludzie często też wybierają miejsce pod względem tego, czy tą wodę mają za darmo. To pytanie pada w mailach przy rezerwacjach grupowych. Ludzie chcą jednak wiedzieć, czy to miejsce jest dla nich, czy nie. I jest smaczna. Ja piję na co dzień, nie mam z nim w ogóle problemu. Jakby piłem gorsze w innych miastach, i nasza jest niezła. Znaczy, my też dajemy wybór gościom. Może kupić butelkowaną wodę, może wziąć tą za darmo. Jak ktoś chce pić z butelki, bo ma takie wymagania, to się dostanie. Znaczy, muszą za nią zapłacić oczywiście.
4: Przypomnę, miejsca serwujące darmową kranówkę będą oznaczone na mapie. Wystarczy wejść na stronę Kranówka Poznańska. W naszym magazynie czas na kolejny temat, sportowy temat. Pozwolicie, to powrócę do minionego weekendu.
7: No to był weekend, w którym Poznań tętni życiem, takim życiem sportowym. Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Ponieważ tysiące biegaczek i biegaczy przyjeżdża do Poznania po to, żeby wziąć udział w Poznań Maratonie.
2: Sport w Poznaniu.
7: Mieliśmy w tym roku 25. Lotto Poznań Maraton, a więc taki jubileusz, srebrny jubileusz maratonów w Poznaniu. Do tego oczywiście cały weekend biegowy, bo Poznań 5, czyli ten bieg na 5 km, który poprzedza maraton. I biegi dla dzieci, ponad 1000 tych najmłodszych uczestników wzięło udział w Phoenix Kids Maratonie. Biegały te dzieci od takich niemowlaków aż po młodzież na dystansach od 100 metrów do kilometra.
4: To powiedzmy o tym największym sportowym wydarzeniu.
7: 25. Poznań Maraton imienia Macieja Frankiewicza. To bieg, do którego, na którego starcie stanęło prawie 5000 osób. Zapisało się jeszcze więcej, ale zawsze mamy tak, że troszeczkę mniej się przychodzi na starty niż tych, którzy się zapisali. No i mieliśmy całkowicie nową trasę w tym roku maratonu, a więc ci nasi, te prawie 5000 maratończyków przebiegło przez najbardziej rozpoznawalne punkty Poznania, ponieważ po 18 latach wróciliśmy między innymi na Plac Wolności, na Stary Rynek. Były także takie stałe punkty na trasie maratonu jak Malta, jak Enea Stadion, czyli można powiedzieć, że arena, na której rozgrywa swoje spotkania aktualny mistrz Polski, Lech Poznań. No i w tym roku także powróciliśmy w okolice Cytadeli, także trasa była naprawdę atrakcyjna, szybka, ale no myślę, że święto biegania naprawdę było wielkie. W Poznaniu bardzo dziękuję nie tylko biegaczom i biegaczkom, ale także tym tysiącom poznaniaków, poznanianek, którzy przybyli na trasę i dopingowali tych biegaczy, bo Poznań jest z tego znany, że bardzo, bardzo wspiera startujących w maratonie i to było widać praktycznie na każdym kilometrze maratonu. Mieliśmy ponad 20 punktów kibica kolorowych, głośnych, pełnych muzyki, pełnych dopingu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli i wspierali naszych zawodników.
4: To powiedzmy o tych najlepszych.
7: No, wiadomo, że na te największe maratony w Polsce, a poznański maraton jest w trójce największych polskich maratonów, zawsze przyjeżdża elita międzynarodowa. Wiadomo od dawna, że tutaj najlepsze osiągnięcia w biegach maratońskich mają zawodnicy z Afryki, no i podobnie było w Poznaniu. W miniony weekend zwycięzcę mieliśmy z Etiopii. Etiopczyk Dzeleto wygrał tegoroczny maraton i tutaj taka ciekawostka. 25. Poznań Maraton wygrał 25-latek, więc tak się fajnie złożyło. Natomiast najlepszą z pań była Kenijka Betty Chepkwony. Ona już zapowiedziała, tak jej się podobało, że chce powrócić do Poznania i spróbować pobić rekord naszego maratonu, także trzymamy kciuki za nią i zapraszamy serdecznie za rok. Bardzo dobrze także zaprezentowali się Polacy. Czwarte miejsce zdobyła Monika Brzozowska, także panowie również stanęli na wysokości zadania, ale także po prostu wszyscy ci, którzy amatorsko biegają i dla których nie ten wynik sportowy, to miejsce na podium się liczyło, tylko po prostu zmaganie z tą naprawdę wymagającą odległością 42 km 195 metrów i to wielkie osiągnięcie, żeby taki dystans przebiec w tym regulaminowym czasie 6 godzin, więc tym wszystkim, którym się to udało, bardzo serdecznie gratuluję.
4: A za rok 26. maraton imienia Macieja Frankiewicza. A czy jeszcze w tym sezonie jakieś biegowe imprezy czekają na poznanianki, poznajaków?
7: Ja zapraszam na stronę internetową Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Tam mamy kalendarz wydarzeń. Te rzeczy, które dzieją się na naszych obiektach lub organizowane przez nas, są tam na bieżąco umieszczane w tym kalendarzu. Powoli ten sezon, bo jesteśmy już w październiku, ten sezon powoli dobiega końca biegowy w Poznaniu. No i rozpoczniemy niebawem takie aktywności bardziej zimowe. Także na stronie internetowej POSIR, jeżeli ktoś zagląda, lub w naszych social mediach, będziemy niedługo, myślę, że około połowy października, ogłaszać otwarcie lodowisk sezonowych. Mamy takie dwa obiekty sezonowe, czyli lodowisko Malta przy starcie toru regatowego i lodowisko w hali sportowej Wilda. Ono właśnie się przygotowuje, ponieważ latem służyło jako rolkowisko, jako hala do gry w badmintona. Teraz zmieniamy funkcję, zamrażamy zamrażamy tafle. Jak ona będzie gotowa, to powiadomimy wszystkich poznaniaków, poznanianki i zaprosimy na łyżwy.
4: A jesień to taki czas, odnoszę wrażenie, że coraz więcej osób powraca na poznańskie pływalnie, na poznańskie baseny.
7: Dokładnie tak, bo we wrześniu już wystartowała nasza Phoenix Akademia Pływania, czyli nie tylko osoby, które indywidualnie przychodzą na basen, mogą korzystać po prostu z tych obiektów, ale także można u nas na przykład nauczyć się pływać albo udoskonalić swoje pływanie. Na nasze zajęcia przychodzą rodzice z niemowlętami, już takimi półrocznymi, ale tak naprawdę w tych zorganizowanych zajęciach może uczestniczyć każdy i jesień to jest ten moment, kiedy mamy naprawdę bardzo dużo chętnych, no bo rozpoczynamy właśnie te zbiorowe, grupowe zajęcia.
4: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
7: Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
4: Pięknie dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
2: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
4: W naszym programie zupełnie zmieniamy temat. Sezon grzybowy w pełni, ale nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
8: Trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem po prostu się śmiertelnie zatruł. Także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
4: A jeśli mamy wątpliwości do grzybów, które zebraliśmy, pamiętajmy, że zawsze możemy udać się do wielkopolskiego sanepidu.
8: Tak jest. Właśnie to jest instytucja, w której pracują osoby, które się specjalizują, które mają dyżury wykwalifikowanych grzyboznawców, organizują kursy, także jak najbardziej to jest właściwe miejsce.
4: Ja przypomnę, że znajduję się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Rozmawiam z Tomaszem Maćkowiakiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów. Było o grzybach, ale na te grzyby musimy się jakoś dostać i często jeździmy samochodami i tutaj też ważne wskazówki dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
8: Tak, zgadza się. Tutaj apelujemy podczas tego sezonu grzybowego, by auto, czy też pojazd silnikowy, bo to nie musi być samochód, to może być motocykl, quad, zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na parkingu leśnym, miejscu postoju pojazdów. Takich miejsc jest wiele. Nie wjeżdżajmy do lasów. W zasadzie możemy tylko wjechać do lasu, jak widzimy znak droga udostępniona dla ruchu. To wtedy możemy jechać pojazdem, ale inaczej, jak takiego znaku nie ma, to możemy być pewni, że to jest droga leśna, czyli nie możemy tam się poruszać takim środkiem lokomocji.
2: To warto wiedzieć.
8: Pamiętajmy też, by nie zastawiać szlabanów tych, które jeszcze są w lasach, na tych głównych drogach, ponieważ zdarzało nam się w ubiegłych latach, że nie mogły dojechać służby ratunkowe właśnie, ktoś potrzebował pomocy i karetka nie mogła dojechać, nasi strażnicy pomogli, właśnie auto zastawiało szlaban. Także to jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać samochodów. Nasi strażnicy leśni właśnie w tym okresie teraz grzybobrania też są w lesie, są widoczni, w ogóle służba leśna i też zwracają na to uwagę, edukują właśnie w ten sposób, żeby był porządek w lesie, żeby też było bezpiecznie. Strażnicy leśni to też osoby i w ogóle służba leśna, która może nam pomóc w sytuacji, kiedy będziemy tego wymagali, bo pamiętajmy, że to są osoby przeszkolone, mają też torbę medyczną, chociażby R1 i w latach ubiegłych mieliśmy sytuację, gdzie osoby gdzieś zaginęły na grzybobraniu i też mamy specjalistyczny sprzęt, drony z termowizją. Udało się takiego starszego pana rok temu w Nadesinstwie Przedborów uratować, który właśnie zabłądził. Także tutaj też warto pamiętać, by mieć zainstalowaną aplikację na telefonie MBDL, Mobilny Bank Danych o Lasach, bo tam mamy mapę i możemy się w tym lesie zlokalizować. Nie zgubimy się po prostu, także o to też apelujemy.
4: O to też apelujecie. A teraz może o świecie zwierząt. Jesteśmy na grzybach i pamiętajmy, że to my jesteśmy tam gośćmi, a w lesie są również zwierzęta. Co dzieje się w świecie zwierząt teraz, gdy nadchodzi jesień?
8: Teraz w świecie zwierząt następuje, jeśli chodzi o jelenie chociażby, to rykowisko już teraz rozpoczyna się. I tutaj też ważny apel do właścicieli psów. Każdy z nas i leśników też ma psa. My jak widzimy, że ktoś w lesie z tym psem po prostu spaceruje, biega beztrosko, to też apelujemy, mówimy, żeby pies chodził na smyczy, na otoku, też ze względu na bezpieczeństwo psa, bo w Teraz jak mamy tej zwierzyny w lesie więcej, to czasami no, zdarza się, że pies pogoni za taką zwierzyną albo gdzieś się zagubi. Dlatego mówimy i edukujemy, żeby pies też był gdzieś na jakiejś dłuższej smyczy, był bezpieczny. No ale tak, rzeczywiście jesień to jest czas bardzo ważny, czas, okres godów. No, jeleni chociażby, no one teraz właśnie mają ten okres zwany rykowiskiem, także będzie w lesie dosyć głośno.
4: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie na początek zajrzymy na poznańską Wildę. Rusza tam kolejna inwestycja, gdzie dokładnie o tym Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
9: Przekazaliśmy wykonawcy teren budowy na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej, Madalińskiego i Prądzyńskiego. W związku z tym zmieni się organizacja ruchu.
2: Co słychać w twojej dzielnicy?
9: W pierwszej kolejności zmodernizowana zostanie sieć gazowa w rejonie skrzyżowania. Prace te przeprowadzi gestor sieci. Następnie rozpoczną się zasadnicze roboty budowlane, których koniec zaplanowany jest w pierwszej połowie stycznia. Skrzyżowania zostaną przebudowane tak, aby zapewnić czytelny układ jezdni. Z modernizacji skorzystają piesi dzięki wymianie nawierzchni na chodnikach oraz wyznaczeniu przejść dla pieszych bliżej wlotów jezdni na skrzyżowania. Przejścia dla pieszych dodatkowo zostaną doświetlone, co poprawi widoczność po zmroku. Aby ułatwić poruszanie osobom niewidomym i słabowidzącym, zamontowane zostaną faktorowe oznaczenia nawierzchni. Projekt zakłada również odbrukowanie utwardzonych nawierzchni i nasadzenia zieleni, 15 drzew i prawie 600 sadzonych krzewów. Zieleń zostanie posadzona wiosną przyszłego roku. Całkowity koszt inwestycji, który obejmuje również roczną pielęgnację zieleni, wyniesie ponad 1 milion złotych. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących ze strefy płatnego parkowania. Po zakończeniu przebudowy miejsce pozyska nową zieleń, układ jezdni, chodników i przejść dla pieszych stanie się bardziej czytelny. Aby zmniejszyć uciążliwość, przebudowa skrzyżowania została podzielona na etapy. W pierwszym etapie zamknięte zostanie połączenie ulic Fabrycznej i Prądzyńskiego. Ograniczony zostanie również ruch na ulicy Fabrycznej, natomiast ruch pieszy odbywać się będzie drugą stroną ulicy. W późniejszym etapie część skrzyżowania na połączeniu ulic Madalińskiego i Fabrycznej zostanie zamknięta, natomiast zostanie przywrócony przejazd w osi ulic Fabryczna i Prądzyńskiego.
2: Blisko mieszkańców.
9: Ruch pieszy w rejonie prowadzonych prac będzie odbywał się z ograniczeniami, będzie dostosowywany do postępu prac. Prosimy o zwracanie na zmieniające się oznakowanie w rejonie prowadzonych robót. Zmieni się również kursowanie autobusu linii numer 171.
2: O tym się mówi.
4: Przez wiele lat w arenie odbywały się imprezy sportowe, koncerty i inne wydarzenia masowe. W planach miasta jest inwestycja, dzięki której ponownie będzie to możliwe.
10: Podpisaliśmy właśnie umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji przebudowy obiektu. To są dokumenty przedprojektowe, które będą podstawą do wniosku o dofinansowanie zewnętrzne oraz do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem biura projektowego jest również uzyskanie warunków, opinii czy też uzgodnień niezbędnych na tym etapie prac. Dzięki inwestycji ta hala będzie zgodna ze współczesnymi normami bezpieczeństwa i standardami. Oczywiście z zewnątrz ta charakterystyczna bryła areny pozostanie niezmieniona. Inwestycja więc podniesie standard technologiczny, funkcjonalny czy też estetyczny areny. Ma także poprawić efektywność energetyczną, zapewnić zgodność obiektu z obowiązującymi przepisami i normami, zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz dostosować budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
4: A mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Zupełnie zmieniamy temat, przeniesiemy się w okolice Poznania.
11: Policjant z Komisariatu Policji w Puszczykowie w czasie wolnym od służby spacerując ulicami Mosiny w pewnym momencie zwrócił uwagę na kobietę, której wizerunek wydał mu się znajomy. Mundurowy szybko skojarzył, że jest to osoba poszukiwana przez organy ścigania. Policjant najpierw powiadomił o tym zdarzeniu będących w służbie funkcjonariuszy z Puszczykowa, którzy po tym zdarzeniu zdarzeniu, po tej wiadomości natychmiast udali się we wskazane miejsce, a sam udał się za tą kobietą. Ta osoba szybko zorientowała się, że ma do czynienia z funkcjonariuszem, mimo to, że nasz policjant był w ubraniu cywilnym, rozpoznała go i rzuciła się do pieszej ucieczki. Policjant bez chwili namysłu ruszył za nią w pościg. W trakcie ucieczki kobieta, próbując zgubić policjanta i uniknąć zasądzonej odsiadki, wbiegła w gęste zarośla. Funkcjonariusz, przedzierając się przez krzaki, na moment stracił ją z pola widzenia. Po chwili jednak ciszę przerwał kobiecy krzyk oraz wołanie o pomoc. Gdy policjant dotarł na miejsce, okazało się, że uciekinierka wpadła do zbiornika retencyjnego i nie potrafiła o własnych siłach się z niego wydostać. Sytuacja zagrażała jej życiu i zdrowiu. Funkcjonariusz nie wahał się ani sekundy i natychmiast ruszył z pomocą. Chwycił kobietę i bezpiecznie wyciągnął ją z wody. W tym czasie na miejsce dotarł zaalarmowany wcześniej patrol, który przejął wyciągniętą ze zbiornika 46-latkę. Po upewnieniu się, że kobieta nie wymaga natychmiastowej hospitalizacji, policjanci sprawdzili ją w policyjnych systemach informacyjnych. Tam potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia naszego kolegi. Kobieta ta była poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości na podstawie nakazu doprowadzenia do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego zakazu sądowego. Najbliższe pół roku spędzi teraz w zakładzie karnym.
4: Mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. W naszym programie teraz Katedra Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będzie o naprawdę wielkiej dyni.
1: Z tej strony nie będzie miała pewnie metra, a tu będzie miała więcej niż metr, czyli średnio możemy przyjąć, że ma około metra. Jolanta Lisiecka, pracuje w Katedrze Warzywnictwa, Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Bo w zeszłym roku uczestniczyliśmy w Powsinie w konkursie na największą dynię w Ogrodzie Botanicznym i zajęliśmy 3. miejsce. Dynia miała na imię Jola. Miała być Reginą, ale nie wiem, czy została nazwana. Nie została skierowana do konkursu, więc nie ma imienia. No nie wiem, co z Jacek z nią zrobi. No uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów, bo dynia lubi sobie i wypić, i pojeść. Poza tym no musi mieć ciepło, ta jest zabezpieczona, widzimy owoce, zabezpieczone są przed zagniewaniem, czyli jest paleta, cienka warstwa styropianu, jest ten piasek, żeby miała sucho od spodu. Była też przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, czy taką specjalną, czy włókniną taką, która chroni przed przemarznięciem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron, z ciepłych stref. No w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne. To są specjalne nasiona, to nie jest taka dynia, której nasiona kupimy w sklepie. To są specjalne nasiona, które mają jakby certyfikat. Wysiewamy nasiona, następnie produkujemy rozsadę i rozsadę sadzimy do tunelu. Także w zasadzie no, w tunelu to możemy już na początku maja, ale najbezpieczniej to jest po połowie maja, czyli po zimnej zośce, kiedy skończą się przymrozki wiosenne. No ale oczywiście konkurentki były likwidowane, że tak powiem, czyli nie wszystkie owoce, które zawiązały się na roślinie, zostały. No chodziło o to, żeby roślina skupiła się na kilku wybranych i żeby rzeczywiście wszystko, co ona produkuje, czyli cukr w procesie fotosyntezy, przekazywała, karmiła tylko te wybrane. Dyniowate pochodzą z subtropików i tropików, w związku z tym ciepłego klimatu potrzebują. Natomiast no, brak opadów to będzie problem. Nasza dynia rosła w tunelu, w związku z tym miała tutaj system nawadniania zamontowany, także była tutaj zasilana wodą. Natomiast no, w polu, jeżeli nie ma systemu do nawadniania, to może być różnie, a dużo wody potrzeba, żeby takiej wielkości owoce wytworzyć. Poza tym proszę zobaczyć, jakie to są mięsiste pędy. Nawet ogonki liściowe są bardzo grube i zawierają dużo wody. Powierzchnia liści jest duża, w związku z tym parowanie też jest duże. Ona potrzebuje, żeby po prostu ta woda była i w pędach, i w liściach, w owocach też, no i żeby wyrównać te straty, które następują na skutek transpiracji, czyli parowania wody z powierzchni, dużej powierzchni liści.
4: A to jest dobry sezon dyniowy?
1: Myślę, że tak. U nas się dynie w polu bardzo udały. Teraz to już wiadomo, jest końcówka, są chłodne noce, więc liście zamierają, owoce jeszcze pięknie wyglądają na polu. Natomiast no, myślę, że tak. I tych gospodarstw, farm dyniowych wręcz jest coraz więcej, bo to zainteresowanie dynią jest. Ta moda na Halloween myślę, że spowodowała zainteresowanie dynią, ale też dynię zaczęliśmy włączać do naszego jadłospisu. Tej dyni naprawdę pod różnymi postaciami jest całe mnóstwo, bo nie tylko zupy i to na różne sposoby. Ja ostatnio jadłam na przykład zupę z masłem orzechowym, dyniową, fajnie przyprawioną. Placuszki, różne kluseczki, pire z dyni możemy robić. No na wszelkie sposoby ona, niech są takie dynie, które mają bardziej wyrazisty smak, ale są takie, które mają smak taki neutralny, w związku z tym dobierając różne przyprawy korzenne, na przykład cynamon, gałkę muszkatołową, możemy taki smak wydobyć z tej dyni, jaki chcemy. A konsystencja też jest bardzo fajna i zróżnicowana, ponieważ po ugotowaniu praktycznie prawie każda dynia ma trochę inną konsystencję. Już o kolorze nie wspomnę, bo ten kolor bywa różny. Są żółte, są kremowe, ciemno-pomarańczowe miąższe, także bardzo różnie to wygląda, ale właśnie ten smak możemy wydobyć. Także to jest fantastyczne warzywo, bardzo zdrowe.
2: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
4: Zna pan jakieś przepisy poznańskie na dania z dyni?
12: Z dyni zupę dyniową, ale to mam spisane wszystko, to nie, także, ale robię od czasu do czasu sobie taką zupkę.
4: Dobra, poznańska?
12: Poznańska, pyszna, pyszna.
4: I za co pan lubi dynię?
12: Proszę? No za wartości, które posiada dynia, prozdrowotne, także.
4: W Poznaniu sporo takich dyni można znaleźć na bazarach?
12: To znaczy się można, ale w sezonie, jak są dynie, nie? Bo
4: teraz sezon w pełni.
12: W pełni jest, tak, tak. Tylko nieraz właśnie fajnie sobie zjeść zimą taką zupkę dyniową, nie?
2: Z mikrofonem przez Poznań.
4: Czy znają panie jakieś poznańskie dania z dyni?
13: Zupa dyniowa, kotlety z dyni. No, mąka, jajko, tak, prędzej ziemniaczana.
2: Zdrowy Poznań.
1: Dynie są tak niskokaloryczne, no chyba, że dodamy, nie wiem, jakich dodatków masła orzechowego, które wspomniałam, to wtedy ta kaloryczność się podniesie i są zasadotwórcze. To jest bardzo ważne.
2: Przydatne dla mieszkańców Poznania.
1: Wiele pokarmów, które spożywamy, działają zakwaszająco na nasz organizm, a to osłabia na przykład naszą odporność, stany zapalne może powodować, o raku nie wspomnę, takie silne zakwaszenie i stałe. One działają zasadotwórczo, w związku z tym bardzo dobrze na nasz organizm. Zawierają karotenoidy, czyli żółte barwniki, pomarańczowe barwniki, które działają dobrze na oczy, na koloryt skóry, na naszą odporność również. No i dyniowate, dynia, to jest błonnik. Błonnik to z kolei prawidłowo funkcjonujący układ pokarmowy. A jak prawidłowo funkcjonuje układ pokarmowy, to jesteśmy odporni, bo to się jedno z drugim bardzo, bardzo wiąże. Także jak najbardziej te dynie z tego względu polecam. To pewnie się w najbliższym czasie okaże, co z nią zrobimy. Bardzo duża. No w zeszłym roku ta dynia Jola, która podróżowała do Warszawy na aucie takim odkrytym, to zdjęcia były po drodze robione, bo rzeczywiście prezentowała się niesamowicie. Ona była inna niż ta, miała inną kolorystykę, była lekko nakrapiana, naprawdę śliczna i wzbudzała duże zainteresowanie. Tych odmian samych dyń jest ponad około 30 różnych gatunków, a w obrębie gatunków mamy odmiany różnych smaków również. Także to jest przebogaty, przecudny świat i ten kolor żółty czy pomarańczowy w takie jesienne dni, to jest pełen optymizmu. Takie podstawowe gatunki dyni, to jest dynia olbrzymia, to jest dynia zwyczajna i tu mamy kabaczek, cukinie, patisony, które doskonale znamy. Mamy dynię też piżmową. Jest też taka fajna dynia, o której może niewiele osób wie, makaronowa. To jest dynia nieduża, taka podłużna i jak ją ugotujemy w całości, albo nawet przekrojoną, ja gotuję zwykle na parze, nie w wodzie, i po ugotowaniu poruszymy widelcem miąższ w tej dyni, to robi nam się takie super spaghetti wegańskie zupełnie. Także super dynia. Też polecam właśnie te dynie. Jest też dynia oleista. Olej z pestek dyni, bo to olej nie jest z każdej dyni. Oczywiście można pozyskać, ale ten, który kupujemy w sklepie, jest produkowany z dyni tak zwanej oleistej. Też dynie, które służą jako podkładki do szczepienia ogórków, bo możemy szczepić ogórki, żeby były odporniejsze na stresy różne, na choroby, na szkodniki i wtedy ogóreczek, ta szczytowa część rośliny jest szczepiony po prostu z korzeniem. I bardzo się cieszę, że staje się tak popularna, bo jest to jedno z najwcześniej udomowionych przez człowieka warzyw. Dynia przybyła do nas z Ameryki. Ameryka została dopiero odkryta przez Kolumba w 1492 roku. I zaczęły się podróże nie tylko ludzi, tych dobrych i tych złych, ale zaczęły się też podróże roślin. Rośliny z kontynentu europejskiego wędrowały do Ameryki, do Ameryk właściwie, a stamtąd przyjeżdżały do nas rośliny takie jak dynia, a dla rdzennych mieszkańców Ameryki dynia była jedną z podstawowych roślin takich, zapewniały pożywienie.
4: Którą dynię poleca pani najbardziej poznaniakom, którą warto włączyć do swojej diety?
1: Ja Hokkaido. Jest, piękny ma kolor, jest nieduża, nie potrzebujemy, nie wymaga obierania, co jest bardzo w przypadku dyni, no czasami trudne, kiedy ta skórka już jest twarda. Także ja wykorzystuję i bardzo lubię Hokkaido, lubię też dynię piżmową. Proponuję popróbować różnych dyń. Fajna jest właśnie ta makaronowa, o której wspominałam, dlatego, że one naprawdę, nam się wydaje, dynia, no dynia jak dynia, tak? Ale jak przekroimy, to ten miąższ, czy na surowo, czy po ugotowaniu, on ma zupełnie różną konsystencję, o smaku nie wspomnę. I tak jak powiedziałam, możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko, również możemy przetwory, także drzemy robiłam z dyni, z dodatkiem owoców, czy z dodatkiem właśnie jakiejś przypraw takich korzennych, cynamonu na przykład, czy imbiru. To działa fajnie wtedy zimą, już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda. Także polecam jak najbardziej. W sklepach jeszcze dosyć długo będą. Zwłaszcza jeżeli dynia jest gdzieś uszkodzona, to w tym miejscu no, zdarzy się, że będzie na przykład zagniwać, to już nam się na pewno nie uda jej zebrać. Ale takie skórki dyni są dosyć odporne na różne czynniki. Ja sama mam taką niewielką dynię, po prostu wyschła i jest na okapie kuchennym ze mną kilkanaście lat. No bo te ozdobne dynie, one też są jadalne, tyle tylko, że one są zwykle, mają grubą skórę, no to żeby służyły ku ozdobie dosyć długo.
4: Ozdobne dynie królują teraz między innymi na poznańskich bazarach. Jak się okazuje, cieszą się sporą popularnością.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Naukowcy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego oficjalnie rozpoczęli nowy rok akademicki. Tegoroczna inauguracja była wyjątkowa. Odbyła się w roku jubileuszu 75-lecia uczelni. Historia uczelni sięga jednak znacznie dalej. Jej korzenie związane są z rozwojem szkolnictwa rolniczego i przyrodniczego w Poznaniu, którego tradycje sięgają XIX wieku. Dziś Uniwersytet Przyrodniczy łączy tradycyjne dziedziny z nowoczesnymi technologiami. Weterynaria, leśnictwo, zootechnika, technologia żywności czy rolnictwo rozwijają się obok biotechnologii, analizy danych, inżynierii i ochrony środowiska.
2: Co słychać w twojej dzielnicy?
4: Poznańskie Świerczewo. Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy ulicy Buczka jest coraz bardziej zaawansowana.
10: Na tym etapie niemal gotowe jest boisko do piłki nożnej. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Ułożona została na nim nowa nawierzchnia ze sztucznej trawy, widać też linie wyznaczające pole gry. Dobiega końca również budowa boiska do badmintona, do tego wybudowany zostanie jeszcze kort tenisowy oraz ustawiony stół do gry w tenisa stołowego. Wykonawca przygotowuje też podłoże, na którym zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej, a oprócz infrastruktury sportowej postępuje też budowa nowej infrastruktury pieszo-rowerowej. Pojawią się również elementy małej architektury, czyli ławki, kosze, tablice informacyjne czy stojaki rowerowe. Do tego planowane jest również posadzenie 13 drzew. Całość stanowić będzie właśnie taki spójny, ogólnodostępny kompleks sportowo-rekreacyjny.
4: Jak mogliśmy usłyszeć, budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy ulicy Buczka jest coraz bardziej zaawansowana. Czas na poznański rynek, a tam...
14: Znowu po... prawie rocznej przerwie hejnalista wrócił na wieżę ratusza i gra hejnał na cztery strony świata.
4: Mówi Paweł Oses, rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu.
14: Przez prawie rok to było niemożliwe z powodu rusztowań, które były na wieży ratuszowej, stąd nasz hejnalista wchodził na lodżię i grał, hejnał tylko w jedną stronę, w taki sposób, że wyraźnie słyszeli ten hejnał ci, którzy podziwiali trykające się koziołki, ale już nikt inny. Poznański hejnał należy do jednego z najstarszych w Polsce. Prawdopodobnie jest trzecim najstarszym hejnałem w kraju, po Krakowie i Lublinie. Pierwsze wzmianki o tym, że on był wykonywany w Poznaniu, pochodzą z XV wieku. My znamy imię pierwszego hejnalisty poznańskiego, wiemy, że był to Jerzy. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że w tamtych czasach hejnalista miał zupełnie inne zadanie niż to, które ma dzisiaj. Dawniej hejnaliści urzędowali na najwyższych punktach miasta, w praktyce właśnie na wieżach. Właściwie przez cały dzień i noc oni pilnowali, czy gdzieś się nie pali pożar i oczywiście natychmiast dawali znać, gdy zauważyli, że dzieje się coś złego, ale też na przykład dawali różnego rodzaju sygnały dźwiękowe, które wyznaczały rytm miasta. To, co mnie ujęło najbardziej, to informacja, że hejnaliści wyznaczali godziny, w których możliwy był handel, czyli zaznaczali początek tego czasu, kiedy można było startować i koniec, kiedy już kramy trzeba było zwijać. Ale to oczywiście były zapewne również inne sytuacje. Natomiast dzisiaj hejnał jest wygrywany tylko raz dziennie, zawsze w południe i ma znaczenie tylko symboliczne. Myślę, że nie ma żadnej przesady w takim stwierdzeniu, że jest to jeden z elementów tożsamości miasta.
4: Było o tym, co na Starym Rynku, a teraz o pewnym pokazie.
14: W naszych magazynach znajdują się prace na papierze wielu naprawdę wspaniałych artystów. W gabinecie rycin i rysunków, który obchodzi właśnie stulecie istnienia, mamy 52 tysiące różnych obiektów. Wśród nich Rubens, Rembrandt, Dürer, Munch. To są nazwiska doskonale znane każdemu miłośnikowi sztuki. Ze względu na pewną specyfikę materiału, na których te prace są, nie wolno ich pokazywać, ponieważ one są bardzo wrażliwe na światło. Niektóre są również bardzo wrażliwe nawet na sam proces, my mówimy, relokacji czy zmiany miejsca, transportu, więc niektóre nawet nie są w ogóle wypożyczane. Teraz pojawiła się taka okoliczność, by troszeczkę poluzować te zasady. Raz na jakiś czas można. Tą okolicznością jest stulecie gabinetu rycin i rysunków. To jest wspaniały jubileusz, chcemy się pochwalić tym, co mamy najlepsze w tym gabinecie. Zatem pośród tych 52 tysięcy prac koleżanki, czyli Agnieszka Salamon-Radecka i Danuta Rościszewska, wybrały 57 prac, które będą prezentowane naszej publiczności w Galerii Sztuki Polskiej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Są tam prace Rembrandta, Dürera, Muncha, Józefa Pankiewicza, Marii Jaremy, Tadeusza Kantora. Nie ma Rubensa, nie chcę zdradzać zbyt wiele. Będzie za jakiś czas okazja również, by zobaczyć naszego Rubensa. To jest niepowtarzalna okazja, ponieważ te prace wyciągane są raz co najmniej na kilkanaście lat, a niektóre z nich nie były już prezentowane przez kilkadziesiąt lat. Więc naprawdę warto się wybrać. To jest takie miejsce ekspozycji, do którego na przykład nie dociera dzienne światło. To jest też takie miejsce ekspozycji, gdzie oświetlenie nie jest szczególnie, no powiem, jaskrawe, nasycone, bardzo mocne. Ono jest stonowane. Nawet to może stworzyć być może dla kogoś pewien dyskomfort, ponieważ no to nie jest tak, jakbyśmy w pierwszym odruchu chcieli oglądać te prace, ale inaczej nie można, ponieważ one są wrażliwe na światło i światło je niszczy. Zatem pokazujemy je tylko przez miesiąc. Dosłownie przez miesiąc. Nie będzie możliwości dłużej. Przez cały październik. I to jest też kolejne ograniczenie. Te prace mają też to do siebie, że nie są duże. To są malutkie prace. Trzeba do nich podejść. Trzeba się zbliżyć. Trzeba na chwilę się zatrzymać. Czasem nawet schylić. Ja wiem, że to jest takie działanie troszeczkę podprogowe i nawet być może nie było takiej intencji przy projektowaniu tego pokazu. Ale to wymusza rodzaj zaangażowania na naszych gościach. Ja sam po sobie poznaję, że gdy oglądam takie małe prace, to skupienie, ta uwaga jest zupełnie inna niż wtedy, kiedy stoję, dajmy na to, przed błędnym kołem, które notabene wisi tuż obok. Błędnym kołem oczywiście Jacka Malczewskiego.
4: Było o tym, co w Muzeum Narodowym w Poznaniu, a teraz coś dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas i pomagać innym.
2: Blisko mieszkańców.
15: Bartosz Jadczak, prezes Fundacji Biegusiem, organizator jesiennego biegu charytatywnego. 25 października o godzinie 11 startujemy. Bieg na 10 km dla osób dorosłych i biegi dziecięce w różnych kategoriach wiekowych między 200 a 800 metrów.
4: Miejsce to Poznańska Malta.
15: Tak jest. Poznań Malta, znane miejsce biegaczom poznańskim. Dwa kółka wokół Malty. Dla mniej wytrenowanych jedno też wystarczy. Ważny jest cel, zbieramy na rodziny zastępcze, także każdy uczestnik, każdy udział jest dla nas ważny.
4: W jaki sposób można się zgłosić?
15: Zapraszam na stronę jesiennybieg.pl. Tam dostaniecie Państwo instrukcję co do zapisów oraz zapraszam do śledzenia social mediów jesiennego biegu. Łatwo Państwo znajdziecie.
4: Przypomnę, jesienny bieg charytatywny zaplanowano na 25 października. Czas na kolejny temat. A teraz znajduje się w Poznańskim Zamku, a ze mną
16: Dorota Żeglewska z działu wystaw.
4: I tym razem wyjątkowa wystawa.
16: Świat jak zielnik, czyli natura w sztuce od XVII do XXI wieku. A w tle muzyka, nagrane dźwięki, także dźwięki terenowe, a więc dźwięki przyrody, ptaków także, połączone z fragmentami wierszy Bolesława Leśmiana. A więc można powiedzieć docenienie też przyrody dźwiękowe, nie tylko wizualne. Spodziewamy się oczywiście, wchodząc piękna wystawa o zielnikach, pięknych, kolorowych, botanicznych ilustracji, czy wielu kwiatów. I nie zabraknie tego na wystawie, ale zaczynamy rzeczywiście od spalonego pnia. Od ceramicznej takiej ogromnej kłody z systemem korzeniowym, czy może z gałęziami, przez które tutaj musimy się przedrzeć, żeby wejść na wystawę dalej. To jest taki pejzaż po przemianie. Praca współczesnego artysty Wojciecha Sobczyka, który dokumentuje przemiany przyrody i cykl, można powiedzieć, odwieczny cykl zmiany, przemijania i powrotów życia i śmierci zarazem. No ta mroczność jest dla nas ważnym składnikiem wystawy i trochę wrażeniem, które chcemy, żeby zostało po obejrzeniu tej wystawy. Z jednej strony, to jest też nawet w samym tytule, z jednej strony świat jak zielnik kojarzy się z kolekcjonowaniem pięknych, zachwycających okazów, ale z drugiej strony ususzamy i preparujemy już coś, co przestaje być żywym organizmem, a co więcej, zielnik może być taką pamiątką po czymś, co już jest utracone, co nie istnieje w przyrodzie. Bardzo jest ważny na tej wystawie wątek ekologiczny, który w prasach współczesnych artystów i artystek jest podejmowany bardzo mocno, bardzo wyraźnie.
17: Ja jestem miłośniczką przyrody. Botanika zawsze mnie pasjonowała. Wybrałam taki kierunek zawodu. 40 lat prowadziłam kwiaciarnię, czyli miałam po prostu do czynienia z kwiatkami. Tak, tutaj na Świętym Marcinie. Tak, i dzisiaj przyszłam po podziwiać, co tutaj jest namalowane przez największych tego świata.
4: I jakie pierwsze wrażenia?
17: Niesamowite, że tak powiem. Niesamowite. Zwłaszcza ten pierwszy rysunek, taki prosty, Salvadora Dali. Jest urokliwy.
18: Ponieważ dopiero się wprowadziłam do Poznania i chciałabym poznawać jakby tutaj lokalne miejsca i uczyć się spędzać sama czas oraz lubię sztukę. Też kiedyś działałam na rzecz właśnie, starałam się w sensie naprawy klimatu. Byłam zaskoczona, że zobaczyłam pracę Salvadora Daliego, ponieważ to jednak nie jest żaden polski artysta, więc nie spodziewałam się takich większych nazwisk tutaj.
4: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w poznańskim zamku i właśnie w tej pierwszej sali panuje taki półmrok.
16: Dokładnie tak. Z cienia wydobywają się właśnie pojedyncze obiekty. Co ciekawe, na wstępie możemy też zobaczyć, uwaga, ususzone, autentyczne rośliny z XIX-wiecznych, a nawet z XVIII wieku. To jest absolutna rzadkość. XVIII wiek to tutaj ta roślina, którą dobrze znamy, to kocimiętka.
4: Kocimiętka, faktycznie.
16: Ale znaleźć coś takiego, spotkać właśnie XVIII-wieczny okaz ususzony, to niesamowita rzadkość. To jest fragment kolekcji, z której pozyskanie jesteśmy tutaj szczególnie dumni, jeśli chodzi o naszą wystawę. To Biblioteka Krajewskich Siódów, kolekcja krakowska, która zbiera jedne z takich właśnie najcenniejszych w Europie, czy nawet na świecie, okazów botanicznych, czy ilustracji, dzieł sztuki.
4: Widzimy tutaj to, co powiedzieliśmy, zasuszone rośliny, a po drugiej stronie uwagę przykuwa obraz.
16: Tak jest, to obraz Marcina Janusza, współczesnego artysty, który można kojarzyć, to jest moje osobiste kojarzenie, z makówkami, z takim trochę psychodelicznym, tak, hipnotyzującym, może nawet trochę takim halucynogennym obrazem makówek. Wiele roślin na tej wystawie to są rośliny, które są w tradycji znane jako zarówno lecznicze, jak i niewłaściwie dozowane, trujące, czy właśnie jakieś takie narkotyczne. Tak jest z makówką, tak jest z makiem leczniczym i na naszej wystawie świetnie. Na przykład właśnie makówki można prześledzić w bardzo różnych wariacjach. Zarówno w bardzo dawnej sztuce, w sztuce współczesnej, w ilustracjach botanicznych, jak i właśnie już takich klasycznych dziełach sztuki. Kolejnym takim ciekawym zbiorem, któremu warto poświęcić więcej uwagi, są prace Jana Stanisławskiego. To klasyk sztuki młodopolskiej, artysta znany z tego, że na bardzo niedużych drewnianych deseczkach malował, uwieczniał to, co dzisiaj nazywamy kresami, to, co jest dzisiaj terenami współczesnej Ukrainy. Widzimy ukraińskie stepy, ale widzimy też już takie bardziej detaliczne ujęcia, na przykład maków, malw, słoneczników czy dziewanny. Dziewannie też poświęciliśmy więcej trochę uwagi w audioprzewodniku naszej wystawy, bo to jest roślina, o której nie zawsze mamy pojęcie, nie zawsze mamy świadomość istnienia, a możemy ją bardzo często spotkać na poboczach dróg, na takich tak zwanych nieużytkach, na terenach, które nie są zagospodarowane przez człowieka. Warto o tym wspomnieć, bo to jest też przykład rośliny, która miała dużą rolę w tradycji ludowej.
4: A tymczasem ja przypomnę, że wystawę pod tytułem Świat jak zielnik, natura w sztuce od XVII do XXI wieku można oglądać w Poznańskim Zamku do 6 grudnia.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: 103 i 4 FM.
1: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten był.

Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: same słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.

dobrze cię, mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

kalusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

rządzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma wód. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar soczy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spoko.

0: rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszy i seks. I duszy i seks.
1: Radio Pogoda.

Jest sobota. Za oknem świt.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

Przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny. Każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla. I wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o